0: Ale ten Iran to naprawdę kraj w miarę silny, kraj ludzi dumnych. I pan się pyta, dlaczego ten Iran się Amerykanom nie poddaje. Nie ma w zwyczaju. I Amerykanie nie dali im szansy, bo pamiętajmy, że wtedy, kiedy była szansa na to, żeby rozwiązać to jeszcze w miarę pokojowo, to Amerykanie znienacka zaatakowali. No to musiało ich bardzo boleć. Więc dla Władimira Putina jest to cudowna figura, w którą bardzo wiele będzie inwestował pieniędzy i nie tylko, po to, aby ona aktywnie tam szachowała, atakowała, tym bardziej, że zauważył, że Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na wielką wojnę z Iranem. Zauważył, wiedział, no przecież to nie jest tak, że Rosjanie mają złych analityków, mają dobrych. I być może Iran by wpłynął, na Iran wpłynęłyby Chiny, ale Chiny też mają większy interes w tym, aby osłabić Amerykę, niż wspierać Iran. I Iran mógłby zostać poświęcony przez Rosję, bo nie takie rzeczy Rosja robiła, ale w tym momencie to jest bardzo uniwersalna figura, którą grają na pewno z Amerykanami i to na wysoką stawkę.
1: Ale czy to nie jest tak, że do wybuchu tej wojny to też Rosjanie mieli taki suwaczek, którym przesuwali, jak szybko przesuwa się do przodu irański program jądrowy? Tak samo jak mają taki suwaczek, jaki zasięg mają rakiety Kim Jong-una. I tam ostatnio przesunęli ten suwaczek, że mają większy.
0: No mają większy, ale w tym programie no to sprawa bardziej skomplikowana, bo jeżeli chodzi o Koreę Północną, to im tam za bardzo nikt nie przeszkadzał, a jednak Iranowi no to Stany Zjednoczone z Izraelem, a przede wszystkim Izrael od dawna dosyć bardzo.
1: Ale jeszcze do wybuchu wojny było tam chyba z kilkuset Rosjan z Rosatomu.
0: Ależ oczywiście, no.
1: No to taki trochę...
0: To biznes.
1: Ale może też takiego podwójnego zastosowania trochę.
0: W pewnym momencie Iran naprawdę lepiej stał od Rosji.
2: Pod jakim względem?
0: Siły, którą emanował na swoich sąsiadów i mógł naprawdę... Był tam najsilniejszym krajem i był zagrożeniem dla Izraela. Number one. I Iran, nie Rosja. I Izrael robił wszystko, aby to zagrożenie wyeliminować i wydawało się, nawet na początku były takie, że tu już i Iran został wyeliminowany, ma z głowy, więc kto następny? A następna jest Turcja w tych analizach, no bo wszystkie kraje...
1: Była tam serdeczna wymiana zdania.
0: Tak, ale okazuje się, że ten Iran niestety dla Izraela nie jest taki, że rozpadł się i go nie ma, a jako ten feniks popiołów powstaje przy pomocy i Rosji, po trosze Chin, bo też sam siebie by akurat nie potrafił tak sprytnie odbudowywać swojego potencjału i wzajemnie. Rosji zależy na tych transportach tej prostej, taniej broni, a też na technologiach, które przyjęli. I tak jak panu mówił Szczepan, mogą pokazywać taki sprzęt, chociaż nie u nas, ale w innych krajach, na targach. Tani, dobry i wracamy do tego miejsca.
2: Bo nie ma Iranu na targach w Kielcach, ale Szczepan może po takiej analizie, panie generale...
0: Zostać ich domokrążcą?
2: Nie, ale to... nie. Może zmienić zdanie na temat tego, bo do tej pory mieliśmy pewność dzięki Szczepanowi, że Donald Trump wygrywa wojnę w Iranie. A teraz
1: nie musimy się ze wszystkim zgadzać.
2: Ja tak patrzę, Szczepan, czy zmieniasz zdanie, czy nie, ale nie.
0: Nie Iran jest osłabiony, ale nie przegrywa.
1: Okej, okay, czas pokaże.
0: No czas pokaże.
1: Czyli możemy się pięknie różnić.
0: Możemy się pięknie różnić, ale to...
1: Ja uważam, że te sankcje ekonomiczne połączone z uderzeniami od czasu do czasu kinetycznymi jakby przyniosą ostatecznie skutek w postaci zmiany reżimu. I że ten, co więcej, uważam i to już od dawna, że w jakiejś mierze ta zmiana się dokonała pierwszego dnia wojny wraz ze śmiercią starszego pana Chameneja, który pozostawił po sobie syna, że ten reżim już nie wróci do tej formy teokratycznej, w której był.
2: Czy z tym się Piotr zgadza?
3: Nie do końca. Mi się wydaje, że mimo wszystko Iran, tak jak tu pan generał mówi też, no to jest stara cywilizacja, to są naprawdę smart ludzie, elity rządzące, które tam są, ci naukowcy różni. To nie jest banda jakichś ludzi, którzy wyszli z jaskiń, tylko naprawdę to są przebiegli ludzie. Dyplomacja irańska jest znana, skuteczna, mają profesorów, no... To nie jest, nazwijmy to, banda naiwniaków. Jeśli chodzi o sankcje, wiele krajów nauczyło się omijać sankcje. Widzimy nawet, jeżeli są sankcje założone na Rosję, jeśli chodzi o różnego rodzaju chipsety, technologie, co chwilę są publikowane zdjęcia z różnego rodzaju dronów rosyjskich, które spadają na Ukrainę, gdzie są rozbierane na części te, które tam nie wybuchły, czy wybuchły, ale części zostały różne, pokazujące, że cały czas posiadają chipsety z fabryk ze Stanów Zjednoczonych. Są pokazywane partie, które były produkowane w latach na przykład 25-26, nawet z pierwszych kwartałów z firm francuskich, niemieckich, więc widzimy, że sankcje...
1: Piotrze, ale ty wiesz, że Scott Bessent jest naprawdę wybitną postacią.
3: Rozumiem,
1: i sankcje na Iran są bezprecedensowe.
3: Ja rozumiem, tylko rozumiem też retorykę polityczną, tak? Scott Bessent, jeśli chodzi o te kwestie, to jest naprawdę człowiekiem inteligentnym, rozumiejącym wiele rzeczy, no ale też ja poddam wątpliwość, nazwijmy to, supremację Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o system finansowy, tak? No bo nie zapominajmy, że przez całą mamy system kryptoaktywów, które pozwalają bardzo mocno mieć sankcje różnego rodzaju, jeśli chodzi o przepływy finansowe. Z drugiej strony nie zapominajmy, że oni kontrolują tak jakby, no, SWIFT, jeśli chodzi o przepływy dolarowe. A jeżeli ktoś zacznie się rozliczać, brzydko mówiąc, w rublu, gdzie ten system miał być tworzony cały czas równoległy i Chińczycy tworzyli równoległy system, wydaje mi się, że to te rzeczy są do ominięcia. Natomiast nie zapominajmy, że sankcje bardzo ładnie brzmią i siłą rzeczy, no, jest natura ludzka ma to do siebie, że zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą zarobić, chcą podjąć ryzyko. No i przykład Rosji, gdzie są, mówię, nałożone sankcje, cały czas kolejne pakiety sankcji dokładane, cały czas chipsety, które są fizyczne, środki finansowe, czy kwestie, jeśli chodzi o teraz o kryptoaktywa, czyli nie wiem, choćby ten tak najbardziej znany Bitcoin, gdzie można przewieźć sobie kilka miliardów dolarów na pendrive'ie i nikt tego nie będzie wiedział, to jest w pewnym sensie nie do wytrejsowania. NSA się chwali, że może trejsować Bitcoin, ale to jest sprawa inna, że one wrócą do łańcucha. Nie chcę w to wchodzić. Ale generalnie, gdzie chipsety, które są fizyczne, trzeba to jakoś przewieźć z fabryki, która produkuje na terenie Europy i da się to przeszmuglować, a rozmawiamy o tonach chipsetów, no to środki finansowe z tego punktu widzenia nie ma problemu. Natomiast jeszcze jest inna kwestia. Pojawiło się pytanie i ja nie słyszałem, bo już tego nie śledziłem. Jeżeli okaże się, że środki są transferowane i bardzo mocno o tym się mówiło do Iranu poprzez banki chińskie z Chin, to pytanie jest takie, czy Stany Zjednoczone będą w stanie na banki chińskie nakładać sankcje. Mówiło się o bankach na Bliskim Wschodzie, egipskim chyba, czy coś, że on tam uczestniczył i tam nałożono na niego, no ale to rozmawiamy o jakichś, brzydko mówiąc, krajach, no, które tam Stany Zjednoczone mogą kichnąć i takiego tam kraju nie ma, czy jego systemu finansowego. Natomiast jeśli rozmawiamy o Pekinie, no to ja bym tutaj wszedł w polemikę i chciał zobaczyć skuteczność tych sankcji, bo nagłówki oczywiście Scott Bessent, tak jak mówię, bardzo mądrym człowiekiem, rozumie te wiele rzeczy i ma powiązania i różne rzeczy. Nawet widać była ustawka z Stanleyem Druckenmillerem, który go skrytykował, a to wszystko wskazuje, że to była ustawka, żeby miał podkładkę i Kevin Warsh, szef Fedu, do podnoszenia stóp procentowych, gdzie Trump nie chce. Ale to, przepraszam, ale to jest inna kwestia. Natomiast no, Stany Zjednoczone nie panują przy obecnych technologiach płatniczych, kryptograficznych, nad całymi płatnościami, bo dolar, no oczywiście jest

0: Tak tego reżimu może też być przyjęty przez tą wielotysiącletnią cywilizację z ulgą.
1: Ależ oczywiście, no może tak być. No, byłem w Iranie, no nie, także jak wyglądał samolot, nie wiem, czy wspominałem, kiedy wsiadasz w Turcji do samolotu, no to wchodzą dziewczyny, prawda, rozebrane ramionczka i tak dalej, samolot startuje, no i po godzinie te dziewczyny wychodzą do toalety i wracają już, prawda, okutane, nie? I kiedy lądują w Iranie, no to tak wyglądają, jak nakazuje niestety przepis policyjny. I odwrotnie, kiedy z Iranu wracasz, to wchodzą takie, prawda, okutane, samolot wystartuje i toaleta i już, prawda, po europejsku. I to nie jest, wiesz, wojna taka, że... Znaczy, w uproszczeniu, to mówisz, że walczą z tym systemem. I gdyby samym systemem walczono, to okej. Tylko, że nie jest to możliwe, żeby walczyć z całym systemem, a ta wojna uderza w całe państwo. I to nie jest tak, że ta cała opozycja będzie popierała Amerykę, bo ona też widzi... że to jest niesprawiedliwe.
0: Ale mi nie chodzi o poparcie dla Ameryki, tylko chodzi o to, że uzasadnieniem tej takiej wojny z Izraelem w dużej mierze była ten religijny taki fundamentalizm. I tam były inne uzasadnienia, ja wszystko rozumiem, ale chodzi o to, że jak to się stanie, taka dyktatura, taka świecka dyktatura wojskowych jakaś, przejściowa, to ona może wygasić te takie jakieś tam antyizraelskie wątki i tak dalej. No nie będzie kochać Ameryki od jutra, ale może przejść taki scenariusz jak Gruzja, tak, która chciała pójść na zachód i tak dalej, a na koniec jest w tej chwili bliżej Rosji niż Zachodu, tak? No, tylko w odwrotną stronę Iran może pójść, tak?
1: Tak, no tutaj...
0: I wielu Irańczyków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a nawet ci z wierchuszki tego obecnego systemu swojej rodziny wysyłali jeszcze przed wojną do kształcenia tam, do różnych rzeczy. To nie jakaś tam taką normalizację.
1: 50 lat indoktrynacji antyamerykańskiej. To Ameryka jest i była oskarżana o wszystko i wiele rzeczy Amerykanie robili też różnych, powiedzmy, na świecie i to było bardzo skutecznie wyciągane. I to nie o to chodzi, czy oni będą kochali Amerykę, czy nie. Oczywiście, fajnie by było, gdyby to się zmieniło, natomiast no, jakoś na razie tego nie widzę. Nie tymi metodami.
2: Ja też nie.
0: Według mnie te sankcje Besenta sparte tym, że raz na czas się zatopi jakiś tankowiec, one stają się dużo bardziej skuteczne niż jakiekolwiek sankcje nałożone na Rosję.
3: Nie masz, Piotr, szans, musisz się poddać.
1: Dobrze,
0: to nie, chodzi o to, niech każdy zostanie przy swoim zdaniu. No, zobaczymy, co w kolejnym odcinku.
1: Mogę
0: no,
1: to się zabawną dykteryjkę opowiedzieć, prawdziwą, właśnie z Iranem związaną. Wtedy jak byłem, rozmawiałem na różne tematy i temat gospodarczy. Wysoki dostojnik z tamtej strony poprosił o spotkanie i zapytał mnie, ekscelencjo, jak idzie wam budowa gazowców, bo jesteśmy zainteresowani zakupem gazowców w Polsce. I to jest tak piękne, że przekaz nasz o tym, jak będziemy budowali gazowce w Polsce, był tak silny, skierowany na rynek wewnętrzny nasz, że rezonował aż do Iranu i oni w Iranie uwierzyli, że my te gazowce budujemy.
0: Oni jeszcze pamiętali nasz przemysł stoczniowy.
1: Tak.
0: My też go pamiętamy, ale
1: my
0: oni,
1: też go pamiętamy.
0: Oni nie rozumieją, że on jest już tylko w naszej pamięci.
1: Właśnie, że myśmy utracili wszelakie kompetencje, a je odbudować. Szkoda. Nie udało się.
0: Cywilizacja przemysłowa PRL odeszła w niepamięć.
1: Ale niektóre rzeczy można było zachować, w tym stocznie.
0: I to warto było zachować.
1: Mój drogi, stocznia, symbol 80 roku, sierpnia. I jej nie zachowano.
0: Rafako jeszcze po 2010 roku w Chinach realizowało kontrakty na elektrowniach węglowych. A dzisiaj już jest w upadłości. Już no ale nie ma refaktu.
1: No wiesz, no jednak Solidarność, a pan Sołowow, to ja jednak mówię o tym, że

0: to Solidarność jest naszą historią. Że Rafako, Stocznia Gdańska. Dwie zupełnie różne rzeczy. Nie ujmując panu Sławowowi sprytu.
1: Ale on nie był właścicielem Rafako.
2: Nie, był inny. Tak? Wiśniewski był przez chwilę.
1: Ale nie, to Wiśniewski na koniec, był, potem na koniec już państwo no, było właścicielem tak. Rafako. I
0: ale nie był Sławowowy?
1: Chwilowo może był, ale potem już nie był.
0: No, chwilowo był.
1: Byli tacy ludzie, co
2: dobrze,
1: budowali Stadion Narodowy i tak dalej, a potem już mieli same kłopoty.
2: Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za drugą wizytę w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, bo to była druga, nie trzecia. Nie,
1: to była trzecia.
0: Trzecia?
2: Może trzecia.
1: Raz właśnie. Po prostu nie było Krzysztofa i tak to traktuję, jakby to w ogóle nie
0: A to się nie liczy. Nie. Jak wiesz, zawodnik wchodzi na boisko jako rezerwowy.
2: Zdjęłem co dwóch zawodników. No. Trudno. Generał Marek Łapiński, Piotr Nowak, Szczepan Ruman. Bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
2: I zapraszam państwa za tydzień na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Woź wnet.
1: Alternatywa dla Niemiec. Będziemy straszeni przez najbliższe miesiące i lata właśnie tymi trzema literkami AfD, ponieważ to ugrupowanie, buntownicze ugrupowanie idzie po władzę za naszą zachodnią granicą. Będziemy tu się ćwiczyć, proszę Państwa, w takiej pokrętnej logice, w której to winni temu, że w Niemczech pada liberalno-konserwatywny establishment, jest nie ten establishment, nie to, co tam nawywijał i nawyczyniał w ostatnich latach i jak bardzo oderwał się od ludzi, tylko winni będą ci, którzy ośmielają się na ten establishment nie głosować. I to oni będą nas przekonywali, że to my jesteśmy winni właśnie sukcesowi AfD w Niemczech. Nie trzeba się temu dawać. Jak się temu nie dawać i co z tym wszystkim zrobić? Co zrobić u licha z tą straszliwą AfD? O tym dziś w programie Woź wnet spróbuję powiedzieć. Spróbuję też powiedzieć, skąd się ta alternatywa wzięła i czy to faktycznie jest tak, że przyjdzie i zaraz nas wszystkich zje. O tym w programie Woź wnet, tutaj w Radiu Wnet, no i oczywiście w internecie również. Po wakacyjnej przerwie Państwo chętnie i licznie zaszczycają nas swoimi klikami i swoimi odsłonami, więc oby tak dalej. Proszę Państwa, ja wiem, że był taki niemiecki filozof, który wymyślił pojęcie nadczłowieka, Übermensch. Był Niemcem i to pojęcie jakoś dobrze się w niemieckiej kulturze i historii osadziło. Dobrze oczywiście mówię z pewnym mrugając do Państwa okiem. Natomiast Niemcy nie są nad ludźmi. Niemiec nie jest Übermenschem i to widać też patrząc na dzisiejszą scenę polityczną niemiecką. To, co Niemcy przeżywają, to, że pęka tam ten ich liberalno-konserwatywno-socjaldemokratyczno-zielony establishment, dzieje się to na naszych oczach, nie jest niczym wyjątkowym, nie jest niczym dziwnym. Dokładnie to samo dzieje się w większości krajów europejskich. Taki establishment pękał już wiele razy w naszej części Europy, również w Polsce. Pękł w Stanach Zjednoczonych, pewnie wkrótce pęknie we Francji i Wielkiej Brytanii. Także Niemcy nie są na tym tle nikim wyjątkowym. Dzieje się tam mniej więcej to samo, co działo się i dzieje w innych krajach zachodnich. Otóż doszło tam do jednej wielkiej zdrady rozpisanej na lata. Zdrada ta polega na tym, że rządzące tam przez lata, przez cały okres powojenny ugrupowania przestały ze sobą rywalizować. Kiedyś w Niemczech było tak, że faktycznie pomiędzy dwoma największymi partiami Niemiec Zachodnich, tej Republiki Bońskiej, a później Berlińskiej, pomiędzy SPD, czyli socjaldemokratami z jednej strony i CDU, czyli HDK-ami z drugiej strony, była faktycznie jakaś różnica. Oni się spierali, oni mieli różne podejście do gospodarki, do społeczeństwa, do energetyki, do Europy, do bardzo, bardzo wielu kwestii. Natomiast od pewnego momentu zaczęli się ze sobą zlewać i rywalizować tylko fikcyjnie. Tam czasem zaczęły się pojawiać, pączkować inne ugrupowania, takie jak Zieloni na przykład. Pewną rolę języczka uwagi odgrywała liberalna FDP, która raz z jednymi, raz z drugimi rządziła, żeby dawać im większość, ale co do zasady, te wszystkie partie i te wszystkie ugrupowania zaczęły się być tak bardzo do siebie podobne, że wręcz nierozróżnialne. Efektem tego w Niemczech była wielka koalicja, która w ostatnich 20 latach grana była już kilkukrotnie. Za każdym razem pod hasłem wielkiej narodowej jedności sprawiła, że establishment utrzymał się u władzy, establishment władzą nie musiał się z nikim podzielić i establishment uznał, że skoro ma większość polegającą na zapomnieniu o tym, że kiedyś ze sobą rywalizowali i takim zlaniu się politycznych koncepcji i politycznej ideologii, establishment nie wziął pod uwagę, że w ten sposób odrywa się od ludzi, że Oczywiście można w ten sposób ludzi oszukać raz, drugi czy trzeci, natomiast już za którymś razem ludzie, przynajmniej wielu z nich powie, a ja wam już nie wierzę. No to już jest tak, że udajecie spór, a tak naprawdę niezależnie czy zagłosuje na tych, czy na tych, dostaje to samo. Dostaje to samo, jeśli chodzi o politykę migracyjną, dostaje to samo, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, dostaje to samo, jeśli chodzi o politykę europejską i bardzo wiele innych rodzajów polityki. To się w Niemczech działo w ciągu ostatnich 20 lat i trochę przestaje się dziać na naszych oczach. AfD to jest efekt tej zmiany. Nie jest to ugrupowanie efemeryczne, o nie. Ugrupowanie istnieje od roku 2013 i od tamtej pory idzie pewnymi krokami w kierunku zagoszczenia na scenie politycznej na dłużej. Ich ścieżka w wyborach do Bundestagu to jest poparcie na poziomie 4, potem 12, w następnych wyborach 10, tu pewna stagnacja i w następnych 20% poparcia. No, takie, przyznacie państwo, duże kroki do przodu. Podobnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tu też mieliśmy taką dynamikę, w pierwszych wyborach 7%, potem 11%, w ostatnich 16%. To wreszcie jest coraz silniejsza, coraz mocniejsza i coraz bardziej znacząca rola AfD w wyborach landowych. Niemcy są krajem związkowym, krajem, gdzie landy mają dużo do powiedzenia, gdzie wybory landowe są ważne. To jest coś więcej niż nasze wybory samorządowe. W landach landy mają bardzo dużą autonomię w wielu dziedzinach polityki i jest też tak, że przedstawiciele landów, zasiadając potem w Bundesracie, czyli w drugiej izbie niemieckiego parlamentu de facto, również wpływają na proces stanowienia prawa w Niemczech. Do tego trzeba dodać fakt, że również Zgromadzenie Narodowe, gdzie ci parlamentarzyści zasiadają, wybiera potem prezydenta i tak dalej. I tak dalej. No więc na poziomie landowym to też już od dawna nie jest tak, że AfD święci triumfy wyłącznie w Niemczech Wschodnich, czyli w tych gorszych, biedniejszych, zapomnianych, zaniedbanych części, w tej zapomnianej części Niemiec, Niemczech Wschodnich, dawnym NRD-ówku. Ostatnie wybory, czyli te, które przyniosły najnowsze ożywienie zainteresowania AfD, czyli wybory w Saksonii, Anhalt, to oczywiście są Niemcy Wschodnie i tamtejsze 43% poparcia dla AfD to jest jak dotąd ich wyborczy rekord. Ale przecież już od dawna nie jest tak, że w AfD to partia obecna wyłącznie w Niemczech Wschodnich. Mają duże sukcesy na wschodzie, mają 30% w Brandenburgii, 30% w Saksonii, ponad 30% w Turingii, to wszystko są wybory z 2024 roku. Niedługo wybory w Berlinie, który niby wschodni, ale przecież także zachodni, no przede wszystkim stołeczny i tam również w wyborach, w sondażach są mocni. Ale, proszę państwa, AfD to również spore sukcesy na zachodzie. No bo weźmy choćby taką badanie w Württembergie, to wybory z roku tego, 2026, gdzie na AfD głosowało 20% mieszkańców. Także Nadrenia Palatynat, land przy samej granicy z Francją, też 20% poparcia. Do tego można jeszcze dodać Bawarię, Hesję, to poparcie na poziomie 15-19%. Wybory zresztą z 2023 roku, od tamtej pory AfD mocno w siłę urosła. Więc żadna efemeryda to, proszę państwa, nie jest fenomen Niemiec Wschodnich. Również nie. Jest to fenomen ogólnoniemiecki. Skąd się ten fenomen wziął? No, nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby łatwo wpaść na taki oto trop, że sukcesy AfD są efektem porażki tego liberalno-lewicowego, konserwatywno-zielonego establishmentu, który Niemcami rządził i który poprzez właśnie to zlanie się i upodobnienie do siebie, no zostawił po prostu poza, poza granicami politycznego sporu sporą część swoich własnych obywateli, kontentując się poparciem elit, kontentując się poparciem elit opiniotwórczych, mediów, elit symbolicznych, elit politycznych i elit dużego pieniądza. Przekonanie, jakie żywili politycy SPD, CDU, FDP, Zielonych i tak dalej, polegało na tym, że byli przekonani, że żyjemy w takim świecie, w którym wystarczy, by popierały cię elity, a masy na pewno pójdą za tym, co elity powiedzą im, że mają zrobić, i odwrotnie. Jak elity powiedzą, że ty, wyborco, nie możesz na kogoś głosować, bo on jest zły, podły i okropny, no to ludzie na nich nie zagłosują. To może i działało dopóki te liberalno-lewicowo-konserwatywno-zielone elity dostarczały swojej części obietnicy. To znaczy, one obiecywały ludziom w miarę spokojne życie, pewien poziom dobrobytu oraz to, że będą rozwiązywać te najważniejsze dla państwa problemy, niespecjalnie generować nowe, a w zamian powinno się im oddać władzę na wieczne czasy, do czego oni się w zasadzie przyzwyczaili, uznając, że władza jest czymś, co należy im się w zasadzie już w sposób dziedziczny. No, ale w międzyczasie pojawiły się problemy z dostarczeniem tej obietnicy, ze spełnieniem tej obietnicy. To znaczy, Niemcy przestały być krajem, który się rozwija. Niemcy przestały być krajem, w którym jest bezpiecznie. Niemcy przestały być krajem, w którym dobrobyt dla szerokich mas społecznych jest zagwarantowany. Przeciwnie, Niemcy stały się krajem, w którym zaczyna być niebezpiecznie. Niemcy stały się krajem, w którym spora część społeczeństwa nie uczestniczy w byciu obywatelami bogatego, dobrze prosperującego państwa. To były takie procesy, które kiedyś jeszcze 20 lat temu Europa Zachodnia mówiła, że to w Stanach Zjednoczonych tak się dzieje, że niby kraj bogaty, ale coraz większa, ogromna część społeczeństwa jakby żyje w warunkach pewnej beznadziei na to, że będzie przynajmniej tak samo dobrze, jak było. A lepiej to już na pewno nie. Niemcy stały się takim krajem. Niemcy stały się krajem, który z jednej strony zaczął bardzo przypominać Stany Zjednoczone pod względem podejścia do choćby nierówności społecznych. To był kraj, który bardzo mocno otworzył się na globalizację. To był kraj, którego firmy, którego kapitał mocno nalegał na to, żeby granice były otwarte, żeby mógł sobie hulać po całym świecie, żeby mógł wyprowadzać inwestycje poza granice Niemiec, bo tam taniej generowane zyski przywozić do kraju, ale bynajmniej nie dzielić je tak jak kiedyś za czasów Republiki Bońskiej przy pomocy takiego słusznego, porządnego, socjaldemokratycznego opodatkowania czy redystrybucji, tylko właśnie zostawiać w prywatnych kieszeniach nielicznych. No więc Niemcy zaczęły być krajem miliarderów, Niemcy zaczęły być krajem kosmopolitów, Niemcy zaczęły być krajem globalistów, ale Niemcy przestały być krajem, gdzie kładzie się nacisk na spójność społeczną. Niemcy przestały być krajem, w którym prawa pracownicze są bronione tak, jak były w okresie powojennym. Niemcy przestały być krajem, w którym kładzie się nacisk na równość. Niemcy przestały być krajem solidarnym. Niemcy przestały być krajem, z którym były kojarzone po II wojnie światowej, w czasach, kiedy stworzona została koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, zwanej czasem reńskim kapitalizmem. Jest to już w tej chwili wspomnienie, mgliste wspomnienie, które dawno temu zginęło w lusterku wstecznym. Najpóźniej można się było o tym przekonać, kiedy kanclerz Niemiec Gerhard Schröder mniej więcej 20 lat temu, no już z pewnym haczykiem, zaczął realizować bardzo ostre, liberalne reformy ograniczenia niemieckiego państwa dobrobytu. Robił to pod hasłami liberalnymi, robił to pod hasłami nowoczesności, robił to pod hasłami konkurencyjności w globalnej gospodarce. No i tym samym przekreślił cały dorobek Republiki Federalnej Niemiec po II wojnie światowej. Ten dorobek, na którym Niemcy opierały swoją stabilność. Do tego po nim przyszła Angela Merkel. Angela Merkel, która kontentowała się tym, że realizuje niemiecką politykę pod płaszczem pogłębiania europejskiej integracji. To był czas, kiedy wydawało się, że Niemcy trzymają wszystkie klucze do tego, czym będzie Europa przyszłości. To był czas, kiedy Niemcy zaczęli poprzez swoją przewagę, swoją faktyczną przewagę w Europie forsować różne wymyślone przez siebie polityki i takie polityki, które zdawało się niemieckim elitom, że będą dobre dla samych Niemiec właśnie w Europie. To był czas, kiedy przeforsowano w Europie politykę klimatyczną polegającą na odchodzeniu od paliw kopalnych na rzecz energetyki odnawialnej. Niemcy byli przekonani, że poprzez ten krok doprowadzą do dwóch rzeczy. Po pierwsze, swój model i swoje technologie gospodarki opartej o zieloną energię wyeksportują do innych krajów europejskich, nakazując im de facto robienie tego właśnie na zielono, a nie przy pomocy starych technologii, na przykład węglowych, czy do pewnego momentu również atomowych, bo i z tym Niemcy mieli olbrzymi problem. No i po drugie, Niemcy byli przekonani, że na tym paliwie zbudują pewną przewagę europejskiej gospodarki w skali globalnej. No, na naszych oczach ten plan się spektakularnie zawalił. Okazało się, że świat nie dopasował się do tej niemieckiej polityki energetycznej, przebranej za politykę europejską. Świat nie poszedł w tym kierunku. Świat do pewnego stopnia wręcz zaczął nawet uzyskiwać przewagę, czy doganiać Niemców pod względem produkcji zielonych technologii, takich jak energetyka wiatrowa, czy inne. I w ten sposób cały sen o oparciu przyszłości Europy i przyszłości Niemiec o właśnie zieloną przyszłość poniósł spektakularną porażkę. No to również polityka migracyjna. Było de facto niemieckim pomysłem to, by przyjąć, otworzyć europejskie granice na migrantów spoza Europy. Takim największym, takim szczytowym momentem był oczywiście rok 2015, kiedy Angela Merkel, nie konsultując tego z żadnym z europejskich partnerów, zapowiedziała otwarcie granic i przyjęcie fali migracji z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej do Europy. A potem Europa miała to przyklepać, potem miało się wypracować w Europie właśnie w ramach sprawdzonego procesu taką politykę, która sprawi, że ten napływ migrantów zostanie w Europie rozsmarowany. Było jeszcze wiele takich rozwiązań. No, polityka wobec Rosji, taka polityka, co do której dziś niemieckie elity jak najbardziej się od niej odżegnują, no, ale to też przecież oni byli inicjatorami oparcia europejskiej energetyki w okresie przejściowym, dochodzenia do tej zielonej przyszłości na tanich paliwach z Rosji. To też się nie udało, to też poniosło spektakularną porażkę, to w zasadzie wpuściło Europę w pułapkę uzależnienia energetycznego od Rosji. I dziś Niemcy nawet nie chcą wziąć za to odpowiedzialności, nawet nie chcą przyznać, że to był błąd, a jeśli już przyznają, to w zasadzie nie wyciągają z tego żadnych wniosków na przyszłość. Więc to są Niemcy, gdzie elity kompletnie zawiodły wobec własnych obywateli, będąc dużo gorszymi gospodarzami własnego kraju niż generacja polityków powojennych, polityków w stylu Adenauera, Helmuta Schmidta, czy nawet Helmuta Kohla, ale zawiodły również w tej roli przywódców Europy, do której mocno w ostatnich 20 latach aspirowali. Więc mamy taką kompletną degrengoladę polityczną elit liberalno-zielono-socjaldemokratycznych demokratycznych w Niemczech. Mamy oderwanie się ich od oczekiwań i potrzeb społecznych. Mamy wzrastające poczucie frustracji wewnątrz niemieckiego społeczeństwa przy jednoczesnym kompletnym zakręceniu wszystkich wentyli bezpieczeństwa. Bo Niemcy stały się takim krajem, gdzie dominacja tego establishmentu politycznego była totalna na wszystkich, we wszystkich obszarach życia. Im bardziej zblatowane były SPD, CDU, FDP i Zieloni na poziomie zarządzania mediami, zarządzania opinią publiczną, kontrolowania tego, co i o czym mówią autorytety, tego, kto trzyma pieniądze na finansowanie tego wszystkiego. Im bardziej ich kontrola tutaj była pełna i im mniej dawali możliwości wejścia do gry kogoś innego, kto powie, mylicie się, źle to robicie, musicie to robić inaczej. Każdy taki gracz był przedstawiany jako burzyciel systemu, był przedstawiany jako ktoś, kto chce zniszczyć demokrację, jako ktoś, kto chce zburzyć istniejący ład społeczny, jako ktoś, kto jest na pewno agentem złych, obcych, podłych sił, jako ktoś, kto, krótko mówiąc, jest politykiem skrajnie prawicowym. Ten argument, że ktoś jest politykiem skrajnie prawicowym w Niemczech, w tamtym społeczeństwie był przez lata argumentem, killerem. No już do tego, już nawet nie mówię o tym, że wszystkie siły polityczne nie mieszczące się w establishmencie, niemieckim establishmencie politycznym i wystające na prawo albo będące tam, gdzie można powiedzieć, że jest to prawica, były w sposób aktywny zwalczane przez niemieckie służby publiczne, w tym aparat bezpieczeństwa. I to w stopniu znacznie, znacznie większym niż w takich krajach jak w Polsce. Gdyby Polacy zobaczyli, jak to działa w Niemczech, no myślę, że złapaliby się za głowę i zaczęliby zadawać pytania, czy to jeszcze jest demokratyczne państwo prawa, czy już nie. No w każdym razie to się działo, to było rzeczywiście taką niemiecką codziennością i to sprawiło, proszę państwa, że ciśnienie w garnku, z którego para nie miała żadnego ujścia, no wywaliło pokrywkę. Krótko mówiąc, wykipiało to niemieckiej elicie politycznej w rękach i tego efektem są właśnie sukcesy AfD. To ciekawe, że dla nas, Polaków, ta kwestia niemiecka jest zawsze przedstawiana jako potencjalny problem. To jest tak, że polską opinię publiczną epatuje się wizją AfD jako jednoznacznym i oczywistym zagrożeniem polskiego interesu. No, jak tu głębiej pogrzebać, to wychodzi jak zwykle, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, że AfD jest w takim dużym ugrupowaniem wielonurtowym, gdzie choćby stosunek do Rosji, oczywiście znajdziemy i takich, którzy uważają, że współpraca powinna być bliska, ale są i tacy, którzy uważają wręcz przeciwnie. Podobnie relacje z takim krajem jak Polska. Są tacy, których moglibyśmy spokojnie zakwalifikować, jeszcze cofając się do języka, który znamy z przeszłości, jako rewizjonistów. Natomiast są i tacy, którzy uważają, że Polska jest potencjalnie choćby w procesie reformowania Unii, jako kraj, który znowu potencjalnie po ewentualnej zmianie w Warszawie może mieć interes w tym, żeby nie zgadzać się na unijną politykę migracyjną, żeby być za ostrzejszą kontrolą graniczną, żeby być za tym, żeby porzucić unijną politykę klimatyczną, że taka Polska jest dla Niemiec potencjalnym sojusznikiem w starciu z tym liberalnym zachodnim establishmentem. Na to oczywiście nie będą nam zwracali uwagi, bo w interesie liberalnego establishmentu jest to, żeby tymi Niemcami straszyć, żeby mówić, że to jest coś, że dzieje się tam coś absolutnie okropnego, co tak do końca to nikt wam nigdy nie powie, ale że to jest takie generalne poczucie, poczucie strachu i tego, że coś tam, coś bardzo złego za naszą zachodnią granicą się rodzi. Coś tak złego, przy czym dotychczasowe nasze problemy z Niemcami to będzie mały pikuś. Ja tylko przypomnę, że jeśli na to spojrzeć tak zupełnie na chłodno i na zimno, to rzeczywiście jest tak, że prawdopodobnie więcej Polskę potencjalnie z inną, ze zmianą z politykami, którzy ewentualnie zmienią liberalno-konserwatywny niemiecki establishment u władzy, łączy, niż dzieli. No bo w kwestii podejścia do reformy Unii Europejskiej, no to, że niemieckie elity polityczne obecne nie chcą słyszeć o żadnej zmianie kursu, że będąca uosobieniem tego nurtu Ursula von der Leyen jest taką wychowanką polityczną Angeli Merkel i ona w ogóle zdaje się nie odbierać sygnałów o tym, że coś jest nie tak z zaproponowaną i forsowaną przez nią od lat polityką, czy to migracyjną, czy to klimatyczną, czy to gospodarczą. Zmiana rządu w Niemczech i jakieś otwarcie się na coś innego, na coś nowego, na wyciągnięcie wniosków z błędów, jakie uparte trzymanie się liberalnej polityki migracyjnej, czy właśnie polityki takiej ortodoksyjnej, polityki klimatycznej, że odejście od tych zasad może być i dla nas, i dla Niemców korzystne, to jest prawda, ale prawda, do której, żeby do niej dotrzeć, to trzeba przeciwstawić się bardzo dużej, silnej argumentacji, no, która ma nas właśnie wystraszyć i zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek rozmów na jakiekolwiek inne tematy. Również kwestia strefy euro, inny ważny temat, który przez AfD jest mocno poruszany. AfD jest zwolennikiem kontrolowanego rozbioru strefy euro. Dla Polski, która nie chce do euro wchodzić, i dla Polski, która jest zainteresowana Europą, gdzie nie ma tej presji na jednoczenie się monetarne, to znowu jest kolejny przykład takiej polityki, wokół której możemy raczej zjednoczyć siły niż się kłócić. A w pozostałych kwestiach, w tych kwestiach, które Polsce się nie będą podobały, nie. Nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby się nie zgadzać, żeby mówić nie i żeby wskazywać, że takiej polityki nie chcemy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nawet jeśli się okaże, że AfD to po prostu kolejne wcielenie niemieckich elit, które na przykład mają do Rosji taki stosunek, jakie dotychczasowe elity miały, jakie miała Angela Merkel, jakie miał Gerhard Schröder, i AfD będzie miało podobny stosunek. No to moim zdaniem trochę lepiej mieć za partnera kogoś, kto przynajmniej otwarcie mówi, czego chce, niż kogoś, kto udaje twojego przyjaciela, a tak naprawdę za plecami prowadzi politykę dla ciebie totalnie złą i taką, która może cię bardzo dużo kosztować. Pomyślmy o tym, mamy jeszcze trochę czasu, do wyborów Bundestagu jeszcze chwila, bo że będą nas straszyć, to wiadomo. Natomiast to, czy damy się wystraszyć, to zależy już przede wszystkim od nas.
0: Woź wnet.
2: Nocne powtórki wnet.

0: with no tomorrow and nothing but rain.
1: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Z lewej.
2: Z prawej.
1: Z centrum.
2: Taktyka polityki.
1: W Radio Wnet. Aha, ale tak, takiego taktycznego zagrania to się państwo nie spodziewali, że my państwa zajdziemy dzisiaj z zupełnie innej strony. Ja widzę, że uśmiecha się Piotr Maczuk. Piotr Maczuk mnie nie widzi, ale ja go widzę doskonale. To jest taktyka polityki, ale wyjątkowa, bo ja jestem w Warszawie, co prawda, ale na warszawskim Muranowie, na ulicy Karolinskiej 9, a w studio przy Krakowskim jest Piotr Maczuk, analityk polityki. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Kłaniam się. Gdzie cię wywiało?
1: No jak to gdzie? Na Karolinskiej? To ty nie widzisz, ale nasi widzowie obejrzą, jest manifestacja, są ludzie, którzy się zebrali przed gmachem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Trochę tu było reporterki, trochę było ganianiny, ale jest tu też taktyka polityki jak najbardziej. Wszedł do tego gmachu, jak go pokażę jeszcze dla państwa. O, tutaj wszedł Jarosław Kaczyński razem z aktorem Sopińskim. No właśnie, to może zacznijmy od takiej najprostszej taktyki, od gier ulicznych w polityki. Po co lider partii, lider największej partii opozycyjnej, powiedzmy lider opozycji, po co rano wsiada w samochód i przyjeżdża na manifestację, żeby wejść z kontrolą poselską? To jest odruch serca, czy to jest jednak namysł polityczny? Rozbierzmy na czynniki pierwsze, panie redaktorze, dzisiejszą sytuację, dzisiejsze działanie lidera Prawa i Sprawiedliwości w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
3: To jest odpowiedź na to, co przygotował obóz rządzący, no bo to jest wejście do gry w temacie, który od dwóch dni jest gorący i emocjonujący, polaryzujący, więc tutaj jakby działanie lidera opozycji jest oczywiste, zwłaszcza, że inne partie opozycyjne i Konfederacja, i Korona Grzegorza Brauna ten temat trochę przyspały. To posłowie PiSu są obecni.
1: Przerwę ci, bo właśnie tutaj na żywo w naszej audycji, w naszym podcaście wchodzi Jarosław Kaczyński. Ja przejdę przez ławkę jakoś, może zobaczymy. Ach nie, poszedł tam, myślę, że wchodził do środka. Tak to nagrywam. O, aż nawet podarłem sobie spodnie, ale trudno, to tam spodnie, skoro można złapać dobre ujęcie. O, i tu państwo zobaczą, Jarosław Kaczyński wchodzi. Weź się fruktowym wejściem. Jak wczoraj z dyrektorem Sofińskim, to państwo widzą na żywo, dyrektor Sofiński dzwoni do drzwi, znaczy tutaj taka gazeteczka, dzwonek. Czy to będzie skuteczne? Jarosław Kaczyński, Michał Sopiński. Policja się odstąpiła. Tu jest ewidentna zmiana w funkcjonowaniu służb. Już nie ma tego kordonu, który szczelnie te drzwi zasłaniał. Teraz jest dzwonek i zobaczymy, czy budynek, czy jest w kontroli. Ja przepraszam, takie krzywe ujęcie, ale kręcę tak zwanej ręki. Zobaczymy, jak to się zakończy. Czy ktoś tutaj otworzy, czy nie otworzy drzwi rektorowi Sopińskiemu. To jest taka też nauka z taktyki polityki tej najprostszej. Kto ma władzę nad budynkiem? Ten, kto trzyma klucz. Ten, kto ma w ręku pilot od tego, czy otworzy zamek, czy nie otworzy zamka. W tej chwili trwa jakaś dyskusja. Michał Sopiński formalnie ciągle, ale faktycznie, a się faktycznie okaże, ale rektor Akademii Sprawiedliwości próbuje wejść do własnego gmachu i coś tłumaczy do domofonu, to jest Jarosława Kaczyńskiego. Taki to jest obrazek na żywo na antenie Radia Wnet. Ja nie bardzo mogę wziąć rękę, żeby tam podrzucić jeszcze drugi mikrofon, stąd raczej państwu opowiadam to, co słychać. To tłumaczy Michał Sopiński. No dobrze, tu się na razie tak to wygląda, to my wróćmy do komentarza pana... Zwłaszcza panina Piotra Maczuka. Taktyka polityki. Jaki jest wymiar polityczny tego typu działań?
3: No ja bym bardziej zadał pytanie, bo ty zapytałeś, jaka jest motywacja tu lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego. No to tak jak wspomniałem, jest to naturalne włączenie się w ten temat, który grzeje, który emocjonuje. Ja bym bardziej uważał, że zasadne jest pytanie, po co całe to zamieszanie Donaldowi Tuskowi? Bo to się wpisuje w taką w ostatnich dniach politykę chaosu jednak, która moim zdaniem Tuskowi szkodzi. A tutaj dodatkowo obóz rządzący generuje sobie dodatkowy temat, temat, który szerokiej publiczności sprawia wrażenie chaosu i takiego cyrku, bo jednak wiele bezprawnych działań podejmują, angażują w to policję. Sam pan Cudak przez ostatnie dwa dni się nie popisał w swoich działaniach, więc jest to taki temat, który władzy nie służy ewidentnie, a został wywołany na ich prośbę, na ich rozkaz.
1: Ale właśnie służy, czy nie służy, bo...
3: Nie, ja uważam, że zupełnie nie.
1: To jest nadinterpretacja, ale nie wiem, czy widziałeś okładkę Newsweeka aktualnego, prawda, gdzie było taki napis Tusk, taki ze srogą miną i napis Tusk na ostro. Że może jest tak, że Donald Tusk uznał, że na rok do wyborów musi pokazać, że ma... że jest twardy, że ma pazury, że ma pałę, że jest tym samym Tuskiem, który brał władzę w roku 23, 24 i na nic nie patrzył, tylko miał wpływ na policję, miał swojego ministra, miał Kierwińskiego i nie wahał się go używać.
3: No ale to jest jakaś, to w takim wypadku, jeżeli jest tak jak mówisz, to Donald Tusk już żyje w jakiejś takiej zupełnej bańce i odklejeniu. Bo to jest zakładanie z jego strony, że wszyscy jego wyborcy to są Romany Giertychy i silni razy. Tak, Newsweek będzie zadowolony, Roman Giertych będzie zadowolony, parę jeszcze innych osób będzie zadowolonych, ale większość Polaków moim zdaniem nabiera tego wrażenia, że za Tuska panuje chaos. Nie na to się również jego wyborcy umawiali w 23 roku, przynajmniej duża ich część. Oni mieli obiecaną nowoczesną Polskę, Polskę bez PiSu, uśmiechniętą, która miała być inna, a ostatnie miesiące to jest albo korupcja, albo chaos. Moim zdaniem to się będzie odkładać negatywnie dla Donalda Tuska. W poprzedniej audycji naszej mówiliśmy, że te spadki Platformy się już zaczynają być widoczne w sondażach. Ja myślę, że ten trend będzie się utrzymywał, no bo nie wygląda to dobrze dla ekipy rządzącej. Za chwilę mamy zapowiedzi ataku na Trybunał i tutaj jestem nawet w stanie zrozumieć Donalda Tuska w tym sensie, że Trybunał chce przejąć, no bo na takiej drodze jest, takiego budowania tej takiej kryptodyktatury, potrzebny mu ten urząd, żeby działać politycznie, żeby bronić swoich działań w takiej twardej polityce. No ale Akademia Wymiaru Sprawiedliwości nie jest mu do tego potrzebna. Jest to zupełnie zbędny element, który tylko podgrzewa tą atmosferę i moim zdaniem zniechęca dużą część wyborców liberalnych do pójścia na wybory.
1: Nie wiem, czy mnie słychać, bo tutaj mogą być jakieś dobre... Słuchać mnie, chyba kiwnij głową, Piotrze, że nie słyszysz. Słyszysz, o właśnie. To w tej chwili mam informację, że jednak Jarosław Kaczyński z rektorem Sopińskim nie weszli do środku, w tej chwili się cofają, pewnie będą jakieś wystąpienia, jak będą, to będziemy je transmitować na żywo. Trybunał, powiedziałeś, mówiono, że są siły policji, o tym mówił Cezary Gmyz, redaktor Tygodnik do Rzeczpospolitej Republika, że są pozytywane siły policji dość spore, znacznie większe są tutaj obecne, tak jakby było właśnie szykowane na ten szturm na Trybunał i że to jest jakoś potrzebne Tuskowi, takie siłowe przy Trybunału. I co powiedział Jarosław Kaczyński przed wejściem, przed próbą wejścia do tego gmachu, powiedział, że jeżeli tu przejmie Trybunał Konstytucyjny, to w zasadzie politycznie zniweluje to efekty polityczne w wyniku wyborów prezydenckich.
3: Znaczy to jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza. Zresztą politycy związani z tą lewicowo-liberalną stroną wielokrotnie to artykułowali. Przypomnijmy sobie, co działo się rok temu, gdzie wprost marszałek Sejmu, wtedy Szymon Hołownia, był namawiany do swoistego takiego zamachu stanu, takiego puczu, do nieuznania wyniku wyborów, czyli do pozbawienia legalnie wybranego prezydenta możliwości sprawowania urzędu. Trybunał Konstytucyjny też do tego może posłużyć. Politycy lewicowo-liberalnej strony przywoływali zresztą artykuł 131 Konstytucji, który jeżeli zostanie nagięty, jeżeli zostanie odpowiednio fałszywie użyty, to może do tego służyć. A już ta władza ma marszałka Sejmu, brakuje jej tylko Trybunału Konstytucyjnego, żeby to przeprowadzić, więc to ryzyko jest. Drugi element, który uprawdopodabnia te takie już bandyckie zachowania, to jest samo to, co właśnie władza robi. Bo ona też na każdy swój kryzys, a tych kryzysów przed wakacjami, w trakcie wakacji mieliśmy dużo, choćby wspomnieć Szpital Południowy, na każdy swój kryzys odpowiada tym hasłem rozliczeń. Tak jakby rzeczywiście wierzyli i Donald Tusk, i jego cała ekipa, że da się tym przykryć wszystko. Ja uważam to za błąd, bo oczywiście jest duża część wyborców Platformy, która tych rozliczeń oczekuje, ale nie jest to dla większości wyborców, w mojej opinii, kwestia kluczowa w sytuacji, gdzie mamy diesla już prawie po 10 zł i sytuacja taka obok polityki, ta gospodarczo-społeczna nie jest za wesoła. No ale jeżeli przyjąć ten scenariusz taki kreślony przez opozycję i przez wielu publicystów, że Donald Tusk właśnie tym będzie chciał ominąć jakość swoich rządów i złą sytuację w kraju, że jeżeli zdobędzie te narzędzia, o których mówimy, to będzie chciał jakoś siłowo, pozademokratycznie swoją władzę utrzymywać, to już jest groźne, bo to spotka się z coraz większym oporem. Jednak Polska to nie jest Republika Bananowa.
1: Tutaj w tej chwili, no przy tym, już powiedziałem nieraz, nie najważniejszym urzędzie publicznym, w ogóle urzędzie publicznym, akademii, szkole wyższej, toczy się trochę bój o być albo nie być Karola Nawrockiego w Polsce. To są przedbiegi przed ewentualnym użyciem siły wobec Trybunału, wobec prezesa, a potem z Trybunałem pójść się na twardo, na ostro z Karolem Nawrockim przez obecną koalicję rządzącą.
3: No tylko pamiętajmy, że w polityce też są te takie bariery kolejnych eskalacji. Czym innym jest sytuacja teraz pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, niż byłaby ta, którą sobie wyobrażamy i którą tutaj prognozujemy czy projektujemy, w której Donald Tusk zamachnąłby się na urząd prezydenta. To miałoby zupełnie inny wymiar i w kraju, i na arenie międzynarodowej. Myślę, że w Polsce no ten opór byłby już agresywniejszy, większy, no bo jeżeli mamy do czynienia albo będziemy mieli z tym, że władza już siłowo chce organy konstytucyjne niszczyć lub odbierać im władzę, no to musi się spodziewać z tym, że wszystkie organizacje społeczne, instytucje społeczne, które się będą temu opierać, będą coraz mocniej reagować. Świat też będzie na to inaczej patrzył. To będzie już tak na grubo. Do takich rzeczy, jak dzisiaj trochę nas Donald Tusk przyzwyczaił. Było już prucie kas pancernych w KRS-ie. Już były takie.
1: Było i minęło. Był KRS, były media publiczne i to jakby był taki etap przejmowania władzy, a potem było takie już rozcząście się. A teraz jest znowu jakby takie szarpnięcie lejcami. Są Jarosław Kaczyński, który teraz skończył wystąpienie, nawet nie tyle prezes będzie miał swoją konferencję na Nowogrodzkiej, ale skończył przemawiać Michał Sopiński, teraz odchodzą tutaj z placu. Jest pan rektor.
4: Może prezydent przyjedzie pomóc?
1: Właśnie.
5: Właśnie uniemożliwiono nam wejść wraz z pracownikami, z prorektorem na teren uczelni, który jest dyrektorem. Uniemożliwiono nam prowadzenie wyborów wypełniających uczelni. Uniemożliwiono też posłom prowadzenie interwencji poselskiej celem zapewnienia transparentności tych wyborów. Osoby nieznane mi się mieli nazwiska, zakłócają moje dowody. W związku z tym, że było oficjalne zawiadomienie, i może tak być, że w Polsce napada się na uczelnię. Przygotowuje się do tego służbę więzienną, przygotowuje się do tego pracowników, a za całość próbuje odpowiadać Turek z Eichardt, ale jakoś ich tutaj nie ma. Więc jeżeli oni mnie szukają, to ja jestem tutaj doręcznym, gdzie prezydentuję, że nie ma tam warsztatami.
1: To powiedział Michał Sopiński. Jeszcze jedno pytanie, jak to wyglądało w środku, panie rektorze. Kto was przyjął? Weszliście w ogóle do gmachu tam od strony?
5: Policja uniemożliwiła nam wejść. Zasłaniają się tym, że nie odpowiada za to, co byliśmy w środku. Na moje wezwanie o to, że powinna mnie jako legalnym rektorom umożliwić wejście na teren obiektu, którym zarządzam. Otrzymałem informację, że on otrzymuje dyspozycji od rzecznika prasowego. Więc to jest znacznie, by policja miała działać na polecenie rzecznika prasowego.
1: O czym mówił Michał Sofiński, rektor Dyrektorat Sprawiedliwości. Wracamy do rozmowy. Chyba już pojechał, tak. Samo Tarosława Kaczyńskiego opuścił, pojechał na Nowogrodzką. To ja będę powoli szedł na Nowogrodzką, a idąc będę rozmawiał z Piotrem Marczukiem, bo to jest w końcu niezwykła, ale jednak taktyka polityki. Jarosław Kaczyński, zanim próbował wejść do tego gmachu, powiedział, że no to pokazuje ta sytuacja, kto jest w Polsce patriotą, kto jest prawicą, a kto nie jest, że tutaj pod tym gmachem jest tylko Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma Konfederacji, nie ma Grzegorza Brauna, nie ma Mateusza Moreckiego, nie ma Rozwoju Plus, jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest ta próba, co by wyjaśniało tą decyzję Jarosława Kaczyńskiego tutaj przyjechać. To jest także pozycjonowanie się na prawicy?
3: Tak, panie redaktorze. Jak najbardziej. A poza tym, oprócz pozycjonowania, bo sama pozycja Prawa i Sprawiedliwości na prawicy jest określona i ta partia jakby codziennie chce udowadniać tą swoją pozycję. Ale tu jest coś więcej. Tu jest wykorzystanie słabości pozostałych partii prawicowych. Dyskutowaliśmy o tym też kiedyś. W ostatnich miesiącach, latach są takie momenty, gdzie zwłaszcza Konfederacja nie ma refleksu, nie wchodzi w pewne tematy i traci. Teraz Prawo i Sprawiedliwość chce zmultiplikować ten efekt, chce go zwiększyć i no i to może wyjść, to może się udać, bo tutaj już z takiego grubego kalibru sam prezes Prawa i Sprawiedliwości przyjeżdża na miejsce. No jakby jak minie sprawa i będziemy pytać widzów, słuchaczy, kto był tam aktywny, no to będą wskazywać na pewno Prawo i Sprawiedliwość, bo ono podjęło tą rękawicę. To jest moim zdaniem dobra taktyka, żeby te nisze i te tematy, w których jednak Konfederacja albo nie chce, albo zaspała, wchodzić i udowadniać, że tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, no my jesteśmy prawicą, bo działamy, a zobaczcie, kogo tu nie ma. Myślę, że to jest taktyka całkiem cwana i może być skuteczna. Nie zawsze tak było. Te momenty w obecnej kadencji, gdzie Konfederacja coś zaspała, często były też pomijane przez Prawo i Sprawiedliwość i nie było w stanie PiS w pełni wykorzystać tej absencji Konfederacji. Teraz mamy rok do wyborów i ta wojna się zaostrza, ta rywalizacja się zaostrza i PiS chce taki efekt uzyskać. Zobaczcie, tak naprawdę walczącą prawicą jesteśmy tylko my, a ich ciągle nie ma, tak naprawdę sprzyjają Tuskowi. Taka będzie narracja Prawa i Sprawiedliwości, możliwe, że bardzo skuteczna.
1: A nie jest tak, że to jest stara prawda o polityce, że ta polaryzacja przez lata budowała Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, tam obywatelską. I że to już może nie zadziałać, że jednak ten prosty spór, tak, że kiedy rusza machina wyborcza, te dwa polityczne niedźwiedzie biorą się za bary, no i pozostawiają dość mało powietrza dookoła siebie, ale wiele osób mówi, to działało przez dwie dekady i działać przestało. Już Polaków nie angażuje tak bardzo ten konflikt, to już personalny Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim.
3: Po pierwsze, ostatnie wybory nam przeczą tej tezie, którą powiedziałeś, bo ostatnie wybory prezydenckie to jest znowu ta polaryzacja, czyli starcie kandydata wystawionego przez Donalda Tuska, czyli Rafała Trzaskowskiego, i kandydata wystawionego przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli Karola Nawrockiego, i pełna polaryzacja, która obu tych kandydatów wyniosła do drugiej tury i nawet silnych kandydatów za ich plecami zostawiła z dużo mniejszym poparciem, więc tutaj by to wskazywało, że ten syndrom dalej działa. A druga rzecz jest taka, że to nie sama polaryzacja buduje. Polaryzacja jest pewnym warunkiem, pewnym otoczeniem, które sprzyja, ale to działania obu tych partii też aktywne powodowały, że przez grube lata mieliśmy de facto spór między nimi. To gdyby i Donald Tusk, Platforma Obywatelska, i Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość przez te lata leżeli do góry brzuchem, nic nie robili, to żadna polaryzacja by ich nie budowała. Jednak trzeba przyznać, że ten spór był aktywny, te działania były intensywne, walki wyborcze były często takie bardzo efektywne, więc obie te partie włożyły dużo pracy, żeby taki system wytworzyć. Z kolei ci, którzy dzisiaj zapowiadają, że chcieliby ten system zniszczyć, tak jak Mentzen i Konfederacja, no czasami przesypiają momenty na to. I znowu możemy wrócić do jednej z naszych dyskusji poprzednich. Sławomir Mentzen z bardzo dobrym wynikiem w kampanii prezydenckiej. Sławomir Mentzen rozdający karty przed drugą turą, nagle odpuścił, zniknął na miesiące i nie wykorzystała Konfederacja tego momentu, żeby wejść na wyższy poziom i może w ten duopol się wbić. Mentzen uzyskał prawie 15%, bardzo dobry wynik, i Konfederacja dalej jest na tym poziomie. Minął ponad rok od wyborów i nie wykonali pracy, żeby zwiększyć to poparcie, żeby wejść na wyższy poziom. Więc nie sama polaryzacja sprzyja PiS-owi i Platformie. Sprzyjają ich aktywne działania i trochę marazm tych, którzy chcieliby tą polaryzację rozbić.
1: Ja już jestem poza ulicą Karwelicką. Zobaczmy, kto idzie pierwszy. Czy Jarosław Kaczyński jadąc samochodem, czy ja idąc piechotą z Mronowa na Nowogrodzką. Teraz trwa taki wyścig. Skoro mówiłeś, drogi redaktorze, drogi Piotrze, o tych, którzy chcą rozbić ten duopol, no to Konfederacja. Trzy tematy z tygodnia wybrałem do omówienia. Poza tym, co się działo na bieżąco, co państwo mogli słuchać i oglądać. Polaryzacja, Konfederacja, Kraków, kompromitacja. Jakie będzie miało znaczenie dla Konfederacji fakt, że nie udało się tej partii zarejestrować własnego kandydata na prezydenta Krakowa?
3: Ja myślę, że największe konsekwencje będzie miało to, że Konfederacja źle zareagowała po tym. Oczywiście to jest kompromitacja, nie zebrali podpisów, których tak naprawdę nie trzeba wiele zebrać, żeby tego kandydata zarejestrować, więc na taką partię, jaką jest Konfederacja, to jest kompromitujące, no ale takie rzeczy, jakieś wpadki takie w polityce się zdarzają. Ważne jest, jak zareagować na takie coś, jak ten kryzys rozbroić, i tutaj Konfederacja też tego nie przemyślała, bo mieli dobre wyjście, moim zdaniem, z tego kryzysu. Zupełnie inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby Mentzen po tej kompromitacji, oczywiście on się pokajał w mediach społecznościowych, on zrobił takie resume całej sprawy, wyciągnął tam konsekwencje wobec lokalnych działaczy, ale dalej media mówiły o kompromitacji Konfederacji. Jak inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby Mentzen od razu po tym, gdy gruchnęła wiadomość, że nie zostanie zarejestrowany kandydat jego partii, wyszedł i poparł kandydata, którego wystawił PiS. Całkiem to mogło być dla niego zgrabne, bo kandydat PiS-u jest kandydatem takim miejskim. To nie jest jakiś wysoko postawiony polityk PiS-u, tylko jednak polityk krakowski.
1: Halo, może ty po prostu jesteś pisowcem. Czułem to pisowca od razu. A niech poprze Klimka albo Gibałę, jeszcze lepiej. Żadna partia, więc nie ma
3: tylko
1: szkody, by poparł pisowca,
3: tylko dla Mentzena
1: uciekli do PiS-u.
3: Tylko dla Mentzena opłacałoby się poprzeć kogoś, kto uzyska jakiś tam wynik, kto jednak ma jakiś program oczyszczenia Krakowa, kto nie kojarzony jest z taką polityką bieżącą, a kandydat PiS-u nie jest z nią kojarzony, jest bardziej kojarzony z krakowską polityką i sprawia wrażenie bardziej takiego miejskiego kandydata. Ja mówię tylko o tym, że byłaby to dobra zasłona dymna, bo newsem następnego dnia nie byłoby to, że Konfederacja się skompromitowała i nie była w stanie zebrać paru podpisów, tylko newsem byłoby to, że popiera kandydata PiS-u. Okej, ja się mogę zgodzić, mogli poprzeć też kogoś innego, ale chodziło o wyjście z działaniem, o ofensywne przejęcie tematu. A tak przez parę dni jednak media eksploatowały temat tej takiej politycznej kompromitacji, takiej kompromitacji struktur. Oczywiście to nie jest najważniejsze, co się w Polsce dzieje i wybory krakowskie też nie są dla całej Polski najważniejsze. Tutaj myślę, że też pokazuje to pewien taki problem Konfederacji, że ona weszła na poziom już sporej partii, no bo te poparcia ma wysokie, jest znaczącym graczem. Zakładamy, że po wyborach będzie jeszcze bardziej znaczącym graczem przez to, jak się ułoży arytmetyka, a jednak ma jakiś kłopot taki niżej w strukturach. Przez lata bycia w opozycji i rośnięcia jednak, no nie potrafiła pewnych rzeczy strukturalnych na dole zrobić, a my często, analizując politykę, lekceważymy ten dół, ten region, te lokalne działania. One w polityce są bardzo ważne, no bo właśnie ten Kraków pokazał. Można się napinać, można mieć dobrego kandydata, można mieć duże hasła, no ale jak tam na dole ktoś coś pokpi, nie zbierze podpisów, nie zrobi tego, tamtego, to wszystko nam się wali. To jest kolejna rzecz, w której i Prawo i Sprawiedliwość, i formacja Donalda Tuska ma pewną przewagę nad konkurencją. To jest ta struktura na dole. To jest, ile jest tych ludzi, jak oni są zorganizowani, co oni potrafią tam na dole zrobić, jakie mają możliwości. A te Krakowem Mentzen udowodnił, że nie dogania w tych strukturach dwóch największych partii.
1: Co mamy na umowie Kraków? Jeszcze ja, które zebrałem z tego tygodnia, pierwsze AfD. I co ma znaczenie? Czy to znaczenie ma dla Polski, tak czyli dla strategii polityki, że gdzieś tam w Niemczech, w jakimś landzie coś wygrywa? Jest prawicowa fala, jest jakaś albo lewicowa fala, istnieją takie ogólnoeuropejskie tendencje polityczne, które faktycznie mogą wpływać na decyzje polskich wyborców?
3: Ja myślę, że to jest temat bardziej publicystów, dziennikarzy, polityków i takiej Warszawki trochę. Jesteś zwykłym Polakiem, mieszkasz gdzieś w Polsce, jedziesz na stację, tankujesz diesla za 9 zł, potem się dowiadujesz, że zamiast mięsa twoje dziecko soczewice je w szkole, wszystko się sypie, Platforma okrada ludzi w szpitalach i myślisz, że takiego człowieka będzie interesować, że gdzieś w Niemczech wygrał ktoś, kogo nie lubi ktoś inny. To jest temat niszowy. On moim zdaniem w ogóle w tej takiej naszej taktyce w polityki nie wpływa na percepcję wyborców.
1: Nie ma tak, że tu nagle patrzcie, w Niemczech wygrywa sojusznik Konfederacji, a nawet trochę Brauna, to teraz Konfederacja i Braun idą do góry i mogą powiedzieć, mamy Europie naszych własnych sojuszników.
3: To jest jakieś abstrakcyjne. Znaczy kilka stron polityki chce to jakoś wykorzystać. No, lewica w Polsce mówi, patrzcie, brunatni faszyści wszędzie zdobywają władzę, bójcie się i wy. Pewnie część jakiejś prawicy będzie chciała też to wykorzystać, że patrzcie, idzie odnowa, bo w końcu te skostniałe elity są wyrzucane nawet w Niemczech. W wyborach są pokonywane, są miażdżone, ale myślę, że dla polskiego wyborcy to jest tak odległe. Poza tym też zwróćmy uwagę, to nie były żadne znaczące wybory w Niemczech. Te wybory federalne to w Niemczech jeszcze za 3 lata. Tutaj jeden z landów, mały, mało istotny. Naprawdę, to jest tak odległe od tego, czym dzisiaj żyją Polacy, że moim zdaniem te próby wmontowania AfD w polską politykę się nie udadzą. One, te skopiowane działanie, jak było ze Stanami Zjednoczonymi, się śmialiśmy przecież, że było to zapisywanie Trumpa do PiSu przez publicystów, polityków lewicowo-liberalnych.
1: Okej, ale to się tyle z tobą nie zgodzę, że Trump, tutaj otworzyła mi się klapeczka w mózgu, zdjęcie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w kampanii wyborczej, punkt zwrotny.
3: No tak, ale nie porównujmy, Donalda Trumpa do AfD w Saksonii-Anhalt, no jest to jednak poziom troszkę
1: nieporównywalne?
3: No nieporównywalne, no jeśli chodzi o taką percepcję, znaczenie, nawet taką pop-politykę, czyli to jak to medialnie wygląda, no to moim moim zdaniem bez porównania. No to jest coś, co teraz przy właśnie AfD nie wyjdzie. Może ten manewr wyjdzie, kiedy AfD będzie już cały czas rosło i będziemy bliżej niemieckich wyborów federalnych, bo wtedy będzie widmo kanclerza za AfD, no i rzeczywiście ta polityka europejska będzie się zmieniać. Będziemy widzieć, że Niemcy mogą się zmienić, a to jednak Niemcy determinują politykę europejską, ale daleko od tego jesteśmy i naprawdę Polacy mają dziesiątki innych problemów większych i z gospodarką, i społecznych, i politycznych, niż zmiana rządu w jednym z landów w Niemczech.
1: To już na koniec temat czysto polski, panie redaktorze. Piotr Maczu, to jest wyjątkowa taktyka polityki, bo ja byłem najpierw na Karmelickiej, na Muranowie, teraz już w zasadzie jestem bardzo blisko Śródmieścia, gdzieś na styku Śródmieścia i Woli. I za chwilę będę na Nowogrodzkiej, stąd tak się przemieszczam, a wtedy jest Piotr Maczuk, więc wszystko tu jest bardzo po staremu. Panie redaktorze, pakt senacki i konflikt między Grzegorzem Braunem a Pałacem Prezydenckim. O tym konflikcie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, on narastał, aż chyba eksplodował. Nie, to chyba jest jeszcze negocjacja czy licytacja polityczna, ale deklaracja jest jasna. Grzegorz Braun nie był zaproszony, poczuł się dotknięty i trochę urażony i jest deklaracja Konfederacja Korony Grzegorza Brauna wystawi 100 własnych kandydatów na 100 senatorów, nie patrząc na to, co robi PiS, prezydent czy Konfederacja.
3: No czyli tak patrząc taktycznie, stricte taktycznie, politycznie, abstrahując od tego, jak oceniamy poszczególne formacje i jak te konsekwencje by się rozkładały takie emocjonalne, no to jest to osłabienie paktu senackiego, no bo teraz pakt senacki

0: porozumienie Tuska z Czarzastym, mamy kandydata Paktu Senackiego, który będzie miał zabierane głosy przez koronę, czyli będzie przegrywał z tym liberalnym kandydatem. To może spowodować, że Pakt Senacki może uzyskać mniejsze poparcie. Oczywiście to też zależy od tego, jakich Braun wystawi ludzi, czy oni autentycznie będą skuteczni i będą mogli jakieś odebrać rzeczy, ale taktycznie jest to sytuacja, która ewentualny ten przyszły Pakt Senacki osłabia. Oczywiście mamy w tym już w całym tym emocjonalnym, politycznym takim rozgrywaniu sprawy, no mamy to, że prawa strona sceny politycznej sprawia wrażenie takiego tworzenia kordonu sanitarnego naokoło korony Grzegorza Brauna. Czy to się okaże słuszne i czy to jest przemyślane, to ja nie jestem przekonany. To zobaczymy, bo w przeszłości często właśnie głosy takich mniejszych partii wyrazistych powodowały, że prawica mogła rządzić. Tak było, kiedy
1: ale to był błąd, bo jednak prawdą jest to, no, że były te dwie deklaracje i też wcześniejsze takie pomruki, że no, jednak pałac to chce ten pakt senacki, ale bez Grzegorza Brauna niepotrzebnie. Pałac prezydencki powinien iść szeroko, że to Jarosław Kaczyński może sobie wybrzydzać, że tego by chciał, to tego by nie chciał, a jednak Karol Nawrocki, który został wybrany, bo wygrał wybory także dzięki wyborcom Grzegorza Brauna, powinien mieć więcej wyczulenia, czy więcej takiej, powinien mieć wyciągniętą rękę, o tak powiem, do wyborców i do samego Grzegorza Brauna.
0: No jakbyśmy nie oceniali samego Grzegorza Brauna, jakbyśmy nie oceniali samej formacji, którą buduje, a jest tu dużo zastrzeżeń również tych związanych z taką linią, tą prorosyjską, no to jednak nie możemy ignorować wyborców Grzegorza Brauna i jest tak, jak powiedziałeś, no gdyby wyborcy Grzegorza Brauna nie poparli Karola na Nawrockiego, to moglibyśmy być w sytuacji, że prezydentem byłby Rafał Trzaskowski. Przed wyborami prezydenckimi też lekceważyliśmy skalę poparcia dla Grzegorza Brauna. Po wyborach się okazało, że jest ona całkiem spora. Ja w ogóle prognozuję, że od wyborów prezydenckich to dalej rośnie, więc moim zdaniem, abstrahując na chwilę od oceny i od takiej głębszej, merytorycznego zagłębienia się w to, to jednak mamy wrażenie, możemy odnieść takie wrażenie, że prawa strona, i to nieważne, czy tam Pałac Prezydencki, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy też również Konfederacja, oni trochę ignorują kwestię wyborców Grzegorza Brauna. Ignorują fakt, że to jest duża grupa, najprawdopodobniej coraz większa grupa i za rok możemy się zorientować, że bez tych głosów prawica nie będzie mogła głosować. Bardzo prosto się takie rzeczy w polityce wyklucza, bardzo łatwo powiedzieć nigdy z tym, nigdy z tamtym, no ale potem przychodzi rzeczywistość wyborcza, przychodzi taka rzeczywistość arytmetyczna i to nigdy z tym, nigdy z tamtym może kosztować władzę.
1: O czym mówił Piotr Matczuk, bo o władzy w naszym podcaście Taktyka Polityki i audycji radiowej Taktyka Polityki rozmawiamy. To co, tu stawiamy kropkę w studio, punktualny, odpowiedzialny, ułożony Piotr Matczuk, a z ulicy Jana Pawła żegna się z państwem nieco mniej sprawny w tych aspektach Łukasz Jankowski. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Z lewej.
0: Z prawej.
2: Centrum.
0: Taktyka polityki.
2: W Radio Wnet.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
2: Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.
0: Po reklamie.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
5: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak. Jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam Państwa we wrześniu, w drugą niedzielę wrześniową, a zapowiadam nasz przyszły stały cykl z Pawłem, którego Państwo mieli przyjemność słuchać, Pawłem z Holandii, który jest, powiem w cudzysłowie, kolekcjonerem relikwii. I chciałabym, żebyśmy zaczęli cykl w tym roku o świętych znanych, mniej znanych i w ogóle nam nieznanych. Pawła nie muszę przedstawiać, ale witam Cię, Pawle. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: No i chciałabym tytułem wstępu, żebyśmy najpierw w ogóle powiedzieli, jak to się zaczęło, z twoja przygoda z relikwiami. Czym jest relikwia? Jakie są klasyfikacje relikwii? Jak to jest, że one zaczęły, raczej zawsze kojarzyły nam się wieki temu, raczej w miejscach kultu, tak, przetrzymywane, czy u biskupów, czyli u hierarchów. Natomiast zaczęły trafiać też w prywatne ręce. Jest też problem z tak zwanym handlem relikwiami, że to jest w ogóle zabronione i tak dalej. Jednak pozyskiwanie ich w tej chwili z kościołów, które są likwidowane, myślę, że dobrze, że trafiają nawet za grube pieniądze do ludzi, którzy potrafią je uszanować, a nie zbezcześcić, bo w różne miejsca mogą trafić, tak? To od czego zaczniemy? Od twojej przygody z relikwiami, a potem żebyś nam opowiedział w ogóle, czym jest relikwia i tak dalej, tak?
6: Dobrze. To może powiedzmy sobie na samym początku, co znaczy w ogóle słowo relikwia. Relikwia, samo słowo pochodzi z języka łacińskiego, tak jak po polsku jest relikwia, w łacińskim ciut inaczej to brzmi, ale mniej więcej tak samo. I dosłownie oznacza resztki, pozostałości, cząstki, szczątki, kawałeczki. I dotyczy, w naszym, można powiedzieć, języku, dotyczy oczywiście szczątek i kawałków i pozostałości po świętych. I żeby zrozumieć w ogóle, dlaczego tak to się stało, że w kościele oddajemy też taką cześć poprzez adorację tych relikwii i przez to świętym, to mamy takie przepięknych kilka fragmentów w Piśmie Świętym. Jeden co prawda nie dotyczy dokładnie i tak bardzo specyficznie relikwii samych w sobie, jako rzeczy materialnych, ale daje takie, rzuca kawałek takiego światła na to. I jest mowa o tym w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, jak dobrze pamiętam. Jest mowa o tym, że cień świętego Piotra uzdrawiał. I w innym fragmencie Dziejów Apostolskich, gdzieś koło 19 rozdziału, tam jest taki fragment, że chustki i przepaski świętego Pawła dotykały czyichś kawałków ciała, skóry i jakichś innych miejsc chorych, i te choroby ustępowały. I nawet złe duchy wychodziły z osób, które doświadczały takiego położenia związanych relikwii ze świętym Pawłem. Więc to jest taka bardzo króciutka wskazówka, że po prostu przedmioty, które były związane ze świętymi, nawet za ich życia, no miały wielki wpływ. Wiadomo, że to nie jest jakaś magia i jakieś czary i jakieś amulety, tylko to wiara nasza, prawda? Czyli ludzie wierzyli, no w ogóle, jeżeli się cofnąć przecież do samych momentów, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to ta kobieta, która się chciała dotknąć chociażby frędzla, prawda?
4: Tak.
6: A jej wiara, nie? Ona nie musiała zamienić z Panem Jezusem żadnego słowa, nie dostała od Pana Jezusa jakichś cudownych kropelek, tabletek, czy nie wiem, tam listków aloesu, czy czegoś, tylko po prostu dotknęła się frędzla, czyli od sukni. I no, to jest takie bardzo konkretne i wymowne zaznaczenie, że jednak te przedmioty związane ze świętymi no jakoś mogą poprzez naszą wiarę mieć działanie w naszym realnym świecie. I to można by bardzo mocno rozszerzać, bo można by do tego dołączyć jeszcze oczywiście wodę święconą i wodę egzorcyzmowaną, bo to też są przecież sakramentalia, ale poniekąd trochę też, tak jak relikwie, mają taki z nami kontakt. Więc taka jest króciutka geneza tego, a w pierwszych wiekach relikwie po prostu nie istniały, nikt tego tak nie nazywał. I relikwie zaczęły dopiero powstawać wtedy, kiedy w zasadzie scharakteryzowano je jako relikwie, wszystkie te przedmioty, które miały bezpośredni kontakt z Panem Jezusem. I mówimy tutaj o krzyżu, o gwoździach, o koronie cierniowej i wszystkich tych innych przedmiotach męki pańskiej, ale też oczywiście o sukni pochodzącej od Pana Jezusa, sandałach, czy nawet kołyski, która jest dzisiaj do zobaczenia w Rzymie, w kościele Santa Maria Maggiore i można tam ją no, zobaczyć, dotknąć nie, ale z bliska zobaczyć. A inne relikwie też są do zobaczenia w Rzymie, całkiem sporo. Jest kościół Świętego Krzyża, w zasadzie bazylika, w której są wszystkie relikwie zebrane. I kolumna biczowania, i kawałek korony cierniowej, bo cała korona jest w Paryżu. Także te relikwie były na początku odniesieniem głównie do świętej rodziny i w zasadzie do Pana Jezusa. Wiemy też, że w Watykanie są relikwie w postaci płaszcza świętego Józefa i koszuli świętego Józefa i jest nawet ponoć oryginalna jego laska, którą się podpierał chodząc za życia. Co z innymi relikwiami, to nie wiemy, ale też chyba większość ze słuchaczy zna historię domku loretańskiego, że ponoć aniołowie przenieśli go z Ziemi Świętej właśnie do Loreto. No to sam domek też jest jedną wielką relikwią. Tam się przecież znajdują nawet naczynia.
4: Ci aniołowie to podobno byli jacyś bogaci sponsorzy. Tak niektórzy mówią.
6: Tak, tak. Aniołowie, tak, tak. To nie jest tak bezpośrednio, że to aniołowie faktycznie z nieba zstąpili i na swoich skrzydłach przenieśli ten domek, tylko to jest takie niesamowite działanie, że ludzie, którzy mieli na nazwisko Angelos, oni sfinansowali przeniesienie tego domku, a to było w czasach, kiedy no już wojujący islam próbował wszystko zniszczyć i wtedy oni się podjęli takiego kosztownego dzieła, żeby to statkami przewieźć. No i tak mniej więcej to jest z tymi relikwiami. A potem jak Kościół zaczął no, rosnąć w siłę, budzić się i cała liturgia się rozwijała i wszystko, to zaczęto rozumieć, że przecież męczennicy mogą się też jakoś wstawiać. Te cuda same się działy. Ludzie modlili się przy grobie świętych albo zabierali po prostu kawałek materiału, jakiegoś ubrania od świętego męczennika, bo go na przykład znali, bo to był brat, bo to była siostra, bo to był ojciec czy matka i zabierali na pamiątkę i potem zaczęli dostrzegać, że przy używaniu tych przedmiotów pozostałych, czyli właśnie relikwiach, jak się modlili z wiarą, to się działy cuda. Oni się wstawiali po prostu. I tak to się rozwijało do dzisiejszych naszych czasów. To jest długa przecież historia tego. I w pewnym czasie Kościół zaczął wprowadzać taką klasyfikację relikwii, no bo trzeba było jakoś to usystematyzować. Więc do całkiem niedawna istniały trzy typy relikwii. Teraz już są dwie, czyli klasyfikacja jest podwójna, kiedyś była potrójna. I pierwszy stopień relikwii to zawsze miał na myśli bezpośrednią relikwię związaną z danym świętym, czyli kawałek świętego. Włosy, paznokcie, zęby, skóra, rzęsy, kawałek ciała po prostu, krew. Drugiego stopnia relikwia to zawsze była relikwia, która była bezpośrednio związana ze świętym, czyli kawałek materiału, który na sobie święty nosił, spodnie, bielizna, koszulka, prawda? Lub przedmiot, który używał. Dzisiaj możemy powiedzieć okulary, można by powiedzieć długopis. Tego typu rzeczy też są relikwią. Na przykład od papieża to może być piuska, to może być stuła, prawda? Może być różaniec, bo przecież też służył. Chociaż nie jest to taka bezpośrednio, można powiedzieć, relikwia, ale jednak jest uznawana też za relikwię. A potem jest ostatnia klasyfikacja, ta według niektórych najsłabsza, czyli trzeciego stopnia, która jest dany materiał wybrany przez kapłana lub postulatora generalnego. Jest to materiał w różnej postaci, bo to może być i tkanina, a mogą być to inne, nawet karteczki, tak, różne rzeczy. I one są dotykane do prawdziwej relikwii. I teraz i wtedy się tworzy relikwie trzeciego stopnia. I teraz na przykład, gdybyśmy pojechali dzisiaj do San Giovanni Rotondo, do Padre Pio, to tam w konwencie możemy nabyć właśnie relikwie trzeciego stopnia. To są setki obrazków z modlitwą we wszystkich językach, składane, rozkładane. I one mają w sobie taki malutki kawałeczek materiału. Musimy sobie to wyobrazić tak, że zakon kupuje po prostu wielką belę materiału, załóżmy 3 metry szeroką i 150 metrów długą, i tą belkę przykładają do trumny z ciałem i relikwiami świętego Padre Pio, modlą się przy tym i proszą o to, żeby to się stało relikwią, i się staje. Na mocy wiary naszej, prawda, i wtedy jest to relikwią trzeciego stopnia. No a druga relikwia to drugiego stopnia to by była taka, na przykład jak Padre Pio ten ornat nosił na sobie, lub rzemyk, którym był przepasany, lub na przykład bandaż, który miał na ręku. Ale jak już miałby krople krwi na sobie, no to już to jest relikwia pierwszego stopnia, bo jest przesiąknięta fragmentem świętego. I taka klasyfikacja w zasadzie istnieje do dziś. Zmieniono troszeczkę to, że ten drugi i trzeci stopień zastąpiono jednym stopniem, bo niektórzy uważają, że materiał sam w sobie, który święty nosił, no w zasadzie ma takie same właściwości jak materiał tak pobłogosławiony, dotknięty. No to jest tam sprawa dyskusyjna i to już tam pozostawiam każdemu do jakiegoś innego rozeznania. Natomiast spotykam się wielokrotnie z takim podejściem, że tylko relikwie pierwszego stopnia są prawdziwe, mają jakąś większą moc, dzięki nim można coś tam więcej wyprosić i tak dalej.
4: To już takie myślenie magiczne bardziej, wydaje mi się.
6: Tak, tak, tak, dobrze tu zwracasz uwagę, tak właśnie to jest, ja też to tak odbieram. Wtedy się robi z tego amuletyzm i tak to nie działa, prawda? Bo słyszymy, tutaj przytoczyłem na początku, w Dziejach Apostolskich, chustki i przepaski świętego Pawła kładziono na chorych i ustępowały choroby i złe duchy wychodziły. I nie mówimy tutaj o kości, tak? Nie mówimy tutaj o włosach, nie mówimy tu o jakichś innych częściach ciała, tylko o chustkach, więc tak to nie działa. I ja tutaj mógłbym kilka przykładów podać, nawet z własnego doświadczenia, z mojego życia i życia mojej rodziny, gdzie tak naprawdę w naszym zbiorze mamy relikwie pierwszego stopnia, drugiego i trzeciego, I są relikwie, które do dziś, że tak powiem, nie odczułem żadnego jakiegoś działania danego świętego, a jest to duży kawałek kości. A mam na przykład relikwie drugiego stopnia od świętej Katarzyny z Bolonii i po prostu tak dała o sobie znać, że jest to coś niesamowitego.
4: To chciałabym, żebyś opowiedział nam tą historię, ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną i łyk kawy i wracamy do naszej rozmowy i chciałabym, żebyś po przerwie opowiedział nam, jeżeli możesz, jak to właśnie święta Katarzyna dała o sobie znać.

0: Jak dobrze wstać skoro wnet? Moim Państwa gościem przed przerwą i teraz po przerwie jest Paweł z Holandii, kolekcjoner w cudzysłowie relikwii. Jest druga niedziela września, gdzie rozpoczęliśmy właśnie w tym roku cykl rozmów o świętych znanych, mniej znanych i nieznanych. A przed przerwą wspomniałeś, Pawle, o niezwykłym działaniu relikwii świętej Katarzyny, tak?
1: Tak.
0: Ale właśnie jakiej Katarzyny? Bo tych świętych Katarzyn mamy bardzo dużo.
1: No świętych Katarzyn jest kilka, tak? Między innymi Katarzyna Aleksandryjska.

Więc niesamowite to jest. To jest w Bolonii, bardzo łatwo znaleźć. Polecam wszystkim, którzy będą jechali do Bolonii, tam wstąpić, do tego zakonu. To jest w ogóle sanktuarium maryjne, także przepięknie. I my bardzo dużo z moją żoną podróżujemy i zawsze taką drogą świętych jedziemy, więc no, ustalając jakąś trasę pielgrzymki, na tej trasie w zasadzie główne punkty to są święci. I według tego cała podróż się później kształtuje. I tak było tamtym razem, że Bolonia była na miejscu właśnie odwiedzin świętych i w samej Bolonii jest jeszcze oczywiście święty Dominik Guzman. To jest druga historia, która też miała miejsce tego samego dnia, też cudowna. Ale skoro zaczęliśmy o świętej Katarzynie, no to o niej. Po wejściu do tego kościoła, tam jest tak troszeczkę nie do końca dobrze informacyjnie zrobione, że trzeba skręcić w lewą stronę. Jest takie wejście całkiem ukryte do pomieszczenia, w której właśnie święta Katarzyna jest i wszystkie inne relikwie. I wchodząc tam stało takie biureczko i na tym biureczku kilka obrazków. I po paru sekundach pojawiła się pani, która nas pytała, skąd jesteśmy. Notują po prostu te wszystkie informacje. I jak jej powiedziałem, że jesteśmy z Polski, to ona zaczęła szukać obrazka i nie mogła znaleźć. Miała we wszystkich innych językach, a nie miała po polsku. I jak zaczęliśmy już przechodzić dalej do tego właściwego pomieszczenia, to jednak wykrzyknęła, że ma taki obrazek i dała nam jeden obrazek, ostatni, lekko zagięty, taki no nieperfekcyjny, ale ostatni i pierwszy. I to był taki fajny pierwszy znak dla nas, że święta Katarzyna jest z nami obecna. Weszliśmy do tego pomieszczenia, żeby się z nią spotkać i pomodlić. I będąc tam, no ja odczuwałem bardzo mocno jej obecność tam. Przez większość czasu byliśmy sami, później się tam jakieś dwie osoby też pojawiły na modlitwę. I ja zawsze robię coś takiego, że zabieram ze sobą kawałki materiałów. Znaczy mam duży kawałek materiału i tnę go na małe kawałki i przytykam te kawałki do relikwiarzy bezpośrednio do świętych i proszę o ich wstawiennictwo, żeby to też stało się relikwią. I tak było tym razem. I proszę sobie wyobrazić, że wyraziłem na głos takie pragnienie, aby stamtąd z tego miejsca taką prawdziwą relikwię zdobyć. Bo patrząc na tą świętą, ona jest ubrana w habit, ma welon, no jest całkowicie ubrana. I tak sobie pomyślałem, no przecież raz na jakiś czas muszą tą kopułę podnosić i kawałek tego materiału można by tam uciąć, prawda? A to już ma bezpośrednio kontakt ze świętą. A już w ogóle taki kawałek, który jest na przykład przy szyi albo na głowie i jeszcze włosy dotyka, no to przecież już się tworzy z tego pierwszego stopnia relikwia. I dosłownie minutę później otworzyły się drzwi i wszedł do środka ksiądz. I ten ksiądz spojrzał na mnie i się odezwał i w jego głosie usłyszałem, że to nie jest Włoch. No i zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że on jest ze Słowacji. I otworzył drugie drzwi i mnie zaprosił, żeby wejść do środka. A tam się okazało, że tam był taki malutki sklepik, coś a la sklepik. Wejście takie i parę różnych takich dewocjonali tam było. I ja go zapytałem wprost, czy jest możliwość dostać relikwie świętej Katarzyny. I on tak na mnie spojrzał, to mówi tak. I sięgnął z szuflady jedną relikwię i mi ją po prostu dał. I mam ją teraz w ręku. I to jest niesamowite, bo takie rzeczy się nie zdarzają, żeby tak dostać relikwię, taką. Żeby była możliwość, to byśmy zamieścili jej zdjęcie, bo ona wygląda tak jak prawdziwie wydana relikwia przez postulatora generalnego albo przez biskupstwo. Jest i z opisem i zamknięta w tak zwanej teka, czyli takim opakowaniu, no, żeby służyła na lata, może zostać wystawiona w relikwiarzu. I z tyłu jest przepięknie wybita monstrancja, bo to jest tak naprawdę monaster

0: tu jest napisane Monasterio Corpus Domini. I jak przyjechaliśmy stamtąd do domu, to ja mam taki zwyczaj, że ja zawsze ze sobą zabieram relikwie do pracy i po prostu święci są ze mną. Tak jak wspominałem, niektóre relikwie nigdy od nich jakby nic nie poczułem. Ani żadnej obecności świętych, ani jakiejś bliskości, ani jakiegoś wstawiennictwa. I któregoś dnia wziąłem właśnie tą relikwię świętej Katarzyny. I jak miałem ją w pracy, zacząłem się modlić, odmawiałem różaniec w trakcie pracy i wziąłem tą relikwię w prawą rękę, to ona zaczęła mnie tak grzać, tak mocno parzyć. Jak przyłożyłem ją tak tutaj na splot słoneczny, blisko serca, to aż nie mogłem wziąć oddechu. Po prostu zatykało mi oddech. No tak święta Katarzyna mnie dotknęła, że od tej pory jest bardzo bliska mojemu sercu i jest to wspaniała święta, która wielokrotnie przychodzi z pomocą, z takim ukojeniem, jak coś jest denerwującego, jak są jakieś stresowe sytuacje i ciężkie dni, tak można powiedzieć, to ona zawsze przychodzi i mi pomaga po prostu.
1: A oficjalnie w czym się specjalizuje święta Katarzyna z Bolonii? Bo każdy święty z reguły ma jakiś charyzmat, szczególnie się modlimy, jeżeli chcemy wypraszać właśnie narodziny dziecka albo ustrzec się jakichś kłopotów finansowych, to zawsze jakiś święty ma taką specjalną jakąś łaskę swoją, którą przekazuje, czy jak święty Józef, tak, patron dobrej śmierci, patron też domów, rodzin i tak dalej, więc chciałam zapytać, od czego specem jest ta szczególna święta?
0: No ona w ogóle była klaryską, więc trochę nosi takie stygmaty, można powiedzieć, franciszkowe, tak, i świętej Klary. I była też wielką mistyczką, pisarką i malarką, więc ona jest, przez to jest właśnie patronką artystów i malarzy. Więc jeżeli ktoś słucha nas, kto się zajmuje malowaniem jakichś ikon albo obrazów świętych, przedstawień, albo ma coś związanego z drukowaniem albo z jakimiś innymi obrazami pobożnymi, no to zachęcam, żeby ją prosić o to, żeby też temu patronowała. I bardzo polecam zapoznać się z jej dziełami mistycznymi. To jest siedem broni duchowych. Siedem broni duchowych. Niesamowita rzecz, bardzo polecam to poznać. No może to tyle o świętej Katarzynie, bo można by więcej mówić, prawda, jeszcze o niej, ale tak jak już jesteśmy na temacie Bolonii, to dopowiem, że tego samego dnia poszliśmy do świętego Dominika Guzmana. I ktoś, kto tam był, to wie, jak ten wielki kościół jest zbudowany i nie tak łatwo trafić jest do jego relikwii, bo one są ukryte. To są takie bardzo ciekawe włoskie zagrywki, nazwę to tak, żeby turyści, którzy przychodzą, weszli i wyszli. A ludzie wiary będą szukać i znajdą. I tak jest właśnie tam. I proszę sobie wyobrazić, że ja mam taki odzyskany, przepiękny krzyż, w którym w środku jest potrójna relikwia świętego Dominika Guzmana i ja ją zabrałem ze sobą, zresztą jak zawsze robię, jeżeli mam relikwię danego świętego i do niego podróżujemy, to on zawsze jest z nami. I będąc na miejscu, bo akurat do tej relikwii nie mam dokumentu, mając troszeczkę wątpliwości, czy ona jest prawdziwa, czy nie, bo czasami takie wątpliwości jednak są, poprosiłem go przy jego głównych relikwiach: Święty Dominiku, jeżeli ta relikwia jest prawdziwa, to daj mi jakiś znak, żebym wiedział, no bo wtedy, mając tą wiedzę, mogę, że tak powiem, pełniej i szczerzej się jeszcze modlić i prosić Cię o wyproszenie łask. Jakoś tak z serca powiedziałem taką krótką modlitwę. I nie skończyłem wypowiadać tych słów, a moja cała prawa ręka zaczęła drętwieć. Otrzymałem relikwię w prawej ręce. Zaczęła tak drętwieć, że po prostu nie czułem w ogóle ręki, tak jakbym jej nie miał. Po czym przyszło bardzo wielkie gorąco i i takie przeświadczenie w sercu, że święty Dominik przyszedł i mnie dotknął za rękę. I już wiem, że ona jest prawdziwa. I to był taki konkretny znak, który święty Dominik mi wtedy dał. Ja to tak mówię w dużym skrócie, bo to oczywiście jest też bardziej emocjonalnie związane. No i święty Dominik też mi dużo pomaga. Szczególnie zapraszam go też do różańca i polecam wszystkim. Zapraszajcie świętych do różańca. Na samym początku ja zawsze mówię tak, że niech ten różaniec stanie się egzorcyzmem. Zapraszam wszystkich świętych i danego patrona dnia i niech ten różaniec w połączeniu ze wszystkimi świętymi umacnia nas bardziej i zapraszam wszystkich świętych do tego różańca tu i teraz. Łączę go ze wszystkimi różańcami na całym świecie odmawianymi. I święty Dominik też właśnie bardzo mocno działa. Ale chyba czas powiedzieć o tym, jak to się w ogóle zaczęło.
1: No właśnie, no to słucham.
0: No tak, bo to jest ogólnie długa historia, o świętych mógłbym dużo mówić.
1: Ale będziemy mieć dużo, dużo miesięcy na to i dużo naszych spotkań, także zdążymy, mam nadzieję, opowiedzieć o świętych.
0: Tak, więc zacznijmy od tego, że powiedzieliśmy, czym są relikwie i jaka jest klasyfikacja. I ja na początku, po moim nawróceniu, oczywiście nie miałem żadnej świadomości, czym są relikwie i nawet nie wiedziałem, gdzie ich szukać, co to jest i w ogóle mnie to nie interesowało. Chociaż wiedziałem, że coś takiego jest, ale co to jest i przysłowiował, z czym to się je, to nie miałem zielonego pojęcia. I jak pojechaliśmy do Libanu na pielgrzymkę, to tam było takie niesamowite, miało miejsce takie niesamowite wydarzenie, ponieważ z moją żoną od ponad 4 lat mamy takie nabożeństwo do świętego Szarbela, że codziennie odmawiamy dziesiątkę ze świętym Szarbelem, dziesiątkę różańca, zawsze czwartą tajemnicę chwalebną. 99,5% zawsze po łacinie. Będąc w Libanie, przy grobie świętego Szarbela, zapytałem się świętego Szarbela, czy to nasze nabożeństwo mu się w ogóle podoba. Dodam tutaj tylko, że w zasadzie modlimy się zawsze w różnych intencjach, a rzadko w swoich. Za Kościół, za dusze w czyściu cierpiące, w intencjach innych ludzi i w tego typu sprawach. No i na miejscu właśnie tak się zapytałem świętego Szarbela, jak on to widzi. Oczywiście nie spodziewałem się żadnej odpowiedzi jakiegoś takiego, wiedzą państwo, jakiegoś takiego konkretnego, jakiejś wskazówki. Ale tak się stało, że taka przyszła. 10 minut później wracaliśmy autobusem do Harisy, bo tam spaliśmy. To już był koniec dnia i w trakcie jazdy autobusem zaproponowałem, żebyśmy jeszcze odmówili, w zasadzie odśpiewali litanię do świętego Szarbela. I po tym odśpiewaniu tej litanii podszedł do mnie prowadzący tą pielgrzymkę, taki Libańczyk. I powiedział mi takie słowa: słuchaj Paweł, ja widzę, że ty bardzo kochasz świętego Szarbela i wiesz co, ja chcę z tobą chwilę pogadać. Ja mówię, dobra, akurat podjechaliśmy pod hotel i on mówi, dobra, to chodź. I mówi do mojej żony, to chodźcie razem do mnie do pokoju, chwilę pogadamy. No i poszliśmy do niego do pokoju i weszliśmy, mówi, poczekajcie, coś wam darzę. I przyniósł coś w ręku i mówi, wiesz co to jest relikwia? Ja tak mówię, wiem, coś tam wiem. Wiem, że to są jakieś tam kawałki pozostałości. I on mi daje na rękę relikwię pierwszego stopnia świętego Szarbela i mówi, słuchaj, masz, jutro mi oddasz. Następnego dnia go zapytałem, czy mogę na jeszcze jeden dzień i się zgodził. Z zaznaczeniem takim, żebym tylko nikomu nie mówił, bo wszyscy z całej pielgrzymki będą chcieli oczywiście tą relikwię tam obcałowywać i się modlić, a on tego nie chciał po prostu. I proszę sobie wyobrazić, że na pewno sporo słuchaczy, którzy będą to słuchać, to się spotkali już z relikwiami świętego Szarbela, z tym, że to są wszystko relikwie wydawane na świat, do Europy, do sanktuariów. I one są inne, bo on miał relikwie, która była wydana tam w Libanie dla Libańczyków. dla zakonu. I ona jest w zupełnie innym opakowaniu i jest opisana po arabsku. I ja sobie to przetłumaczyłem oczywiście, co tam było napisane, i to był kawałek tkaniny, która była zanurzona we krwi i w tym oleju, który się z ciała świętego Szarbela wydobywał. Ja tą relikwię miałem 24 godziny w domu, później właśnie jeszcze kolejne 24, jak przyszliśmy do naszego pokoju hotelowego. To był taki bardzo gorący dzień i moja żona mówi, to ja idę się wykąpać. I mieliśmy taki obrazek ze wszystkimi świętymi libańskimi przy łóżku, więc ja uklękłem i zacząłem się po prostu modlić. I to był taki mój pierwszy kontakt w ogóle z relikwią w życiu. I po raz pierwszy odczułem właśnie obecność świętych, bo święty Szarbel wtedy tak jakby na mnie położył ręce i ta relikwia się rozgrzała do gorącej. Ja to tak zawsze porównuję, że to był taki efekt, jakby wziąć ciepłe jajko, takie ugotowane, i trzymać ciepłe jajko w ręku. No i oczywiście byłem obdarowany wtedy taką łaską łez i daru takiego wzruszenia, no bo to była taka bezpośrednia odpowiedź świętego Szarpela, że tak, słyszę twoje modlitwy, jestem z tobą, wspieram cię we wszystkim. I po kilku minutach moja żona wyszła spod prysznica. Ja mówię, wiesz co, to teraz ja idę się wykąpać. I tą relikwię tam zostawiłem przy tym obrazku. I nic nie mówiąc, ja poszedłem pod prysznic. I jak wyszedłem po tych paru minutach, to widzę, że moja żona stoi zapłakana i mi mówi, że jej ręka jest gorąca, że ta relikwia pali. Tak jakby trzymała jajko w ręku. Gorące. Więc dostała, można powiedzieć, ten sam dar, co ja. I następnego dnia, tak jak wspominałem, poprosiłem o jeszcze kolejny dzień, żeby ją trzymać, tą relikwię, więc ona była cały czas z nami i się modliliśmy też dość sporo ze świętym Szarbelem. Później ją musieliśmy oddać. I ja zapytałem tego człowieka, słuchaj, czy nie byłoby możliwości, żeby taką relikwię dostać. I on mówi, słuchaj, takiej to ci nie mogę dać, bo po prostu to jest jedna, jedyna, jaką mam. I oni już nie wydają takich relikwii. To dostałem tutaj od biskupa i takiej już nie mogę dostać. Ale sięgnął do kieszeni i dał mi 4 relikwie drugiego stopnia z trumny świętego Szarbela. Z pierwszej trumny drewnianej świętego Szarbela. Nie jedną, nie dwie, tylko 4. I jak wróciliśmy z Libanu, mam tutaj takiego znajomego Egipcjanina, który jest w ogóle z obrządku ortodoksyjnego, wierzący, praktykujący, prowadzi swoją taką restaurację.
1: Czyli kopt, tak? Kopt.
0: Tak. Mhm. On jest koptem, tak, jest koptem.
1: Mhm. Tak, w Egipcie jest dużo właśnie tego obrządku koptyjskiego, tak? Mhm.
0: Tak, ale jest wierzący i praktykujący i nie bojący się Chrystusa, jest prawdziwym wyznawcą. Oczywiście nosi ten tatuaż legendarny koptyjski na ręce, no, potwierdzający przynależność do Chrystusa. I po samym wejściu do jego restauracji jest duży taki stojak z Pismem Świętym i portret duży Chrystusa, więc się nie boi niczego. I on miał, proszę sobie wyobrazić, że jego żona miała kilka poronień, nie pamiętam ile, i no już są w wieku zaawansowanym i nie mogli mieć potomstwa. I jak ja z nim rozmawiałem, to on płakał wielokrotnie. Miał bardzo trudności z tym. I poczułem, że mam mu tą jedną relikwię dać. Dałem mu tą relikwię. 9 miesięcy później urodziła mu się córka.
1: Ojeju, to piękna historia.
0: No. I to była taka, to był taki początek z relikwiami, właśnie ze świętym Szarbelem. I zaraz po tym wydarzeniu, bo to było tak, ja mu dałem tę relikwię gdzieś tydzień po tym, jak wróciliśmy. I zaraz po tym zaczęły się takie niesamowite rzeczy dziać, że ci ludzie, z którymi byliśmy na pielgrzymce, to na przykład z nami tam utrzymywali kontakt i nas tak pokierowali. Mówili, że na przykład tutaj w Holandii jest takie miejsce, gdzie taki pan zbiera różne rzeczy, co były kościoły zamknięte, że można u niego krzyż kupić święty, że można kupić jakieś tam obrusy liturgiczne i to, i tamto. I żeby tam pojechać, że bardzo fajnie, że to, żebyśmy zobaczyli, że jakbyśmy sobie chcieli jakąś figurkę kupić do domu, czy coś, to tam u niego właśnie można, czy po co kupować nową. Tak to się zaczęło. I my pojechaliśmy w jedno, drugie takie miejsce. Zapoznaliśmy się z tymi miejscami, tymi osobami. I ja na miejscu zapytałem jednego z nich, słuchaj, a czy ty masz jakieś relikwie? I on tak na mnie spojrzał i na początku, że powiedział mi, że nie. No ale ja tak jakoś czułem, że mam go dalej pytać i ta rozmowa dalej w tą stronę poszła. I on tak na mnie spojrzał i mówi, wiesz co, chodź ze mną. I mi pokazał, mówi, mam jedną relikwię. I mi pokazał jedną relikwię, która była pierwszą, którą odzyskałem i wezmę ją w tym momencie w ręce. Tylko ją muszę tutaj odnaleźć. I to była relikwia z miejsca zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. I ja na początku tak spojrzałem, tak mówię, no, tylko czy ona jest prawdziwa, no tak coś od Maryi. Na początku moja wiedza była, wiadomo, zerowa, więc jakby tak, no, poddawałem pod wątpliwość trochę. No, ale przyszła odpowiedź. Kiedyś Maryja się zatroszczyła o to, żebym miał taki pewien znak, że ona jest prawdziwa. Mam tą relikwię teraz w rękach, właśnie na nią patrzę i jest na samym środku taki kawałek tylko białego kamyczka, można powiedzieć, i napis BMV, czyli no, Błogosławiona Najświętsza Maria Panna. I jak kiedyś byłem w kościele właśnie, to było wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, miałem tą relikwię ze sobą i tak poprosiłem Maryję, czy ta relikwia jest prawdziwa, żebym po prostu wiedział. I miałem ten sam efekt doznania, można powiedzieć, ona się mocno rozgrzała i jak użyję słowa, że wibrowała, to może to będzie właściwe. Także to była taka pierwsza relikwia, którą odzyskaliśmy. No, jak Państwo pamiętają, moje świadectwo jest związane bardzo mocno z Najświętszą Marią Panną, konkretnie z Fatimy. I pierwsza odzyskana relikwia to jest też Maryjna. I od tego się zaczęło, że zaczęły przychodzić takie natchnienia, żeby odzyskiwać relikwie, że skoro udało nam się tą jedną odzyskać, zdobyć, wtedy używałem jeszcze słowa kupić, to przecież może gdzieś mogę znaleźć inne. Zacząłem też to, musiałem to rozeznać, więc rozmawiałem z kilkoma kapłanami, którym mówiłem, co się dzieje w naszym życiu, jak to wygląda. Oni mi bardzo szybko dawali takie słowa potwierdzenia i prowadzenia i zapewnienia, że to jest chyba ta moja droga, że muszę to dalej rozeznawać. I żebym się nie bał, żebym szedł w tą stronę i zobaczymy, jakie będą tego owoce. No i to trwa już, można powiedzieć, 3 lata, 3,5 roku, gdzieś tak. Czas szybko leci, musiałbym policzyć. Ale no tak do 4 lat, można powiedzieć. I zostałem ostatnio poproszony, w cudzysłowie wywołany do tablicy z zapytaniem, ile tych relikwii jest. Tak, więc relikwii, samych opakowań z relikwią w środku mam ponad 250, a relikwii wszystkich świętych, bo są relikwiarze, w których jest na przykład 12 relikwii, 10, 8, 6, 10 różne ilości, no to mam ponad 500. Ponad 500 relikwii odzyskanych.
1: Jakie przechowujesz? W jaki sposób je przechowujesz? Bo one wszystkie są w tekach, ale też są w tych pięknych relikwiarzach? Czy są w samych tekach i w jakichś specjalnych, no nie wiem, pudełkach, walizkach?
0: No różnie, bo są i monstrancje, więc te relikwie są w monstrancjach, to sobie stoją po prostu w naszym domu, w salonie, na stole, przy którym jemy, też są święci w różnych miejscach. I różne te taki są, niektóre mają z tyłu taki, to po polsku nas się nazywa, takie wieczko, wieczko, które zamyka ten tą tekę, no to wtedy ta relikwia jest taka, można powiedzieć, że można ją przenosić to tu, to tam i wtedy ona też wędruje po naszym domu. Ja często robię tak, że jak wrócę z pracy, to obkładam się świętymi i leżę na kanapie i po prostu odpoczywam razem ze świętymi, zapraszam ich do mojego odpoczynku i tak spędzam chwilę czasu z nimi. A są takie relikwie, które nie mają tego tylnego zamknięcia, więc na nie trzeba podwójnie uważać, bo były zbudowane po to, żeby były w jakimś dużym relikwiarzu. Mam też taki wielki relikwiarz w formie krzyża, w którym było 19 relikwii dużych kapsli. No i to tak różnie jest, bo w tym momencie są wszystkie wyłożone na stole, na takim czerwonym, krwawym, ładnym, welurowym materiale. Z pewnego powodu, ale to inna historia. A tak to są w zasadzie złożone w takim pudełku dużym, bo zawsze jacyś święci z nami podróżują, gdziekolwiek jedziemy. A że podróżujemy często, to zawsze zabieramy. I jestem w trakcie rozeznawania, jak to zrobić, żeby te relikwie, które się da umieścić w relikwiarzach, żeby właśnie trafiły do relikwiarzy. Udało mi się też odzyskać gablotę, taką po relikwiach, gdzie kiedyś były w jakimś kościele wszystkie relikwie, które oni mieli, więc muszę tylko odrestaurować tą skrzynkę. To taka w zasadzie forma obrazu, można powiedzieć, taka gablota z drzwiczkami, którą na ścianę można powiesić. I mam też taką bardzo ładną, filigranową, drewnianą kapliczkę otwieraną, gdzie też chcę umieścić relikwie w środku. Docelowo myślę, że każda relikwia dostanie jakiś relikwiarz albo będzie po kilka w jednym umieszczana, bo to są za duże koszta, żeby wszystkie relikwie, tak jak widzimy je w kościołach, w takich monstrancjach relikwiarnych umieścić. No, ponad 250 opakowań.
1: Chciałam cię zapytać, Pawle, no bo na przykład w kościele, w sanktuarium Andrzeja Boboli w Warszawie, no i leży jedna wielka relikwia, tak, w postaci ciała Andrzeja Boboli, świętego Andrzeja Boboli, czy na przykład na Zakroczymskiej u Franciszkanów też leży rycerz taki w takiej przezroczystej trumnie. Nie pamiętam właśnie, jaki to jest święty, niestety. On chyba został przywieziony z Rzymu nawet. I tam właśnie sobie leży właśnie w takiej gablocie w kaplicy, gdzie u Matki Bożej. Natomiast no, niektórzy święci, tak jak no, tacy, że tak powiem, świeżo zmarli święci, jak święta siostra Faustyna, są te kosteczki, całe ich ciało jest tam porcjowane, że tak powiem, tak? I gdzie jest ta decyzja, że jednak ci święci, czy wiesz coś o tym, że jeden święty jest, że tak powiem, porcjowany, no przepraszam, że tak powiem, no ale tak jest, że jest do tych relikwiarzy przeznaczany, a czasami jednak jest w całości, czy być może nam się wydaje, że jest w całości, a jednak na przykład dłoń lub ręka gdzieś tam jest schowana lub noga jest schowana gdzieś tam, na przykład Ojca Pio jest w San Giovanni Rotondo, wydaje nam się, że to on jest w całości, a tak naprawdę nie jest do końca, bo gdzieś tam jest przykryta część, która jest ujęta, tak, i przeznaczona na relikwie.
0: No, to ciekawy temat tutaj poruszasz, to trzeba by więcej na ten temat powiedzieć i fajnie jeszcze, żeby się jakiś postulator generalny też do tego tutaj odniósł, to można by kiedyś kogoś też do takiej rozmowy zaprosić. Z mojej wiedzy to jest bardzo różnie, dlatego że musimy zwrócić uwagę na różne epoki w kościele i po prostu czas, prawda? Czyli relikwie, które były z pierwszych okresów chrześcijaństwa, męczenników głównie, za czasów Dioklecjana i tych wszystkich innych cesarzy, imperatorów, którzy mordowali dziesiątkami, jak i nie setkami, No to większość z tych relikwii przecież nie przetrwała do dziś, bo były niewłaściwie przechowywane, trafiały do masowo do katakumb, a tam panowały takie, a nie inne warunki. I w większości zostały to tylko kostki. Część z tych kości też się zamieniła w proch. Natomiast kościół, który się wtedy też formował, a potem już w ogóle po legalizacji, po zalegalizowaniu kościoła, no to przecież ci święci dostawali wielką rehabilitację i ich szczątki wszystkie były bardzo precyzyjnie zbierane i przechowywane i w wielu kościołach, szczególnie w Rzymie, ale w całych Włoszech, można natrafić na takie relikwiarze. Bardzo dużo z nich jest zamkniętych szczelnie, że nie widać dokładnie relikwii w środku i są różne okresy, tak trzeba to widzieć. Było bardzo dużo różnych niesamowitych pomysłów w tamtych czasach, wtedy kiedy Kościół też był bogaty i było sporo ludzi, którzy mieli zasoby finansowe, mieli rodzinne klejnoty, tak, to ofiarowywali, często też jako dar pokuty, ofiarowali swoje majątki jako zadośćuczynienie i wtedy Kościół przeznaczał takie wielkie kwoty na budowanie relikwiarzy. Ja się spotkałem naprawdę z tak obłędnymi relikwiarzami w moim życiu, że to nie jestem w stanie tutaj tygodnia by nam zabrakło, żeby powiedzieć. I proszę sobie wyobrazić, jest relikwia świętego Aureliusza, którą odkryto w Hiszpanii. I ten relikwiarz nosi, inaczej, relikwiarz jest zrobiony tak, jakby była lalka, przyozdobiona najlepszymi materiałami, jedwabiem, klejnotami, złotem. I wszyscy myśleli, że to jest po prostu sobie taka laleczka. I jak znalazły się pieniądze parę lat temu, każdy może to odnaleźć w necie. Ja już po prostu nie pamiętam tego. Święty Aureliusz Męczennik. I jak parę lat temu chciano odrestaurować trochę ten relikwiarz, bo w środku kurz, bo troszkę się tu coś popsuło, tu coś odpadło, to najpierw polecono zrobienie zdjęcia rentgenowskiego. No i wtedy w ogóle wszyscy upadli na kolana i przysłowiowo jękli, bo się okazało, że w środku jest cały święty Aureliusz, tylko zalany woskiem i ubrany w szaty. A cała wiedza na temat pochodzenia tej relikwii, to znaczy kiedy przybyła, jaka jest jej historia, no to dziś zaginęła, bo była przecież w Hiszpanii też rewolta, bo była pierwsza, druga wojna światowa, wcześniej różne najazdy muzułmańskie i tak dalej. I to wszystko gdzieś poginęło, ta dokumentacja. Wiedziano od pokoleń, że tam święty Aureliusz jest, ale nie wiedziano, ile tych relikwii. A to się okazało, że w zasadzie cały ten święty Aureliusz tam jest, prawda? A co do takich nowoczesnych nam świętych, to też Kościół ma podejście bardzo takie specyficzne i takie chyba to jest charakteryzowane tym, co to jest za święty i prawo do rozdzielania relikwii jest chyba udzielane danemu zakonowi lub sanktuarium. I można powiedzieć, że coraz rzadziej postulatorzy wydają relikwie pierwszego stopnia. To znaczy po prostu kawałki kości czy włosów. Coraz
1: A
0: mniej.
1: Dlaczego tak jest?
0: Z tego powodu, że moim zdaniem, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że jest na tej zasadzie, że tylko wyjątkowe miejsca kultu mogą otrzymać relikwie pierwszego stopnia.
1: No jest to bardzo właściwe, mi się wydaje, bo to takie się zaczyna takie kupiectwo trochę robić, tak? I handel. A tak rzeczywiście ona trafia w miejsce, gdzie naprawdę jest czczona, tak? I uszanowana.
0: Tak, i do tej pory, taki przykład podam, do tej pory nigdzie nie spotkałem relikwii świętego Padre Pio, która by była ex ossibus, czyli kawałkiem kości, kawałkiem z ciała. Można trafić, tak samo świętego Jana Pawła II, nigdzie nie ma ex ossibus. Można znaleźć relikwię ex capillis, czyli z włosów. Ale z kości świętego Jana Pawła II jeszcze nigdzie nie widziałem, natomiast bardzo dużo jest ex indumentis, czyli z ubrania, albo ex linteis, czyli z bielizny.
1: Albo są łączone, tak? W jednej relikwii na przykład jest włos, kawałek właśnie w, nie wiem, jakiejś szaty, ubrania, tak? I w...
0: Tak, stół.
1: I stół na przykład.
0: Tak, i to są wtedy relikwie drugiego stopnia. No na przykład też można znaleźć w różnych sanktuariach relikwie świętego Jana Pawła II. To jest na przykład kawałek z bandaża, który był podczas operacji albo po operacji na ranach naszego papieża i taka relikwia, czyli kawałkiem krwi. Ale także kawałek kości to nie. I mnie się wydaje, że to jest właśnie podyktowane tym, że zmieniają się czasy. Kościół do tego podchodzi też z taką trochę rozwagą, widząc co się dzieje, ile kaplic kościołów jest zamykanych i bardzo delikatnie do tego zaczyna podchodzić. I wydaje mi się, że gdyby było jakieś takie sanktuarium świętego Jana Pawła II, już tak może zostańmy akurat przy tym przykładzie, takie jakieś porządne sanktuarium zbudowane całkowicie, poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II gdzieś na świecie i episkopat danego tam państwa by się starał o taką relikwię, to może kawałek kości by dostali. A może jest jeszcze za wcześnie, może dopiero za 50 lat zdecydują się na wydawanie kawałków kości, a teraz póki są relikwie jeszcze z włosów i z bandaży, to póki co dają te. To jest takie nie do końca wiadome. Ja uważam, że relikwie drugiego stopnia, czy nawet trzeciego stopnia są jak najbardziej w porządku i czy kawałeczek włosa, czy zakrwawiony bandaż przy prawdziwej wierze i modlitwie tak samo święty może wyprosić łaskę niż kawałek kości.
1: No, dzisiaj musimy zakończyć właśnie na tym. Mieliśmy dzisiaj pierwszą świętą mieć, że tak powiem, wprowadzoną, ale to w takim razie za miesiąc poproszę cię. Może dla zachęty powiedz, o kim byśmy porozmawiali za miesiąc.
0: Dobrze, w dwóch słowach muszę powiedzieć tak, że każdy z nas zetknął się z jakimś świętym w życiu, czy to już za czasów dzieciństwa, czy w dorosłości, czy przy nawróceniu, czy w jakiś niesamowity inny sposób. Każdy ma swojego jakiegoś patrona, czy to imiennika, czy patrona wybranego na rok liturgiczny, czy w jakiś inny sposób święty do nas przemówił. Wszyscy z nas znamy świętego Padre Pio, dziś święty Szarbel też jest bardzo taki rozsławiany. I chwała Panu za to, bo to wspaniały święty. No i znamy Antoniego Padewskiego, prawda? Wiemy, kto to święty Ignacy Loyola. Znamy świętą Klarę czy świętą Faustynę Kowalską. Natomiast no, to nie są wszyscy święci. I usłyszałem kiedyś od kapłana takiego, że starajmy się też modlić do tych świętych i prosić tych świętych o pomoc i wstawiennictwo, którzy są mniej znani, ponieważ oni siedzą w niebie przy tronie Bożym. I chyba jest im trochę i przykro i smutno, że widzą swoich kolegów w koronach chwały, którzy ciągle przybiegają do tronu Bożego i proszą Ojca naszego Wszechmogącego w niebie o łaskę dla tego, dla tej, o to i o tamto. A oni siedzą, czekają bezczynnie i pracy żadnej nie mają. Więc stąd takie moje natchnienie, żeby przybliżyć Państwu życia, rysy i osobistości świętych mniej znanych. I z racji tego, że mieszkam na terenie Beneluxu, to tak postanowiłem przybliżyć trochę świętych, którzy są tutaj w tym regionie znani i też zapomniani. Jest ich całkiem sporo, a w Polsce nieznani w ogóle lub wcale. I jest taka przepiękna święta, bardzo wspaniała, która odezwała się do mnie 2 tygodnie temu. Zapytają Państwo, jak to się odezwała? Ano tak się odezwała, że bardzo tak konkretnie się odezwała, że obiecałem jej przy jej relikwiach głównych i jej figurze, że będzie pierwszą świętą, o której opowiem światu. Ile osób tego wysłucha, to nie wiem. To już Pan Bóg wie i niech tak zostanie. I ta święta nazywa się Święta Godelife, Godelewa. Po polsku jest to Bogumiła, patronka wszystkich bogusi. Drugą świętą, która też jest tutaj z terenów Beneluxu, jest to przewspaniała święta Ludgarda. I może byśmy jeszcze mogli opowiedzieć też historię świętego Gwidona z Anderlechtu.
1: No to będzie jeden rodzynek i dwie kobiety.
0: Tak, tak, można tak zrobić.
1: No to zapraszam. I jeszcze ktoś?
0: Nie, no myślę, że trzech świętych na początek będzie w porządku.
1: No to w takim razie zapraszam Państwa w październiku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tych świętych, to zapraszam. Druga niedziela października. Dziękuję bardzo, Pawle. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję bardzo i pozdrawiam i błogosławieństwa we wszystkich momentach życia.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: i boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Reklama.
0: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
2: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Nasz naród jak lawa.
4: Gen wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
7: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
8: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
9: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
10: To będzie opowieść o wojownikach.
11: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
12: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
14: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15:00 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
15: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
16: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
15: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
16: Zaprasza Fundacja Art Bene.
17: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
18: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
19: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. Po godzinie 12:45.
0: To była autopromocja.
20: Posłuchaj Radia Wnet.

mruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, przekrew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palce.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: To była autopromocja.
0: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
8: i Krzysztof Masłoń.
3: To była autopromocja.
9: Radio Wnet, więcej niż radio.

ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą.

0: to promocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

jutrze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Witam Państwa serdecznie, mówi do Państwa Igor Toporowski, dzisiejszy wyjątkowo realizator. Mam dla Państwa do zaprezentowania rozmowę, którą oczywiście przeprowadziła Jaśmina Nowak. Jest to rozmowa na temat odbudowy Ukrainy, gdzie Jaśmina Nowak rozmawiała z Cezarym Kazimierczakiem, prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dlatego posłuchajmy.
1: Nie, czy na zachodniej Ukrainie tam nie ma żadnych zniszczeń. Oni nawet próbowali w pewnym momencie, Michał Podolak mi mówił, że próbowali zmienić tą narrację z odbudowy Ukrainy na modernizację Ukrainy, ale to się w ogóle nie przyjęło i machnęli ręką po 3 miesiącach. I po 3 miesiącach wrócili do tego terminu odbudowa. Więc no oczywiście pokój jest, czy jakaś forma pokoju w miarę trwałego jest warunkiem sine qua non, żeby tam jakieś działania na wschodzie się zaczęły, ale tu po pierwsze, no ja nie widzę wdającej się zobaczyć perspektywie jakiegoś trwałego pokoju, żeby tam on nastał. Przecież to jest gra pozorów ze wszystkich stron. Amerykanie też tam udają różnego rodzaju rzeczy, przede wszystkim jak nie prowadzą polityki finansowego wspierania Ukrainy czy z bronią, to, czy przekazywania broni, to utracili de facto wpływ na Kijów i Zeleński niekoniecznie się liczy z ich zdaniem, co już parę razy pokazał. Więc pokój szybko nie nastanie, a dopóki on nie nastanie, to nie ma co mówić o odbudowie. To będzie, jeżeli będzie odbudowa natomiast, no to będzie to odbudowa w 100% polityczna, to nie będzie miała żadnego w ogóle ekonomicznego wydźwięku, to będzie na wschodzie. Będzie o tym decydował Kijów i będzie to polityka no dość skomplikowana, bo równocześnie związana też z zasiedleniem tych regionów. To będzie pewnie przypominało zasiedlenie ziem zachodnich w Polsce po II wojnie światowej. Będzie to skomplikowana jakaś gra polityczna kijowska. Polacy mogą na tym zarobić pod warunkiem, że postawią realistyczne cele, czego ja nie widzę tutaj.
2: Ile Polacy zarabiają obecnie na relacjach z Ukrainą, a czy tutaj mam na myśli osoby, które z Ukrainy przyjeżdżają do Polski, które w Polsce pracują i jak ta trudna sytuacja w relacjach obustronnych i naprawdę można powiedzieć, no taka bardzo napięta atmosfera wpływa na, no właśnie, całościowo też na naszą gospodarkę.
1: Wpływ gospodarczy wydaje mi się, że nie jest wielki. Eksport Polski, jesteśmy dalej największym eksporterem z Unii Europejskiej do Ukrainy. Sprzedajemy tam więcej niż Niemcy, Francuzi. Jesteśmy największym eksporterem. Tam w Polsce liczba pracowników ukraińskich też się mniej więcej utrzymuje na stałym poziomie. Oczywiście są tam jakieś przemieszczenia gdzieś indziej, ale nie ma to charakteru masowego, jak to się gdzieniegdzie pokazuje. No i generalnie no to polska gospodarka no to słabo by sobie radziła, niektóre sektory bez pracowników z Ukrainy. Mówię to o hotelarstwie, gastronomii, rolnictwie, pracach takich usługowych w domu, budownictwie, drogownictwie. No szereg sektorów by straszliwie ucierpiało, gdyby... Ale na razie tutaj te napięte stosunki polsko-ukraińskie to są w polityce, bo to widać. I tutaj główna zasługa to jest prezydenta Zeleńskiego w tym, który z dziwnych i nie do końca zrozumiałych dla mnie powodów prowadzi agresywną politykę wobec Polski.
2: Ale tutaj muszę tylko wtrącić i dopytać. Faktycznie, bo jakieś te powody muszą być, bo pan mówi dziwne i niezrozumiałe, ale na pewno coś za tym stoi. I jaki scenariusz jest tutaj najbardziej prawdopodobny? Jak intuicyjnie pan czuje? Co to jest? Kwestia chęci, nie wiem, zbliżenia z Niemcami, bo może bardziej się to gospodarczo opłaca, czy jeszcze jakaś szersza agenda? Bo na pewno pan się zastanawiał, co może, jakie tam intencje się kryją?
1: Wydaje mi się, że tu chodzi o pozyskanie tych środowisk nacjonalistycznych w wojsku. I tu może o to chodzić. I to nie jest nawet z jego punktu widzenia działanie antypolskie, tylko no, Azow czy te inne ugrupowania w wojsku, one się silnie odwołują do tradycji UPA. Tradycja UPA na Ukrainie jest tradycją w 99,99% tradycją antyrosyjską, nie antypolską. I on chyba tutaj próbuje grać tą kartą upowską i nie zważając na naszą wrażliwość, no bo nasz problem fundamentalny i nierozwiązywalny w stosunkach z Ukrainą polega na tym, że jest gigantyczna asymetria interesów. Znaczy my mamy do nich wielki interes, żeby oni nas odgradzali od Rosji, a oni do nas te interesy to tam za wielkich nie mają. I to jest główny problem w tych relacjach i on jest nieusuwalny.
2: On jest nieusuwalny, a jak wygląda duża strategia Polski względem Ukrainy? Czy to jest tak, że ona jest taka sama z perspektywy rządu premiera Donalda Tuska, ministra Radosława Sikorskiego, pana ministra Pawła Kowala i taka sama z perspektywy Pałacu Prezydenckiego, prezydenta Karola Nawrockiego? Jak w ogóle ta strategia wygląda?
1: Polska strategia w stosunku do Ukrainy w moim przekonaniu jest niezmienna od powstania niepodległej Ukrainy i każdy po kolei, kto to robił, prowadził taką samą politykę, której różnie rozkładały się akcenty, ale prowadził taką samą politykę i rząd prowadzi obecnie taką samą politykę, jak prowadził poprzedni rząd Morawieckiego czy Beaty Szydło w stosunku do Ukrainy. No, głównym, my tam faktycznie, no to mamy jeden interes, no, taki fundamentalny, to znaczy, żeby Ukraina była niepodległa i żeby nas odgradzała od Rosji, a wszystko inne to jest takie raczej no, drugorzędne, no, nie są to ważne sprawy. No i te akcenty się różnie rozkładają, ale tutaj no, jedyna zmiana, jaka może jest, bo pewnie mało ludzi o tym wie, ale no Polska bardzo się przyczyniła do budowy tych ruchów, tych banderowskich na Ukrainie, bo w latach 90. one były przez Polskę bardzo mocno finansowane.
2: A dlaczego?
1: No chodziło o rozbudzenie takiej świadomości narodowej na Ukrainie i to, co na Białorusi się nie udało, bo próbowaliśmy to robić to samo na Białorusi, czyli wspierać różnego rodzaju nacjonalistyczne ruchy białoruskie. To samo robiono na Ukrainie, to się mniej więcej skończyło tak zaraz po 2000 roku, ale wcześniej to były takie tam pojedyncze jakieś grupki tam gdzieś w Tarnopolu jakimś, czy tam w Stanisławowie, zupełnie nieistotne. Natomiast Polska dała im trochę paliwa, no i to się tak rozkręciło, ale tak na większą skalę to wyniósł ich dopiero prezydent Juszczenko. Choć dlaczego mówię też o tyle dziwne, bo ja znam trochę tą ekipę, znam kilku ludzi tam z tej grupy trzymającej władzę na Ukrainie, również prywatnie. I to jest pierwsza ekipa na Ukrainie Zeleńskiego, w której nie ma tak zwanych banderowców. To są ludzie zupełnie z innej bajki. Oni w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, z tymi środowiskami. I w związku z tym no, myślę, że chodzi tutaj o pozyskanie jakiejś sympatii tych nacjonalistycznych środowisk identyfikujących się z UPA jako organizacją antyrosyjską w wojsku, bo to głównie chyba o to Zeleńskiemu chodzi, a z nami sobie poczyna tak, no bo uważa, że może sobie poczynać, bo jesteśmy z jego punktu widzenia mało ważni, nie mamy pieniędzy, nie mamy kapitału, nie mamy broni, żeby mu dać.
2: Ale mamy terytorium, przez które tak naprawdę w dużej mierze przepływa pomoc na Ukrainie, no i mamy też jednak chyba, tylko pytanie, czy to jest jakąś walutą i trochę też się odwołam tutaj do pana doświadczenia, pan bardzo często jeździ na Ukrainę, współpracuje pan z osobami z Ukrainy, no czy jednak walutą nie jest to, że Polska faktycznie pomogła na samym początku, otworzyła te serca, czy to po prostu nie jest w polityce nic cennego? Z perspektywy ukraińskiej.
1: Wdzięczność nie jest żadną walutą w relacjach międzynarodowych. Oni doskonale wiedzą, że zrobiliśmy, mówię to o broni, bo te humanitarne rzeczy tam, to zupełnie inna kwestia. To jest oddzielna, to są indywidualne sprawy wyborów Polaków. Natomiast z punktu widzenia politycznego dostarczenie tam przez Kaczyńskiego i Morawieckiego broni na początku tej inwazji w dużej ilości, to była jedna z najlepszych inwestycji w historii państwa polskiego. No, zyskaliśmy bardzo dużo za relatywnie niewiele i oni doskonale wiedzą, że zrobiliśmy to we własnym interesie. Natomiast no, jakieś próby zamykania czy tego świadczenia tych usług hubowych dla Ukrainy czy coś, no to by, gdybyśmy zaczęli coś takiego robić, no to byśmy byli prawdopodobnie szybko dość spacyfikowani przez Europę Zachodnią i przez nawet Stany Zjednoczone, a po drugie by to jednak świadczyło, że jesteśmy skrajnymi kretynami.
2: I tutaj postawimy kropkę na tym mocnym akcencie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita.
1: Dziś Ewangelia mówi nam o jednej z podstawowych wartości życia chrześcijańskiego, o przebaczeniu. Jezus nie tylko o nim nauczał, ale dawał o nim świadectwo aż po krzyż, gdy modlił się do Ojca za swoich prześladowców słowami, które wszyscy znamy. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W dzisiejszym fragmencie Piotr pyta nauczyciela właśnie o przebaczenie. Panie, zwraca się do niego, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jest to pytanie, które świadczy o wielkoduszności. Liczba 7 symbolizuje bowiem w Biblii pełnię, a przebaczyć 7 razy oznacza przebaczyć z wielką hojnością. W odpowiedzi Jezus idzie jednak jeszcze dalej. Stwierdza, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. To znaczy bez granic, bez miary. Aby jeszcze lepiej wyjaśnić swoją myśl, Zbawiciel opowiada przypowieść o słudze, który miał wobec swego pana tak wielki dług, że praktycznie nie był go w stanie spłacić. Choć z czystego miłosierdzia darowano mu całą należność, on sam nie okazał podobnej litości swojemu współsłudze. Został więc za to surowo skarcony i ukarany. Tymi słowami Jezus przypomina nam, że u podstaw naszego istnienia leżą dar i przebaczenie. Wszystko otrzymujemy od Boga z czystej miłości i nikt z nas nie może powiedzieć, że w sposób doskonały odpowiada na tak wielką dobroć. Dlatego bezinteresowność, z której wyrasta nasze życie, jest także najlepszą zasadą naszych wzajemnych relacji. Doświadczamy tego każdego dnia. Przebaczenie jest niezbędne, a bez niego nie sposób żyć w pokoju. Prędzej czy później w ludzkich sercach i między ludźmi rodzą się konflikty, oskarżenia, urazy i pragnienie zemsty, które niszczą relacje, rozbijają rodziny i rozpętują wojnę. Tylko przebaczenie wyzwala i na nowo przynosi światło. Nawet tam, gdzie materialne i moralne ubóstwo człowieka na chwilę przesłoniło horyzont i uczyniło drogę niepewną. Przebaczenie, niczym dobry wiatr, rozprasza nawet najgęstsze chmury, aż znów można będzie zobaczyć słońce. Doświadczył tego wielokrotnie w swoim życiu sam święty Piotr. Szczególnie wtedy, gdy po zaparciu się Jezusa i opuszczeniu go podczas męki, spotkał go zmartwychwstałego nad brzegiem jeziora. Usłyszał wówczas tylko jedno pytanie. Szymonie, czy miłujesz mnie? A wraz z nim usłyszał wezwanie. Pójdź za mną. Zupełnie jak na początku, w dniu ich pierwszego spotkania, jakby nic się nie wydarzyło. I właśnie ta miłość, która zapomina i uzdrawia, stanie się dla pierwszego z apostołów potwierdzeniem jego misji. Prośmy zatem Maryję Pannę, Matkę Miłosierdzia, aby pomagała nam zawsze przebaczać, także wtedy, gdy trudno jest uczynić pierwszy krok, oraz odważnie i wytrwale nieść pogodne i uzdrawiające światło miłości, która zwycięża nienawiść i rozbraja wszelką urazę. Angelus Domini, nuntiavit Mariae. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen.
2: nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis.
1: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
0: Benedicat vos.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Dwa dni temu obchodziliśmy 25. rocznicę zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponawiam moje modlitwy za tych, którzy stracili wówczas swoje życie i dla tych, którzy do dzisiaj starają się uleczyć rany tych tragicznych chwil. W czasach, gdy konflikty i przemoc dotyczy tak wielu naszych braci i sióstr, proszę wszystkich o modlitwę, aby Pan dawał swój dar pokoju całemu światu. Wspomnienie tragicznych wydarzeń sprzed 25 lat przyzywa nas do tego, abyśmy odnowili nasze zaangażowanie na rzecz pokoju. Przede wszystkim poprzez modlitwę, którą zawierzamy w stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. A teraz pozdrawiam też czule was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. Witam grupy, które przybyły z São Paulo w Brazylii. I tych z wielu innych krajów. Pozdrawiam członków Stowarzyszenia Religijnego Jesus Nazareno Cautivo, którzy są obecni w Rzymie, a także grupę z Oratorium Salezjańskiego z Chieri. Wiernych z Dolianowa na Sardynii, a także pielgrzymów, którzy przybyli z Asyżu drogą świętego Franciszka. Pozdrawiam rodzinę Bellunese wraz ze szkołą Ereshim z Brazylii, a także motocyklistów zebranych, by modlić się o pokój i o życie. Wszystkim wam życzę dobrej niedzieli. Auguri, wszystkiego dobrego, zawołali pielgrzymi w odpowiedzi na papieskie pozdrowienie i papieskie słowa. Papież zachęcił w pozdrowieniach wszystkich do tego, by modlić się w intencji pokoju, by w rocznicę tragicznych wydarzeń, ataków na World Trade Center, którą obchodziliśmy w piątek, pamiętać w modlitwach także o tych, którzy stracili życie i o tych, którzy do dzisiaj leczą rany po tych tragicznych wydarzeniach. Ten apel łączy się też z papieską medytacją, którą wygłosił przed modlitwą Anioł Pański w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, w której papież zachęcał do tego, by przebaczenie, które jest owocem bezinteresownego daru życia, które otrzymaliśmy, było podstawą naszych relacji, było podstawą naszego sposobu bycia. Byśmy, wpatrując się w przykład świętego Piotra, któremu Pan Bóg również przebaczył jego zaparcie się, także i my umieli za wstawiennictwem Maryi i przy jej pomocy przebaczać wszystkim, którzy stają na naszej drodze. Zachęcamy Państwa, by powracać do tych papieskich słów, by też śledzić to, co Ojciec Święty na bieżąco mówi, do czego zaprasza. To wszystko można znaleźć na stronach watykańskich, watykan.va, tam tłumaczenia w języku polskim, także na stronie Vatican News. A już w środę zapraszamy Państwa także na transmisję audiencji generalnej z katechezą Ojca Świętego o godzinie 10 z Placu Świętego Piotra.
2: Zima się przybliża i liść z drzewa leci. Ciężko jest na łodzi, gdy sponsor odleci.
3: Odlecieli bociany do Afryki różną drogą, no i nie wrócą do wiosny, ale wy patroni wracajcie.
2: patronite.pl/radiownet
4: Autopromocja.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: Szybciej, wyżej, dalej! Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni?
4: Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
13: Kawka się ceni.
14: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
15: Polecam. Cezary Pazura.
16: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
17: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
18: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
19: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
20: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
7: Po reklamie.
21: Radio Wnet.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część piąta.
2: No a jak, gdzie piją owce?
3: No to w Płetycku się napiją.
2: Mają, płetycki mają.
3: Jak rano rosa jest, one tą trawę jedzą z rosą. No to się im tak płetę nie chce pić. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to... To tutaj się idzie po taki... Po, i wybiorą się im taki teren, co by się... Dużo wody jest, więcej. One sobie tak przechłodzą, zaj się napiją, zaj się popasą. Aj se legną. No i to jest, no i wełna i chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem i chroni, co by ich nie przypoleło, nie? W lecie, tak, teraz, no to zaś nie, ale przed dyscymi chroni, to dysk to tam do skóry nie dochodzi. Tam troszeczkę jak łeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni, od słonka.
4: To czasami tu one się chowały, nie?
3: No a reszta jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, tam jest więcej cienia, nie? Dużo wody, żeby se zaś popijały, wybiera się im teren, no. No bo nie będzie z ich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z ich trzymał na słonku całe, co, nie? No bo to, no składa, no. Stój zejty.

0: Fajne, nie? Że coś teraz też Szko robi. No, Staszek dzisiaj powiedział, że 30 raz tutaj idzie, nie? On ma 42 lata, więc 30 raz idzie tą trasą. Senior 48. Taka była sytuacja, słuchajcie. Dwa tygodnie temu byliśmy z taką grupą i też doświadczali tego pasterstwa i tak dalej. I w tej grupie był taki prezes jakiejś firmy, pyta Tadzia, nie? Tadziu, powiedz, co ty robisz, nie? No i Tadziu opowiada, no wstaję 3:30, rozpalam ogień, potem idziemy podoić, potem to, nie? No i tak skończył opowiadać i nagle Tadziu, czyli brat Staszka, mówi do tego prezesa, a ty co robisz? Nie? No i ten prezes tak patrzy na niego, tak na nas i mówi, wiecie co, chyba pierwszy raz się wstydzę powiedzieć, co ja robię. Bo ja po prostu nic nie robię. Jak ja porównam to poświęcenie, które dajesz owcom, a to, co ja robię jako prezes zarządu, mówię, wiesz, to pierwszy raz mi głupio powiedzieć, co ja robię, ja po prostu chyba nic nie robię, nie potrafię ci powiedzieć, nie można tego zestawić, nie? No, także to były takie mocne momenty. No, to były takie mocne rozmowy, takie mocne fragmenty, kiedy zderzamy się z tą kulturą pasterską, z tym życiem, nie? No i to się później pamięta, nie? I to zmienia po prostu później, nie? Że wracasz do swojego świata, no i zaczynasz funkcjonować bardziej jak pasterz, nie? A nie jak...
1: Bardzo niesamowite, że ten, to jest takie cały czas zgodne z naturą.
0: Tak, naturalne.
1: Coś, co jest po prostu, coś, co nam już bardzo trudno przychodzi, gdzieś tam funkcjonować.
2: Czuję taką, człowiek taką wolność taką, nie? No, tak, można sobie tak, o, głęboko wziąć wdech, wydech, o, poczuć tą wolność taką, nie?
3: Zegarek,
1: no tak, ale to jest taki, ale rytm bardziej biologiczny.
0: Rytm, tak. No. Tu bardziej nie czas, tylko rytm.
2: Obowiązek jest taki, no.
0: To jest tak rzadkie, żeby było jedno i drugie, nie? Najczęściej jest tak, że mamy dużo obowiązków i zero wolności, nie? Albo jest dużo wolności i zero obowiązków, czyli brak odpowiedzialności, nie? Najczęściej są takie problemy, nie? A tutaj jest i wolność, i obowiązki.

0: pasterz ma swój honor. O tym honorze dużo rozmawiałam też z chłopakami. Staszek powiedział, że pasterz musi mieć swój punkt honoru. Jak ma swój honor, pasterz, to wtedy może wziąć odpowiedzialność. Honor pasterza to jest to, że on oddaje siebie tak jakby w służbie dla sprawy, dla idei, dla celu, dla tych owiec, które kocha, bo ma do nich zamiłowanie, bierze tą ciężką odpowiedzialność na siebie i to wszystko tworzy ten honor jego. I to, co mi wiele razy mówił Staszek w trakcie tej drogi, to powiedział, jeśli masz owce i prowadzisz owce, to nie możesz po prostu wstać rano i powiedzieć, mam dzisiaj gorszy dzień, chcę iść do kawiarni na kawę. Po prostu nie ma takiej opcji, jeśli nie przyjdziesz o 4:30, nie wydoisz tego stada, za 2 godziny będą chore. Nie ma takiej opcji. Po prostu bierzesz odpowiedzialność. Pasterze nie chodzą ze spuszczoną głową. Żaden z nich. Przez te 6 dni, kiedy chodziłam z tym stadem, nie widziałam ani jednej sytuacji, żeby pasterz chodził ze spuszczoną głową. Pasterz chodzi zawsze wyprostowany, patrzy przed siebie, sprawdza, gdzie i jaki teren jest i gdzie można faktycznie coś dobrego znaleźć dla owiec, a tym razem nie było łatwo znaleźć, bo tej trawy było mało i trzeba było bardzo mocno się naszukać, żeby tej trawy dobrej znaleźć. Więc pasterz patrzy cały czas do przodu i średnio co 2-3 minuty cały czas zwraca się do tyłu. I ten ruch do przodu, do tyłu patrzy się na owce, do przodu, do tyłu, to jest po prostu cała droga, 6 dni, co 2-5 minut, nie ma po prostu innej opcji tam. No i ten honor jest czymś pięknym w ich życiu i w tym jest i miłość do owiec, i odwaga, i ta odpowiedzialność, i to ukochanie tej wolności. I możemy im tego zazdrościć po prostu, że tak żyją. Ale z drugiej strony oczywiście jest też ogromny wysiłek. Widziałam wysiłek, który po prostu użyję takiego słowa, że potrafi cię sponiewierać, wiesz? To jest taki poziom wysiłku, który powoduje, że po prostu jakby na koniec dnia zastanawiasz się, na co masz siłę. Czy starczy ci siły, żeby zrobić sobie jeszcze herbatę? I tak naprawdę zastanawiasz się, czy po tym katorżniczym wysiłku tego całego dnia, jeszcze tego trekkingu przez góry, czy starczy ci sił, żeby zadbać o siebie? No tam tego po prostu nie ma. W trakcie tych 6 dni po prostu tego nie ma. Nie ma przestrzeni już, nie ma już siły na to, żeby zrobić coś dla siebie. Więc praca pasterza jest po prostu wielką pracą. Jest to praca bardzo, bardzo trudna. Jest to duży wysiłek fizyczny, ale ja doświadczyłam codziennie tego, że ja wstawałam, ja się budziłam 3 w nocy. Ja się nie mogłam doczekać kolejnego dnia. Naprawdę. Budziłam się o 3 w nocy i czekałam, aż będzie 4:30, żebym mogła wstać. Było też tak kilka razy, że nocowałam u okolicznych mieszkańców, ponieważ tutaj właśnie honor pasterzy nie pozwolił im, żebym codziennie, prawda, spała na placówce bez łazienki, więc mnie tak po prostu podrzucali tam jak taką owcę do gospodarzy. I ten honor, myślę, że bierze się u nich z tego, że z jednej strony mają to pasję i zamiłowanie do tego pasterstwa i to jest też ich decyzja, że to wybierają, a z drugiej strony mają, myślę, że takie poczucie takiej misyjności, że robią coś, co jest rzadkie, co ginie, zanika, chcieliby, żeby to przetrwało, więc to też jakby zawiera się w tym honorze, że oni ten honor po prostu jakby dźwigają na sobie, że ten honor niosą, że chcą, żeby to pasterstwo przetrwało. W 1973 roku senior Tadeusz Czechowicz, czyli ojciec Stanisława i Tadeusza, pierwszy raz właśnie wyruszył w tą trasę. Otrzymał taki teren właśnie na Żywiecczyźnie, więc pakował cały ten potrzebny dobytek i to wyposażenie na drewniany wóz i po prostu powożąc koniem, tak ten dobytek tam przewoził, prawda, na tą bacówkę do Sobrówki aż. Więc tak to wyglądało w latach 70. W latach 80., kiedy już tutaj chłopcy się urodzili, no to pomagali swojemu ojcu i tak aż do tamtego roku. I senior Czechowicz w tamtym roku ostatni raz, mając 81 lat, przeszedł tą trasę. No i on nie chce odejść na emeryturę. To po prostu po nim widać. Ja widziałam, jak teraz, kiedy ten Radek się zaczynał, jak on te owce żegnał. Widziałam jego łzy w oczach i po prostu to jest coś pięknego, jak pasterz po prostu kocha te swoje owce, że nie może się pogodzić z tym, że już nie może pójść. To jest coś niesamowitego. Ja znałam go, tego starszego pana, i widziałam jego oczy. Szok. Ja zrozumiałam podczas tej drogi, że właśnie, że pasterstwo to jest po prostu kochanie tych owiec. I niby to wiedziałam, bo przecież widzimy te obrazki, czy w kontekście duchowości, czy w kontekście kulturowym jakimś, tak, prawda? Widzimy w tych różnych kontekstach te obrazki pasterza z owcami i niby to wiemy, natomiast zupełnie inaczej jest, kiedy zobaczysz to tak namacalnie. Także teraz podążam bardziej świadomie, bo po prostu mam cały czas przed oczami obraz tego pasterza, tak? Prawdziwego pasterza. I to jest coś wielkiego. I jeszcze nie wiem jak, mam już jakieś pomysły, ale do końca jeszcze nie wiem jak, ale bardzo będę chciała właśnie doprowadzić do tego, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć pasterza. Dlatego, że wierzę, że w tej metaforze, w tym obrazku jest pewien link, pewien most, nie tylko do uczenia się przywództwa, ale do tego, żeby poznać pasterza. Nie tylko stać się pasterzem, ale też wierzę, że ludzie, nawet dla których duchowość nie jest ważna, stając się pasterscy, będą przybliżali się do pasterza. Ja to wiem, bo to tak to działa. I tak to działa w moim też centrum. Takie mam przypadki właśnie, że ludzie trafiają do kościołów przez to przywództwo służebne. Uczą się przywództwa, a nagle znajdują się w kościele. Dlatego, że wiem, że w tym modelu jest ukryty i zaszyty ten model Bożego Serca. I to jest temat, któremu ja chcę się poświęcić przez najbliższe 20 lat na pewno, jak mi oczywiście Pan Bóg da łaskę, że będę mogła to zrobić. No i ciągnę ten wózek, to przedszkole. No, ciągnę to i mam takie poczucie, że przez pierwsze 2 lata, jak to teraz robię, to jest to wszystko takie bardzo we mgle, nie? Ja dotykam tych kawałków i sprawdzam i nie wiem, czy mi się wydaje, ale no, na każdym jakby etapie Pan Bóg mi potwierdza, idź w to, masz to zrobić. To jest coś, co masz nieść, to jest ten przekaz, który ja ci daję i ten przekaz masz nieść dalej, nie? No, więc jestem ciekawa, co przede mną. No i tak się właśnie też przedwczoraj śmiałam sama do siebie, że jeny, przecież jak to jest w ogóle, jak to byłoby w ogóle możliwe, żeby było coś takiego jak Centrum Servant Leadership, przywództwa służebnego i żeby tam nie było pasterzy. No kto jest bardziej służebny jak pasterz? No nie ma drugiego takiego zawodu, który byłby jeszcze bardziej służebny. To jest taki przykład maksymalny. Oczywiście my nie będziemy w stanie w biznesie funkcjonować aż na takim poziomie, ale weźmy coś z serca, tak? Z tych wartości, weźmy chociaż tą część, no a potem zobaczymy, co dalej, nie? Co to zmieni w ludziach, którzy mają ten wpływ.
1: No i nie, bo tu pójdziemy, bo nie, przydałem resztę se tu pójdziemy, co nie? A tam baptyzm jest cetrowa, fajno, no to się zapasą. A resztę pójdziemy tam.
2: Czyli jak idziecie z tym redykiem, czyli musicie mieć przynajmniej 4-5 miejsc, w których możecie te owce zagonić i przez nas przetrzymać.
1: Tak? No to mamy takie stanowiska, co dochodzimy do tego i miejsca i przenocujemy się, czy tam śpimy. Stodole, czy na boisku.
3: Czy wsianie.
1: Wsianie, no i beleka, no.
3: Aleluja,
1: wiesz, co baran i na założył. No to baran mówił, że imię dzwonek, a bez guniusty.
3: Się nie stracił.
1: No, co by się nie stracił.

0: Chill out.
1: Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dobranoc, Marku, lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd.

którego nie zna twa łacina. To lęk, odwieczny, ciemny lęk. Okruchy ludzki ląd zaczyna bić.

runą świata ściany cztery. Cóż nam na wietrze drżeć i znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce.

0: podaj rękę. Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć. Jak w wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat. Astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw.
1: Radio Solidarność, przy mikrofonie Andrzej Gelberg. Zacząłem od tego utworu, wiersza Marka Aurelego, którego napisał Herbert, a w melodrakmanii wykonał Piotr Szczepanik. Nieprzypadkowo od tego zacząłem, ponieważ moim i dzisiaj gościem i Państwa gościem jest poeta Lech Dymarski. Dzień dobry, Leszku.
2: Dzień dobry.
1: Jakie wrażenie? Znałeś to wykonanie?
2: To wykonanie? No, utwór znam, ale to wykonanie, no nie jestem pewien, czy ja je znałem. Nie wiem.
1: Herbert w ogóle się trochę krzywił na wykonania muzyczne jego utworów. Próbował tego Gintrowski, teraz to zrobił, znaczy już parę lat temu, zrobił to Szczepanik. Natomiast no, jakoś do mnie to bardzo trafia. Właśnie jako melodeklamację, a nie jako taki samodzielny utwór muzyczny, gdzie Herbert występował w postaci tekściarza, tak jak sam się kiedyś przedstawił, że jest tekściarzem Gintrowskiego. Oczywiście ironicznie.
2: Tak, racja, racja, zgadzam się z tobą. Bardzo dobrze to zrobił Piotr Szczepanik. Z tej przyczyny powiem tak okrutnie, że na pewno wiedział, co śpiewa, to znaczy rozumiał tekst i utwór. To zjawisko tak zwanej poezji śpiewanej to nie jest powszechne. I właśnie pamiętam ten problem śpiewania Herberta, że tak, to potwierdzisz rozwiązanie, że właśnie zwrócił się do niego
1: Przemek Gintrowski.
2: Przemek Gintrowski o zgodę i Herbert mu miał powiedzieć, że w zasadzie, proszę pana, ja do śpiewania nie piszę. Ale w drodze wyjątku się zgodzę, jakby to powiedzieć, uznając wyższość sprawy. No, to znaczy, że w tamtym czasie, no, ponurym skądinąd, jakby upowszechnianie jego poezji było jako wspólną sprawą. No i Gintrowski to śpiewał i mi się podobało to wykonanie, bo Gintrowski też bezspornie doskonale wiedział, co śpiewa, znaczy rozumiał tekst. Opowiadam, zdarzało mi się słyszeć takie interpretacje utworów poetyckich, czyli pisanych wierszy, no nie do śpiewania w zamiarze, no że uszy bolały, prawda? Znaczy, ale nie będę składał do nosu, nie powiem w czyim wykonaniu, bo coś tam pamiętam.
1: No dobrze, zostawmy już na razie Herberta. Ja specjalnie puściłem ten pierwszy utwór na początek naszej audycji, ponieważ moim rozmówcą jest poeta. Ja pamiętam kilkadziesiąt lat temu, jak się poznaliśmy, to miałem okazję podyskutować trochę z tobą, ponieważ jeszcze w latach 70., kiedy dotarły do mnie z Poznania w samych datach dwa rodzaje wierszy. Jeden napisałeś ty, a drugi napisał twój też poznaniak, twój kolega Stanisław Barańczak. I pamiętam, że były spory właśnie w naszym środowisku, takim trochę opozycyjnym, jeszcze nie było Solidarności, który lepszy, który zdolniejszy. Zdania były podzielone. Ja się przychylałem, że mi się bardziej podobały twoje wiersze.
2: No nie, bez przesady. Ja takiego sporu nie pamiętam. Ja debiutowałem znacznie później niż Stanisław Barańczak. I oczywiście potem byliśmy w dużej zażyłości i przyjaźni, ale w ogóle nie pamiętam jakiegoś problemu konkurencji. Absolutnie.
1: Nie, no to nie była żadna konkurencja po prostu.
2: Gdy ja debiutowałem, to Stanisław już był dosyć szeroko znanym już autorem.
1: To prawda. Natomiast Barańczak poza tym bardzo się zaznaczył i odznaczył jako tłumacz. Był zresztą znakomitym tłumaczem zarówno Szekspira, jak i Edgara Poe. I jeszcze nie tylko zresztą tłumaczył z angielskiego. To była jego pasja i nawet czasami mówił o sobie, że on jest bardziej tłumaczem niż poetą. Natomiast ty miałeś też inną pasję poza pisaniem wierszy, mianowicie byłeś aktorem, człowiekiem teatru. Z Teatrem Ósmego Dnia byłeś związany. Więc,
2: tak.
1: Więc to była też inna pasja.
2: Inna pasja, tak. Byłem aktorem w tym teatrze. Tam się w miarę ówczesnych standardów sprawdziłem, ale nie dane mi było na całe życie zostać właśnie aktorem. No to był, gdy ja tam byłem, to nie był teatr zawodowy, prawda? To były taka fala teatrów. No nie nazywało się amatorskie, bo to tak prestiżowe już miało, to się mówi alternatywne i tak dalej. I takie były.
1: Znaczy tutaj wymieniłem Barańczaka, ponieważ nie tylko dlatego, że on był poetą i ty skromnie mówisz, że w ogóle później zacząłeś i że to nie konkurować się z nim nie zamierzałeś w rangach poetyckich. Natomiast łączyło was jeszcze coś. Mianowicie mieliście podobne poglądy polityczne, takie opozycyjne zdecydowanie. On był członkiem koru, ty byłeś współpracownikiem koru. No więc zdecydowanie to były poglądy podobne, zbliżone. Potem już w Wolnej Polsce wiem, że tutaj się to trochę zepsuło, ale to nie był jedyny przypadek tego typu. Natomiast ja bym chciał jeszcze...
2: Stanisław miał taki epizod, no to ja nie odkryłem żadnej tajemnicy, członkostwa w PZPR. To członkostwo, że tak powiem, porzucił, to się wtedy mówiło, oddał legitymację.
1: Tak.
2: Oddał. Na początku lat 70. Ale konkretnie takim bezpośrednim takim impulsem było to, że jak był w Poznaniu, odbywał się zjazd Związku Literatów Polskich. No i u Barańczaków odbyło się jakieś spotkanie, prawda, towarzyskie, koleżeńskie. I jego wezwano do Komitetu Wojewódzkiego i tam jakiś towarzysz, sekretarz stanowczo poprosił, żeby Stachu zrelacjonował, o czym była mowa w domu. Ale fakt, że on przy sobie miał tę legitymację i zareagował oddaniem tej legitymacji temu towarzyszowi, znaczy, że on był już gotowy do tego aktu wystąpienia z tej partii. Na motywację wstąpienia, no rozmaite w tamtym czasach
1: bywały. Zostawmy to.
2: Tak, zostawmy to. Bywały takie pragmatyczne, prawda, jakieś takie niekoniecznie... Niekoniecznie chodziło o karierę, różne były motywacje, no, w większości chodziło o karierę, ale nie w każdym przypadku.
1: Znaczy, może ja jeszcze powiem parę zdań na temat mojego gościa dzisiaj, przybliżę twoją sylwetkę. Znaczy, poza tym, że piszesz wiersze, zaraz się dopytam jeszcze, czy nadal
2: je piszesz. Nie publikuję wierszy, nie.
1: Natomiast byłeś absolwentem polonistyki w Uniwersytecie Poznańskim, a potem skończyłeś Wydział Pisania Scenariuszy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Potem już w Wolnej Polsce byłeś członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dorastał premiera Jana Olszyckiego, dorastał prezesa NIK-u Lecha
2: Kaczyńskiego.
1: Kaczyńskiego, wiceprezesem PAJA. Bogata biografia, wie? Wieloletnia aktywność samorządowa w Poznaniu. Przez kilkadziesiąt lat. Przynajmniej, no to prawie kilkadziesiąt.
2: Kilkadziesiąt? Nie, przesady. Chyba.
1: No ze 20 to na pewno.
2: Nie? No długo, ale teraz nie aż kilkadziesiąt. Byłem ostatecznie przewodniczącym sejmiku przez dwie kadencje.
1: No właśnie, tak. Nie byłeś szeregowym samorządowcem, tylko byłeś tutaj, tam na sytuację poznańską figurą. Natomiast jak wybuchła Solidarność, bardzo się od samego początku, od pierwszego dnia zaangażowałeś i nagle okazało się, że jak gdyby odłożyłeś pisanie wierszy na rzecz działania w ramach Solidarności, co bardzo silnie odcisnęło się na twojej biografii. Dlatego, że byłeś w zarządzie regionu wielkopolskiego, a potem byłeś bardzo aktywnym członkiem Komisji Krajowej. Ja pamiętam polemiki, jakie toczyłeś z profesorem Geremkiem i do dzisiaj one brzęczą w uszach, ponieważ byłeś znakomitym polemistą. No, zarobiłeś tutaj to swoje angażowanie w Solidarności na wielomiesięczne zamknięcie w internacie, ponad 10 miesięcy, to prawie że rekord. I no to był ważny rozdział w twoim życiu. Może ja...
2: Ale powiem, wiesz, jeśli wolno, tak. Mówiąc nie tylko o sobie, tylko wielu mi podobnym, no rzeczywiście Birdziejowie mnie, że tak powiem, wyniósł w Solidarności aż do Krajowej Komisji Porozumiewawczej i tak dalej, czyli jak na szczyt tej struktury, ale chcę powiedzieć coś istotnego w kierunku młodszego słuchacza, też słuchaczy, że to nie były wtedy takie wybory, że o, ja będę politykiem na przykład, prawda? Teraz to są młodych ludzi naturalne wybory, no w warunkach w miarę demokratycznych, prawda? No, ja widzę taką karierę, będę politykiem, prawda? Trafię do Sejmu, potem do jeszcze i tak dalej. To wtedy przecież jakby aktywność taka rzeczywiście polityczna była zastrzeżona za ludzi komunistycznej władzy. I tam się porządni ludzie nie pchali do tego przecież. Natomiast wtedy to się tak wszystko działo. No przyszedł czas czynu, prawda, i to i decyzja nie była taka, która dotyczyła tylko mojej przyszłości, tylko po prostu, no co, jest strajk w stoczni, no to trzeba tam pojechać i się rozejrzeć, prawda? No. A potem, jak to się skończył strajk porozumieniami tak zwanymi sierpniowymi, no to co, no to trzeba wrócić do Poznania i organizować te związki niezależne, samorządne. I tak to Wirdziejowy, prawda, porywał.
1: Dobrze pamiętam ten początek Solidarności. No. To był imperatyw kategoryczny, jak można to tak kultowo określić. Po prostu nie można było inaczej. Przynajmniej niektórzy ludzie nie mogli inaczej. Ale chciałem teraz, żebyśmy posłuchali piosenki, którą napisał Jan Krzysztof Kelus, Sentymentalna Panna S. To określenie na Solidarność, Sentymentalna Panna S, weszło do społeczeństwa i było wielokrotnie używane do dzisiaj.
3: Tak. Sentymentalna Panna S. z cyklu Materiały pomocnicze do nauki o Polsce i świecie współczesnym. Oczom zdumionej publiczności

strasznej maści. Panegiryków nie pisałem, nie próbowałem się z nią pieścić. Piszę ballady i piosenki, a jej potrzebne były pieśni. Żyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy najlepsi przegrywali. Mówiłem, cóż, nie lubią gwiazdy tych, którzy je wylansowali. I byłem głupi tak jak inni, wciąż tylko bojąc się jednego, że mogą zerwać przedstawienie sąsiedzi z kraju ościennego. Nie był potrzebny żaden sąsiad, rodzimej dosyć jest kanali.

0: Kam jak zwykle bez pieniędzy, sentymentalny JKK.
1: No to jest krótka historia 16 miesięcy Solidarności. W tym czasie, gdy siedziałeś w internacie, podobnie zresztą jak Kelus, który za to, że się nagrał w pierwszej audycji Radia Solidarność, wtedy podziemnym radiu, z piosenką na temat ostatnia szychta w kopalni Piast. To...

0: Znalazł dziurkę w ściance działowej, którą wcześniej złodzieje tam zrobili. I tam udało mu się świeże ułożone utwory nam tam przeciskać przez tą dziurkę. Także byłem czasem pierwszym czytelnikiem z tych niektórych piosenek.
1: Twoje opowieści, które uwielbiam właśnie, twojego wspólnego siedzenia w pudle razem z Kuroniem i z Rurewskim, no warte byłyby osobnych audycji, bo one rzeczywiście są niebywale zabawne, ale tutaj na to nie ma czasu, bo tutaj dzisiaj będziemy mówili o znacznie poważniejszych sprawach. No powiedz mi tylko jedno, czy będąc w te 10 miesięcy w internowaniu, czy powstały jakieś wiersze, napisałeś coś, bo z tego co pamiętam mówiłeś, że coś napisałeś.
0: Tak, no trochę więcej niż 10 miesięcy, ale nie, niech będzie. Tam, no, że tak powiem, miałem dużo czasu, jak to w więzieniu, prawda, i pisałem jakieś wiersze i one tam były opublikowane.
1: No właśnie. Potem wyszedłeś z internatu, zacząłeś działać w podziemiu w różny
0: było
1: sposób.
0: Było opublikowane, jeśli mogę to przypomnieć, to ten zbiór się nazywał oczywiście w drugim obiegu, prawda, chyba.
1: No tak,
0: ten zbiór się nazywał Wiersze sprzed i po. To znaczy sprzed Solidarności i po, znaczy, czyli po, czyli czas po to już był stan wojenny, prawda? Czyli po,
1: no tak.
0: Chodzi o te 16 miesięcy, no bo właśnie to, co się stało z Solidarnością, o czym Janek tyle śpiewał, no to wszyscy wiemy. I jeśli idzie, no to został pewien, możemy mówić o wartościach, postulatach, no ale także ten sentyment do czegoś, co się no, nie mogło potem odrodzić, bo społeczeństwo zostało przez Grzywalskiego tak upokorzone i tak przybite, że to już to największa strata. Największa strata na pewno.
1: Znaczy ja dobrze pamiętam, że bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego aktywność ludzi, którzy chcieli koniecznie coś zmienić, zabrano im ukochaną Solidarność, było dosyć powszechne. To było jednak setki tysięcy ludzi, a może nie miliony, ale setki tysięcy były. W różny sposób byli aktywni i potem z roku na rok, z miesiąca na miesiąc.
0: No tak,
1: to słabo.
0: To prawda, co mówisz. No to już taki proces, no. Ile miesięcy, ile lat można być w taki sposób
1: stać aktywnym? Stać na palcach. No.
0: Można być w taki sposób aktywnym. No przecież trzeba za coś żyć i tak dalej. Jakieś przyjmować, więc... Zresztą no to było na to obliczone, że się po prostu że społeczeństwo zamęczy i będzie znowu posłuszne. No przecież... I w znacznym stopniu to się udało. Nie w całości, a na szczęście.
1: Znaczy, chcę teraz podprowadzić kolejny utwór muzyczny. Tym razem nie będzie śpiewał Kelus. Roku 1988, kiedy wydawało się, że już właściwie w Solidarności Podziemnej tych ludzi, którzy coś tam robili, było naprawdę może nie garstka, ale bez porównania mniej niż na początku stanu wojennego. Wybuch strajk w Stoczni Gdańskiej, przedtem w Nowej Hucie, spacyfikowany po paru dniach, a potem stoczni w Gdańsku imienia Lenina, podobnie jak w Nowej Hucie też imienia Lenina była. I tam przyjechało kilkanaście osób, które tworzyły taki zespół wspomagający czy wspierający. Stocznia była otoczona przez ZOMO. Siedzieliśmy tam i czekaliśmy na bieg wydarzeń, czy też, jak podobnie Nową Hutę, to stocznie też spacyfikują, bo co 50 metrów wokół płotów Stoczni Gdańskiej stali ZOMOwcy. No ale nie skończyło się tutaj z pacyfikacją i pamiętam, że słuchaliśmy radia Wolna Europa i nagle

0: zagłuszane było to radio, ale można było coś usłyszeć. I poleciał ten utwór. Zaraz, posłuchajmy go.
1: Powrót syn. Wróciła znów na scenę. Z początku nie chciał nikt w to wierzyć. Widownia była przecież pusta, nie licząc stróży i żołnierzy. Ale rozniosło się po mieście, że znowu jest, że za

powtarzali. I po raz pierwszy znów po latach niektórzy z nas się spotykali. A ona była trochę inna, choć przecież kostium był ten sam. I takim wzrokiem jak my jej zaczęła się przyglądać.

by ją zagłuszać jeli wrzaskiem. Ci, którym było to nie w smak, niespodziewanie nam pomogli. Jej nowi wielbiciele młodzi, wielbiący ją jak starą krew.

0: pokorny sługa jej, Jotka.
1: Ten pokorny sługa Jotka, no to oczywiście Jacek Kaczmarski. Mam nadzieję, że Państwo poznali go po głosie. Natomiast zaraz potem odbył się okrągły stół, no i odzyskaliśmy wolność i niepodległość po roku 89. No nie zaraz potem, no to ileś tam miesięcy. No i jak się odnalazłeś w tej wolnej Polsce?
2: No, najpierw, jeśli pozwolisz, ja skomentuję. Mianowicie, bo tak, no, Janek Kelus śpiewał o sentymentalnie Pan nie jest. Potem jakby odniósł się do tego no, młodszy jednak Jacek Kaczmarski. Więc żeby z tego po tylu latach nie powstał takie wrażenie, że te 16 miesięcy funkcjonowania Solidarności, że to wszystko w jakiejś takiej sentymentalnej atmosferze się odbywało, w rytmie ballady, jakiejś egzaltacji. No nie, no, to już jest taka interpretacja artystyczna, no, ale te 16 miesięcy, no to cały czas były konkrety i cały czas walka, tak? Najpierw o rejestrację jednego związku, bo to nie było tak, że 31 sierpnia powstała Solidarność, nie, jak powstała 17 września. No tak. Prawda? Bo to nie było wcale jasne, że będzie jeden ogólnopolski związek zawodowy. Komuniści zmuszeni do podpisania tego porozumienia, żeby zakończyć strajk w stoczni, oni sobie raczej nie wyobrażali, że to będzie jeden związek zawodowy i powstało coś, czego na świecie nie było. To znaczy, przytłaczająco większość zatrudnionych znalazła się w jednym związku zawodowym, wewnętrznie demokratycznie uporządkowanym w niedemokratycznym państwie.
1: To, że powstał jeden związek zawodowy, to ogromna zasługa Mozelewskiego, który bardzo o to walczył skutecznie, jak się okazało.
2: Tak, Karol, tak. On bardzo dobrze potrafił perswadować, a ja jakby no nie będę taki skromny, ale
1: podobnego zdania byłeś.
2: No nie, ja byłem jednym z czterech delegatów z kraju, którzy złożyli stosowny wniosek w tej sprawie. Prócz mnie to był Wrocław, Jurek Schulz z Wałbrzycha, tam był właśnie liderem, i Bujak, Mazowsze. I myśmy złożyli taki wniosek i ostatecznie właściwie delegaci z kraju to ustanowili, bo Gdańsk się początkowo bronił przed jednym związkiem. Mieli swoje uzasadnione obawy, że ta masa nieznanych ludzi ich tutaj jakby przytłoczy i tak dalej. No ale ostatecznie Wałęsa też na początku był przeciwny, ale jak się zorientował, że jest przeciwko większości, no to już był za. Więc, a potem, mówię, to nie było nic sentymentalnego, bo najpierw nie chcieli zarejestrować tego związku i tak dalej, a potem cały czas, aż do 13 grudnia, to była po prostu szarpanina przecież z władzą ludową.
1: To wszystko prawda, ale no, kiedy odzyskaliśmy już wolność, okrągły stół tutaj otworzył jak gdyby ścieżkę, jeszcze nie do końca świadomie, że tak będzie, ale tak się stało, to do Solidarności niestety też, dodaję to niestety, bo też tak ustalenie było okrągłego stołu, że trzeba było od nowa zarejestrować Solidarność i do tej Solidarności przystąpiło nie jak przedtem 10 milionów ludzi, tylko trochę ponad 2 miliony ludzi. 1/5 czy 1/4 tych członków, która była. Oczywiście trochę ludzi wyjechało za granicę, czasami bezpowrotnie, ale to na pewno nie była ta skala. Solidarność został przetrącony kręgosłup.
2: No oczywiście, że tak. Znaczy ja tu bym nie chciał odmawiać tytułu następcom, a to już właściwie jest jakby następne pokoleniowe następcy i przez istnieje związek MZ Solidarność i odwołuje się, że tak powiem, do pnia i korzenia i podkreśla, że to jest ciągłość, prawda? Nie chciałbym tego odmawiać. No niemniej jakby warunkiem zafunkcjonowania znowu organizacji pod nazwą Solidarność ze strony komunistycznej było to, co mówisz, znaczy, że powtórnie teraz się będą rejestrować, prawda? Powtórnie. A niby dlaczego? No to już był polityczny warunek, więc w tym sensie ta ciągłość została zerwana, bo przecież według statutu, który nas obowiązywał, władze Solidarności wszelkiego szczebla istniały, a argument, że się gdzieś tam, że się wykruszyły, no zawsze częściowo się wykruszają, była emigracja przecież i tak dalej. Więc to zostało tutaj przerwane, no ale trzeba było to przyjąć do wiadomości, bo cóż, prawda, ludzie łapali taką szansę, która była realna wtedy.
1: I... Dobrze, no ale powiedz mi, czy ty w tej chwili już jako emeryt należysz do Solidarności w sensie formalnym?
2: Nie, w sensie formalnym nie. No, nie ma takiej potrzeby. No,
1: znaczy składek nie płacisz, krótko mówiąc, jako
2: nie,
1: emeryt.
2: Nie. Nie, no, znaczy jeszcze w tej Solidarności przed stanem wojennym tam zawiązywało się, pamiętam, jakieś koło emerytów i rencistów. Teraz zapewne też są takie, no ale jak ktoś czuje taką potrzebę, no to tam należy. No. Ja po prostu, no... Takiej konieczności...
1: Okej, zostawmy. Wycofuję to pytanie, ale powiedz
2: to
1: mi...
2: To marginalny problem. Coś.
1: Marginalny, okej. Natomiast na pewno masz pogląd na temat tego, co się stało z Solidarnością. No to, że jest dużo mniej liczebna, to już powiedziane było. No to jest Wismajor, widocznie tak się musiało stać. Ale jak się patrzysz na dzisiaj na Solidarność, dużo informacji, co się dzieje w samym związku. Natomiast te informacje, które do mnie docierają, to one mnie napawają smutkiem. To już nie jest ta Solidarność, w której się zakochałem kiedyś. Ponad 40 lat temu.
2: No, nie rozmawiaj mnie. No. Wiesz, no moja żona też kiedyś była młodsza, więc... Więc to już nie. No jest starsza, ale nie mogła być, prawda? No to jest, co mówiłem przedtem, to nie był jak na warunki światowe normalny związek zawodowy po prostu. Takich proporcji w żadnym kraju demokratycznym nie było, prawda? Że 10 milionów na był członku związku, więc miało to charakter jakby w strukturze i nazwie Związku Zawodowego Narodowej Konfederacji, powiedzmy sobie, niepodległościowej taki. I w związku z tym, skoro przyszły warunki, no nazwijmy je, wolnorynkowe i tak dalej, no to Solidarność... No po pierwsze naturalne, że nie ma tej liczebności, bo to niemożliwe było utrzymać, prawda? Dlatego, że przecież w PRL-u nie było przedsiębiorstw prywatnych, tak? No, więc i Związek Zawodowy Solidarność jest związkiem zawodowym i ma się z tego wywiązywać, prawda?
1: A jak odbierasz taką informację, że w Polsce, która wymyśliła Solidarność jako związek zawodowy, oczywiście nie był to typowy związek i bardziej to było zbliżone do Konfederacji, oczywiście, ale jesteśmy na samym końcu w Europie, jeśli chodzi o frekwencję, o członkostwo w związku zawodowych. W ogóle wyprzedzają nas praktycznie wszystkie kraje.
2: A tego nie wiedziałem.
1: No to jest strasznie smutne. Bardzo smutna informacja, no. Bardzo smutna wiedza. Już nie mówię o roli i o znaczeniu Związku Zawodowego i Solidarności w życiu społecznym. Bardzo jest marginesowe.
2: No więc ad hoc nie potrafię tego w tej chwili skomentować. Wiadomo, że tak. No, Związek, tak, Solidarność nie jest jedynym związkiem zawodowym, przecież niezliczona ilość bardzo małych organizacji związkowych, na przykład w jednej firmie, prawda?
1: Gdybym
2: pracodawcą, znaczy dyrektorem, no to to najpierw zawiązał się Związek Zawodowy Solidarność, ale to nie od razu tego. A potem, jak ja już nie pełniłem tej funkcji, to się dowiedziałem, że są już trzy, prawda, osobne związki zawodowe w tej instytucji. Więc jeżeli bez walki politycznej można założyć związek zawodowy, no to można wnosić, że powstają tam, gdzie jakby pracownicy czują taką potrzebę. No nic mądrzejszego na razie nie potrafię powiedzieć. A dlaczego tak statystycznie jest? No tego nie wiem. Że mówisz, że co? Że to w Europie jesteśmy, jeżeli chodzi o członkowskich związków zawodowych, to jesteśmy na ostatnim miejscu?
1: No to szorujemy tam po dnie prawie. Dla mnie też była to porażająca informacja. Natomiast zostawmy na razie to i chciałbym przypomnieć, bo to, wiesz, co to była Solidarność? To często mnie pytają młodzi ludzie, ja na to staram się znaleźć jakąś racjonalną odpowiedź, że chodziło o patriotyzm, chodziło o to, żebyśmy byli gospodarzami we własnym kraju, żebyśmy mogli wstać z kolan, żebyśmy mogli obronić własną godność i naszą tożsamość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co ty na to, jeżeli dzisiaj, bo mówiłem tutaj, zacząłem od patriotyzmu i to było strasznie ważne dla Solidarności. Tożsamość i patriotyzm, oczywiście nie wyłącznie, ale to było bardzo ważne, że w Polsce jest dzisiaj prawie 20% ojkofobów, ludzi, którzy nienawidzą własnego narodu i własnego kraju. Jak ty to rozumiesz? Jak ty to odbierasz? Skąd to się wzięło?
2: Tak, z takimi danymi się spotykałem. Już nie potrafię jednym zdaniem odpowiedzieć sobie, a tym bardziej tobie, skąd takie postawy.
1: Zasmucające.
2: Ja ci powiem, że mówię o prowincjonalizmu, na który Polacy cierpią po kilkudziesięciu latach komuny, no tak to powiem w skrócie, prawda, potocznie nazwijmy. No jednak byt o nazwie Polska Ludowa był odcięty od świata demokratycznego, zachodniego, czyli właściwie od naszej cywilizacji. Z czasem troszkę może, jak się to mówi, się poluzowywało, tak? To znaczy jakaś tam osmoza była, ktoś dostał paszport, ktoś nie. Ale z takiego prowincjonalizmu to znaczy, że jakby zresztą młodzi ludzie, oni za wszelką cenę chcą być nowocześni, prawda? A to nowocześnie rozumieją w ten sposób, że wszystko, co jest, prawda, za zachodnią granicą, prawda, to jest nowoczesne, zatem słuszne i wartościowe i tak dalej. I to jest takie, mówię, tak mówisz, ojkofobia, no taki demonstrowany dystans do własnej narodowości, czyli taki jakby antypatriotyzm. To ma młodego człowieka nobilitować, że on jest po prostu, no że on tam... On nie jest z Wiochy, przecież on jest tego, Europejczyk, no i...
1: Ale tu nie chodzi o to, żeby być, jak komuniści używali takiego określenia, internacjonalistą. To znaczy neutralny, ma to w nosie, że jest Polakiem. Mówię o ojkofobii, która jest aktywna. Ona nie ma w nosie, to, że Polski, tylko ona jej nie lubi, nie akceptuje, odrzuca.
2: Tak, masz rację, to trzeba odróżnić od kosmopolityzmu.
1: No właśnie, tak.
2: To
1: są zupełnie inne postawy.
2: Mówi, tak,
1: to jest agresja na samym sobie.
2: Jestem obywatelem Europy, ktoś powie, bo na przykład był był tego w jakiejś stolicy europejskiej dwa razy i się poczuł albo jest obywatelem świata i tak dalej, to kosmopolityzm, ty mówisz tak o wręcz jakiejś pogardzie do własnego narodu.
1: Ja bym chciał, żebyśmy teraz może posłuchali piosenki, która będzie w totalnej kontrze do tych ostatnich fragmentów naszej rozmowy. To jest hymn Solidarności, którego tekst napisał Jerzy Narbut, zupełnie nieświadom tego, że to się może stać kiedyś hymnem Solidarności. A Stanisław Markowski dopisał do tego muzykę i mam takie nagranie, gdzie cały chór śpiewa to.

0: Niezłe, co?
1: Tak.
0: Znaczy, ja bym dodał tutaj...
1: Wiesz, tylko... nie chciałbym psuć nastroju, no, ale jednak trzeba zdać sobie sprawę, że wtedy, gdy powstała Solidarność i przez ten czas, no, łatwiej nam było być jako społeczeństwo, można mówić, być solidarnymi, bo wszyscy byliśmy wobec władzy ludowej równi, prawda? Tak można to uogólnić.
0: Ale wiesz, zdarzył się pewien cud. Przecież Zachód tutaj też się zachwycił tym, co się dzieje w Polsce. Nie dlatego, że powstał nowy związek zawodowy, bo codziennie na świecie powstają jedne związki, a drugie upadają. Tylko coś zupełnie innego. I tutaj Polacy też, tutaj wyśpiewane, że lepiej, żebyśmy stojąc umierali niż na kolanach żyć, ale Polacy byli dosyć brzydcy. My wszyscy w swojej zbiorowości i to w jakiś sposób przyjęliśmy. Nie mówię, że zaakceptowaliśmy. Aha. A potem nagle wybucha Solidarność i postanowiliśmy, że będziemy piękni, ale to nie tylko, że postanowiliśmy, ale tak naprawdę staliśmy się piękni. I to był właśnie cud Solidarności, że ludzie wstali z kolan, nie chcieli być brzydcy i stali się piękni.
1: I tak, nie tylko materia, dobra materialne, ale właśnie coś, co określamy jako godność, prawda? Indywidualną, ale także godność zbiorowości. No, a przy tej okazji Bostonowie chowują tak, no... Nie jestem taki mądry, żebym to wyjaśnił, bo chyba nikt tego jeszcze nie potrafi dokładnie wyjaśnić. Po prostu się takie zjawisko takie jest, bo ja się tak wyraziłem, tutaj użyłem takiego słowa, prawda, wiocha, że młody człowiek, prawda, że to takie żadnie jest z wiochy. No bardzo często jest z tej wiochy właśnie i poprzez awans do metropolii nagle, prawda, doznaje jakiegoś takiego awansu społecznego, niewątpliwie. No ale trzeba powiedzieć, że z historii wiemy, że tak bywało, że to ta wieś była patriotyczna bardziej niż elity i także światłe, prawda? Więc to chciałem tutaj jasno powiedzieć, że ja się bynajmniej identyfikuję z takim dystansem do Polaków, którzy nie mieszkają w kilku największych miastach, bo to jest po prostu absurdalne zupełnie.
0: Znaczy, wiesz, ja się do ciebie o to zwracam z pytaniem, dlatego że to nie może naukowcy wyjaśnić w ogóle, dlaczego tak się dzieje. To będzie martwy praktycznie, w każdym razie trudny do odbierania język. Do tego jest potrzebny poeta.
1: No,
0: i to poeta potrafi...
1: Okazuje się, że jednym akapitem. Czasem potrafi, tak. Poeta czasem potrafi. No rzeczywiście, dzisiaj i naukowcy, prawda, coś było właśnie... Akurat dostałem taki periodyk, sobie tam i przed rozmową tam przyjrzałem i nawet naukowcy posiłkują się cytatami, a to z Norwida, a to z Baczyńskiego, dla wyjaśnienia rzeczywistości, prawda? Czyli czasem poeta potrafi, znaczy ująć istotę rzeczy, ale... Jeszcze wracając do ojkofobii, to też przychodzi, to znaczy, jakby to powiedzieć, w zachodniej Europie jest wiele wirusów, prawda, i bardzo groźnych, prawda, są naprawdę znamiona zgnilizny cywilizacji europejskiej, zatrważające, bo i tak dalej, no funkcjonuje, jakby to było, prawda, niby nie istnieje Związek Radziecki, ale to nie znaczy, że ideologie totalitarne zostały, że wyparowały w ogóle, że nie ma. No są. Troszkę inaczej się, prawda, terminologicznie układają, ale funkcjonuje w zachodniej Europie, prawda, ten pomysł, żeby nie było narodów. bo przyczyną zła są narody, prawda? Jak nie będzie narodów, to będzie pokój, właśnie powszechna solidarność i dobrobyt i wszystko będzie cacy. I trzeba jakby rozmazać te narody, prawda, Kainę Grenzę.
0: Ale to nie są oryginalne pomysły, to już dużo wcześniej to się jakiego wałkowano, ale jakoś Polacy tego nie kupowali.
1: I to znaczy, to nie są oryginalne, bo to były pomysły, no to właśnie na tym komunistyczne były, ale ponieważ takie pojęcie jak na przykład komunizm, no, zostały skompromitowane. I na przykład nasz Wojciech Rydzewski tym stanem wojennym, on się w skali światowej wspaniale przyczynił do skompromitowania tych właśnie pojęć. No bo nagle, prawda, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, prawda, Demokracja Ludowa, a tu cały świat zobaczył typa w mundurze, w ciemnych okularach. No, wie pan, co, pamiętamy, jak to było, prawda?
0: Ale wiesz, w komunistycznej szkole lekturą obowiązkową był między innymi Latarnik Sienkiewicza, kompletnie wywalony, ale również taki wiersz, który napisał biskup Święta Miłości Kochanej Ojczyzny. Wszyscy się uczyliśmy na pamięć. Czują cię tylko umysły poczciwe, dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie węzy, pięta niezeżywe, kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. To wszyscy znali na pamięć, a dzisiaj nie zna nikt nowego pokolenia.
1: A tak, ale jak było i dlaczego tak było? To znaczy komuniści polscy, którzy w Polsce nie mieli żadnego, prawie zerowe poparcie, oni potrzebowali legitymizacji wobec społeczeństwa, bo trzeba było to społeczeństwo jakoś pozyskiwać, prawda, umamić.
0: Czyli to cyniczny zamiar w szlachetnej sprawie, tak?
1: Tak. Oni mieli taki kompleks, prawda, taki brak atrybutu polskości, prawda, taki jednak. Polscy komuniści i tak. I Stalin tę linię popierał, bo on wiedział, że tu trzeba pewne takie fasady zachować, żeby te Polaczki uwierzyły, że to niby jest ich państwo i dlatego w naszym kanonie lektur przecież Adam Mickiewicz, Maria Konopnicka i tak dalej, ale oczywiście tym, że tak powiem, pisarzom czy wieszczom komuniści przypisywali zawsze jakieś...
0: Szyli jakieś, buty szuli.
1: Tak. Szyli buty, tak. To znaczy, że oni w zasadzie byli... Oni, według komunistów, tak to było nauczane z czasów, oni okazywali się protoplastami partii komunistycznej i tak dalej. Byli tacy postępowi i tak dalej. No.
0: Leszko, już niestety czas nas powoli mija. Jest strasznie... Ton naszej rozmowy jest smutny, bardzo pesymistyczny, więc na koniec chcę jakiś akcent optymistyczny.
1: Ja bym nie wiedział, że bardzo pesymistyczny. No jest, on jest, że tak powiem, adekwatny do rzeczywistości.
0: Więc coś optymistycznego. Leszek Czajkowski napisał i skomponował pieśń, która zatytułował Wierzę w Solidarność. Posłuchajmy. Jak wierzy w nią Leszek Czajkowski.
2: Długo listę mam zastrzeżeń do

0: Już powoli będziemy kończyli tę audycję. Jest dużo tematów, w ogóle tematów współczesnych nie podjęliśmy.
1: Ale przecież, a ten Czajkowski to on kiedy ułożył tę baladę? To jest istotne.
0: Proszę, jeszcze raz.
1: Ta piosenka, ta balada Leszka Czajkowskiego, to ona z którego roku jest?
0: Jakieś 10 lat temu chyba to napisał.
1: No bo to istotne, bo jak on śpiewa Kryzys na wsi w Przemyśle, no to czy on to wczoraj stwierdził, czy 30 lat temu?
0: Może, ale w każdym razie w wolnej Polsce to nawet na 1000%.
1: Pamiętamy, że tak powiem, klimat czasu tak zwanej transformacji ustrojowej, no to to nie było wesoło.
0: Wiesz, ja się akurat zaraz wybieram pod Trybunał Konstytucyjny, bo tam jest niestety nieliczna grupa ludzi, która stara się bronić tego Trybunału, a wokół jest policji 10 albo 20 razy więcej i wszelkie apele na to, żeby się pojawili tam Polacy, żeby zrozumieli, że to może nie jest ostatni, ale może przedostatni bastion naszej suwerenności, żeby tego bronić, bo inaczej to Tusk razem z swoją bandą po prostu to zlikwiduje. Albo uczyni z tego karykaturę.
1: Żyjemy w demokracji walczącej.
0: No tak, tak.
1: Ale byliśmy młodzi, żyliśmy w demokracji ludowej, a teraz, jak to nazwano, jest demokracja walcząca.
0: No jeden sędzia powiedział, że jest to kryptodyktatura, ale to już nie jest kryptodyktatura, tylko to jest dyktatura. No i trzeba się jakoś temu przeciwstawić. No, jeżeli mamy trochę godności...
1: Jak dobrze wiesz, że bywa tak, bo to słyszeliśmy, że demokracji trzeba bronić w sposób niedemokratyczny.
0: Aha, no tak, tak.
1: Wszystko wiadomo.
0: To co się tutaj stało na temat języka, to już nie tylko musi to strasznie drażnić poety, ale normalnie zwykłego zjadacza chleba. Jeszcze raz przypomnę, moim i Państwa gościem był Lech Dymarski, poeta, dla mnie będziesz zawsze poetą i mój przyjaciel przy okazji.
1: Owszem, potwierdzam.
0: Kończymy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
1: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
13: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
14: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
15: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
16: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
17: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
18: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
17: Zaprasza Fundacja Art Bene.
19: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
0: Nieregularnik literacki.
20: Dzień dobry. Przed mikrofonem Tomasz Zapert
21: i Krzysztof Masun.
20: A porozmawiamy dzisiaj o książce zatytułowanej Kochany misiu. Nie jest to książka dla dzieci, wbrew pozorom. Podtytuł brzmi O sobie, piciu i całej reszcie. Jest to książka autorstwa Agnieszki Osieckiej. Jest to rodzaj dziennika właściwie w formie epistolografii. Obejmuje lat kilkanaście, od połowy lat 60. do roku 1980. No i ta książka sprawiła, to są taki diariusz właściwie, taki quasi dziennik. W każdym razie dużo lepsze wrażenie, dużo lepiej się to czyta od tych klasycznych dzienników Agnieszki Osieckiej, których niestety aż 6 tomów opublikowano, nie wiem po co, za bardzo, bo to takie pensjonarskie zapiski tam są jej z lat 50., 60. i to można by w jednym tomie zebrać i tak to nie wiem, czy to nie byłoby za wiele. Natomiast no, jak pies do jeża przystępowałem do lektury tego tomu opublikowanego nakładem, dodam to, z kronikarskiego obowiązku wydawnictwa Pruszyński i spółki. Pruszyński i spółka. Natomiast no, po lekturze mam niezłe wrażenia, powiedziałbym. Jest to momentami bardzo ciekawe, chociaż takie bardzo osobiste i niekiedy takie do bólu szczere na pewno i niekiedy bardzo kąśliwe, jadowite. Momentami przypomina takie złośliwe, złośliwości w stylu Stefana Kisielewskiego dziennika. Jak sądzisz? Co, opinię podzielisz?
21: I tak i nie, bo
4: Ja nie miałem uprzedzeń tutaj, może przystępując do lektury Kochanego Misia. Może zwrócę uwagę tylko na jeszcze jedno. Książka ma jeszcze jeden podtytuł: Zapiski niepublikowane. No to oczywiście pochodzi od wydawcy tutaj, który chce podkreślić fakt, że rzeczywiście to są teksty wcześniej nieznane. No i to jest to chyba się, co powiedziałeś, że to jest chyba podstawowy walor tej książki. Ciekawy i zresztą najlepszy dowód chyba ten, że świetnie się z tego, co słyszę, sprzedaje.
6: Tak.
4: Zainteresowanie nią jest bardzo duże. Po części możemy sobie dodać, no tak, bo seria, bo osoba znana, to też. Ale myślę, że też poprzedziła edycję Fama właśnie. Takie książki, w której znajdą się rzeczy wcześniej, o której się mówiło, ale niekoniecznie pisała. Na pewno Agnieszka Osiecka o tym swoich dziennikach nie pisała. Dzienniki, tu się z tobą zgadzam, one w swoich pierwszych tomach to rażą, po prostu rażą infantylizmem, takim, taką, no...
6: To, nastolatki przemyślenia, no takie.
4: Oczywiście, ona miała pęd do pisania nadmierny od wczesnych lat, ale niekoniecznie wszystko trzeba publikować po prostu i tyle, nawet dla dobra samej autorki. A z kolei w następnych tomach no, wyraźnie widzimy autocenzurę tutaj. Osiecka to był jeden z jej licznych problemów. No podlegała autocenzurze. Ona lawirowała między tym światem dozwolonym i niedozwolonym. Bardzo serce chciałoby w jedną stronę, rozum podpowiadał, że w drugą. Najlepiej tak naprawdę to ona była dzieckiem swojej epoki i tak się czuła w tym towarzystwie takim, który jakby biegunami. Myślę, przedtem był STS, potem środowisko Tygodnika Polityka.
6: Tak.
4: To właśnie było to taka licencjonowana opozycja, lekka, delikatna, jak się powie, coś za duże, tak. To się przeprosi władzę i się do niej uśmiechnie, a potem się z tą władzą spotka, gdzieś tam jeszcze kielicha wypije może i jest wszystko dobrze. Zwróćmy uwagę, jak do pewnego czasu, jak ważną postacią dla niej jest nie tylko Daniel Pasen z tego tygodnika, bo to można by zrozumieć, ale przede wszystkim Mieczysław Rakowski.
6: Zdecydowanie.
4: To jest
6: tak.
4: Właśnie ta opcja, do której należało trochę, bym powiedział, przynależało aktorek, no i tak dalej. Ale się nie wdawajmy może w te sprawy. W każdym razie tutaj tego nie ma. To są dość trudno ustalić właściwie, czym są te zapiski. Bo czy to jest rodzaj diariusza?
6: No właśnie.
4: Czy to są listy pisane do... Tu też od razu powiedzmy, kim jest ten kochany misio?
6: Tak, bo jest postać nieczytelna dla 90% czytelników.
4: Zacznę, jeżeli pozwolisz, Tomku, to jeszcze powiem jedno. Myślę, że ten temat jeszcze poruszymy w naszej rozmowie. Mianowicie przy opracowaniu tej książki, ona ma swoje przepisy. Pomijam już błędy, które są...
6: Niestety, pewnie powiemy potem.
4: Potem powiesz bardziej dokładnie. Zwłaszcza, że jeden z nich dotyczy nawet ciebie osobiście. Ale też jest jakby brak niektórych odniesień. No, lata mijają. Mam ten przywilej z racji starczego wieku, że większość osób, o których pisze Osiecka, albo znałem, albo przynajmniej wiem o nich dość dużo, tym bardziej rażą mnie błędy, które się zdarzają, ale sobie zdaję sprawę, że dla ludzi młodych to są osoby nieczytelne. W ogóle nie wiedzą,
6: przypomnę,
4: kto.
6: Że narracja kończy się 46 lat temu.
4: Tak jest, no to jest pół wieku. To jest pół wieku. A kim jest ów kochany misio? To może tobie oddam.
6: No właśnie, no więc kochany misio. Jeszcze ja w dzieciństwie tą postać nawet gdzieś tam mignęła na warszawskich ulicach. Taki zgarbiony, starszy, mocno szpakowaty pan, wysoki, pamiętam go. Natomiast no to była bardzo postać w socjecie, rozpoznawalna i taki brylująca i w klubie Spati, w Balejach Ujazdowskich, a wcześniej przy Pankiewicza i w Ścieku to już szczególnie, czyli w tym lokalu zwanym popularnie tak Stowarzyszenia Filmowców na Trębackiej.
20: No to był przedwojenny, wzięty rzeczywiście satyryk, ironista, humorysta, który pisał szopki do spółki ze Światokiełkiem Karpińskim. Zresztą szopki takie polityczne znakomite w latach 30. No niestety Światokiełk Karpiński zginął, zmarł w okupowanym Wilnie. A Minkiewicz po wojnie, no pisał nadal, ale jednak trochę poszedł na układy z władzą. Niby ją krytykował w 56 roku, no ale swoje za uszami w latach 50. miał. No pamiętam, że wydał wiersze o Leninie w Poroninie. No tak się wpisał w ten wróg socjalizmu. Nie wiem, czy musiał, czy nie musiał, trudno powiedzieć. W każdym razie przede wszystkim trawiła go choroba alkoholowa, z którą tutaj nadawczyni tych listów mu wypomina, przypomina, sugeruje walkę, no ale to trochę na zasadzie, jak to jakieś takie powiedzenie, przygadywał rondel Garkowi, nie pamiętam.
7: Przyganiał kocioł Garkowi. Myślę, że w tym jest dużo żartu.
20: Dużo żartu, dobrotliwe to jest, prawda. Oczywiście.
7: Nie pij tyle, natomiast chyba, że ze mną, prawda?
20: No właśnie, na tej zasadzie, natomiast no niewątpliwie mieli problem alkoholowy.
7: No tak,
20: oboje, to bez wątpienia, natomiast
7: nie zasypiał.
20: Natomiast on
7: musiał przyjąć.
20: On był taki, miał własny stolik i tam ferował wyroki w sferach szczególnie chyba kulturalnych.
7: Marek Łasko twierdził, że ma pojemność Janusz Minkiewicz, cysterny lotniczej. No swoją cysternę niewątpliwie wypił, ale pomijając jego nauk alkoholowy, To właśnie to, co wspomniałeś tutaj o tym jego wierszyku, który zrobił oszałamiającą karierę zresztą, Lenin w Poroninie, no to jednak zazgrzytała mi bardzo informacja na początku książki, kiedy kim jest tłumaczy wydawca, osoba ciesząca się w środowisku artystycznym, cytuję, nieposzlakowaną opinią. No, więc ja tu powiem, jednak przypomnę, że po 56 roku, natomiast przed 56 to nie trochę, ale został laureatem Nagrody Państwowej, żeby za coś innego, ale za, cytuję, twórczość satyryczną w minionym dziesięcioleciu. No, lata 45-55 w satyrze PRL-u to są latami wyjątkowymi i tak nie pozostają po dzień dzisiejszy i nie mogę sobie jakoś przypasować Janusza Minkiewicza do tej postaci nieposzlakowanej. To tyle.
20: Tak. No natomiast rzeczywiście była to postać środowiskowa kojarzona, chodził za taki autorytet wśród tych młodych właśnie satyryków.
7: No ja go pamiętam głównie ze stolika w Spatisie.
20: Spędzał codziennie tam wieczory, był właściwie już wtedy chyba po rozwodzie samotny, bo chyba żona z córką wyjechały do Stanów.
7: No i
20: mieszkał na ulicy, o ile pamiętam, Piwnej, chodził taki szlak właśnie, było od Spatifu przez tam, nie wiem, kamieniołomy europejskim i ściek i spanie w domu do południa. Coś tam pisaniem, potem stajał trochę tłumaczeniem z Antoniem Marianowiczem libret operetkowych, muzykalowych, chyba z tego też się utrzymywał.
7: Tu też, jak już mówimy o tych sprawach, które zahaczają o knajpę, bo mówiąc prawdę, Spatif był knajpą, przede wszystkim był knajpą, to tam się pojawiają postaci z tego stolika sławnego, z tego lokalu. No to mamy obok Minkiewicza tutaj, no bo adresata tych wynurzeń Agnieszki Osieckiej. No, była ona ozdoba tego stolika. Kobieta piękna i młoda w stosunku do tych ludzi. To też trzeba pamiętać, tak. Bo obok Minkiewicza mamy tam Adama Warzyka.
20: No właśnie.
7: Zasłużonego w stalinizmie poetę.
20: Józefa Prudkowskiego,
7: Korcellego, tak. Zapomnianego kompletnie.
20: Dom na Twardej, słynna sztuka wynagradzana wielokrotnie o Kernie.
7: To też zastanawia, że ta autorka, że powiedziałbym, lgnęła, bo że do niej lgnęli, to ja się nie dziwię. Z racji urody, po prostu urody, wieku, inteligencji, wszystkiego naj. Natomiast dlaczego ona lgnęła do starych stalinowców, to ja to pytanie stawię.
20: No to tu jeszcze wyjaśniam, nie jest to wyjaśnione, że Kamil Korcelli, mimo takiego brzmienia nazwiska, nie był włoskiego pochodzenia.
7: Tak, to też prawda.
20: No w każdym razie jest tu szereg właśnie takich figur, które no bardzo były, źle się zasłużyły w latach 50. Były często za to honorowane, splendory im spływały, no ale potem się stali tak zwanymi rewizjonistami. No a po 68 roku to już w ogóle byli przeciwko, że tak powiem, tej naszemu ustrojowi. I to wyrażali mniej lub bardziej, raczej mniej, powiedziałbym, ale no ale tak czy owak, właśnie te zapiski często jakby dokumentują właśnie życie przy tych stolikach, które wtedy, no i przed wojną zresztą też, to były dosyć istotne miejsca burz literackich, burz artystycznych. To zupełnie jest dzisiaj niemodne i doszło do lamusa. Przeszło ostatnim chyba takim bywalcem, o ile mnie pamięć nie myli, który miał swój stolik w kawiarni, już nie istniejący ambasador, to był nasz znajomy Wiesio Budzyński jakiś czas temu, ale to się skończyło w porządku lat 90. zdaje się. Więc teraz pisarze nie spotykają się, nie ma takich miejsc, żeby tam, zresztą nawet ten lokal, stołówka w domu literatury typu Sąsiedzko Radia Wnet też jest powszechnie dostępna. Kiedyś zdaje się można było tam legitymację wejść. To podobnie było w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, który też jest przywołany na kartach tak, tych listów.
4: To taki szlak. Lokale dla swoich, często dla ludzi nie mających nic wspólnego ani z aktorami, jeżeli chodzi o Spartip, czy z dziennikarzami, jeżeli chodzi o SDEP, o wszystkim decydowały. No, takie osoby jak słynny pan Franio.
20: Tak, Szatniarz Ubek
4: ze Spartipu.
20: Tak, też zresztą tam jest przypomniane oczywiście.
4: Jest taki zupełnie kapitalny, tylko trzeba uważnie słuchać tego tekstu, jeżeli mogę, to, bo krótki to bym go zacytował, bo to pokazuje też, że Agnieszka Osiecka sama bywalczyni z Patifu część tego lokalu, no, tak jak nie wiem, Konwicki przy Telniku, no, ktoś tamtąd miała jednak zachowywała do tego wszystkiego dystans i pisze w ten sposób. Opis lokalu. W szatni loża endecka. Zawieszony na telenie, skupiony intelektualnie Filler. No i znowuż, no przypis konieczny. Kto to jest Witold Filler? Nie będę teraz przerywał ciągu, no ale to naprawdę wymaga. Skupiony intelektualnie Filler informuje pilnie, że przyjechali Litwini. Za ladą porucznik Franio gotów do czynu. W pierwszej sali koło pieca mniejszości narodowe z posłem Warzykiem. Koło bufetu opozycja, ale same płotki. Markusz, Kreczmar. Jak wiadomo, opozycja tak samo jak zhierarchizowana i zasnobowana jak partia rządząca. A więc dopiero w dużej sali, przy białych stołach, elita opozycji. Profesorowie, uczeni i wieszcze. Jest więc marszałek Słoniński, Julek Stryjkowski, kaden Polski Ludowej, trzeźwa jak Piwowski, Halina Mikołajska, rodzaj Mickiewiczowskiej Maryli dla dorosłych. Żal, że nie posiedziałam dłużej, ale byłam z kobietą.
20: No cięte, trzeba przyznać, że cięte. Że taki zmysł felietonistyczny tutaj,
4: tak,
20: felietonowy.
4: Pióro Osieckiej tu w tych zapiskach.
20: Kuje.
4: Kujące mocno. I pozwala sobie tam na takie teksty, których by nie pozwoliła sobie jednak napisać. Właśnie. By nie mogła ich napisać.
20: To jest
4: walor też.
20: I to jest największy atut chyba tej książki,
4: prawda? To jest piękne również poza wszystkim innym. Takie krótkie recenzje przez nią w tych tekstach niektórych wydarzeń kulturalnych tamtego czasu. Na przykład poszła na premierę Niewinnych Czarodziei Wajdy.
20: No to niestety poszło tak.
4: Opis ten łącznie schlastała Tadeusza Łomnickiego na przykład. No, tego nie było. W ogóle do Andrzeja Wajdy ma taki stosunek bardzo, bardzo poniekąd powodowany, jak możemy domyślać się, względami osobistymi również.
20: Tak, tak, na pewno, ale to co najmniej dwuznaczny ten stosunek jest, bo tego docenia.
4: W każdym razie jest bardzo krytyczna wobec jego filmu, wobec jego pozycji. Tak. Obśmiewa go w którymś tam momencie, przy okazji Rejsu, którym ona osobiście była zachwycona filmem Piwowskiego i wypomina Wajdzie, że po pierwszym obejrzeniu filmu kręcił nosem, no i go nazywa tam wtedy panem Tyszkiewiczem.
20: Jeszcze wtedy to był ten czas, Maton Tyszkiewicz był. Natomiast
4: dużo jest tego rodzaju właśnie takich
7: taki szpileczek, no czasami szpil mocnych nawet.
20: No tak, tam też wspomina o innym filmie, już z późniejszego trochę, o dekadę prawie okresu. Nie wiem, czy to był debiut chyba nawet kinowy Jerzego Gruzy pod tytułem Dzięcioł.
7: O tak.
20: Według scenariusza Krzysztofa Teodora Teplica, który tu jest też gęsto, często obecny między okładkami tej książki Kochany Misiu. No też ten film schlastała, nawet bym
7: chyba
20: powiedział.
7: Nawet chyba
20: niezasłużenie, moim tak, zdaniem. Moim tak. zdaniem niezasłużenie, on się zdecydowanie moim zdaniem broni. I aktorstwo, i świetne zdjęcia Zygmunta Samosiuka, to tutaj się, o ile z czarodziejami, to tutaj podzielam ogląd, że to jednak był kiks, no to tutaj się, myślę, że czas nie zrobił źle temu Dzięciołowi, który jest często zresztą powtarzany.
7: Aha, no i też, żebyśmy nie przegapili tego, pomijając te wszystkie środowiskowe historie, tam jednak odnosi się również, przynajmniej we fragmentach, do tego, czym żył naprawdę kraj. Czyli jak mamy grudzień 70 roku, to on jest obecny w tych pseudolistach. No. I te oceny są jednoznaczne. Ciekawe są jej uwagi dotyczące Stanów Zjednoczonych, dokąd w tym czasie wyjeżdżała. Ona nazywa Amerykę swoją wiceojczyzną. No.
20: W ogóle
7: dobrze się tam czuła.
20: W ogóle a propos podróży, to jest duże zaskoczenie, że tak intensyw,

0: znanych naszych pisarzy przysięgał, że tak właśnie było, przedstawiając na to liczne dowody, ale ponieważ nie zostałem upoważniony, to nie będę tutaj, więc tego rodzaju opinie też były i nie tylko dlatego, że tak sobie łatwo jeździła. Z innych powodów również mi się zdaje, takie rozdarcie jednak u niej naprawdę było. I nawet mi się zwyczajnie po ludzku możemy je w jakiejś mierze zrozumieć. No, prawda, jeszcze kolejna, bo tytuł, przypomnę, jest o piciu, o sobie, piciu i innych rzeczach, tak? I całej reszcie, przepraszam, i całej reszcie.
1: To jest bardzo pojemne właściwie. Jest
0: bardzo, bardzo, bardzo pojemne. I z tej jednak ta o sobie ona opowiada no takie rzeczy, których człowiekowi nie jest łatwo z tego się zwierzyć. Nie będziemy no, się, Tomku...
1: Nie, to trzeba odesłać do...
0: Proszę sam przeczytać. W każdym razie opinie nawet te, które wyraża o swoich partnerach życiowych, tak, łącznie ze swoimi mężami, no, mogą zaskakiwać.
1: Tak, to prawda. Zresztą to jest czas, że była tutaj ten okres, chyba lat 15 mniej więcej. To jest czas kilku związków Osieckiej, od Jeremiego Przybory począwszy, przez Macieja Małeckiego, z którym napisała musical popularny wtedy.
0: Tu jest jeszcze coś, wspomniałeś Jeremiego Przybory. No, uczepię się tej tak, słowiańskiej urody Agnieszki Osieckiej. No starszym panom się bardzo podobała.
1: Więc... No i pan Jeremi jeszcze nie był taki starszy, to był taka ironia.
0: Przypomniał mi się inny starszy pan z Paryża.
1: Zakochał
0: się w młodej dla niego.
1: Tak, to chyba Gustaw Herling-Rodziński na to też zwraca uwagę.
0: Coś tam było.
1: Ze zdumieniem.
0: A mi się przypomniał taki cytat z Agnieszki, z innej książki, to nie jest z tego, ale to a propos tej, prawda, młodości niby, no. Pisała tak: nie jest przyjemnie, albo raczej nie jest szczęśliwie żyć bardzo długo. Była taka pisarka polsko-żydowsko-niemiecko-amerykańska, Masza Kaleko. Miała osobliwą obsesję, bała się, że będzie żyć bardzo, bardzo długo i że przeżyje wszystkich swoich bliskich. I tak się stało. No, uniknęła losu Maszy Kaleko, ale czy 60 lat to rzeczywiście pora, by,
1: no tak, to
0: by odchodzić.
1: No właśnie, w każdym razie są tutaj, rezonują i te wcześniejsze jej związki, bo była kochliwą kobietą, wpadało w oko zresztą znanym postacią, bo tam i odnosi się do Marka Chłaski oczywiście, swojej chyba największej miłości chyba zaryzykuje.
0: To nie będziemy robili tego rankingu, bo natomiast, tutaj chodzi tam natomiast pod pewnymi względami na przykład... Tak. Maciej Małecki.
1: Tak, tak, tutaj. Ale pisze o Witoldzie Dąbrowskim i Andrzeju Jareckim. Tutaj, no, ale o Danielu Pasencie też pisze w sposób bardzo uszczypliwy, powiedziałbym.
0: No tak, początkowo bardzo
1: uszczypliwy. I tam wynika z tego, że ten związek był dużo krótszy, gdyby nie jakieś naciski rodziny, zdaje się, jakieś to rodzinne.
0: Też przechodził pewnie różne koleje.
1: Tak.
0: No tak, jak to tak zresztą czasami bywa. No, a ponieważ w tych zapiskach bywa wręcz no, ostentacyjnie szczera,
1: tak,
0: to też podkreśla takie jakieś swoje kolejne wyznanie, no takie mocniejsze trochę, słowami o sobie. Chora dusza i zdrowa dupa to mój problem.
1: No, wspomnieliśmy tutaj o jej eskapadach międzynarodowych, no ale takim bardzo ważnym miejscem, do którego kilka razy do roku chyba nawet wracała, no latem to obowiązkowo, to były Mazury, Krzyże, Karwica, tutaj Jezioro Nickie, no to tam całe to środowisko esowskie, plus Mieczysław Wewrakowski, który tam nabył dacze. Więc tam kwaterowało właściwie całe 3 miesiące letnie, to na pewno zawsze można było tam któregoś z nich zastać, bo dużo kupiło tam działki. Osiecka akurat nie, no ale miała zawsze metę u kogoś, więc więc często tam przebywała i też pisze, że to taki dobrze dla jej kondycji twórczej robiło to przebywanie na tle tych pięknych krajobrazów, pejzaży, mimo że tam było bardzo aktywne życie towarzyskie, bardzo zakrapiane, ale też wspomina o ludności mazurskiej, na przykład, która z roku na rok jest coraz mniej tych Mazurów. W latach 70. ten eksodus

0: zauważysz, aż Tygara się nasilił i tam już w pewnym momencie była chyba jedna, tylko jakaś taka mazurka z czasów jeszcze pamiętająca czasy niemieckie, czasy III Rzeszy. No więc to jest pod tym kątem też ciekawe.
1: Tak, była bardzo bystrą obserwatorką, zanotowywała sobie tego rodzaju rzeczy. Niby jakbyśmy wzięli jej twórczość, no te 2000 piosenek, to w gruncie rzeczy, o czym one są. Ale one odbijają te wszystkie sprawy, które były naprawdę istotne, ważne, czasami jednym słowem. Chociaż jedną z moich ulubionych anegdot dotyczących Agnieszki Osieckiej to jest tak, że rzeczywiście tak było, że jedna z jej chyba bardziej znanych i ładnych piosenek, ładnych, to tam ona miała na kopy, w Żółtych Promieniach Liści.
0: Tak, to jedna zdecydowanie najbardziej taka poetycka.
1: Przez Lucję Prus.
0: I Skaldów.
1: Miałem po latach, przylgnęła do tej piosenki i ta fama, że ona jest jakimś odbiciem wydarzeń marcowych. Że po marszu 68 roku, kiedy chodziło się na dworzec gdański żegnać przyjaciół żydowskiego pochodzenia, którzy z tego dworca odjeżdżali głównie do Wiednia.
0: Tak.
1: W tekście było, ja żegnałam teraz kogoś, no i tak dalej. I że to jest o tym. I pamiętam, że kiedy zahaczyłem o to w rozmowie Lucję Prus, ta zrobiła wielkie, piękne oczy. Ja pierwszy słyszę o czymś takim. Ja zaczynam je tam tłumaczyć, o co chodziło. No mówi, no rzeczywiście chłopaki, znaczy Skaldowie, to tak, oni na te ptaki zwracali uwagę, ale zupełnie o ptakach w innym kontekście mówili, erotycznym. Aha, no właśnie. Także czyli z tą jednak polityką nie przesadzajmy znowuż.
0: Tak. I piosenki mają swoje losy, parafrazując stary Żyd.
1: Kolejna Agnieszka Osiecka pisała, na szczęście
0: nie śpiewała. Słyszałem o tym jeszcze, nie słyszałem w każdym razie.
1: Pisała również takie teksty, które można dzisiaj byłoby postawić jakiś tam lekki zarzut upolitycznienia, jak na przykład dla kabaretów, myślę tu głównie o tym, co pisała dla Dudka.
0: No i dla STS-u w jakimś sensie.
1: Dla STS-u, a później dla Egidy.
0: Też. Natomiast, no tak. To.
1: Tomku, opowiedz o błędach w książce, bo przegapimy temat.
0: No niestety chyba wydawnictwo powinno zatrudnić kogoś innego niż pani Marta Dobromirska, chyba Pasent, o ile mnie pamięci mieli, tak się nazywa pani, która popełniła przypisy, bo one się roją od jakichś tam nieścisłości, mówiąc oględnie. No Karol Małek, znana postać emblematyczna mazurska, jednak się pisze przez dwa L to nazwisko. Wielokrotnie jest tam przebywany, no Agnieszka Osiecka mogła się pomylić, no ale to od tego jest osoba w redakcji zatrudniona do przypisu, żeby to poprawiać, weryfikować. I takich cały szereg jest pomyłek. No jest pojawia się hrabia Jan Zamoyski, przypisany do ordynata Jana Zamoyskiego, a moim zdaniem był to inny hrabia Zamoyski, też Helbur Jelita, mąż Teresy Tuszyńskiej, krótkotrwały adorator Ireny Karel. Myślę, że to o tą postać chodzi, tym bardziej kontekst taki jest, że to była osoba towarzyska bywająca w różnych właśnie nocnych lokalach modnych.
1: Pojawia się przypis dotyczący Szczepana Pieniążka, profesora sadownika,
0: zasłużonego.
1: Nie w 5-9, prawdopodobnie chodzi o zupełnie innego Pieniążka.
0: Chodzi o nie profesora Pieniążka, nazywanego profesorem.
1: Prawdopodobnie, ale to się musimy domyślać tego.
0: Tak. No wydaje mi się,
1: Osiecka z dyrektorem Instytutu Skierniewica. No.
0: Że to chodzi zupełnie do tego, ale już wspomniałeś tutaj o moim nazwisku. A tam jest jeszcze, no nie wiem, Andrzej Kurc jest przywołany, szef wydawnictwa literackiego. No to pisze się go, przelitruję. Krystyna, Urszula, Ryszard, Zbigniew. Kurz, mówiąc po polsku. W związku z tym bodaj Jan Walc w latach 90, roku 90, bo Andrzej Kurz był z nadania partyjnego szefem literackiego, miał też zasługi, to nie mówię, że był bardzo złym tym dyrektorem, ale no, wydawało, w nowe czasy to wymagały odwołania, więc napisał chyba w tytuł odkurzyć wydawnictwo literackie tekst. taką grę słów zastosował. Wtedy to było głośny tekst 90, 91 rok, coś takiego. No, napisze Kurz jak bohatera Jądra Ciemności, czyli Krystyna, Urszula, Ryszard, Tadeusz, Zbigniew i to jest tak figuruje ta postać też w przepisie, więc nie wiem. Natomiast wspomniałeś tutaj, że też mnie się tam dostało przypadkowo, no bo tutaj zawiadamy uprzejmie, że jednak żyję, a nie zmarłem w roku 2023, to umarł mój tata.
1: Przeraziłem się wstępnie, o Boże, co się stało.
0: także czarny humor, no i tam są jeszcze jakieś pomniejsze, już nie będę się pastwił nad panią Martą, no, ale myślę, że jakaś kompetentniejsza osoba by się tutaj przydała, by zyskała na wartości ta książka. Zresztą więcej powinno być tych przepisów, no bo tam niektóre postacie są mało, no mało czytelne, nieopisane, nie wiem. Są zresztą odwołania, że szerzej o tym w dziennikach Osieckiej, tych takich klasycznych, w tych 6 tomach. Ale nie wszyscy doczytali te 6 tomów, więc można było jakoś tam chyba przypomnieć, co w trawie piszczy, do czego się odwołuje tutaj w tej książce autorka tych tekstów. Więc to jest na pewno irytujące. No ale jak powiadałeś, że ta książka ma ogromne wzięcie, są chyba kolejne do druki, więc może jest to też czas, żeby poprawić te mankamenty, te lapsusy, które tutaj myślę, właśnie przywołujemy.
1: Stosunkowo niewielkim nakładem pracy można to zrobić, a książkę sądzę, że warto przeczytać. Również dlatego, że jednak przekonuje ona, że pomimo wszystko właśnie, o czym zresztą otwarcie dość tutaj mówiliśmy, że wszystkich związków Agnieszki Osieckiej z ludźmi tamtego systemu, ona sama tkwiła w tym, to jednocześnie co jakiś czas wyrywają się jej w tych tekstach takie stwierdzenia, że nieco innego, a to ten system zrobił z nas, uczynił z nas grajdą i się mordujemy w tym grajdole. Wyrywała się stąd, oczywiście potem wracała, bo dla niej właśnie o takie krzyże, Sopot.
0: Zajpensjonaty za X-u, Zakopane. O.
1: Ten nieszczęsny
0: festiwale piosenki.
1: To wszystko były ważne takie punkty kalendarza rocznego, ale jednocześnie wyrywała się do tej Wielkiej Brytanii, do Stanów.
0: Francji,
1: to wszystko było ważne, ale wracała. No i jest ta anegdota Zygmunta Herca z paryskiej kultury, który mówi, że Agnieszka się spieszy do Warszawy, no tfu do Warszawy, do ZAX-u.
0: A właśnie, no bo to jest takie, zdecydowanie to się rzuca w oczy, że to takie...
1: Się napisało 2001,
0: umocowanie środowiskowe. No zresztą tam się z takich rozterek twórczych też na kartach tej korespondencji, nie wiem, to nazwać, tych listów, quasi-dziennika też się jakby ujawnia te swoje rozterki twórcze, bo tam pisze jakieś tam aspiracje, ma dramaturgiczne, prozatorskie, nawet jakąś popełniła książkę dla dzieci pod tytułem Dixie, która zresztą została potem zekranizowana w formie filmu animowanego, to pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Więc chwytała się różnych form pisarstwa.
1: Ale dzięki piosenkom.
0: Ale przetrwała, dzięki piosenkom.
1: W pewnym czasie, szum jaki był wokół opublikowanych wtedy po raz pierwszy Szpetnych 40-letnich. Ach, że to miało być właśnie jakby, no nie wiem, nawiązanie
0: do
1: słynnej książki Marka Chłaski. No, ale dzisiaj ta książka, jest, stoi na półce.
0: No, ale coraz bardziej zakurzona
1: właśnie, czego tam szukać, poza anegdotą, poza jakimś tam środowiskowym grepsem, no.
0: Tak.
1: Trudno pewne rzeczy opowiedzieć, jeżeli pisze Osiecka, że jej, no, jeden z jej ukochanych, właśnie wspomniany Chłasko, miał pysk bandyty, a ręce Madonny. To jest świetne zdanie, ale wymaga ono wyjaśnienia, dopowiedzenia, podobnie jak stwierdzenie, że miał wyjątkowe poczucie humoru, a o tym się rzadko mówi. Rzeczywiście miał.
0: No tak, no tak. No jeszcze chyba nie mieliśmy jednej twarzy tutaj Agnieszki Osieckiej, że w tym czasie została matką. I tam też są odniesienia do tego macierzyństwa jej.
1: Trudnego,
0: tak, właściwie. Właściwie, no to już nie będziemy na tym, to jest taki prywatny temat, intymny, to nie ma co rozważać tego. No i jest też próba zamieszkania, znaczy mieszkania w Falenicy przez jakiś czas z Danielem Pasentę właśnie z tą małą córką. Po sąsiedztwie Stana Borysa, co zaowocowało udziałem jego w też głośnej piosence Dziś Prawdziwych Cyganów już nie ma, którą śpiewała właśnie Maryla Radowicz ze Stanem Borysem. Też pięknej piosence.
1: A dzisiaj słyszałem Stana Borysa w Radiu Wnet.
0: A no właśnie. Więc, a potem próba przeprowadzki na Żoliborz, to już chyba bardzo, bardzo tam krótko pomieszkiwała na tym Żoliborzu.
1: Myślę też jeszcze jedno, chciałem powiedzieć jeszcze taki jedny swojej może refleksji, nie tyle refleksji, podeprzeć się właśnie cytatem z Osieckiem tutaj, bo przypominając sobie jej postać, czytając tę książkę, myślałem, że dużo jest prawdy w takim zdaniu, która napisała, gdzieś tam rzuciła odnośnie do swojego wyglądu, jak ona wyglądała w ogóle. Wyglądam w swoim demonicznym maxi, no nie wiem, czy było demoniczne, rzeczywiście maxi, jak postać przeflansowana z innej epoki. Ale to nieprawda, jestem taka sama jak wszyscy tutaj. Szara, spęczniała, wypełniona alkoholem i niemrawą nadzieją. Ni to robaczek świętojański, ni to robal.
0: No to dosyć mocne zdanie. Mocne zdanie, niestety. No takie przemyślenia też miała. W ogóle takie trochę poczucie kresu tam się pojawia, bo tam to jest ten czas, że odchodzą tragicznie Komeda i znajomi właśnie Chłasko, Cybulski, Kobiela, to jest wszystko odnotowane. Marek Luszti, kompozytor STS-owski, Krystyna Himonienko, gwiazda STS-ów. Często w tragicznych jakichś okolicznościach, więc...
1: No tak, próbowała do tego też dorobić jakąś legendę pokoleniową.
0: Tak, legendę, że to jest jakieś stracone pokolenie.
1: Ciekawe strony poświęcone zupełnemu fenomenowi tej generacji, czyli Elżbiecie Czyżewskiej.
0: Tak, która była korespondencyjnym i telefonicznym kontakcie regularnym, bo ona też wyjechała w Stanach, także no właśnie, takie wielowymiarowe te zapiski, różne aspekty, niekiedy wstrząsające, niekiedy właśnie cięte, jadowicie ironiczne, sarkastyczne, więc to się czyta dobrze, dużo lepiej w każdym razie od tych dzienników i myślę, że warto, nie jest to stracony czas, a lektura ma ponad 600 stron, zdaje się ta książka, więc...
1: No, ale połyka się...
0: Ale szybko się połyka, chociaż ciężko ją trzymać w ręku i czytać to, że jest niewygodne za bardzo. Także zachęcamy jednak do lektury tej książki, której fragmenty przeczyta pani Magdalena Woźniak, a za uwagę dziękuję
1: Krzysztof Masłoń
0: i Tomasz Zapert.
2: Zapiski niepublikowane. Szwajcaria, Warszawa. 29 grudnia 1964 rok. Kochany Januszu, napisałam ci dwie zwrotki łabędzia, ale tylko dlatego, aż dwie, żebyś nie myślał, że jestem okropnie leniwa. Naprawdę jednak uważam, że twoja piosenka jest bardzo dobra i że trzeba co najmniej jedną, chyba tego łabędzia, zwrotkę zostawić, a tę drugą dać moją. Którą wybrać, decyduj sam. Całuję cię w usta, Agnieszka. Londyn, 1 marca 1965 roku. Misieńku, czekam na ciebie. Czekam na ciebie i szlak mnie trafia, że taka persona jak ty nie może sobie dać rady z tym wyjazdem. Rozmawiałam z twoimi przyjaciółmi, którzy notabene są absolutnie okej w stosunku do mnie i mówią, że coś dla ciebie zrobili, ale wygląda na to, że są dopiero w trakcie załatwiania. Ponaglij ich, popędź ich, bo się miniemy. Ja jestem na razie w nie najlepszej formie, stale zmęczona, zdaje się, że ciągle ci to powtarzam, ale to prawda. Jestem zmęczona. W związku z tym najbardziej mnie cieszy dom cioci, z modłami przed posiłkami, oglądaniem telewizji i plotkami. Widziałam obrzydliwą operę filmową pod tytułem My Fair Lady, 100 razy gorsze od teatru. Widziałem jeden teatr, 100 razy gorszy od cyrku. Parę razy piłam coś niebieskiego. Bzdura. Helena leży tam, gdzie ją zostawiłeś. W operze grają piękną Helenę. Przyjedź, to pójdziemy. Bye, bye. Nowy Jork, 28 grudnia 1967 roku. Kochany i szanowny misiu, chodzę po Ameryce z takim sobie refrenem. Siedzi ptaszek na rokicie i tak śpiewa rozmaicie. Główką kiwnie, pupką kiwnie, jak ten ptaszek śpiewa dziwnie. To ja jestem tym ptaszkiem. Śpiewam dziwnie, bo wszystko mnie tu korci, złości i zastanawia. Rozpływam się w refleksjach nad składem towarzyskim tutejszej publiczności. Widzisz, jestem przyzwyczajona do państewek jednonarodowych. Podobno w Szwecji 99% ludzi stanowią Szwedzi, reszta to Polacy i Żydzi. Tutaj odwrotnie, 99% publiczności to Polacy i Żydzi, a reszta to Szwedzi i Indianie. Ta straszliwa mieszanina ludzka opuszcza rodzinne kraje i za miskę soczewicy oddaje kulturę, religię i obyczaj starego kraju. To zresztą oczywiste. Byłoby głupio, gdyby Czyżewska tańczyła tu rano krakowiaczka, a jakiś czarnuch, taniec ludożerców z wyspy Boa. Nie mają po prostu powodu. Nie trzeba być ludożercą i konsumować żelastych facetów, jeśli jest mięso w celofanowych duperelach w sklepie. A jednak czegoś tu brak. Te wszystkie kundle pozapominały o rodzinnych religiach i tym podobnych rzeczach, które dawały nawet najprymitywniejszemu durniowi momenta metafizyczne w życiu i w ogóle czyniły go zdolnym do kontemplacji. Teraz to przeminęło z wiatrem. Powstała okropna pustynia duchowa, usiana papierowymi torebkami. Znam to z Dolnego Śląska, gdzie osiedlono cyganów. Pracują w Pafawagu, mają pensje i ubezpieczenia. Tylko smutno wieczorami. Coś trzeba z tą nijakością zrobić, bo cały świat w końcu przed nią stoi, ale nie wiadomo kto to zrobi. Misjonarze się znudzili, a artyści pijani. Inteligencja tutejsza nadzwyczaj mi się podoba. Subtelnie rozdarci Wietnamem i kwestią murzyńską. Te dwa przeżycia uczyniły ich wreszcie podobnymi do ludzi. Już nie mogą się chwalić prostotą swoich konfliktów i łatwością rozwiązań. Drą szaty jak za najlepszych czasów. Nie mogą noska w górę zadrzeć. Studenci też mi się podobają. Co do mieszczan. Nasi przyjaciele w Spatifie zawsze okropnie narzekali, że Amerykanie chcą mieć pieniądze i dlatego są okropni. Słyszałam to jednak zawsze od osoby, która sama jest okropna i chce mieć pieniądze. Więc dajmy im spokój. Ja się czuję tutaj bardzo rozpalona. Ta cała wieża Babel wydziela z siebie sympatyczną woń hazardu. Chciałoby się tu na przykład zrobić karierę. Ameryka jest dla mnie trochę jak dom, w którym grają w karty i ruletę i gra toczy się smacznie. Masz ochotę nie tylko zajrzeć, jak do Anglii czy Francji, ale wziąć udział. Masz ochotę grać długo i skutecznie, a następnie jednak uciec z pieniędzmi. Nie ożeniłbyś się natychmiast z panią domu, bo zostałeś na stałe z tą hołotą na głowie. To też przesada. No ale na razie mnie to bierze. W rozmowy ciekawe i błyskotliwe wciągam się prędko, słucham mądrych opinii i wygłaszam własne. Dopiero potem w łóżku masz głupie uczucie, jakbyś się zagadał ze służącą. Gust amerykański do ozdóbek jest syntezą tego, co zwieźli do nich Zulusi Polacy, Ukraińcy i tym podobni. Czasem Five Avenue wygląda mi jak kanion pełen dzikich. Obwieszeni są ukraińskimi haftami i kolczykami plemienia Bali i tylko ja o tym wiem. Pomyśl. Dziękuję ci z całego serca za kartkę. Napisz jeszcze, bo nie wrócę przed wiosną. Całuję cię mocno, Agnieszka. PS. Córkę twoją odwiedzę. Krzyże. 12 lipca 1969 roku. Misiu złoty, siedzę już prawie tydzień na Mazurach, ale nic mi od tego nie lepiej. Motorówka działa co drugi dzień. Chude poziomki chowają się przede mną w mchach i porostach, a lasy tutejsze tylko mnie dokatarzają. Czuję się jak jaszczurka. Umierają mi kolejni znajomi i przyjaciele, a to jest tak samo, jakby ktoś mi odrywał cząstki mnie samej. Podobno jaszczurce odrasta ogon, więc i człowiekowi jakoś odrastają i zaklejają się te miejsca po ludziach. U mnie to zresztą długo się wlecze, bo cała składam się z różnych ludzi. Siedzą we mnie melodie komedy, dowcipy Bobka, markowe miny i długo będą siedziały. Może to kwestia wieku. W dzieciństwie było mi łatwiej odkręcić sobie nogę i przykręcić sobie drugą. A teraz jestem taka starawa jaszczurka. Coraz więcej mnie kosztują te amputacje, a to, co po nich odrasta, to jest po prostu byle co. W końcu ci się robi wszystko jedno, z kim siedzisz w spatifie, a potem przychodzi pewnie jakiś zębaty potwór i gryzie człowieka w samo serce i już po jaszczurce, bo to tylko ogon odrasta. Można by się niby zamknąć w ciemnej piwnicy własnych myśli i wyobrażeń, ale trzeba najpierw mieć tę piwnicę. A to, czym ja dysponuję, to jest raczej piwniczka. Niedawno jedna pani w telewizji powiedziała mi, że może pokazać moje wiersze w jakimś tam programie, ale do tego trzeba specjalnej okazji, na przykład Święta Kobiet. Śmiać mi się chce, bo skąd ona wie, że ja jestem kobietą, skoro barman na Batorym, widząc mnie w towarzystwie barczystego oficera, spytał, jak pan inżynier się czuje po wczorajszym. Rozumiesz, jego się pytał, jak się czuje, a nie mnie, wiotkiej istoty. Wódki tutaj nikt nie ma i nie pije. Nawet mój leśniczy ptak przelotny, a bardzo mi się dzisiaj przydała. Katar mam taki, że aż mnie w gorączkę wpędził. Łazi mi po głowie książka o moim pokoleniu pod tytułem Pancerne motyle, że niby tacy wrażliwi, a w gruncie rzeczy chamy kompletne, rozgrzeszone przez okupację z wszelkiej odpowiedzialności. Ale pióra do ręki nie wezmę, póki nie przestaną mi przychodzić do głowy takie tytuły o warzywach i zwierzętach. Zresztą już ci o tym mówiłam w kuchni. Wracam do Warszawy 15 lipca, a wróciłabym dziś, gdyby nie to, że czekam na mego brata, przebranego za Żyda. W ogóle wszyscy są tu za coś przebrani. Rakowski za chochoła polnego, Olga Lipińska za Matkę Boską, a leśniczy za leśniczego. Bo na co dzień przeniósł się do Warszawy i ożenił z dentystką. To ostatnie można mu wybaczyć, bo ta pani postawiła mu zęby na nogi. Ja jestem przebrana za żeglarza, ale widać to po mnie tylko przy rewizji osobistej, bo noszę przy sobie kartę pływacką, a nad jeziorem rzadko się pokazuję. W ogóle Mazury mi szkodzą i bardzo bym chciała, żebyś mnie zabrał ze sobą do Sopotu. Sprawdź w ZX-ie, może coś się zwolniło. Będę w Warszawie 14, 15, 16 lipca co najmniej i 21, 22, 23. Mam to uporządkowane, bo najpierw wożę mamę z urlopu i bawię u Francuzów, a potem mam Amerykankę na głowie. 22 o godzinie 16 idę z nią do teatru na wyspie. To mnie trzyma. Całuję cię, Agnieszka. Pozdrówka Korcellego. A. Drogi Miśku, byłam na Śląsku na spotkaniach autorskich i było bardzo fajnie. Najbardziej podobali mi się studenci, którzy słuchali mnie leżąc z dziewczynami na żelaznych łóżkach, przykryci kocami. Dla takich her to sierotka Marysia. Fajna też jest tam jedna przedwojenna wiejska inteligentka, która mówi, kto się pod ławą narodził, ten na ławę nie wejdzie. Ze Śląska przyjechałam z Danielem do Zakopanego, żeby odsapnąć. Pogoda fantastyczna. Zatrzymaliśmy się u kolegi Daniela, młodego architekta zakopiańskiego, który kupił sobie olbrzymią, starą góralską chatę. Zrobił tam wannę i elektryczność. I tak mieszka z psem, kotem i złotym żyrandolem. Dla kurażu strasznie podrywa panienki i sypia z nimi na jedwabnym czerwonym prześcieradle, czego i tobie życzę, Agnieszka. PS. Wracam 21. Mogę jechać do Hiszpanii w listopadzie. Jesteśmy u Jędrusia, który mocno siusiał.
3: Nieregularnik literacki. Produkcja.
4: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pan Rembiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: I witamy Państwa bardzo serdecznie tego niedzielnego popołudnia. Ze mną jest oczywiście Igor Toporowski, który dzisiaj pełni również inną funkcję, dlatego że od czasu do czasu podchodzi do konsolety, dlatego że nasz Fryderyk Litwin niestety, ale nas dzisiaj opuścił.
15: Tak, ale tylko dzisiaj witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Ze mną oczywiście Tymoteusz Dąbrowski.
14: Dzień dobry.
15: A tak jak właśnie Tymoteusz wspomniał, ja jestem dzisiaj tak zwanym lotnym redaktorem, lotnym realizatorem. O, to jest, myślę, adekwatne słowo.
14: Zrobiłeś sobie uprawnienia?
15: Wiesz co?
14: Już masz?
15: Nie, wszedłem z ławki rezerwowych. Po prostu. Więc tutaj zastępstwo po prostu. Fryderyk Litwin kontuzjowany, ale jeśli oczywiście chodzi o tę nomenklaturę boiskową, jakby, to nie, po prostu go dzisiaj nie ma. Po prostu.
14: A, po prostu go nie ma, prostu, czyli nie ma żadnej kontuzji.
15: Nie, nie, z tego co
14: bo
15: wiem...
14: Bo się już wystraszyłem, nie, że coś się wydarzyło.
15: Już tutaj się zakręciłem w tej
14: terminologii. Palca można złamać i już jest faktycznie kontuzja.
15: No, już nie można realizować, wiesz.
14: Realizacyjna.
15: Wszystkie palce są potrzebne,
14: no
15: prawda?
14: Właśnie.
15: Do tych hebli, do ustawienia statywu, prawda?
14: Ja kiedyś chciałem bardzo zostać skaterem. Ale przez to, że studiuję architekturę i dowiedziałem się, że bardzo łatwo o kontuzję ręki, to musiałbym faktycznie bardzo uważać.
15: Tak.
14: Więc albo się wchodzi na całego w ten świat, albo się nie wchodzi, więc odszedłem.
15: Nie wszedłeś w ogóle.
14: Nie wszedłem, ale to jest takie marzenie, które jeszcze spełnię.
15: Chciałbym
14: na starość zacząć.
15: A może zaprojektować skatepark byś chciał? To też jest takie, bo skateparki mogą być, wiesz, bardzo różnorodne w sumie.
14: Dalej mnie smuci i denerwuje, że dużo ławek i takich miejsc publicznych jest projektowanych specjalnie w ten sposób, żeby nie dało się jeździć na deskorolkach. I nie wiem, znaczy się... To jest trochę tak, jak moja ostatnia sytuacja spod planu B w Warszawie, czyli miejsca, które każdy warszawiak zna w weekendy jako głośne miejsce. Dlatego, że... To nie do końca chodzi o picie piwa, o którym dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać wraz z czeską kulturą,
15: tak.
14: Ale chodzi o granie w ping-pong, bo za planem B jest stół do ping-ponga, który jest jako jeden z nielicznych w Warszawie oświetlony wieczorową porą, więc cokolwiek widać. I ostatnio grając w tego ping-ponga, podeszła do nas pani, a raczej dwie panie ze Straży Miejskiej i powiedziały, że tu ludzie się bardzo denerwują na to, że tego ping-ponga słychać i że jest głośno. No, byłem zdziwiony, no bo pod planem B faktycznie jest głośno z innych powodów, a nie tylko ping-pong. I tak sobie pomyślałem, znalazłem jakąś taką nawet analogię, że kurczę, chyba denerwowanie się mieszkając w takim miejscu na hałas jest prawie tym samym, co w jakimś Tadzikowie Dolnym zadzwonienie na policję i powiedzenie, nie ma nigdzie imprez. Dlaczego u mnie nie ma imprez? No bo to jest część tego miejsca i charakteru tego miejsca. No. Jak się jest na wsi, to jest ciszej, jak się jest w centrum miasta, to jest niestety trochę głośniej.
15: Oj, czasami to też koguty piejo.
14: A, no piejo.
15: I czy psy szczekają?
14: No, psy szczekają. No.
15: Więc, to akurat też w Warszawie potrafi tak. być głośno. Albo Daniele szczekają też. No,
14: o, do takiego
15: lasu,
14: kogucie, co wspominałem, że nawet w Bukareszcie w centrum, prawda, budzi a, ludzi.
15: No to, to już w ogóle wszystko się...
14: Ale tam to się wszystko. No właśnie, miesza. Bo tu o wyjeździe do Bukaresztu, a ty chyba wróciłeś właśnie z Wiednia.
15: Tak, ja wróciłem z Wiednia, ale zanim jeszcze rozwinę ten temat, to chciałem się zapytać, czy na taki stół ping-pongowy publiczny, oświetlony każdą nocą, trzeba pewnie przejść ze swoimi paletkami.
14: Tak, i ze swoją piłeczką.
15: Okay,
14: ostatnio dobra. Przyszedł chłopak właśnie na tamten stół i to była w sumie ta sama sytuacja, bo przyszedł chłopak, który miał taki wielki wór piłeczek i ćwiczył tylko i wyłącznie serwowanie. Potem z nim graliśmy i wyszło na to, że oprócz serwowania pewnie. nie do końca cokolwiek potrafi, ale serwowanie miał mistrzowskie. A, i on wkładał sobie te piłeczki po kieszeniach i właśnie robił tak, że ćwiczył, czyli nie odbijał jedną piłeczkę i potem po nią szedł, tylko odbijał ich 40, a potem ich szukał po krzakach.
15: Ciekawe, ciekawe.
14: Jednej nie zauważył i co, przemilczałem i mam teraz piłeczkę.
15: A, i dlatego mogłeś sobie pograć później.
14: No więc właśnie.
15: Ale to taka sprytna taktyka, bo, no, bo nie trzeba potem się uczyć tego całego odbijactwa, prawda? Tylko jak się jakby będzie się mistrzem tych serwisów,
14: tak.
15: no to można serwisami zakończyć od razu grę.
14: Skosić, ale on też miał takiego rodzaju ruchy, które były widać, że przemyślane, że obliczone nawet, że to nawet sam strach powodował, że już się tej piłeczki nie chciało odbić.
15: To może to on tak przeszkadza tym wszystkim mieszkańcom.
14: Właśnie, to... albo on, oni się denerwują, że on gra sam.
15: Cały czas. Odbija każdą nocą
14: no właśnie, ale potem... są takie specjalne maszyny, które możesz postawić i one ci wybijają tak piłeczki.
15: A to ale to nie wiem, czy to nie jest,
14: no to już jest droższa sprawa.
15: Inny sport jeszcze, może jakiś tenis, czy bardziej
14: to z tenisem większe, tak, to są też większe ale specjalnie sprawdzałem dla ping-ponga, bo się zastanawiałem, jak w ogóle ćwiczyć ping-pong samemu, prawda? No i faktycznie można sobie tą jedną część stołu podnieść, żeby odbijać o ścianę, ale to nie jest na tyle prawdziwe w kontekście tego, że jednak odbicie od ściany i takie szybkie odbicie to nie działa tak samo jak w grze, że są właśnie specjalne maszyny, które te piłeczki ci wybijają i możesz grać. No ale tych piłeczek wtedy też dużo potrzeba.
15: Wspaniale, dziękuję za tę sprawę ping-pongową. Odbijaliśmy sobie właśnie tutaj też piłeczkę werbalnie. A teraz może ten Wiedeń, bo miałem okazję być parę dni spędzić w stolicy Austrii.
14: I... Ja nieskromnie powiem, że też byłem w Wiedniu. Razem z siostrą, ale to nie w tym roku. To były inne wakacje zupełnie.
15: I światło musi zawsze spaść na ciebie. Opowiedz może o tym sprzed roku twoim Wiedniu.
14: Chciałem powiedzieć tylko, że jak będziesz mi tutaj kręcił i kłamał, to ja to zauważę. Wyczuję, bo ja się znam. Bo
15: rozumiem.
14: Także Wiedeń, prawda, słynie z kawiarniania i kultury. Może powiesz, czy w jakiejś kawiarni byłeś?
15: Byłem w Kawka. W Kawce.
14: W Kawka
15: kawiarnia. Taka kafejka. Zjadłem tam śniadanie. I bardzo tam było kilka takich obrazów, tudzież plakatów przedstawiających Franza Kawkę. Czy generalnie wnętrze też było takie właśnie artystyczne, chaotyczne. Ciekawe. I bardzo ten brąz tam lśnił i drewno.
14: A napiłeś się tej kawy po wiedeńsku? Z czekoladą?
15: Oj, przepraszam cię, wiem, że mi polecałeś.
14: Ja ci bardzo polecałem.
15: Zapomniałem. Wybacz, ale...
14: A budynek Adolfa Lusa jest zobaczony? Oj.
15: Byłem, to było kilka dni. Byłem w kilku muzeach, prawda? Więc nie miałem czasu się oglądać za bardzo, wiesz, dookoła, tylko to była taka introspektywna podróż, tak? Wewnątrz, siebie,
14: myślę, że przechodziłeś, budynków. Jeżeli byłeś w tych
15: pewnie
14: muzeach,
15: tak.
14: pewnie przechodziłeś koło tego budynku Lusa, jednakowoż on się wpisuje tam.
15: Ja podziwiałem po prostu wizualnie, a nie na mapie każdą nazwę, wiesz, notowałem.
14: Ja rozumiem. To jakie wrażenie masz w takim razie?
15: Mieszane, bo to tam chyba taki klasycyzm się przebija non-stop w
14: to
15: tym
14: prawda.
15: Wiedniu. I nie wiem, miałem wrażenie, że jakieś takie kłamstwo tkwi w tym mieście, jeśli chodzi o relacje człowieka z tymi wszystkimi pięknymi
14: budowlami. Pokazuję budynek Lusa. Tam na dole jest kawiarnia też, bardzo
15: to
14: dobra.
15: To nie było mnie tam.
14: Nie było cię.
15: No widzisz, przykro mi.
14: To jeszcze będzie audycja, w której powiem, dlaczego on jest ważny.
15: Ale przechodziłem obok parlamentu, przechodziłem obok Volksfieter.
14: Wszystko przecież to jest tam wielkie, tam klasycystyczne, ale wielkie.
15: Wielkie, piękne budowle i właśnie dlatego ta relacja mi się jakoś taka człowieka z tymi budowlami tak załamała, ponieważ widziałem tych ludzi wszystkich, którzy jakby byli te wszystkie budowle czy monumenty były wręcz oblegane przez tych ludzi, ale nie mówię tutaj w kontekście podziwiania, tylko bardziej przesiadywania jakby. Mhm. Tak jak my sobie po prostu pójdziemy do parku, no to tam oczywiście ludzie się przyzwyczajają do tego, ale nadal miałem wrażenie, że jakieś takie brzydkie kłamstwo w tym tkwi. I nawet nieładne, tylko takie brzydkie, czyli jeszcze gorzej. Jakoś, że ludzie tak jakby ignorowali to wszystko. Nawet i turyści, ale to takie typowe jest też, prawda? Mhm. Że zrobimy zdjęcie, pójdziemy dalej. I też jeśli chodzi o takie prozaiczne przyczyny mojego zmieszania, no to oczywiście droga, komunikacja miejska, czy wstęp do muzeum również. No, mieliśmy pójść do trzech, chcieliśmy jeszcze pójść razem z moją kobietą do Albertynki lub do Leopoldów muzeum. Mhm. No i nie poszliśmy, ponieważ no, budżet nam nie pozwolił po prostu. Okay. Skończyło się na Belwederze Górnym oraz na Muzeum Historii Sztuki, gdzie tam naprawdę no, totalny rozmach. Osób tak też dużo, że ta uwaga i skupienie po prostu się rozpływało w powietrzu przez te ściany wypchane po prostu tymi obrazami, gdzie obrazy szły nawet pod sufity, mhm. Gdzie to też jest dla mnie dziwne, ponieważ no, tych wyżej postawionych obrazów no, nie sposób jakoś podziwiać. Jest to cięższe na pewno. No i po prostu człowiek na człowieku, prawda? W Belwederze Górnym było to o tyle przyjemniejsze, że tam są wejścia na daną godzinę. Co 15 minut okay. Są wpuszczane grupy ludzi i to też są jakieś tam restrykcje, jeśli chodzi o ilość osób na daną godzinę. Więc było troszkę większy przepływ powietrza był i też mi się Belweder Górny bardziej podobał, bo była tam na samej górze wystawa modernistyczna, tudzież właśnie współczesnych artystów. Na pierwszym piętrze z kolei również renesans po jednej stronie, na środku marmurowa hala i po prawej no, głównie Gustav Klimt i jego obrazy. To można było się
14: właśnie,
15: naprawdę
14: rozpłynąć. Właśnie, czy coś ci wpadło tam do oka? Był jakiś artysta, którego, nie wiem, na nowo odkryłeś, może poznałeś dopiero?
15: No, wiesz co, to ja nie ukrywam tego, że ja jestem troszkę na bakier ze sztukami wizualnymi, ponieważ mhm. no, nigdy jakoś nie byłem blisko po prostu tego gatunku sztuki.
14: Bo to masz mniej, Igor.
15: No wiem, dlatego tutaj jesteś tą ważną połowicą Festinalente, prawda? I wpadł mi na pewno w oko, no oczywiście Gustav Klimt, bo ciężko, żeby on nie wpadł. Mm-hmm. I jego...
14: Byłeś w Muzeum Secesji?
15: Nie byłem.
14: To jest taki budynek.
15: Ale, oh, wow.
14: Tak, i to jest w ogóle, tam jest przepiękne malowidła naścienne Gustava Klimta, ale to zaraz ci pokażę w takim razie, to tak, jakbyś
15: jasne,
14: był.
15: Jasne.
14: Opowiadaj dalej, przepraszam.
15: Nie, kurczę, no pocałunek oczywiście Klimta. Mhm. To wszystko, gdzie używane jest wręcz złoto w jego wielu obrazach, mhm. czy te takie płatki złota czy srebra mhm. naklejane na obrazy, czy też no najbardziej mnie też tak uderzyła chyba Judyta z tą głową, odciętą głową Holofernesa, która tak jak Judyta mu ją odcięła, to również Klimt i tak samo ją obcina, ponieważ my widzimy tylko pół twarzy, połowę twarzy, reszta wychodzi poza mhm. kadr, poruszając się w tej nomenklaturze filmowej teraz. I coś jest w tym, jakby ta... I też i Adam i Ewa. Wspaniała interpretacja w ogóle Edenu i raju, gdzie Klimt, z tego co przeczytałem, nie poruszał się zwykle w tych tematach, o tej tematyce.
14: Biblijnej znaczy się.
15: Też, mhm. też.
14: Że ale w niej się nie poruszał, no bo on mitologii grzebał, prawda? Bardziej.
15: Wiesz co, nie wiem, czy zauważyłem tam dużo mitologicznych obrazów, ale no na pewno jeśli chodzi tutaj o po prostu te archetypy, no to mamy tu Judytę z Holofernesem i właśnie Adama i Ewę i to też jest bardzo ciekawe to spojrzenie na to, gdzie to Ewa jest... Generalnie perspektywa jest już inna na Adama i Ewę, bo zwykle oni zawsze są malowani po jednej stronie Adam, po drugiej Ewa, albo nawet są te takie... dyptyk to jest, prawda?
14: Czyli, że dwa obrazy tak, razem, tak, tak. które stanowią jedno dzieło. Mhm.
15: I w jednym mamy Adama czy Ewę, i w drugim Ewę. I tutaj mamy ich w jednym pionowym obrazie, bardzo ciasnym i na pierwszym planie jest Ewa. Widzimy jej ciało zwrócone do nas frontem, a za nią jest Adam, który ma taką minę senną, twarz, głowę pochyloną na ramieniu swoim tak. I wygląda jakby właśnie napawał się jakby Ewą, jakby ją, jakby ulegał jakby tej jakiejś ekscytacji i podnieceniu. I to też jest troszkę inna perspektywa na to wszystko, gdzie, bo nie ma węża, nie ma węża, nie ma jabłka, jest po prostu Ewa, która staje się tym centrum tego obrazu. Adam odurzony, co też jest dla mnie wspaniałe, no i w tle z takie, jak to się mówi, nie, to nie jest pantera, tylko bardziej takie centkowane, tak, centkowane dywany.
14: Razem z kwiatami.
15: Tak, razem z kwiatami i te centkowane dywany oznaczają, jakby też tam przeczytałem, to jest taki motyw właśnie podniecenia jakby i tej ekscytacji.
14: Fantastyczne.
15: Więc według mnie Gustav Klimt naprawdę taki prekursorski, jak na swoje czasy. Było też parę obrazów niedokończonych przez niego, gdzie nawet gdybym nie przeczytał, to bym się nie wiedziałbym, że to jest niedokończone dzieło. Mhm. Egon Schiele również.
14: Egon Schiele. Chociaż ja Klimta wolę bardziej, tak osobiście mówiąc.
15: No mi się też podobał po prostu Egon Schiele ze względu na tę taką introspekcję, ten jakby jakiś taki psychologizm, który wylewa się z tych obrazów, prawda? Jakieś takie połamane kontury, ciało, tak. I tam też piękny obraz zakochanych na łóżku, gdzie zero jest tam paradoksalnie nagości, to też ostentacyjnej nagości. Nie ma narządów płciowych, bardziej ci kochankowi właśnie zakrywają się przed nami, widzimy tylko plecy, nie pamiętam już, czy to kobiety, czy mężczyzny i oczywiście resztę tam części ciała zakrytych drugiej osoby. I to jest taki cały, jakiś taki wir po prostu na tym łóżku. Te kontury są takie ostre, potargane. No wspaniałe. Bardzo, bardzo mi się podoba właśnie ten Belweder Górny, gdzie Muzeum Historii Sztuki bardzo mnie zmęczyło z kolei. Ale też tam no, piękny Caravaggio był, parę obrazów. Też były piękne obrazy w Muzeum Historii Sztuki. Nie pamiętam niestety malarza, ale to też takie bardzo oryginalne i to jest seria obrazów czterech, które odzwierciedlają pory roku, gdzie ten malarz używał, po prostu stworzył twarze z tych danych jakby jakichś może odpowiadających tym porom roku, tudzież żywiołom świata, jakiś atrybutom, na przykład gdy zima oznaczała wodę, i wtedy twarz była ułożona z różnych jakby z płaszczki, z tak, dokładnie. Sardynki i jakby z fauny po prostu i flory też morskiej. Czy mieliśmy ogień, który obrazował, już nie pamiętam, którą porę roku dokładnie, no pewnie lato, to on był jakby z tych ludzkich, technologicznych, takich metalowych atrybutów.
14: Tak.
15: I tak dalej, prawda? Mieliśmy wiosnę, no to tam była pszenica, żyto, no wspaniałe. I tak ta
14: to
15: twarz
14: w ogóle
15: się układała
14: obrazy.
15: Z tego, to jest niesamowite.
14: Giuseppe Artimboldo, no, tak naprawdę. Się nazywa ta
15: no
14: osoba.
15: No i był Boldo, był bardzo Bold. I
14: to jest 1590 rok.
15: No właśnie, tak
14: to jest
15: wcześnie,
14: naprawdę,
15: a
14: właśnie.
15: Tak innowacyjnie, widzisz. Zachęcam do ujrzenia sobie, sprawdzenia jakby w internecie Giuseppe Boldo, tak, i ta seria obrazów pory roku, tudzież jak w państwo wpiszą właśnie woda,
14: myślę,
15: ziemia.
14: Myślę, że samo Giuseppe się wpisze, to...
15: A, to pewnie taki sztandarowy.
14: Bardzo
15: jakiś,
14: sztandarowy, do historii sztuki, no bo to mimo wszystko jest jakiś pewnego rodzaju kierunek i ruch tego już bardziej interpretacji realizmu na rzecz właśnie przedstawiania.
15: Ja jeszcze chcę
14: bardzo.
15: Zakończyć, bo wiem, że już troszkę mówimy. Kurczę, ten ping-pong też nam ukradł ten set nasz w tej audycji, trochę nam ukradł czasu, ale chcę jeszcze zakończyć moją wiedeńską eskapadę audycją czasową, która miała miejsce też w Belwederze Górnym i gdzie skupialiśmy się na twórczości Jana Chrzciciela Lampiego, starszego, z kolei, który przebywał w Warszawie, w Polsce kilka lat, 3 lata od 88 do 91 roku 18 stulecia, gdzie przebywał tam na specjalne zaproszenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i nawet było tam kilka portretów, które zostały zapożyczone specjalnie z łazienek warszawskich. Był na przykład portret kochanki Poniatowskiego. Tudzież można było zobaczyć piękną fotografię. Ja sobie oczywiście sfotografowałem tę fotografię królikarni, przy której mieszkam, więc byłem w szoku i można zobaczyć na tym zdjęciu z XVIII wieku, jak ten zameczek jest tam taki samotny, nie ma tego jeszcze parku wyrzeźbionego dookoła, prawda, który możemy dzisiaj w parku Arkadia obserwować, tylko mamy takie łyse pola, pojedyncze drzewka, no dla mnie to super ciekawostka, wspaniale było się
14: zupełnie
15: poczuć
14: inaczej
15: jak
14: to
15: w
14: wygląda.
15: Domu w Wiedniu, w Belwederze tak. Górnym. Wspaniale.
14: Ale wspomniałeś o audycji, przepraszam, bo chyba się pogubiłem wcześniej. Coś wspomniałeś, że robiłeś jakąś audycję. O co chodzi?
15: Nie, nasz set w audycji, to wspominałem.
14: A, że w ten sposób. Dobrze, przepraszam.
15: Ty jeszcze tam?
14: Już myślałem, że tak, ja jeszcze tam, a ja jeszcze w pawilonie secesji, co chciałem dokończyć. Wielka złota kula i w środku jedna sala, w której gra muzyka klasyczna, przepiękna i wysoko nad naszymi głowami faktycznie obrazy Klimta i zaraz ci je znajdę, bo jak tu możesz zauważyć, że teraz Igorowi pokazuje zdjęcia, jest wielka małpa. I dlatego też to jakąś moją uwagę zwróciło. No
15: ciebie
14: bo jednak
15: Orangutan Collective.
14: Serdecznie pozdrawiam Annę Luta, która stała się oficjalnie w tym tygodniu jednym z trzech współzałożycieli, no może nie założycieli, ale teraz współdziałających w Orangutan Collective. Dziękuję za poprawienie mikrofonu.
15: Słuchaj, jestem lotnym dzisiaj, więc...
14: No więc właśnie. Przedstawiam ci tylko...
15: O, i przesadziłem, przepraszam.
14: Przedstawię ci tylko...

0: Tak, ale my o Odysei rozmawialiśmy. Nie
1: Także serdecznie Państwa zapraszamy na YouTube Radia Wnet, Wnet Kultura i Wspaniale. Tam możemy, mogą Państwo wrócić do naszej audycji o Odysei, a my chyba przejdziemy teraz do głównego bohatera dzisiejszej audycji, czyli Bohumiła Hrabala, czeskiego pisarza, i wraz z tym czeskim zapowiedzeniem puścimy jedną z czeskich piosenek. Zapraszam serdecznie.

0: zaułek dyskusyjny.
1: Jesteśmy po utworze Bohumił Hrabal. Dzisiaj będziemy opowiadać o dwóch jego dziełach, czyli jak obsługiwałem angielskiego króla, raczej obsługiwałem angielskiego króla oraz pociągi pod specjalnym nadzorem. Tak jak mogliśmy usłyszeć w piosence, czeski język czasami też śmieszy Polaków w kontekście tego, że wydaje się być taki zmiękczony. Dużo jest tam ci, si, więc też sobie szeleszczą. Mi niestety nie udało się przeczytać Bohumiła Hrabala żadnej jego książki w oryginale. Podobno warto. Podobno zdecydowanie warto, ale zanim w ogóle zaczniemy całe to nasze przedsięwzięcie, nie można nie wspomnieć o tym, że my można nawet wyobrazić sobie Czechów, takiego życia czeskiego, normalnego, bez piwa, bo piwo u Czechów to jest nie tylko i wyłącznie napój, ale też bardzo ważna część kultury. I tak samo nie można sobie wyobrazić literatury czeskiej bez Bohumiła Hrabala. Hmm. Także tym gestem chciałbym dzisiaj... Przepraszam, sięgam.
2: Coś tutaj się schylił, co mu to już pod...
1: Otworzyć, prawda? Jak rozmawiamy o Czechach, to prawda dla ciebie, Igor, i dla mnie nie kawy łyk, ale... O! Łyk piwa.
2: Jestem w szoku, naprawdę.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję. Ja tutaj pragnę wspomnieć, że jest to piwo oczywiście...
1: Oczywiście zero.
2: Bezalkoholowe.
1: Jednak jest taka godzina, że nie będziemy sobie rzucać.
2: Jestem w szoku. No to Mateusz, naprawdę troszkę tutaj mam wrażenie, że tworzymy no, inny wymiar radia. No troszkę. Jest to współczesne, jeszcze bardziej coś tutaj prekursorskie mam wrażenie troszkę. No tego chyba nie było jeszcze.

0: No, więc proszę Państwa, my teraz będziemy rozmawiać... No więc właśnie. Niestety nie udało mi się załatwić grilla tutaj obok. Mamy ze sobą piwo i możemy zacząć rozmawiać o Hrabalu. No bo właśnie, bo Humił Hrabal to jest człowiek, który samą swoją personą jest niebywale, ale to niebywale charakterystyczny. To jest tak, jak mamy, prawda, Franza Kafkę w Czechach, który jest dosyć ponurym pisarzem. No, to swoją drogą, bo wiemy z jego biografii, że jednak śmiał się bardzo często ze swoich dzieł, tak? Bo Humił Hrabal raczej nie siedział w domu, ale przesiadywał w różnego rodzaju knajpach, restauracjach, pracował w wielu miejscach, pił sobie tym samym piwo i słyszał wiele historii, które to później po prostu pisał. I to jest chyba najbardziej charakterystyczna część tego autora, czyli to gawędziarstwo, które z jego książek, powiedzmy, że wypływa, wylewa się, bo te książki się nawet lepiej czyta, jak się je czyta na głos.
1: O.
0: Bo to się prawie tak, jakby się właśnie gawędziło, opowiadało jakąś taką historyjkę. Może od początku, bo Humił Hrabal, 1914 do 97, jego śmierć tragiczna, ale trochę też tajemnicza, dlatego że Humił Hrabal właśnie przez to piwo, które teraz bierzemy łyka, trafił niestety do szpitala pod koniec swojego życia i nie do końca wiadomo, czy poszedł na balkon, żeby nakarmić ptaki, tak jak to mówił, bo niestety, ale z balkonu znaleźli go na samym dole. Także albo skoczył, albo wypadł. Tak się zakończyła historia Hrabala, dosyć tragicznie. Ale całe jego życie, mimo wszystko, było niebywale ciekawe i wydaje mi się też bardzo barwne. I on te swoje życie wrzucił do książek, bo książki, tak jak wspominałem o tym gawędziarstwie, mają też pełno czarnego humoru, mają pełno groteski, tak, surrealizmu. Ale co jest w nich dla mnie przepiękne, to to, że mają pewnego rodzaju, nazwę to, poetyzację codzienności. Czyli, że w tej codzienności on odkrywał mimo wszystko jakieś takie małe sytuacje, które może i nam mogłyby nie wpaść w oko, w pamięć. On je bardzo dobrze załapywał i wyciągał z nich tak naprawdę jakąś esencję. I to wszystko razem z podlane, czy tam posypane tym czeskim żartem.
1: Tak.
0: Absurdalnym czeskim żartem, który z jednej strony jest śmieszny, ale z drugiej strony przez to, że jest groteskowy, to jest też trochę smutny. Jak się człowiek zastanowi nad tymi sytuacjami, które bawią na sam początek u Hrabala, to one mimo wszystko są raczej dosyć tragiczne.
1: Ale właśnie myślę, że tutaj znowu ta niepoważna literatura, która potrafi wiele zdziałać, prawda? Jak ja miałem audycję kilka miesięcy temu o Kurcie Vonnegucie i Juniorze i Rzeźni numer 5, która właśnie w sposób podobny jak Pociągi pod specjalnym nadzorem dotyka motywu wojny, po prostu dotyka tej katastroficznej przywary ludzkości. I co ciekawe, te też dwie książki mają tyle wspólnego, że Drezno tu i tutaj jest bombardowane na oczach bohaterów. Mm-hmm. Tutaj jednak u Hrabala z większego dystansu oczywiście. A Billy Pilgrim u Vonneguta faktycznie znajduje się wtedy w tym mieście. I dla mnie, tak jak wspomniałeś o tej poetyzacji rzeczywistości, to ja z kolei, przynajmniej, bo to jest pierwszy raz moje zetknięcie z Hrabalem i wczoraj przeczytałem Pociągi pod specjalnym nadzorem, i po prostu byłem w szoku i jestem wręcz, cieszę się, że mogłem go spotkać, takiego pisarza, ponieważ on ma ten cięty język, o którym wspominasz, i z kolei ja doznałem wrażenia, że on właśnie urzeczywistnił, jakby nadał życie tej powieści o wojnie w sumie, jakby sprawił, że ona jest też właśnie codziennością poniekąd, jakby ucodziennił ją.
0: No właśnie, bo go interesują i to jest w każdej jego książce, raczej człowiek taki przypadkowy, zwyczajny. Często, nie wiem, czy zauważyłeś, że to jest człowiek, który też bawi nas jako czytelników. On jest dosyć śmieszny, dlatego że jest naiwny, tak, trochę taki przegrany, też w sumie. znajdujący się na marginesie w sumie społeczeństwa bardzo często, tak. Ale to jest bardzo powiązane z biografią Hrabala, no bo Hrabal wykonywał wiele zawodów, był kolejarzem i tu na przykład wyszła ta książka Pociągi pod specjalnym nadzorem, magazynierem, był pracownikiem huty, z tego też wyszła książka, agent ubezpieczeniowy, robotnik, pracownik.
1: To taki czeski Bukowski.
0: Tak, i kelner.
1: Totalny. No właśnie.
0: I tu mamy właśnie Obsługiwałem angielskiego króla, gdzie sam tytuł przedstawia nam trochę właśnie takie, taki żart z tego, że to, co w sumie osiągnęła osoba opisywana w tej książce, tym największą rzeczą, aspiracją tej osoby było to, żeby nie może być angielskim królem, ale go obsługiwać. Być przy kimś, kto jest ważny. I to już właśnie nam pokazuje też trochę tą różnorodność doświadczeń. Nie opisujemy właśnie króla, ale opisujemy kogoś, kto usługuje królowi w tym momencie. I dlaczego wspomniałem o tych wszystkich jego pracach, które on faktycznie miał w swoim życiu? Bo on w niego przenikł ten język, ale też i mentalność ludzi należących do różnych grup społecznych, więc był bardzo, ale to bardzo nasiąknięty, czy to sformułowaniami, które pewnie ty zauważyłeś w swojej książce, bo tam nomenklatury związanej z pociągami, z kolejarstwem, tak. Jest bardzo dużo. I czasami, nie wiem, czy twoja książka miała coś takiego, bo ja z twoim wydaniem nie miałem nic wspólnego.
1: Ale takie świeże.
0: Bo jest bardzo świeże. To jednak ja miałem dużo przypisów w swoim, które tłumaczyły mi niektóre zwroty, czy też niektóre nazwy.
1: Ja, to skoro nowe wydanie, to też nowe tłumaczenie. Może dlatego też tych przypisów nie mam. Okay. Może niektóre słowa są już bardzo zbliżone naszym czasom, ale no właśnie tych przypisów nie było. To jest w ogóle chyba wydanie z tego roku, jeśli się nie mylę. Nie, przepraszam, sprzed 3 lat. Ale ja bym chciał jeszcze o tych pociągach pod specjalnym nadzorem, że mamy te brutalne czasy wojny, już w sumie schyłku wojny, II wojny światowej. I co ciekawe, znajdujemy cały czas te aspekty życia, gdzie bohater jest w stanie, jakby zakochuje się, czy idzie do pracy. Czy wspomina swoich przodków, którzy też jak funkcjonowali podczas I wojny światowej, czy na początku II, czy nawet dochodzi do próby samobójczej, która czytelnik od razu może pomyśleć, że ona wynika z tej całej brutalności, z tych katastrof, jakie przynosi ze sobą II wojna światowa. Ale nie, to po prostu ten bohater i jego indywidualne przeżycia w związku z kobietą.
0: Tak.
1: Więc cały czas to życie wylewa się z tej takiej wojennej rzeczywistości, co jest dla mnie poniekąd piękne, bo mało jest takich właśnie wojennych historii, które jednak skupiają się na tych aspektach.
0: Tak, tego, które też trochę omijają tę wojnę. Omijają w tym kontekście, że nagle wojna nie jest głównym tematem, który, nazwijmy to, jest, nie wiem, motywatorem głównego bohatera,
1: tak, w sensie,
0: żeby coś zrobić.
1: W sensie teraz u Hrabala. Tak. Właśnie, i to jest to, że wojna jest tym jakimś tłem, ona się dzieje, no też to nie dziwi nas poniekąd, ponieważ bohater żyje już 5-6 lat w tych okolicznościach, więc to też już staje się poniekąd rzeczywistością, codziennością. I tak jak wspominałeś, już nawet abstrahując od tej nomenklatury pociągowej, że tak powiem, to jest dużo takich świetnych słów stworzonych też na potrzeby tej historii, gdzie tutaj tłumaczenie też jest ciekawe. Ale no może nie będę mówił, bo niektóre to są takie naprawdę, może nie, że niecenzuralne, ale...
0: On też miał mimo wszystko ostre słownictwo.
1: Tak.
0: No i to wszystko nawiązuje do tego, czego my w Polsce niestety nie mamy odpowiednika tego słowa. Najbliższe co, to właśnie gawędziarstwo, ale w Czechach taki nurt literatury nazywany jest przepraszam, bo nie znam tego słowa, pabitelstwi.
1: Wow.
0: I to jest taka właśnie specyficzna sztuka gawędziarstwa, zachwytu też nad szczegółem, ale typowym szczegółem, nie jakimś wzniosłym i wielkim. To jest zbieranie pewnego rodzaju absurdalnych historii i wydobywania z nich właśnie tego drugiego dna, tej poezji, o której wspomniałem. Ale też to jest specjalna struktura, dlatego że na przykład w Obsługiwałem angielskiego króla główny bohater zaczyna opowiadać jedną historię, która nagle prowadzi do następnej historii, która to prowadzi do kolejnej i tak dalej, i tak dalej. I pierwsza otwiera następną i trochę czujemy, jakby nie było końca tej historii, że historia kończy się, jak umiera bohater.
1: Narracyjna, tak.
0: Dosłownie. I to nie jest dobre i trafne określenie, bo to określenie raczej by kierowało się bardziej do takiej sztuki, o której wspominaliśmy, Jamesa Joyce'a, czyli że to jest taki strumień świadomości, więc ja to spróbuję nazwać inaczej. Nazwę to, że ta fabuła przypomina raczej strumień ludzkiej pamięci. Jakby ktoś sobie przypominał i małymi detalami tak. doprowadzał każdą z historii do kolejnej, ale to kolejnej i kolejnej. Co ciekawe, sam Hrabal tą książkę Obsługiwałem angielskiego króla napisał w 18 dni. To jest bardzo szybko napisana książka i to właśnie czuć po tym języku. I sam porównywał w ogóle swoją metodę pisania do tworzenia scenariusza. I to było ciekawe, bo w ogóle te książki na sam początek były pisane trochę jako scenariusze filmowe. Każda z tych książek też ma swoją adaptację i wydaje mi się, że któraś nawet mogła wygrać jakąś nagrodę. Nie wiem, czy nawet nie Oscara.
1: Nie wiem. Ale wiem, że jeden reżyser też podchodził w sumie do tych wszystkich.
0: Tak, jest ten jeden reżyser, który się w tym faktycznie zakochał i to jest reżyser Jiri Menzel.
1: Menzel, tak. Dokładnie. Tak, właśnie.
0: I w ogóle on się stał jednym z najważniejszych czeskich reżyserów. Tak lubią Hrabala. Czesi. Ale też Czesi jest, nie wiem, czy ty się spotkałeś z czymś takim, że jest jakieś takie podejście, że Czesi mają bardzo duży dystans do siebie, dystans do świata.
1: Tak, ja też przeczytałem taką recenzję właśnie o filmie, bo ja obejrzałem Obsługiwałem angielskiego króla, że przydałaby się nam też Polakom taki dystans i może ironia i podejście do tego, do historii.
0: Tak.
1: Jaki posiadają Czesi, a nie tylko ta martyrologia i poważne, smutne miny. Nie wiem, ja tylko tutaj przekazuję państwu, to jest cytat.
0: To, co zasłyszałeś.
1: Tak, ale właśnie...
0: Ja na przykład usłyszałem coś takiego od relacji Czecha, że wy Polacy tak lubicie być pomnikiem. My wolimy jednak być gołębiem, a no dobrze wiemy, co gołębie robią na pomniki.
1: O kurczę.
0: Prawda? Więc wydaje mi się, że do tego, co wspominasz, to jest trafne określenie.
1: A w pociągach pod specjalnym nadzorem mamy też nasze polskie gołębie, rysie polskie. Pan zawiadowca posiada taką pasję właśnie gołębiarską. Ale wracając do właśnie już tej drugiego tekstu, no to właśnie mnie ten film nie przekonał, nie spodobał mi się, to znaczy ja rozumiem naprawdę, ale chodzi mi o to, że nie czerpałem z niego przyjemności właśnie i może to też jest taki we mnie ten zasiedziały polski patriotyzm jakiś, że dla mnie to podejście do tych tematów było takie wręcz, nie chcę powiedzieć, że bez szacunku, bo jakby to też jest czeska sprawa, ale właśnie dlatego ja tego,
0: czeska
1: nie,
0: sprawa.
1: Dlatego ja tego nie kupowałem po prostu i jakby sam, ja nie wiem jak jest też w książce, bo czytałem, że adaptacja też, jak każda ekranizacja, odchodzi od tego tekstu źródłowego, jakoś musi,
0: tak.
1: Żeby ułatwić pewne mechanizmy, ale ten bohater jest, no właśnie, tak jak wspominałeś, ja bym go mógł nawet nazwać sprytną ofermą, bo jednak potrafi dojść do czegoś, jest ambitny, ale i do tego celu dąży tak właśnie koślawym krokiem. Ale ten jego brak jest apolityczny właśnie, o to mi w nim chodzi i tak jak jest Palacz zwłok, gdzie mamy bohatera, który zostaje zindoktrynowany właśnie przez nazistowskie władze, no tak.
0: Ale Palacz zwłok swoją drogą miał predyspozycję do tego, żeby mimo wszystko stać się tym, kim się stał.
1: Jasne, ja rozumiem, ale właśnie on tutaj z kolei, no oczywiście on nie idzie w ślady palacza zwłok, to nie jest aż tak ciężki film, ale właśnie co jest dla mnie ciężkie, to ta jego apolityczność i taka obojętność na te pewne sprawy, tudzież ja rozumiem, że on po prostu był człowiekiem, on chciał zrobić swoje, chciał się tam stać milionerem i zakochał się w Niemce.
0: Tak.
1: Ale...
0: Dziękuję za streszczenie tego.
1: Tak.
0: Bardzo trafne.
1: Dziękuję. I ja po prostu, mnie to tak mierziło po prostu. Ta taka jakaś ignorancja, która wynikała oczywiście po prostu z takiego patrzenia na rzeczywistość, na to, co jest dookoła, świeżym okiem, na które jakby nie nachodzi żadna zaćma w postaci ideologii, tak. Nie?
0: Ale to jest też zupełnie co innego czytać Hrabala, który w ogóle zaczyna się od słów: słuchajcie, co wam teraz powiem, i gdzie to my czytamy, jak widzi ten świat bohater, a zupełnie co innego jest widzenie tego bohatera,
1: który
0: przeżywa ten swój świat. I wydaje mi się, że tu jest duże...
1: To jest narracyjne, tak, przeskoki.
0: Był jeden film, jak już nawiązywałeś do Palacza zwłok, już kurczę, nie pamiętam, bo to u mnie w gimnazjum było, ale to był film, który też właśnie był na temat Auschwitz, i tam kamera była zawsze przyczepiona z tyłu bohatera. Widzieliśmy jego tył głowy i to, w jaki sposób się porusza. I czytając znowu Hrabala, pomyślałem, że ten film właśnie tak powinien wyglądać. My powinniśmy faktycznie być tym trochę bohaterem. Słyszeć tę historię prawie że z pierwszej ręki. Ale bohater przecież ma na nazwisko Dieter. Nie wiem, czy wiesz, co to oznacza
1: dziecko?
0: Po czesku. Dziecko.
1: A, okay.
0: To jest dziecko. Naiwny, chce się podobać innym. Tak jak wspomniałeś, bardzo pragnie sukcesu.
1: Tak.
0: I to widać po samej nazwie i tytułu. Obsługiwałem angielskiego króla. Pragnie awansu. Co jest ważne, Dieter jest niski. Jest bardzo mały.
1: Jest.
0: Przecież w tym filmie faktycznie było widać, że on z tym jeszcze wąsikiem takim niedorobionym do końca.
1: Tak.
0: Prawie tak jak moim. Przypomina dziecko. A z drugiej strony, co jest dużym kontrastem, to te małe dziecko, trochę pogubione w świecie, ma gigantyczne ambicje. No właśnie zaczyna bardzo nisko tą swoją drogę zawodową w hotelu i zaczyna się piąć coraz to bardziej do góry. Hotel w tym przypadku też jest jakąś taką miniaturą społeczeństwa. Kto tam przychodzi? Przychodzą biedniejsi.
1: Tak.
0: Przychodzą ludzie, którzy są stałymi bywalcami, ale są ludzie, którzy przychodzą przez przypadek. No i...
1: To też poprzez ten hotel jest właśnie historia Czech opowiedziana, ponieważ
0: dokładnie.
1: Jest zmiana ustroju i nagle pojawiają się SS-mani tylko i wyłącznie.
0: Tak.
1: Więc tak.
0: No bo tam właśnie ten nazizm nam się pojawia. Jest ta Druga Wojna Światowa, jest komunizm później, nacjonalizm, te zmiany ustrojowe. I to się dzieje dookoła tej głównej historii, która trochę jest mniejsza, ale tak jak właśnie sam wspominałeś przed chwilą, stanowi tutaj te pierwsze skrzypce, czyli nagle tej historii kelnera, restauracji.
1: Znowu wojna jest tłem.
0: Tak, tam pojawia się przecież miłość, która wydaje mi się, że już jest jeszcze większą historią, niż ten, ojejku, widzę twoje oczy, że...
1: Romeo i Julia, Montecy i Capuleci. Dzięki.
0: No ale ile tam jest takich charakterystycznych scen, jak układanie pieniędzy na dywanie, na ziemi.
1: Tak.
0: To muszę ci powiedzieć, że musisz przeczytać, bo to jest zupełnie co innego w filmie, niżeli opisywane w książce, co...
1: Ja też przeczytałem, że tam wykastrowany został pewien wątek egzystencjalny, jakaś rozmowa z dzieckiem i tak dalej.
0: No więc właśnie.
1: Wiem. Jest też pewna scena, która też pokazuje wspaniale dynamikę relacji, czy tam chemię pomiędzy Dieter, głównym bohaterem, a właśnie tą jego żoną Niemką, gdzie dochodzi między nimi do stosunku ona cały czas stara się przesunąć jego głowę, żeby mogła widzieć obraz Führera, prawda? I ona się w niego wpatruje i wtedy jest jej przyjemnie. Więc to też pokazuje...
0: I to jest ten czeski humor.
1: Też.
0: Czyli taki, że my się zaśmiejemy z absurdu tej sytuacji, no ale to jest trochę tragiczne.
1: Ale właśnie w ogóle ten film to jest dla mnie ciekawy, bo on jest z 2006 roku, a porusza się pod takim staromodnym stylem się porusza, stosuje tak staromodne schematy, takie czaplinowskie wręcz, jakby, gdzie mamy długie sceny bez dialogów, a wypełnione są właśnie oczywiście muzyką, orkiestrą symfoniczną i jakby to są takie, wiecie, żarty polegające na właśnie choreografii, prawda?
0: Tak.
1: I oni tam czasami w przyspieszonym tempie się ruszają i tak dalej. To też mi przypominało bardzo i sam bohater właśnie, to też jakieś takie analogia, Zezowate Szczęście z Bogumiłem Kobielą. To też Bogumił, tu Bohumil, Hrabal.
0: Bardzo blisko.
1: Tak.
0: No i tu pojawia się właśnie też ta część, o której rozmawialiśmy, że no ciężko jest na język filmu przerzucić to charakterystyczne podejście Hrabala do książek, czyli te super długie zdania, które u niego są. Te liczne dykresje. No tego w filmie nie da się przedstawić. Ciągi skojarzeniowe, które gdzieś go prowadzą, powtórzenia. To też jest na przykład bardzo trudne w filmie i wydaje mi się, że takie formalne zagrania gdzieś przybliżają nas trochę do śmieszności takich sytuacji, czy to przez spieszone tempo, czy właśnie różnego rodzaju zbliżenia i oddalenia. Ale ile jest tutaj też tej mowy potocznej, slangów, tak. Te anegdoty, które się pojawiają pomiędzy, czy nagłe przejścia pomiędzy tematami, właśnie przez dane anegdoty. To tak mocno przypomina mówienie, że ja trochę nie jestem fanem porównywania tych dwóch dzieł ze sobą, bo naprawdę ta forma tutaj wygrywa. To jest jakieś takie najważniejsze u Hrabala u mnie, nie?
1: No, książka zawsze.
0: I on o tym wiedział, no. Słuchajcie, co wam teraz powiem. Tak zaczyna się każda z tych opowiastek. I to jest takie bardzo charakterystyczne, bo ten narrator zwraca się do nas bezpośrednio. I to może tworzyć pewną iluzję rozmowy, ale ja też czuję, że to jest jakaś taka spowiedź głównego bohatera. Że on nagle wylewa z siebie to wszystko. I to do czegoś dąży. I ja na przykład czuję się bardziej jako słuchacz w ogóle tego niżeli osoba czytająca książkę w tym momencie. Co jest też ciekawe, no to ten narrator nie jest wszystko wiedzący. To jest bardzo dla mnie fajne. Ja lubię ten moment, w którym faktycznie jestem trochę z narratorem na tym samym poziomie. I to też mnie bardzo jara u Hrabala.
1: Ty jesteś w stanie podać jakieś przykłady na przykład, że jak to się objawia? Ten brak wszechwiedzy i ta ograniczona perspektywa.
0: No. Ten brak wszechwiedzy? No mi się wydaje, że to cały czas płynie z tej formy i z tego, że my podążamy za myślami głównego bohatera i one nie idą gdzieś dalej i też są bardzo, ale to bardzo... jego w kontekście tego, że jednostkowe, to on mówi o swoich anegdotach i ja nawet muszę ci powiedzieć, że w którymś momencie czułem, że go rozszyfrowałem, że trochę też wiem, jakie anegdoty będą kolejne i okazywało się, że nie. Okazywało się, że kompletnie nie, więc znowu właśnie te skojarzenia są bardzo jego i dlatego właśnie o tym wspomniałem. No więc właśnie. Bardzo ciekawy jest w ogóle motyw jedzenia w tej książce. To jest
1: tak,
0: super.
1: Tak.
0: Czyli to jedzenie, które pokazuje klasę społeczną danej osoby, która to je. Też gust, status, moment jedzenia, to bogactwo, trochę kulturę jedzenia w Czechach. No.
1: Też ten motyw rozsypywania drobnych.
0: Na przykład.
1: Jest ciekawy,
0: tak.
1: Jakby, gdzie on oznacza... Że niezależnie jakiego jesteś stanu majątkowego, czy jesteś biedny, czy bogaty, czy jesteś miliarderem, to i tak po te drobne się schylisz, jeśli kelner przypadkowo je rozrzuci.
0: No
1: nie wiadomo
0: właśnie.
1: Skąd się wzięły na podłodze.
0: Ale pieniądze w ogóle też są jednym z głównych bohaterów tej książki. Nie wiem, czy masz takie... No właśnie, pojawiają się te napiwki, ceny różnych towarów, ale do czego dąży główny bohater na sam początek? No właśnie, do bogactwa. Później zaczyna się to dążenie głównego bohatera, bo tam ja przynajmniej odczuwam, że są trzy takie najważniejsze momenty, czyli że na początku, kiedy on dąży do tego, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby być bogatym, potem dąży do tego, żeby mieć... pewnego rodzaju władzę, ale władzę może nie w kontekście, że czymś władać, ale ten luksus władzy, że to on faktycznie panuje. I na sam koniec jest ta smutniejsza część, czyli odnajdywanie się w nowej w ogóle rzeczywistości, bo tak jak wspomniałeś, tłem są zmiany nie dość, że społeczne, to jeszcze polityczne, które dzieją się w trakcie tej jego małej historii.
1: Ale na ile też właśnie mu zależy na bycie tym bogatym tak naprawdę, bo on o tym wspomina, ale jakby tak w środku trzewi, na ile zależy mu na byciu tym bogatym, a na ile po prostu ważnym. Gdzie on nie chce zdradzać komuś, kto nie zna tej historii, ale na końcu on wypowiada pewne zdanie, że w sumie to ja chciałbym po prostu przebywać wśród milionerów.
0: Tak.
1: Z milionerami.
0: Tak.
1: I dlatego się wybiera tam w pewne miejsce.
0: Że ten prestiż go interesował.
1: Tak, tak.
0: Żeby być prestiżowym.
1: Aniżeli pieniądze.
0: Polskie Radio tutaj akurat trafnie określiło tę książkę jako historię, w której ten sukces właśnie stopniowo przeobraża się w klęskę. Mhm. Że ta pogoń za bogactwem i sławą okazują się właśnie złudną drogą. I na sam koniec nasz bohater głównie poszukuje właśnie tego spokoju. Mhm. To szczęście ma przynieść mu właśnie spokój. No ale ten spokój po przeczytaniu książki, no to czujemy, że przez długo główny bohater go raczej nie miał. Mhm. Więc to jest naturalne, że gdzieś tam pod koniec życia faktycznie chce się uspokoić.
1: A co wspominałeś jeszcze tam 15 minut temu, to kupę czasu temu, o tym, jaki on jest właśnie dziecinny, jakim on jest tym dzieckiem takim naiwnym i idzie sobie w tych, czasami można powiedzieć, zaślepkach przez życie, ale w końcu zdobywa jakby, prawda?
0: Tak.
1: Osiąga ten sukces i to też troszkę, tak sobie to teraz odczytałem, że może właśnie też każdy z nas powinien mieć tego dzieciaka w sobie, prawda? I jako ten dzieciak mieć te marzenia, nie bać się ich, iść ku celu i da się je osiągnąć w ten sposób. Można też to tak troszkę zinterpretować.
0: Ale też tam ładnie jest poukładane to, jak on dochodził w ogóle do tego właśnie swojego bogactwa. W kontekście tego, że no widać tą stopniowość. Tu nie ma nagle jakiegoś wielkiego łudu szczęścia, które się pojawia i on nagle staje się bogaczem. No chociaż są różne tam sytuacje, nieważne. Chodzi bardziej o to, że ona też jest dosyć prostą książką, gdzie zaczynamy od bycia właśnie tym niższym i powoli dochodzimy
1: sobie, tak.
0: Stopniowo do wchodzimy bycia, co teraz.
1: Tak, ja bym film określił tak. Państwo mi wybaczą, jeśli kogoś to urazi. Dla mnie ten film jest o piersiach, po wywracanych tackach i po rozbijanych szklankach. Dosłownie.
0: Jakby
1: to są trzy motywy, które chyba powracają średnio.
0: Szklanki się mimo wszystko biją, a piersi się pokazują.
1: Ale jest jedna piękna scena, gdzie jeden z kelnerów takich poważanych spada mu talerz z tacy i potem on robi całą taką rozróbę wręcz w sali restauracyjnej, wyrzuca wszystkie inne talerze, ludziom stoły wywraca, ponieważ honor kelnera nakazuje, że jeśli jeden talerz wypadnie z tacki, to wszystkie muszą polec i wychodzi. Chodzi, po prostu opuszcza restaurację. No to jest mega, to mi się bardzo podobało.
0: I to jest znowu to, że Hrabal pracował jako kelner i zna właśnie różnego rodzaju
1: kodeksy.
0: Takie, no właśnie, czy to konteksty, czy to jakieś tradycje. No właśnie, a książka, nie wiem jak ty miałeś i jak teraz masz po przeczytaniu pociągów i po obejrzeniu filmu, ale no więc właśnie, ona jest dosyć tragiczna. Jakby tak spojrzeć
1: oczywiście,
0: z daleka.
1: Oczywiście.
0: Ale ma w sobie bardzo dużo optymizmu. Dlaczego? Dla mnie ona jest nie jest wymuszona. To jest dobre słowo, które sobie zapisałem czytając tę książkę, jest niewymuszona. Właśnie to gawędziarstwo daje nam jakieś takie bardzo, ale to bardzo miękkie wchodzenie w kolejne historie.
1: Tak, ale generalnie te historie są tak wyjątkowe i abstrakcyjne.
0: A z drugiej strony lekkie.
1: Tak, tak i śmieszne po prostu. Mm-hmm. Wiedzieć, że człowiek czeka po prostu na kolejną stronę, żeby znowu stać się zaskoczonym. Gdzie na przykład w pociągach mamy do czynienia z dziadkiem głównego bohatera, który idzie na wjeżdżające czołgi do Czech i hipnotyzuje ich, bo on był hipnotyzerem, więc on mówi: zawróćcie do Niemiec, wracajcie, i idzie, no i powiem. I potem nagle ojciec głównego bohatera idzie do tych czołgów i z gąsienicy jednego z czołgów wyciąga głowę, która cały czas jechała tego dziadka po prostu te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. No są, jest tyle takich scenek abstrakcyjnych, czarno-humorystycznych, ale no dla mnie genialne. Tak. To po prostu, no to coś naprawdę ciekawego jest.
0: Ja bym chciał na pewno jeszcze puścić pod koniec naszej audycji drugą piosenkę, którą mamy naszykowaną, więc nie wiem, może...
1: To już jest ten czas.
0: Chciałem dojść do takiej refleksji, o czym powiedzieć, że Hrabal nauczył mnie, że życia trzeba trochę smakować. To sobie zapisałem.
1: Jak tej pianki
0: ze szklanki. I doświadczać go jak najmocniej, pozwolić sobie też płynąć czasami z nurtem tego życia. Dać sobie odpuścić, zobaczyć, w którą stronę polecimy. Co chwytniemy, co nam odleci, prawda? I chyba jak najmniej w tym naszym odlatywaniu się szarpać.
1: Mhm. Za te gałęzie, bo możemy zostać w miejscu.
0: No więc właśnie. I za to powinniśmy napić się jeszcze łyczka piwa.
1: Piwa zero.
0: Stuknęliśmy się.
1: Za Hrabala, tak, na zdrowie.
0: pianka na wąsikach, a z nami kolejna piosenka.
1: Ja się, nie, jeszcze już trzeba żegnać w tym Mateuszu. To ja się pożegnam, a ty zapowiesz piosenkę, bo ja jestem dzisiaj lotnym dziennikarzem, no tudzież właśnie realizatorem. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, że słuchaliście audycji Festinalente. Przypominam, że w każdy wtorek o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura nowy odcinek z nami, gdzie można nas zobaczyć, do czego zachęcamy gorąco.
0: Serdecznie zachęcamy.
1: I komentowania pozytywnie, tudzież negatywnie, krytykowania, niekrytykowania, chlebiania.
0: Bardzo poprosimy.
1: Wszystko jest pożądane. Ja dziękuję bardzo i życzę miłej i udanej niedzieli. I ty, Mateuszu, czyń honory.
0: Ja za to również dziękuję bardzo, to jest niespodziewane. I chciałbym zapowiedzieć pana Kryla, który to z naszą nie do wymówienia przeze mnie czeską piosenką zakończy pięknie dzisiejsze spotkanie. Wszystkim na zdrowie i płyńcie, nie szarpcie się. Do widzenia.

0: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
2: Po reklamie.
4: Thank you.

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce Far Niente, w której poznajemy, w której słuchamy muzyki włoskiej lat 40., 50. i 60. A my dzisiaj mamy bardzo bogaty program, ponieważ z jednej strony będziemy kontynuowali ten wątek rozpoczęty 2 tygodnie temu, czyli omawianie festiwalu Sei Giorni della Canzone, który odbywał się 4-krotnie w Mediolanie na przełomie lat 50. i 60. Będziemy wciąż odkrywali muzykę tych artystów, tych mniej znanych artystów, którzy próbowali swoich sił właśnie w czasie tego konkursu. Zresztą to w tym celu ten konkurs także powstał, aby poznawać te nowe głosy, ale także będzie wątek związany z kalendarium, ponieważ 9 września przypadała druga rocznica śmierci wielkiej piosenkarki, nie tylko wielkiej artystki, nie tylko piosenkarki, bo to była także aktorka, Caterina Valante, o której w jakiś sposób nie mówiliśmy nigdy w tych naszych audycjach Dolce Far Niente. Zmarła 2 lata temu w wieku 93 lat i oczywiście z jednej strony była to artystka włoska, ale to była prawdziwie artystka europejska, można powiedzieć kosmopolityczna, ponieważ tak jej się życie ułożyło, że choć Włoszką była, to w tych Włoszech specjalnie dużo czasu nie spędziła, raczej spędziła chyba więcej czasu w samolotach lub na statkach gdzieś tam w latach 50. i 60. między starym a nowym kontynentem, bo to właśnie tam rozwijała się wielka i też bogata, niezwykle bogata kariera Cateriny Valente. Ale będzie, tak jak już mówiłem, wątek Sei Giorni della Canzone. Będziemy poznawali kolejnego bohatera, Franco Franchi. To taki mniej znany piosenkarz, ale który był także tekściarzem i wiele piosenek napisał dla wielu artystów, dla wielu piosenkarzy włoskich przełomu lat 50. i 60. Dlatego też posłuchamy i Franco Franchiego jako właśnie wokalistę, ale będziemy słuchali także jego, posłuchamy jednej piosenki, którą on napisał, której tekst on napisał, ale będzie to piosenka w wykonaniu Sergia Endrigo, którego chyba już także słuchaliśmy kiedyś w tej naszej audycji Dolce Far Niente, więc Sergio Endrigo ponownie zaśpiewa w tym popołudniowym programie na antenie Radia Wnet. We Włoszech dużo się dzieje, przede wszystkim w związku z rekordem pobitym przez rząd Giorgi Meloni. Przypomnę tylko, bo troszeczkę o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, że rząd Giorgi Meloni jest najdłużej utrzymującym się rządem w historii Republiki Włoskiej, która rozpoczęła się w roku 1946. Teraz odsyłam Państwa zresztą do tej rozmowy, którą mogą Państwo odsłuchać na portalu wnet.fm, rozmowy na temat tego fenomenu Giorgi Meloni. Ta rozmowa chyba jest także dostępna na portalu YouTube, ale tutaj, jak to się mówi, nie dam sobie ręki usiąść. W każdym razie warto tej rozmowy posłuchać. A teraz już czas na muzykę. Caterina Valente. Zaczniemy od jej chyba takiego najbardziej znanego utworu włoskiego w jej wykonaniu. Piosenka Till.

To była piosenka Till i takie dobre wprowadzenie do tej serii kilku piosenek Kateryny Walentę, które będziemy słuchali. Piosenki bardzo przyjemne właśnie do słuchania, także przede wszystkim dlatego, że Kateryna Walentę miała ten bardzo piękny, taki miękki głos, ale także dlatego, że Kateryna Walentę potrafiła łączyć najróżniejsze style. Śpiewała piosenki jazzowe, ale także bluesowe, także bossanowe i tak dalej, ale może dwa słowa o jej biografii. Powiedziałem, kiedy zmarła, 9 września 2024 roku, ale urodziła się w roku 1931. Na samym początku tego roku jej rodzice byli Włochami, ale urodziła się w Paryżu. Rodzina, można powiedzieć, że była usposobiona rodzinnie do tego swojego zawodu artystki, ponieważ jej ojciec, jej matka pracowali, można powiedzieć, w show biznesie. Nie tylko oni, ale także jej dziadkowie. I to ogólnie rzecz biorąc była taka rodzina artystyczna już od wielu, wielu generacji. Naturalnie Kateryna Walentę, można powiedzieć, była kontynuatorką tego rodzinnego biznesu. Była Włoszką, urodziła się w Paryżu, ale przez zawód swoich rodziców bardzo dużo podróżowała i w taki sposób także na początku II wojny światowej znalazła się w Niemczech. Tam jej rodzice zaczynali, tam jej rodzice, aby się utrzymać, musieli pracować. I taka też ciekawostka, że Kateryna Walentę wraz ze swoją rodziną przeżyli oblężenie Wrocławia. Zresztą sama artystka mówiła później, że było to absolutnie traumatyczne przeżycie, że widziała zniszczenia, widziała bombardowania, no tego, co znamy z historii jako Festung Breslau. Tam Kateryna Walentę była, ale potem był powrót do Paryża i początek wielkiej kariery. To prawda, że Paryż przełomu lat 40. i 50. to było prawdziwe centrum kultury europejskiej. Tam zaczynali w tym samym czasie karierę najróżniejsi artyści, którzy później w latach 60. mieli być twarzami nie tylko piosenki francuskiej, ale także europejskiej. Wtedy także współpracowała z młodziutkim, z Gilbertem Beco, w każdym razie młodziutkim, artystycznie mówiąc, o, może tak to ujmijmy, zaczynał wtedy także swoją karierę Gilbert Beco, którego znamy między innymi z piosenek takich jak Natalie. No w każdym razie Kateryna Walentę debiutowała albumem Istanbul, to taki klasyk, można powiedzieć, w roku 1954. Teraz słuchamy kolejnej piosenki w języku włoskim, bo wybrałem piosenki właśnie w języku włoskim w wykonaniu Kateryny Walentę. Teraz słuchamy piosenki Non dimenticare le mie parole.

To była piosenka Non Dimenticar. Te lata 50. to było takie wyjątkowe przyspieszenie, jeżeli chodzi o karierę Catherine Valente, czy też bardzo spektakularny start. Rok 1954, to już mówiłem, chociaż ona już wcześniej była aktywna, a już rok 1955 to Stany Zjednoczone i tam również można powiedzieć, że Catherine Valente odniosła wielki sukces. Wszystko zaczęło się w roku 1955, ale Valente była związana ze Stanami Zjednoczonymi przez kolejne dziesięciolecia i tutaj można powiedzieć, że jej historia była troszkę odmienna od historii wielu innych wokalistów włoskich, którzy także próbowali swoich szans w Stanach Zjednoczonych. Zwykle z nie najlepszym efektem. Zwykle wracali oni do Włoch, chociaż nie zawsze, ale ten epizod amerykański często był taki ryzykowny, ale nie w przypadku Catherine Valente, która świetnie się odnalazła w Ameryce lat 50. i 60. Przede wszystkim zresztą w telewizji, bo tak jak już mówiłem na początku audycji, nie była to tylko wokalistka, była to prawdziwa twarz tego powojennego europejskiego i amerykańskiego show biznesu. W każdym razie rok 1955 to Stany Zjednoczone, a rok 1959 to już podpisanie kontraktu z wytwórnią muzyczną Decca. Dlaczego to było ważne? Ponieważ ta współpraca, można powiedzieć, rozpoczęła ten prawdziwie międzynarodowy charakter pracy i działalności Catherine Valente, która nagrywała piosenki, chciałbym powiedzieć taśmowo, w każdym razie piosenki w najróżniejszych językach. Tutaj znalazłem taką informację, że nagrała tych piosenek w czasie całej swojej kariery 1500 i były to piosenki nagrane w 13 różnych językach. Często zresztą to wyglądało tak, że Valente nagrywała tę samą piosenkę w kilku językach naraz, tak aby po prostu trafiać w różne rynki. Można powiedzieć, że Catherine Valente w gruncie rzeczy była taką, no w tym sensie była rzeczywiście twarzą show biznesu, tego już nowoczesnego, że odpowiadała także na jakieś zapotrzebowania rynku, ale nie należy odbierać Catherine Valente, że przede wszystkim była bardzo dobrą wokalistką. Teraz słuchamy po raz kolejny jej pięknego głosu, piosenka Ma l'amore no.

To była piosenka Mala Moreno. I tak, Katarina Valente, która nagrywała te piosenki dla, no właśnie, tak jak wspomniałem, miała ten kontrakt z Dekką, ale nagrywała także inne piosenki, te neapolitańskie, no ta piosenka Tilo, ona też była taka w charakterze neapolitańska, inne takie jej wielkie przeboje w języku włoskim, to, których dzisiaj nie posłuchamy, to przykładowo piosenka Personalita. Ta piosenka zresztą była później wykonywana przez licznych innych artystów włoskich, między innymi przez Minę, która, dla której Katarina Valente była takim wzorem. To już była troszkę inna generacja piosenkarza. W każdym razie Mina zresztą powiedziała kiedyś, że Katarina Valente była prawdziwą gwiazdą, była prawdziwą maestrą piosenki i tak, że wszyscy Katarinę Valente w jakiś sposób podziwiali. Teraz słuchamy kolejnej piosenki Polvere di Stelle, czyli Gwiezdny Pył.

To była piosenka Gwiezdny Pył i muszę powiedzieć, że kiedy czyta się biografię, bogatą biografię Kateryny Walente, to człowiek się zastanawia, skąd ona miała siłę i skąd ona miała przede wszystkim czas, aby to wszystko zrobić. Tak jak mówiłem, początek kariery był bardzo, bardzo dynamiczny, połowa lat 50., ale no tak, cały czas Kateryna Walente była nie tylko śpiewała, nie tylko nagrywała płyty, ale Kateryna Walente również szła troszkę z duchem czasu, występowała także w telewizji. O tej telewizji często mówimy w Dolce Far Niente, no wiemy, rok 1954 to jest telewizja we Włoszech, to jest ogólnie rzecz biorąc ten czas, gdy telewizja zaczyna się pojawiać w domach, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to właśnie w zachodniej części kontynentu europejskiego. I Kateryna Walente świetnie się odnajduje w tej nowej formule. Od samego początku, można powiedzieć, od drugiej połowy lat 50. jest już aktywna, jest gościem różnych programów takich rozrywkowych, ale jest także gospodarzem tych różnych gwiazd, które produkują się w tych wczesnych programach telewizyjnych i dotyczy to również telewizji włoskiej, ponieważ tam także Kateryna Walente pojawia się w różnych tych flagowych programach tamtego czasu, programach bardzo często muzycznych, o charakterze musicalowym. Między innymi Kateryna Walente pojawia się w programie Il Musiciere, o którym już kiedyś odrębną audycję zrobiliśmy, ale pojawia się także, można ją zobaczyć chociażby w Studio Uno, czyli jak wiemy, w tym programie telewizyjnym, programie rozrywkowym, który zrewolucjonizował włoską telewizję już bardzo wcześnie, bo od początku lat 60. i któryż to program Studio Uno, i można powiedzieć, też trochę definiował te włoskie lata 60. Kateryny Walente w każdym razie w tym programie nie mogło zabraknąć. I tak, to tylko kilka przykładów, ponieważ było tych programów znacznie, znacznie więcej. Ona sama także miała cykle tych programów telewizyjnych. I nie tylko we Włoszech, ale także na całym świecie, no przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, tam także w telewizji miała takie programy rozrywkowe z tymi takimi bardzo znanymi postaciami amerykańskiego, czy włosko-amerykańskiego show biznesu. Jest takie słynne zresztą nagranie, gdzie można ją zobaczyć z Deanem Martinem, który, jak wiemy, śpiewał piosenki włoskie, wielkie hity włoskie, których słuchamy po dziś dzień. Tam akurat w tym programie widzimy, że śpiewają razem bossanowe, ale także występowała u boku Perry'ego Como, a także tych

tych wielkich nazwisk niezwiązanych z Włochami, ale na przykład z Ellą Fitzgerald. No, można powiedzieć, że Katarina Valente była rzeczywiście tą uniwersalną piosenkarką, tak jak wspomniałem, która świetnie się odnajdywała w najróżniejszych stylach. Teraz słuchamy kolejnego jej utworu, ostatniego, nie, przedostatniego, bo jeszcze dzisiejszą audycję zamkniemy jej piosenką. Teraz czas już na utwór Quando ti stringiamo.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
14: Dolce far niente.
15: To była piosenka Quando ti stringi a me, czyli kiedy się do mnie przytulasz, Caterina Valente. My, tak jak wspomniałem, jeszcze posłuchamy jej piosenki w jej wykonaniu z Chetem Beckerem. Piosenka zresztą jeszcze będę mówił o tej piosence. To może teraz nie będę robił tak zwanego spoilera, ale może jeszcze tylko dokończę, że Caterina Valente zmarła 2 lata temu w Lugano, czyli w tej włoskiej części Szwajcarii. To też taka ciekawostka w sumie, że jak popatrzymy, to już chyba trzecia taka postać związana właśnie z tym światem, z włoską kulturą lat 60., która w jakiś sposób odnalazła się w tej południowej Szwajcarii na starość. Caterina Valente, ale także Mina mieszka właśnie w Szwajcarii, tam w tym kantonie Ticino, czy tej włoskiej części, czy włoskojęzycznej części Szwajcarii, ale tam także mieszka wspominany często przeze mnie Teddy Reno, którego i Rita Pavone, czyli jego małżonka, Teddy Reno, przypomnę tylko, że w lipcu skończył 100 lat i właśnie tam obchodził swoje urodziny. Właśnie gdzieś tam w okolicach Lugano, w okolicach Ticino. No w każdym razie jakoś ta Szwajcaria stała się, można powiedzieć, takim sanktuarium dla tej generacji włoskich artystów, którzy jakoś rewolucjonizowali, zmieniali oblicze włoskiej piosenki i włoskiego show biznesu na przełomie lat 50. i 60. A teraz, proszę Państwa, przez chwilę będziemy słuchali głosów męskich. Wracamy do motywu, do naszego motywu przewodniego sprzed tygodnia i sprzed 2 tygodni, czyli do festiwalu Sei Giorni della Canzone z Mediolanu. To już dość mówiłem o tym festiwalu. W każdym razie tylko przypomnę, że idea była taka, że przez sześć dni w Mediolanie, w jednym z teatrów mediolańskich, śpiewało 100 artystów i artystek, często zupełnie nieznanych, i na koniec wyłaniani byli zwycięzcy. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o dzisiejszych bohaterów, którzy także tam występowali, to o nich już mówiłem, ale zaczniemy od Franka Frankiego, który, tak jak chyba też już powiedziałem na początku audycji, był z jednej strony piosenkarzem, występował on w roku 1958 oraz w roku 1960 na tym festiwalu Sejourni della Canzone, ale z jednej strony był piosenkarzem, ale z drugiej strony był również tekściarzem. I w sumie nie powinno to chyba dziwić. Być może tutaj robię zbyt bezpośrednie uproszczenie, ale jeżeli weźmie się pod uwagę, że urodził się on w Genui 1 stycznia 1929 roku, to być może był on również takim mniej znanym członkiem tej tak zwanej szkoły genueńskiej, czyli tych włoskich bardów, takich jak Umberto Bindi, czy też jak Luigi Tenco. W każdym razie Franco Franchi śpiewał szczególnie na przełomie lat 50. i 60. Zresztą zaczynał właśnie wtedy swoją karierę. Śpiewał wraz z orkiestrami Johnny'ego Kramera oraz Maria Bertolacciego. I w każdym razie występował także właśnie na tym festiwalu. Teraz posłuchamy jego piosenki. To piosenka, która jest dość znana i której słuchaliśmy już w audycji Dolce Far Niente, ale w innym wykonaniu. Piosenka Arrivederci, a my już słuchaliśmy tej melodii tylko że w wykonaniu Cheta Bakera, który śpiewa ten przebój w filmie Gli Urlatori alla Sbarra, o którym także już dużo mówiliśmy, i także pamiętam, że ostatnio tej piosenki słuchaliśmy w audycji świątecznej, czy też przedświątecznej 23 grudnia. Pamiętam, że wtedy nadawałem z Małego Rynku w Krakowie i jakoś tak mi się ten Chet Baker i jego trąbka zlewają mi się właśnie z tym świątecznym klimatem Krakowa. Ale to już taka kompletna dygresja. Teraz już słuchamy tej piosenki, ale w wykonaniu Franka Frankiego.

To był Franco Franki i musimy podkręcić tempo, proszę Państwa, dlatego że dzisiaj chcę absolutnie puścić wszystkie piosenki, które przewidziałem na dzisiejszą audycję. Będziemy w takim razie teraz słuchali przeboju, utworu, który Franco Franki zaprezentował właśnie na festiwalu Sejourni della Canzone w roku 1960. Piosenka pod tytułem Ogni Giorno, czyli Każdy Dzień.

To była piosenka o Niedziorno. Franco Franki, który urodził się w roku 1929, zmarł w roku 98 i tak jak już mówiłem, on więcej pisał tych tekstów do piosenek w wykonaniu innych piosenkarzy niż sam śpiewał. W każdym razie później on także, podobnie jak Caterina Valente, odnalazł się jakoś w tym formacie telewizyjnym. Później od lat 70. czy też nawet od lat 60. występował w wielu różnych formatach telewizyjnych. Raj. Ale tak, śpiewał również. Posłucham jeszcze dwóch piosenek, jego wczesnych piosenek z końcówki lat 50., konkretnie z roku 1959. Zaczniemy może od piosenki Deliciosa, to jest właśnie jego singiel z roku 1959. Słuchamy.

To była piosenka Delicioza, singiel i teraz jeszcze może posłuchamy jeszcze jednej piosenki z tego samego roku. Obydwie te piosenki zresztą nagrane w wytwórni Combo Record. Piosenka, której teraz posłuchamy, to nosi tytuł Morir d'Amor, czyli Umrzeć z miłości.

To była piosenka Morir d'amor, a jeszcze taka ciekawostka, że Franco Franchi, że był jeszcze inny Franco Franchi, niemalże równolatek, kilka miesięcy młodszy. Franco Franchi, który był z kolei aktorem, był komikiem, grał w kilku filmach, to jeszcze taka właśnie ciekawostka, zresztą też był bardzo aktywny w telewizji, to przyznam szczerze, że nie wiem skąd taka zbieżność. No w każdym razie Franco Franchi, który nas interesuje, napisał piosenkę Un disco per te, która piosenka wykonywana między innymi przez Minę, ale także przez Sergia Endrigo, o którym już mówiłem. Słuchamy właśnie tego wykonania wraz z orkiestrą Ricarda Rauchi.

Sergio Endrigo, którego kariera rozwijała się w latach 60. i nawet zwyciężył w Sanremo w roku 1968. To skoro już posłuchaliśmy jednej jego piosenki, to proponuję, abyśmy posłuchali jeszcze jednej, właśnie tej, która w Sanremo zwyciężyła w roku 68. To już zupełnie inne rytmy. Piosenka Canzone per te, czyli piosenka dla ciebie.

I tak, proszę Państwa, zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji Dolce Far Niente. Tak jak już wspominałem, zamkniemy ją jeszcze jedną piosenką Kateryny Valente. To rok 1956. Piosenka pod tytułem Every Time We Say Goodbye to taki standard jazzowy, utwór z kompozycji wielkiego Cola Portera z połowy lat 40., a tę wersję, którą teraz posłuchamy, to wersja z roku 56, którą Kateryna Valente wykonała wraz z Chetem Bakerem, który gra na trąbce, i to był wielki hit, 4 miliony egzemplarzy zostało sprzedanych, i to również jest Time to Say Goodbye w dzisiejszej audycji, ponieważ już za chwilę ciąg dalszy programów na antenie Radia Wnet. Dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie dzisiejszego programu. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Dolce Far Niente.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Zap.

0: Autopromocja.
1: Połączy, czekamy na to połączenie, ale i tak zaczynamy od tych informacji z dzisiejszej doby o tym, co dzieje się na Ukrainie, co wydarzyło się na Ukrainie, potężna skala rosyjskich ataków. Dmytro Antoniuk.
2: Dzień dobry. Pawle, witam Państwa serdecznie i dzień dobry Pawle, witam Państwa serdecznie, przepraszam. Trzeba powiedzieć, że Rosja po prostu eskaluje nadal wojnę. Robi to w przededniu tak zwanych swoich wyborów, bo wyborami w Państwową Dumę to nazwać nie wolno, nie można. Rosja uderza w Ukrainę wszędzie i próbuje zrobić Ukrainę, całą Ukrainę polą walki. O tym powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i to niestety my widzimy, odczuwamy wszędzie na Ukrainie. Dzisiejsza noc, dzisiejszy poranek stał się takim potwierdzeniem w zachodniej Ukrainie, na Wołyniu, ale również w obwodzie lwowskim, w Stryju, doszło do ataku mieszkania cywilnego w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Przykarpaciu też doszło do ataku rosyjskiego, tam są ranni ludzie, ale pamiętamy, że przede wszystkim Rosja atakuje w Kijów i wschód, centrum i południe Ukrainy. Na południu Ukrainy doszło do ataku Odessy. Wczoraj Rosja zaatakowała, na razie jeszcze nie wiem, czy była to rakieta rosyjska. Po tych zniszczeniach, które widać na zdjęciach, na pewno, że była to rosyjska rakieta. Zaatakowano tą rakietą rosyjską 25-piętrowy mieszkalny budynek na wybrzeżu Morza Czarnego w Odessie. Dwie osoby, wiemy, że zginęli, 25 osób są ranni. Zniszczone zostało w tym mieszkanie rodziców Diany Jastrzębskiej, która być może ma polskie pochodzenie. To jest słynna tenisystka ukraińska, która wchodzi w czołówkę w 100 najlepszych tenisystek świata, która na swoim Facebooku powiedziała o tym, że zniszczono jej mieszkanie i tylko jeden suwenir z Roland Garros pozostał tam i wzywa WTA, czyli Międzynarodową Organizację Tenisu, żeby jednak zabronić przedstawicielom Rosji i Białorusi brać udział w międzynarodowych zmaganiach, przepraszam po ukraińsku, bo Rosja atakuje w tym przedstawicieli sportu i to jest prawda. W Kijowie przez ostatnie kilka dni Rosja celowo atakuje w stacji paliw. Już kilka dni z rzędu i dzisiaj, jak Paweł powiedziałeś, doszło w poranku do ataku jednej ze stacji tuż pod granicą z Polską, stacji paliwowych, ale w Kijowie doszło już do ataku kilku takich stacji. Codziennie my mamy takie ataki rosyjskich dronów, tych przede wszystkim tych z reaktywnymi silnikami i niestety przedwczoraj mamy dwóch zabitych osób na jednej z takich stacji i też ranne dziecko 12-letnie. Także w Kijowie my codziennie wiemy, mamy już taką sytuację. Warto też powiedzieć, że Radosław Sikorski przyjeżdżał do Kijowa, być może w tych godzinach on już nie jest w Kijowie i być może wyjechał z Ukrainy, żeby nas wspierać, za co bardzo serdecznie dziękuję, a też dziękuję ministrowi wewnętrznych spraw Polski Marcinowi Kierwińskiemu, który po tych atakach rosyjskich powiedział, że Rosja jest wrogiem wolnego świata, co jest absolutnie zgodnie z prawdą. Także Rosja atakuje, Rosja eskaluje, Rosja robi wszystko, żeby skłonić Ukrainę do kapitulacji, czego oczywiście nie będzie, ale nie tylko Rosja to robi, a i nasi tak zwani partnerzy, nie nazwałbym nawet ich partnerami, mówię teraz o Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim o administracji Donalda Trumpa oczywiście. Odbyło się jałtańskie spotkanie w Kijowie, na których online był obecny Jared Kushner, którego niedawno razem z Witkowem gościliśmy w Kijowie, i on na żywo powiedział Ukraińcom, że jeżeli by Ukraina oddała Rosji to, co wymaga Putin, to mielibyśmy już dawno deal. Teraz zacytowałem zdjęcia Trumpa, Jareda Kushnera, a dzisiaj też mamy kolejne wypowiedzenie pod tym tematem Donalda Trumpa, który powiedział o tym, że to Ukraina jest winna w tym, że jest brak diesla na całym świecie, i Ukraina musi zaprzestać z atakowaniami w rafinerii w Rosji, bo dzisiaj w nocy Ukraina w odwet na to, co robi od 22, a tak naprawdę od 2014 roku Rosja, zaatakowała kolejne dwie rafinerie, tym razem w Tatarstanie. Dwie rafinerie są uszkodzone. No i Trump na to powiedział, że Ukraina musi z tym zaprzestać, że to my winniśmy w tym, że w całym świecie ceny na benzyn, na diesel podniosły się gigantycznie, i szczególnie w Ukrainie też, i szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tylko to jest spowodowane przede wszystkim oczywiście wojną Trumpa z Iranem, a o tym Mr. Trump nie chciał powiedzieć. No i bardzo niepokojąca oczywiście sytuacja dla Polski i dla mieszkańców wschodnich województw, które graniczą z Ukrainą, to ta kolejna ataka rosyjska, rosyjskie drony uderzające już bezpośrednio tuż przy granicy z Ukrainą. No i o tym chyba więcej powie Artur Żak.
0: Faktycznie ta noc też była nocą niespokojną tutaj na zachodzie Ukrainy, pomimo tego, że Federacja Rosyjska uderzała praktycznie w cały obszar państwa ukraińskiego, także w Kijów, także w Odesę, to tym razem także zachód Ukrainy, Tarnopol, nad Lwowem tylko przylatywały bezzałogowe statki powietrzne, był zaatakowany podlwowski Stryj, w podlwowskim Stryju na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, został zaatakowany dom mieszkalny. Całe szczęście w jednym bezzałogowcu typu szachet nie zdetonowała głowica, więc tylko przybito ścianę. Ale także właśnie atakowano Dorohusk, przejście w Dorohusku w Jagodzinie. To jest przejście, które od 2022 roku jest przejściem, które pracuje przez 24 godziny na dobę. To jest przejście, które przepuszcza naprawdę spore ilości towarów w jedną i w drugą stronę. Ten dron trafił w stację paliw. Dokładnie spłonęło kilka tirów. Tutaj możemy, ci co nas oglądają w internecie, mogą zobaczyć, jak płonie stacja paliw i płoną tiry. Co ciekawe, to miejsce, w które też trafił dron, tam miała się rozbudowywać, a tak naprawdę do końca 2026 roku ma się rozbudować taka baza dla ciężarówek wspólnie z Unią Europejską, Ukraina buduje taką bazę nawet na 800 ciężarówek, które będą mogły tam stanąć, będą mogły odpocząć, będą mogły przeczekać, będzie zaplecze. No i w to zaplecze uderzyła Federacja Rosyjska. Jak my mówimy, że to jest duża zmiana, faktycznie to jest pierwsze przejście graniczne z Polską, które zostało zaatakowane przez Federację Rosyjską, ale jeżeli brać pod uwagę inne ataki na przejścia przeważnie z Mołdawią, to za ostatnie dwa tygodnie takowych uderzeń było już 6 i nawet bezpośrednich uderzeń w samą infrastrukturę granicy, czyli tych punktów odprawy granicznej. Były także ofiary śmiertelne w tych atakach. Federacja Rosyjska ustami swoich propagandystów automatycznie przyznała się do dokonania tego uderzenia, pomimo tego, że skomentowała, że to jest właśnie odcinanie możliwości zaopatrzania przez Ukrainę, przez państwa Unii Ukrainę w broń. Tutaj ci, którzy nas oglądają w internecie, mogą teraz zobaczyć drugie wydarzenie, o którym mówił zarówno Dmytro, jak i Paweł, czyli uderzenie na cywilny pociąg relacji Kijów-Warszawa, oddalone mniej więcej 2 kilometry od tego miejsca, w którym możemy usłyszeć właśnie moment trafienia w lokomotywę bez załogowca rosyjskiego. Ludzie na szczęście nie ucierpieli, nie ma ofiar, nie ma poszkodowanych, nie ma nawet rannych, a to dlatego, że automatycznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezzałogowymi statkami powietrznymi obsługa pociągu ewakuowała pasażerów. Zresztą możemy teraz zobaczyć, jak pasażerowie biegną po peronie, próbując się ukryć. No i dodatkowa informacja, o której też wcześniej było wspominane. Obok przyjeżdżał prywatny, wynajęty pociąg specjalny wiozący delegację z Kijowa. W tym pociągu przebywał były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, ale nie tylko on, bo przybywał też ten główny doradca kanclerza Niemiec, kanclerza Merca, Günther Sauterem. To jest jeden z doradców do spraw obronności i bezpieczeństwa kanclerza Niemiec, ale także przybywał poseł Bundestagu Robin Wagner z partii Zielonych. Już był komentarz dla Der Spiegel, bo Der Spiegel podał tę informację, że właśnie to jest ten ślepy terror wymierzony w ukraińską ludność cywilną i niebezpieczna eskalacja ze strony Putina i reżimu kremlowskiego. Tak jak mówiłem, tylko cudem tak naprawdę udało się uniknąć ofiar. Polska standardowo podnosiła myśliwce w powietrze zarówno lotnictwa polskiego, jak i pilotów lotnictwa sojuszniczego. Było patrolowanie. Na początku były też informacje jeszcze nad ranem, że niektóre środki napadu powietrznego Federacji Rosyjskiej przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski. Później te informacje się nie potwierdziły, a Federacja Rosyjska tylko tej nocy wykorzystała 453 środki napadu powietrznego, 453 bezzałogowe statki, spora część z nich o napędzie turboodrzutowym. Były to zarówno te szachedy zasilane dwutaktowym silnikiem spalinowym, ale także między innymi te bardziej współczesne banderole z napędem turboodrzutowym. Były także bezzałogowce typu Gerań 4, Gerań 5, także z napędem turboodrzutowym. Do niedawna jeszcze te środki napadu powietrznego działały na chińskich silnikach turboodrzutowych. Teraz już możemy wykryć nawet produkowane w Federacji Rosyjskiej, a to dlatego, że Federacja Rosyjska po prostu kupiła sprzęt umożliwiający produkcję.
1: Arturze, pozwól, że jeszcze, żebyśmy się skoncentrowali jeszcze na jednym wątku, bo powiedziałeś o tym, że cudem nie doszło do tragedii. Niewątpliwie o cudzie można też mówić, ale należy też powiedzieć o wielkim profesjonalizmie strony ukraińskiej. Pociąg był ewakuowany nieprzypadkowo przecież, tylko w wyniku zdiagnozowania faktu, że zbliżają się drony. Obsługa została o tym poinformowana i przeprowadziła ewakuację. Jak widać, to się odbyło w ostatnim momencie przed na peronie, ale po prostu to nie był przypadkowa, to nie była przypadkowa ewakuacja, to nie był wynik tego, że ludzie usłyszeli drona, tylko to wynikało z tego, że załoga pociągu dostała taki komunikat i ewakuację przeprowadziła. Nie wiem, czy powiedziałeś tę liczbę, może nie usłyszałem, bo mam dzisiaj jakieś problemy techniczne, ale tam znajdowało się ponad 200 pasażerów w tym pociągu i to są regularne kursy. Myślę, że jak tutaj siedzimy, to pewnie wszyscy tym pociągiem jeździliśmy i nie jeden raz i doskonale znamy to połączenie i to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo ten pociąg od Kijowa do Jagodzina czy do Dorochuska, on jedzie cały czas wzdłuż granicy z Białorusią. To jest cały czas w teren narażony na potencjalne i możliwe rosyjskie ataki, ataki, które mogą być przeprowadzone właściwie błyskawicznie, ale do tej pory wydawało się, że jednak do czegoś takiego dojść nie może. To tyle uzupełnieniem, Arturze.
0: A ja teraz od uderzeń przyniosę się do tych kwestii, nazwijmy to, bardziej geopolitycznych. Wczoraj Władimir Putin wprost groził Europie, przede wszystkim Litwie. Mówił, że jeżeli jakiekolwiek wojska Unii czy też europejskie wojska znajdą się na terenie Ukrainy, to będzie oznaczało bezpośredni udział w wojnie z Rosją i to jest nawet nie czerwona linia, tylko oficjalne stanowisko Federacji Rosyjskiej. Także w bardzo agresywnych słowach komentował i groził Litwie zaplanowane zmiany w konstytucji litewskiej umożliwiające między innymi potencjalne rozmieszczenie na terenie Litwy broni nuklearnej. Wypowiedział się wczoraj także między innymi Lawrow, czyli minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej na temat potencjalnych rozmów. Teraz Lawrow gra rolę takiego jastrzębia zaogniającego, podnoszącego tak naprawdę stawkę. Powiedział, że jeżeli chodzi o spotkanie i ewentualnie trójstronne rozmowy w ramach szczytu G20 w październiku, no to indywiduum, tak on dokładnie określił Zeleńskiego, otrzymało zaproszenie do Moskwy. Jeżeli chce rozmawiać, może przelecieć do Moskwy. Wypowiedział się na ten temat też Dmitrij Piskow, że na razie nie jest ustalana wizyta Putina na szczycie w Miami G20, a dzisiaj już jest, łagodnie mówiąc, dosyć istotna zmiana, bo dzisiaj Dmitrij Piskow, czyli rzecznik Kremla, powiedział o tym, że jak najbardziej w najbliższym terminie mogą się odbyć rozmowy trójstronne, na przykład mogą się odbyć w październiku, niejako odwołując się do właśnie spotkania do szczytu G20. Dodatkowo też Piskow, Kreml poinformował dzisiaj, że zarówno Chińska Republika Ludowa, jak i Indie wyraziły chęć udziału jako pośrednicy w rozwiązaniu tak zwanej kwestii ukraińskiej, czyli zakończeniu wojny. I tutaj jest dosyć duża zmiana w przestrzeni, bo jeżeli by to się potwierdziło zarówno ze strony Indii, jak i Chin, to dotychczas oni, nazwijmy to, publicznie mówili o neutralności. Teraz, jeżeli by faktycznie coś było na rzeczy, to by była duża zmiana polityczna w tej kwestii. Wszystko wskazuje na to, że to jest całkiem prawdopodobne, bo uwzględniając ostatnie spotkanie Putina z towarzyszem Xi i z premierem Modi, podczas szczytu, to Putin od razu po spotkaniu wyszedł właśnie z taką informacją, że jest otwarty na rozmowę. Większość analityków, większość ekspertów twierdziło, że to jest właśnie wskazówka od Chińskiej Republiki Ludowej, bo Chińskiej Republice Ludowej jest nie na rękę, że Rosja traci coś, na czym Chińskiej Republice Ludowej zależy najbardziej, czyli możliwości pozyskiwania ropy naftowej i ewentualnego przetwórstwa, ale tutaj najbardziej Chiny się obawiają, że Rosja straci właśnie możliwości przetwórstwa ropy naftowej. No i jak mówimy już o możliwościach przetwórstwa ropy naftowej, to zapowiedziana wypowiedź Donalda Trumpa. Ja tylko tak się troszeczkę cofnę, przyniosę się w czasie. Niedawno podczas podczas spotkania G20 sekretarz finansów Stanów Zjednoczonych Bessent też mówił o tym, że ten problem tak naprawdę z cenami paliw, także z cenami paliw na rynku amerykańskim, no ale ogólnie na światowym, jest spowodowany właśnie między innymi ukraińskimi uderzeniami, za co został łagodnie mówiąc wyśmiany także w Stanach Zjednoczonych. No a dzisiaj Donald Trump powiedział oto te słowa. Posłuchajmy, co powiedział.
3: Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Mogę coś powiedzieć? Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć zapasy oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje.

0: blokada ciśniny Ormus. To nie jest potencjalna blokada teraz jedynego możliwego eksportu ropy Arabii Saudyjskiej. To nie jest porzucenie Arabii Saudyjskiej, która kupowała za ostatnie lata, jak nie dziesięciolecia, za setki miliardów dolarów ciężki sprzęt i na bezpośrednią prośbę tak naprawdę księcia Arabii Saudyjskiej wymierzoną do Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że do niego zadzwonili Huti zadzwonili i powiedzieli, że oni nie chcą walczyć ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone nie będą walczyć z proksy irańskim. No i właśnie proksy irańskie, ci powstańcy Huti nie tylko mają sukcesy w walce z rządowymi siłami Jemenu, ale ogromne sukcesy w walce z armią Arabii Saudyjskiej, ogromne ilości broni przyjęte i w najbliższym czasie, wczoraj na przykład oglądałem taką wypowiedź jednego z przywódców Huti, który powiedział, że już nie muszą strzelać dronami czy też prowizorycznymi rakietami po statkach, bo mają już dostęp do pozycji, które umożliwiają mu atakowanie wszystkiego, co tamtędy płynie przy pomocy artylerii lufowej. Więc to nie jest wina Trumpa, to nie jest wina Izraela, to jest wina Ukrainy, że ceny ropy już sięgają 110 dolarów za baryłkę Brent, a w najbliższym czasie według ekspertów mogą poszybować jeszcze wyżej. Pawle?
1: Dmytrze, chcesz coś do tego dodać?
2: Ja szybko dodam, że na te słowa Trumpa i Kushnera u nas już krąży się taki żarcik, że przychodzi do ciebie bandyta i mówi: oddaj mi swoje mieszkanie. I tutaj Trump przychodzi i mówi: a prawda, oddaj mu twoje mieszkanie, bo my mieliśmy z nim bardzo dobrą rozmowę i to jest bardzo dobry człowiek. I jeżeli oddasz mu swoje mieszkanie, to będzie pokój, będzie święty pokój wam wszystkim. A jeszcze przychodzi Europejczyk i mówi: ja jestem bardzo, bardzo zaniepokojony tym, że on chce zabrać twoje mieszkanie, to dlatego dostajesz ode mnie patyk i możesz tym patykiem się bronić od tego bandziora, tylko nie mów mu, że to ja dałem ci ten patyk. No i taka sytuacja u nas jest teraz w wojnie z Rosją.
1: Strasznie, to smutne i bardzo prawdziwe w Dmytrze. Niestety tak to wygląda. Zobaczymy, na ile to, co wydarzyło się dzisiaj, te wydarzenia z naszej granicy wpłyną na decyzje polityków, na decyzje osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Na ile zrozumiemy wreszcie, że są ważniejsze sprawy niż wewnętrzne spory polityczne i że jesteśmy po prostu, oj, dawno już jesteśmy za progiem tego wielkiego niebezpieczeństwa, które zbliża się ze wschodu. Za chwilę mam nadzieję, że przynajmniej częściowo będzie trochę bardziej pozytywny temat, bo naszym gościem będzie ksiądz Aleksander Repin. Przeniesiemy się na południe Ukrainy, gdzie niestety sytuacja też jest bardzo ciężka, ale też jeden z powodów do rozmowy z księdzem Aleksandrem jest bardzo pozytywny i tę rozmowę poprowadzi Wojciech Jankowski. Czarne niebo, raport.
3: Czarne niebo.
4: A w czarnym niebie witamy ku naszej wielkiej radości. Może przez chwilę zrobi się pogodnie, bo tematy dzisiaj były poważne i smutne. Witamy księdza Aleksandra Repina, Chrystusowca z kościoła świętego Józefa w Mikołajowie. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i też wszystkich, którzy nas ogląda z Mikołajewa.
4: Dawno księdza nie było u nas w programie, a okazja jest nie byle jaka, bo w 1896 roku ksiądz Kościół świętego Józefa został wyświęcony w Mikołajowie i to jest akurat 130 lat. 15 września będzie dokładna rocznica, a dzisiaj o 12 była msza święta. Z tej okazji była uroczystość, no i święto parafii, można tak powiedzieć,
5: tak. Proszę księdza. Tak, święto parafii odchodzimy 19 marca, a dziś były urodziny naszego kościoła. Kościoła, który istnieje już 130 lat. I jeżeli zobaczymy na historię kościoła, to możemy zauważyć, że ściany tego kościoła zobaczyli wszystko.

0: Oni zobaczyli rewolucję, oni zobaczyli różne też komunistyczne reżimy i teraz też, jak widzieli drugą wojnę światową, też dzisiaj jest świadkami tej wojny, która się toczy na terytoriach naszej Ukrainy, kiedy Rosja napadła na naszą ziemię. Otóż, kiedy my staliśmy dzisiaj przy ołtarzu, to jedna była ta modlitwa, żeby zapanował ten sprawiedliwy i ten pokój trwały na naszej ziemi, żeby ustała ta wojna, żeby rzeczywiście był ten pokój, którego tak wszyscy pragną, bo już kiedy rozmawiam się z ludźmi, to widzę, że ta nadzieja gdzieś tam już ucieka i ludzie się boją. Boją się, co będzie dalej, co nas jeszcze czeka. Bo na dzień dzisiejszy, jak i wczoraj w nocy, słyszeliśmy wybuchy, drony uderzyli po naszych transformatorach, część Mikołajewa została bez światła. Na dzień dzisiejszy jest grafik wyłączenia światła, różne rejony naszego miasta właśnie cierpią przez to, że gdzieś tego światła brakuje. Ale mimo wszystko zebrali się ludzie, zebrali się wierni różnych parafii. Też uczestniczyli w świętowaniu ksiądz diekan Kazimierz Wójciak, który przyjechał do nas za Czakowa. Też był ksiądz Maksim Masno, który służy też w Chersonii. On jest naszym parafianinem, wychodzi z naszej parafii i przyjechał na nasze uroczystości. Także nasze siostry, benedyktynki, misjonarki, które zawsze jest poruch, czyli które przygotowali to święto, uroczystości 130 lat. I wierni, kiedy rozmawiałem z nimi, kiedy widziałem ich twarze, oni byli uśmiechnięci, a rzeczywiście było słychać ten głos, że my się spotkali i spotkamy się dalej, że Kościół będzie, że wiara trwa i że Pan Bóg nas nie opuści. I tego jesteśmy świadkiem, 130 lat. Jest to dużo? Jest. Może ktoś powie, że nie za bardzo. No dla naszego miasta, dla naszego Kościoła jest to wielki czas. I dzisiaj, kiedy patrzymy na odbudowę tego kościoła, na strukturę kościoła, który mamy, to możemy dziękować Panu Bogu, bo są ludzie, są dzieci, młodzież, które przychodzą na katechezy, które biorą udział w mszy świętej, którzy się spowiadają, regularnie idą do komunii świętej. Jest to wielka radość, że te ściany, one nie są puste. Ściany kościoła napełnieni ludzkimi sercami, które biją wiarą w Boga. I dla nas jest to świętowanie uroczystości wielkiej wdzięcznością Panu Bogu i podzięką za ten kościół, który zbudował kiedyś Nikodim Czernichowicz właśnie 15 września 1896 roku był uroczysto oświęcony przez biskupa Cera, który przyjechał właśnie na tą uroczystość. I to wszystko dzisiaj udało się też świętować i dzięki Bogu na mszy świętej było spokojnie.
1: 130 lat to wspaniały jubileusz. Cieszymy się, że wszystko dobrze jak do tej pory jest z Kościołem i miejmy nadzieję, że Bóg będzie czuwał nad parafią i parafianami. A księże, proszę powiedzieć, to już jest kolejny rok. Ja już się boję czasami, że przekręcę, jak powiem, bo to przecież już dużo czasu minęło od początku pełnoskalowej wojny. Jak to wpływa na życie parafii, na parafian? Bo przecież pamiętamy, że część na samym początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej opuściła Mikołajów w obawie o swoje życie. Wiemy, że ten okres, kiedy Cherson był okupowany, był okrutnie trudny dla mieszkańców Mikołajowa, no i oczywiście dla parafian też w takiej sytuacji.
0: Dzisiejsza sytuacja wymaga od nas, duszpasterzy, też wiele pracy takiej psychologicznej, też pracy duchownej, rozmowy odbywają się z ludźmi. Ludzie szukają Boga, oni przychodzą do kościoła w nadziei, że jakiś czas oni znajdą spokój swego serca, że oni zapomną o to, co się dzieje naokoło i oni przychodzą, żeby się pomodlić, żeby pobyć w tej ciszy naszego kościoła. Kościół nie jest pusty. Wiele przyjechało też rodzin z Chersona, które uciekają przed tamtejszej sytuacji, gdzie proszą ludzi opuszczać miasto, bo jest bardzo bite przez różne środki wojenne. I ludzie niedaleko odjeżdżają od kościoła. Oni chcą przybywać gdzieś blisko swoich mieszkań, gdzie by mogli też odwiedzić swoje mieszkanie, zabrać jakieś rzeczy. Dlatego wybierają Mikołajów, szukają sobie miejsca i przychodzą do kościoła. Kościół stał tą duchowną świątynią, która wszystkich i prawosławnych, ale też właśnie katolików czy grekokatolików, wszystkich sobie jedna. I jak dzisiaj właśnie na uroczystości zaznaczył ksiądz Maksim, że ten kościół otwiera się dla wszystkich. Bądź jakiej konfesji, czy to będą prawosławni, czy protestanci, czy rzymskokatolicy, jest kościół otwarty dla wszystkich. No i w tym pomagamy my, jako duszpasterzy, jako siostry, jako księża, jesteśmy blisko tych ludzi. No i dziękować Panu Bogu, że kościół, nie powiem, że pustieje, tylko on się napewnia. Bo wiele ludzi dzisiaj zagubionych właśnie odnajdują wiarę w Boga. Bo rozumieją, że w pewnej sytuacji ludzie nie pomogą, tylko Pan Bóg musi zadziałać. I też właśnie ta sytuacja, która się odbywa i w polityce, i też w sytuacji w tej wojennej, no na kogo nam pokładać nadzieję? Na różnych liderów tego świata? Pewnie nie. Bo dzisiaj mówię jedno, jutro powiedzą coś innego, a Ewangelia jest niezmienna. Czy po prostu Pan Bóg powiedział, żebyśmy kochali jeden drugiego, żebyśmy tworzyli dobro, żebyśmy nie odpowiadali zło za zło i żebyśmy byli odpowiedzialni za swoje te czyny, które robimy, to właśnie to Ewangelię przekazujemy i ludzie, którzy przychodzą do kościoła, oni tą prawdę chcą zobaczyć, chcą odczuć, dlatego oni słuchają dzisiaj Słowa Bożego, bo to jest tam, jest prawda i życie i ta droga do zbawienia.
1: Księże, byliśmy z Pawłem Bobołowiczem w gościnie u księdza w parafii i odwiedziliśmy również wtedy Kisielówkę, wieś, która była bardzo doświadczona przez Rosjan i również widzieliśmy i opowiadaliśmy o tym na antenie ten kościół, który został potwornie, barbarzyńsko zniszczony, bo wiemy też, że to nie był przypadek, to było zniszczenie kościoła z premedytacją. Rosjanie tam strzelali. Chcieliśmy zapytać o to, jak wygląda życie parafian, jak wygląda życie w Kisielówce. Z mediów społecznościowych widziałem, że ksiądz tam przyjeżdża i czasami msze święte, a może częściej niż czasami, się odbywają.
0: Msze święte w Kisielówce odbywają się regularnie, w niedzielę. Jest to msza święta dla wszystkich i na dzień dzisiejszy zbieramy się w tej tymczasowej kaplicy, która była zbudowana z morskiego kontejnera za pomocą też różnych i środków tu z Ukrainy, ale też z Polski, też właśnie ksiądz Leszek Kryża, który jest odpowiedzialny za pomoc kościołowi na wschodzie, właśnie ma w tym udział, że ta kaplica powstała. I na dzień dzisiejszy ludzie mają miejsce, gdzie mogą się zebrać, gdzie mogą się modlić i gdzie mogą tak naprawdę się spotkać, bo ludzie rozrzuceni po całej wioski i te ludzie w większości są starsi i ciężko im odwiedzać jeden drugiego, a kościół staje takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, mogą porozmawiać i przede wszystkim pomodlić się. Plany po odbudowie kościoła na dzień dzisiejszy jest odłożony w czasie, choć my o tym nie zapomnieli i nadzieja jest na odbudowę nowego kościoła. ale musimy zaczekać, dlatego że, jak wiecie, Kisielówka znajduje się tuż niedaleko od Chersona, w 50 kilometrów i jest to strefa, gdzie różne drony latają, dlatego budownictwo, cokolwiek, jest narażone na niebezpieczeństwo tych ludzi, którzy mogą budować. Dlatego budowa jest odłożona w czasie, ale do pewnego momentu póki co jest nam dobrze, choć cały czas od parafian słyszę tą właśnie nadzieję, że powstanie kościół z kamienia, że to będzie piękny kościół, nie mniej piękniejszy od tamtego, co Rosjanie zburzyli. Dlatego msze święte się odbywają, spotkania też ludzi, którzy przychodzą do szpitala, który znajduje się tuż obok naszej tymczasowej kaplicy niepokolanego poczęcia Matki Bożej.
1: Ksiądz wymienił księdza Leszka Kryże. Tutaj trzeba dodać, że lista zasług to nie jest jedyna jego zasług. Lista zasług księdza Kryże jest przeogromna. Wspomniał ksiądz jeszcze o Chersoniu po raz drugi. Jak tam w tej chwili wygląda sytuacja? Wspomniał ksiądz o tym, że część parafian z Chersonia przyjeżdża do Mikołajowa, bo jest tutaj, no przynajmniej mają taką nadzieję, że jest bezpieczniej. Jak wygląda życie w Chersoniu w tej chwili?
0: Na dzień dzisiejszy Cherson wygląda jako miasto porzucone. W mieście nie można spokojnie się pochodzić, nie można się przyjechać samochodem. Jeżeli tam, jak ja słyszę od ludzi, samochód się pojawia, to trzeba albo szybko przyjechać, albo po prostu gdzieś się jechać pod siatkami, żeby te drony SPV nie mogli ciebie zobaczyć, bo jeżeli oni widzą cel, im cokolwiek, to będzie albo rower, albo samochód, to oni po prostu lecą, żeby uderzyć i zamordować ludzi, którzy tam idą, szukając i chleba, i też jakiejś pomocy humanitarnej. Na dzień dzisiejszy jest utrudniony cokolwiek rozdawania, cokolwiek pomocy ludziom, którzy tam zostają. Ale też zauważamy, że księża nasze tam pracują i dzięki Bogu też trwają przy kościele i modlą się. Modlą się o to, żeby się nastał ten pokój. Pokój dla wszystkich, pokój dla ludzi, którzy mieszkają w Chersonie, ale też dla całej Ukrainy. Także wiara tam jest, księża tam są, modlą się także i jak i nasze bracia prawosławni, czy nasi księża grekokatolicy, tak i rzymskokatolicy pracują w mieście i niosą tą Ewangelię też tym ludziom. I my też chcemy im pomóc, a pomoc wygląda w taki sposób, że właśnie jak wspominałem, że tym ludziom udziela się pomoc humanitarna. Też rozdaliśmy kilkaset par obuwia, żeby ludzie mogli w czym chodzić, bo niektórzy wracają z niczym, bo muszą szybko uciekać przed zagrożeniem śmierci właśnie z Chersona. Także te rodziny znajdują przytulok, znajdują pomoc i na ile możemy też chcemy im pomóc. Choć wszelka pomoc humanitarna teraz jest utrudniona i też nie ma tej pomocy, kiedy w 2022 roku to było jej więcej, to na dzień dzisiejszy z tym jest problem.
1: Księże, jeszcze mam pytanie takie zupełnie przyziemne. W tym okresie, gdy z Pawłem Bobołowiczem mieliśmy okazję być w Mikołajowie, była tak zwana techniczna woda w rurach, czyli słona woda, która też miała wpływ na stan tej kanalizacji, bo przecież od soli rury korodują. Czy cały czas to jest ta słona woda, bo to dla miasta musi być duże obciążenie?
0: Na dzień dzisiejszy mamy już taką zwyczajną wodę, już nie jest słona, bo puścili wodę, już pobudowali nowe rurociągi z innych rzek Ukrainy i miasto na dzień dzisiejszy ma tą wodę, choć ona nie jest do picia, ale ona nie jest słona i to jest wielki dla nas rzeczywiście plus, że możemy tą wodą i podlewać, i tą używać wodę do swoich codziennych tych spraw w gotowaniu jedzenia. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy rzeczywiście do tego się dołożyli, bo to wielka było budownictwo tego rurociągu, który jest położony przez wiele kilometrów od Mikołajewa. Dlatego jest ten czas, kiedy rzeczywiście my dziękujemy za tą wodę, kiedy otwieramy kran i możemy zobaczyć tą czystą, dziękować Panu Bogu wodę, ale krany w domie musiałem wymienić, bo ta słona woda zniszczyła wszystkie krany. Oni poszli pierwsi, dlatego że w większości mamy plastikowe rury w domie, dlatego no, te wszystkie krany zostały naprawione i na dzień dzisiejszy to właśnie mamy już zwyczajną wodę.
1: Jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo wymieniał ksiądz grekokatolików, a to przecież daleko od tego, tych historycznych terenów, czyli od Galicji, Zakarpacia. Czy dużo jest grekokatolików w Mikołajowie?
0: W Mikołajowie jest dwie parafie, które działają. To niewielkie parafie, niewielko ludzi tam mają, ale dwóch księży pracuje i dzięki Bogu mają też kaplicy, kościół jeden buduje się, jedna kaplica, w której też codziennie jest sprawowana msza święta i oni się modlą też o ten pokój dla naszej Ukrainy.
1: Czy mi się wydaje, czy nasi widzowie, nasi słuchacze słyszą syrenę, czy właśnie rozpoczyna się alarm, tak trwoga, jak to się mówi po ukraińsku?
0: Tak, w Mikołajewie właśnie teraz łączyli tą trwogę, alarm przeciwpowietrzny. No, jeszcze nie patrzyłem, co to może być, jakie zagrożenie, które udaje się do naszego miasta, ale modlimy się, żeby to wszystko gdzieś udało się pozbijać nad podlocie do Mikołajewa, bo na pewno to wszystko coś zagraża w życiu ludzkiemu i też mieszkańcom. To są różne rzeczy mogą lecieć. To mogą być rakiety, może być te odrzutowe drony, które na dzień dzisiejszy jest bardzo niebezpiecznie. W mieście zamknięte wszystkie największe sklepy. Sklepy w większości zostali też uszkodzone. Spalone jest wielkie centrum handlowe, epicentry. Też różne właśnie takie sklepy zamknięte do końca września, ale też nikt nie mówi, czy będą otwierane dalej. Bo jak mówią nasze służby, że jest potencjalny cel na zniszczenie tych wszystkich wielkich magazynów.
1: Naszym gościem był ksiądz Aleksander Repin z parafii świętego Józefa. Przypominamy, 15 września będzie 130 lat od wyświęcenia świątyni, a uroczystości były dzisiaj, czyli w niedzielę, w trakcie naszej rozmowy. Bóg zapłać za rozmowę i polecamy parafię i księdza naszym modlitwom, żeby też przy modlitwach pamiętać również intencja, żeby była za parafię i za księdza. Bóg zapłać. I do następnego razu mamy nadzieję, że ksiądz jeszcze zagości w naszym czarnym niebie.
2: Czarne niebo.
3: Czarne niebo, raport. Wojtku, rozmawiałeś z księdzem Aleksandrem, te syreny złowrogie, które, znaczy nie wiem, czy one są złowrogie, one po prostu obwieszczają to, co złowrogiego może się stać, ale to ten alarm może oznaczać niestety też atak. Tak zastanawiałem się, czy nie trzeba szybciej puścić księdza, żeby mógł schronić się, ale wiemy dobrze, jak ta rzeczywistość w tych miejscowościach, już zresztą nie tylko w tych przyfrontowych, wygląda. Nie zawsze alarm oznacza, że rzeczywiście ludzie się chowają, chociaż teraz i po wydarzeniach, które miały miejsce dzisiaj w pobliżu polskiej granicy, pewnie to będzie konieczność też i w innych miejscach, być może niestety i w naszym kraju. Niezwykle wspominam ten nasz pobyt w Mikołajowie.
1: Ja również wspominam z rozczuleniem, nie wiem, czy to dobre słowo, chociaż okres to był trudny dla Mikołajowa. Przypominamy, Cherson był jeszcze okupowany, on właściwie w trakcie naszej obecności został wyzwolony, a dopóki był Cherson okupowany, to Mikołajów był jak gdyby przyfrontowym miastem. Cały czas był ostrzał, również artyleryjski, i to był bardzo trudny okres, ale jak słyszymy również teraz, i mam wrażenie, że niewiele się zmieniło, gdy słyszę o tym, że nie ma energii elektrycznej, że nie ma innych rzeczy, tak jakby czas stanął w miejscu, a to jest kolejny rok, kiedy Ukraina jest doświadczana, i Mikołajów również, i też parafia świętego Józefa.
3: Pamiętam, jak Artur Żak starał się nam znaleźć hotel, który miał być w bezpiecznej części miasta, a było to już wtedy nierealne. Hotel, w którym się znaleźliśmy, okazało się, że wcale nie jest w tej bezpiecznej części miasta. Ale dobrze, że już jest woda w kranach, to też wielka zmiana dla mieszkańców Mikołajowa. O tym, co dzieje się na Ukrainie, o wschodzie Ukrainy, za chwilę będziemy rozmawiali z Karoliną Kuzemą. Chyba już mamy połączenie. Jeżeli tak jest, tak, widzę, że już łączymy się. Karolina Kuzema, polska wolontariuszka, reporterka i stała komentatorka też w naszych programach, chociaż Karolina już dosyć długo cię nie było. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Karolina, opowiadaliśmy o tobie nawet jak nie byłaś, bo w poprzednim programie też opowiadaliśmy o twojej akcji, którą prowadzisz, i regularnie do tego tematu powracamy. Wiem, że teraz jesteś w Polsce, nie jesteś w Ukrainie.
2: Tak, jestem w Warszawie, pozdrawiam was z Warszawy. We wtorek z samego rana wracam już do Ukrainy z dużym, dużym transportem o wartości, jak wczoraj wyliczyłam, 115 tysięcy złotych, także wielkie dzięki.
3: No, wspaniały rezultat kolejnej twojej akcji pomocowej, ale może zanim porozmawiamy o pomocy, Karolina, dzisiaj potężny atak znowu na Ukrainę i atak, który też dotknął terenów przygranicznych wprost granicy z Polską. Jestem przekonany, że przejście do Rochuski Jagodzin doskonale znasz, jak każda osoba, która jeździ na Ukrainę. Można powiedzieć, że to wręcz niewyobrażalne, że to tam spadły drony, a z drugiej strony przewidywalne, że tak mogło się stać. Jaki jest twój komentarz do tej sytuacji?
2: No oczywiście, że to jest przewidywalne. Kilka dni temu mieliśmy analogiczną sytuację, tylko bardziej tragiczną w skutkach na przejściu z Mołdawią. Przypomnijmy, tam zginęli ludzie. To było takie ostrzeżenie. Natomiast tutaj traktuję to jako taki splot okoliczności, gdzie przypadków nie ma, bo nie chodzi tylko o połączenie graniczne do Rochust-Jagodzin. Ja z niego od dawna nie korzystam, ponieważ jest ono przede wszystkim dla samochodów ciężarowych, ale dla autobusów także, kiedy na przykład Zosin jest w remoncie, więc w zeszłym roku udało mi się nawet jechać przez to przejście graniczne. Jestem bardzo zszokowana, ale nie, może to jest złe porównanie, że jestem jednak zszokowana, że do tego doszło, ale chyba należało się tego spodziewać. Spójrzcie teraz i wy, drodzy koledzy i państwo, drodzy widzowie, na ten splot wydarzeń, bo to nie jest tylko tak, że doszło do uderzenia przy samej granicy, czyli Jagodzin do Rochusk. Mamy atak na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Mamy uderzenie w obwodzie żytomierskim niedaleko Zwiachela, czyli dawnego Nowogrodu Wołyńskiego, w fabrykę, potężną fabrykę polskiego cersanitu, czyli płytek, tak? To zupełnie trudno się doszukiwać jakichś celów wojskowych. I jeżeli sobie te klocki poskładamy, no to widzimy, że jest to jakaś lampeczka czerwona, bo to nie jest żółta kartka ostrzegawcza, bo tych już było aż za dużo w postaci dronów rok temu, rakiety w polu zupełnie niedawno w Polsce. To jest jednak taka lampka czerwona, która w Polsce się powinna włączyć. Ja oczywiście gdzieś już czytam komentarze, wy pewnie też, że jeśli chodzi o pociąg, który został zaatakowany, to miał być celem ten pociąg z Radosławem Sikorskim. Nie wydaje mi się, że to może być trochę naciągane, ale być może taki był cel, może nie do końca wiedzieli, na szczęście, którym pociągiem pan minister jechał, natomiast trafili w zupełnie inny pociąg, w którym teoretycznie, przynajmniej z doniesień mediów, wiemy, że jechał między innymi Boris Johnson czy Karl Bildt, także to już są dosyć poważne osoby i poważne nazwiska i poważne cele, jeżeli tak będziemy traktować rozszerzenie się rosyjskiego ludzkiego safari.
3: Prawdopodobnie to jeszcze jeden pociąg z zachodnimi politykami, nie ten uderzony, tylko kolejny, który był w tym rejonie i chyba ten z zachodnimi politykami całe szczęście nie został uderzony, ale nie wiem, mówię całe szczęście, ale to zawsze, gdy o tym się zastanawiam, gdzie te drony i rakiety spadały i myślimy o tych miejscach, które z jakiegoś powodu są nam bliższe, to myślimy, jak tam nie spadły, to myślimy całe szczęście, ale one zawsze gdzieś jednak spadają i się ją nieszczęście.
2: No, może to jest nasze szczęście, a czy jest jednak zawsze tak. Nieszczęście? Bo mnie na przykład wczoraj bardzo zaskoczyła jednak informacja o tym, która wiązała się najpierw, pierwsza informacja była w ogóle o tym, że zawieszone zostały połączenia z Sum. To jest bardzo zła informacja, jeżeli Urzelaznica podejmuje takie decyzje, to znaczy, że gdzieś już jest naprawdę bardzo źle. Pociągi dojeżdżają tylko do Konotopu, później są już tylko autobusy do Sum i później jakby taki ciąg przyczynowo-skutkowy, my mówimy o Sumach, które są miastem przyfrontowym jednak na północy Ukrainy, a za chwilę mamy informację o tym, że jest atakowana kolej w Łódzku i w Fastowie. Ja sobie myślę wtedy w ogóle, gdzie Rzym, gdzie Krym, nomen omen, ale to są bardzo niepokojące sygnały, które nie tylko polskie władze, bo ja myślę, że polskie władze ich nie ignorują, ale przede wszystkim polskie społeczeństwo powinno sobie bardzo wziąć do serca. I ja nie mogę już czytać komentarzy o tym, że oni na wschodzie Polski są zmęczeni alertami RCB. To je wyłączcie, wyciszcie telefony na noc. I tak nie poczujecie w sumie, jak uderzy, bo nie mam już innego komentarza po niemal 5 latach wojny, która dosłownie jest w tej chwili naprawdę za naszą granicą.
3: Tak, to brutalna rzeczywistość. Rzeczywiście, gdy te alarmy chronią bezpośrednio życie, a różnią się od tych, które zapowiadają to, co może się wydarzyć, ale brutalnie mówiąc, trzeba mieć świadomość, że jeżeli nie będą się teraz włączać alarmy w polskich telefonach, to za chwilę może być już za późno. To jest bardzo skomplikowana sprawa, ale wykorzystują to oczywiście populistyczni politycy. Zresztą chciałem się o to ciebie zapytać, czy nie masz też wrażenia jeszcze pewnych faktów nie łączysz, mianowicie te prowokacje realizowane przez Brauna w Polsce, bardzo krzykliwe, które znajdują się na pierwszych stronach gazet.
2: I to się przebija na pierwsze strony gazet, a nie przebija się ludobójstwo w Ukrainie. Dobrze, ja rozumiem, że fachowo nie nazwano tego ludobójstwem jeszcze, ale nie przybijają się informacje o tym, że Kijów od 3 tygodni jest terroryzowany, bo ja nie mam innego słowa na to, co dzieje się w Kijowie. No przyznam szczerze, jak zobaczyłam w tej chwili atakowane stacje benzynowe, no teraz to już wiecie, przy samej granicy, ale kilka dni temu, jak zobaczyłam w Kijowie to, z czym ja się mierzę na co dzień na wschodzie kraju i zobaczyłam to w Kijowie, to przyznam, że mnie tak trochę zmroziło.
3: I no właśnie, Karolino, ja chciałem, żebyś opowiedziała o tej sytuacji, bo to jest przerażające. Atakowane są pojedyncze, tak jak dzisiaj na granicy, pojedyncze stacje benzynowe, z których korzysta zwykła cywilna ludność. To nie są obiekty militarne i w tym paśmie od Kijowa na wschód to praktycznie staje się czymś... niestety straszną codziennością.
2: No mamy taki kłopot, że rzeczywiście w tej chwili to już przestał być problem tych pojedynczych stacji atakowanych na wschodzie, północy powiedzmy i południu, no bo jeżeli mamy Kijów, jeżeli teraz mamy przy granicy, to widać, że to się będzie rozszerzać, bo ja jestem pewna, że te ataki na stacje będą się rozszerzać i to są takie tylko na razie jaskółeczki. Niestety niczego dobrego nie zwiastujące. Natomiast jeżeli chodzi o wschód, to wygląda tak, że powiem wam to, co wiem teraz, a za 3 dni, jak będę jechała do Charkowa, podejrzewam, że będę musiała wam zrobić update. Bo to wygląda mniej więcej tak, że był moment, w którym praktycznie od Połtawy, za Połtawą jest taka miejscowość malutka na Kanie, pamiętam, zawsze tam stoi policja, bo tam jest jeszcze teren zabudowany. I tam są jeszcze stacje, a później był taki moment, że od tej Połtawy do Charkowa była słownie jedna stacja działająca, bo reszta była spalona, łącznie z Awiasem, który w Ukrainie w ogóle nie pracuje od lat, ale na wszelki wypadek go spalili, żeby broń Boże nikt tam nic nie zrobił. I później jechałam, jakaś różnica 3-4 tygodni, jadę tą trasą i nagle, słuchajcie, działa tam 8 stacji. Te, które nie zostały spalone doszczętnie, zostały prowizorycznie odbudowane, bez tych swoich neonów, bez tych swoich kaw, tylko całe jeszcze obłożone workami z piaskiem, bo to mniej więcej tak wygląda w tej chwili, ale działa. Oczywiście pod takim rygorem, że kiedy zaczyna się alarm z powietrza, to nie działa, ale też do tego nie stosują się wszystkie stacje, bo na przykład sieć OKO w wielu miejscach, nawet tych najbardziej zagrożonych, jest otwarta w trakcie alarmów z powietrza. Ja też twierdzę, że to może się za chwilę zmienić, bo to jest wszystko bardzo płynne. Natomiast w tej chwili tankowanie na wschodzie to wyzwanie, ale widzę, że nie tylko na wschodzie.
3: Karolino, i w tym wszystkim cały czas musimy pamiętać o pomocy. Zaczęliśmy od tego tematu, ale powiedzmy teraz, jak możemy się dołączyć do Twoich akcji pomocowych, jak mogą się dołączyć nasi słuchacze, nasi widzowie?
2: Tu jest zrzutka.pl, Batalion Donbas. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Jesteśmy naprawdę bardzo długo i uwierzcie, że my też jesteśmy zmęczeni, ale mam tak cudowną ekipę, że mogę jej powiedzieć tylko dziękuję. We wtorek wyjeżdża kolejny transport, w którym znajdują się przede wszystkim Starlinki, generatory i stacje ładowania. Jak widzicie, my już szykujemy się do zimy, chociaż na dworze mamy jeszcze tu w Warszawie, pewnie dzisiaj było 20 stopni Celsjusza i pogoda jest nawet jeszcze nie taka jesienna, jeszcze trochę letnia, no bo lato astronomiczne, kalendarzowe jeszcze trwa. Także my szykujemy się do zimy, bo zdajemy sobie sprawę, że ta wojna do zimy się nie skończy i pomoc żołnierzom, bo my przede wszystkim pomagamy żołnierzom, jest absolutnie niezbędna. Także jeżeli ktoś ma zbędnego piątaka i jeszcze mu został po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, to ja bardzo zachęcam, my go szykujemy na samo dobro.
3: Batalion Donbas, tak się nazywa twoja zrzutka, chociaż to już dawno nie tylko Batalion Donbas, ale po prostu potężna
2: stacja. Tylko 100 innych jednostek, ale nazwa została z sentymentu i też z szacunku dla tych, dla których to się zaczęło.
3: I a zawsze
2: nie ma.
3: I regularne raporty z twojej akcji można oglądać na twoich mediach społecznościowych. Zachęcam państwa, bo tam zobaczycie po prostu, jak wygląda ta rzeczywistość. Karolino, trzymamy za ciebie kciuki w tym najbliższej podróży i trzymamy cię też za słowo, że opowiesz nam o tym, jak ta sytuacja wygląda na wschodzie, ale oczywiście bądź bezpieczna, ty i wszyscy,
2: dziękuję z którymi masz kontakt. Dziękuję bardzo. I oczywiście zrobię ten update, nie ma problemu.
3: Czarne niebo, raport. Tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie. Karolina Kuzema była naszym ostatnim gościem, a do końca poprowadziliśmy Wojciech Jankowski z Warszawy
1: i Paweł Bobołowicz z Użhorodu.
3: Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Czarne niebo.
5: Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.
18: Porozmawiajmy o sporcie.
19: Minęła godzina 18:02, nawet już 3. Teraz Igor Toporowski audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na godzinne spotkanie ze sportem. ze sportem w wydaniu Radia Wnet. Dzięki Państwu uprzejmości, dzięki Państwa patronajtowi właśnie możemy mówić o sporcie. I zacznijmy od tego, że polska ekstraklasa piłkarska doczekała się wielkiego hitu w ramach 8. kolejki. Wicemistrz Polski Górnik Zabrze pokonał mistrza Polski Lecha Poznań 2-1. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Czech Erik Prekop, ściągnięty ze Slavii Praga. Dla gości trafił Seja Damesz. Ten wynik oznacza, że Górnik objął prowadzenie w tabeli. No ciekawe, naprawdę wielka sprawa. 76-80 minuta dla Zabrzan. Zawsze jeśli jest mecz na szczycie, no to jest rzeczywiście powód do takiej dumy i radości. Absolutnie fantastycznej. Natomiast w tym momencie toczy się klasyk po polsku, a więc Legia Warszawa, Widzew Łódź. I na tę chwilę jest pierwsza połowa 1-1. Mecz się zaczął o 17:30. Legia Warszawa i no, w ogóle bohater i ktoś powie antybohater, bohater tragiczny, ale mecz trwa. Rafał Augustyniak. Najpierw strzał gola dla Legii w 19 minucie, a później samobójczy. W 21. Pamiętam Augustyniak przed szansą na hat-tricka i tutaj żartują sobie różni właśnie komentatorzy. Tym razem poprzeczka po strzale piłkarza Legii w 33 minucie. No właśnie, czasami tak jest. Rafał Augustyniak w pamiętnym meczu kiedyś w Lidze Mistrzów, w Pucharze oczywiście europejskim strzelił dwie bramki, później też gol samobójczy. No to jest taki chyba piłkarz wiatr. Nie chcę powiedzieć wiatrak, ale on po prostu rzeczywiście dwoi się i troi, żeby o nim mówiono, żeby nawet właśnie w takich momentach, ale to jest ważny piłkarz, właśnie o nim się mówiło. Rafał Augustyniak, Stadion Miejski Legii Warszawa imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 55% posiadania piłki na razie ma Widzew, 45% Legia po strzałach. Strzały celne 1-1, strzały niecelne. Legia pięciokrotnie, Widzew dwa razy. No i oczywiście najważniejsza informacja. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Zastąpił go Stolarski, który były piłkarz, były trener, pewnie piłkarz też, ale nie tej klasy, co Aleksander Wukowicz. I o to chodzi, że właśnie Widzew zaprezentował nowego trenera tuż przed, w zasadzie no to 2-3 dni, przed meczem z Legią. Ja dowiedziałem się, usłyszałem właśnie ze źródeł bardzo dobrze poinformowanych, że Widzew już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem zwolnienia Aleksandra Wukowicza, ale poczekał specjalnie przed meczem z Legią, żeby popsuć po prostu, zepsuć szyki Markowi Papszunowi, no bo nowy trener, nowa miotła, nowa taktyka i trzeba wywieźć dobry wynik. No być może jest to rzeczywiście, natomiast zawsze to przykro, że Aleksander Wukowicz, no jedna z ważnych postaci Legii powiedzmy w ostatnich latach, myśląc 110 lat istnienia Legii niedawno obchodziliśmy tydzień temu, więc nawet tych 10-15 lat w życiu klubu, no to jest nic, to jest powiew wiatru, mgiełka, jak ten taki właśnie, jak to piórko od ptaszka spadające delikatnie. Więc Aleksander Wukowicz, który zapisał się w historii Legii jako piłkarz, dobry, bardzo dobry, twardy, waleczny, no ale też później przecież został trenerem. Grał oczywiście też w Koronie Kielce. No, to różne te historie z życia Aleksandra Wukowicza. Zawsze mówiący, że on jest Crvena... Dobrze mówię? Żebym teraz nie pomylił. No tak, Crvena Zvezda Belgrad. Tak, bo Nemanja, bo Veliko Nikitowicz, no to z kolei Partizan Belgrad, więc tutaj właśnie Aleksander Wukowicz, no ale nie doczekał tego meczu w roli trenera Widzewa, no i nie przyjechał, to zawsze rzeczywiście, jeśli były człowiek tak bardzo związany z klubem, występuje w roli czy to trenera, czy to piłkarza, czy nawet nie wiem, powiedzmy prezesa, no tak to nazwijmy, przeciwko swojemu klubowi, w którym wiele lat spędził i dużo dla tego klubu zrobił, bo tak trzeba powiedzieć, Aleksander Wukowicz dużo dla tego klubu zrobił, dla Legii Warszawa, no ale nie przyjechał teraz w roli trenera Widzewa, gdyż został zwolniony w zasadzie tuż przed meczem, No nie wiem, dyrektorzy Widzewa, panowie dyrektorzy, panie prezesie, że tak się robi. No może tak się robi, no. Tak zrobiliście, tak zrobił Widzew i na tę chwilę mamy 1-1. Ja teraz proponuję Manchester City, Manchester United oczywiście, United City, derby miasta robotniczego w Anglii, no bo Łódź to miasto również robotnicze, taki polski Manchester, tak to się mówi, no ale oczywiście w Łodzi są dwa kluby, a więc Widzew, no i Łódzki Klub Sportowy UKS, pierwsza liga, lider, to też bardzo ważne, a tutaj derby miasta robotniczego w Anglii, United City jest 1-1, także o 17.30 zaczął się ten mecz, Phil Foden już ma czerwoną kartkę, 23 minuta, zawodnik The Citizens, a więc Manchester City błękitni przeciwko czerwonym diabłom grają w dziesiątkę, jest 0-0. No i też ważny Żużel, półfinał Mistrzostw Polski, Polska Ekstraliga Żużlowa, Betard Sparta Wrocław wyszła na prowadzenie z Fogą Unią Leszno. I chwilę porozmawiamy o żużlu, dosłownie za chwilę, bowiem przecież było Grand Prix Vojens. Ja patrzę na ten mecz Betard Sparta Wrocław, Fogą Unia Leszno. Ależ się wydarzeń dzieje, ale to dobrze, to dobrze. Plony rzeczywiście fantastyczne, żniwa sportowe, Brady Kurtz 9 punktów, a więc komplet dla Sparty Wrocław. 3 trójki, nieprawdopodobne, ale Daniel Bjulik, który wrócił po kontuzji, również 2-3-3, a więc 8 punktów. Artiom Aguta również 8, ale w 4 biegach. No i patrzymy jeszcze na Fogo Unię Leszno, tutaj Nazar Parnicki, a więc ta młoda krew, młody powiew, świeży powiew Fogo Unię Leszno. 7 punktów plus 1 po 5 z bonusami mają Kołodziej, Cook i Ryu, a więc tak walczy Fogo Unię Leszno. Grzegorz Zęgota 4 punkty. Posłuchajmy teraz utworu Tilaw i Sarsy, bo będziemy mieli połączenie z człowiekiem z Częstochowy. Ważna sprawa i dlatego Tilaw, który jest z Częstochowy, ale z Różlem też się oczywiście kojarzy, formacja Nieżywych Schabów, bo przecież Olek Klepacz, legendarny lider, wokalista formacji, to wielki fan i ekspert żużlowy. A teraz Tilaw i Sarsa w utworze Mimo Wszystko.

0: To właśnie Tilaf, a więc zespół z Częstochowy, oczywiście w utworze z Sarsą, wokalistka i Muniek wyśpiewali Mimo Wszystko. I teraz łączymy się z człowiekiem związanym z Częstochową, ale absolutnie światowym ekspertem żużla. Z nami jest Krzysztof Nyga, popularny Nenes, menadżer, mechanik najwężniejszych żużlowców na świecie w całej historii. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, drogi Grzegorzu, dzień dobry, radiosłuchacze.
0: Proszę, żebyś nam opowiedział o Grand Prix Voyens, bo ważna sprawa. Bartosz Marzlik zajął 5. miejsce na legendarnym stadionie Ole Olsena, ale było rozegranych 20 biegów. Ja pamiętam, kiedy my w Voyens się spotkaliśmy, wygrywał twój zawodnik Kildemant, u którego pracowałeś, prawda? I tak była wielka radość i wiemy, jak trudnym torem i jak trudne są warunki w Voyens. I teraz wygrywa Lambert przed tak, Madsenem, tak, Madsenem
1: tak,
0: i Frickiem.
1: I
0: w klasyfikacji generalnej Lambert obejmuje prowadzenie Grand Prix, a przed nami jedna runda w Toruniu. No, Bartosz Marzlik, sześciokrotny mistrz świata, tak? Dobrze mówię, czy siedmiokrotny? Popraw mnie.
1: Sześciokrotny walczy właśnie o siódmy.
0: Tak. Czyli tyle, co Tony Rickardson, prawda? Legendarny, którego doskonale znałeś. I także Ivan Mauger. I teraz właśnie jest pytanie, czy to będzie ten rok, że Bartosz Marzlik będzie prowadzenie. Ale, to jest ciekawe w Speedwayu, w światowym Speedwayu, że właśnie są te różnice takie punktowe niewielkie. I proszę, żebyś opowiedział nam o tym Voyens sobotnim. Właśnie zwycięstwo tego Lamberta, 5. miejsce z Marzlika. Jak właśnie odebrałeś to Voyens? Co możesz powiedzieć naszym słuchaczom?
1: No także Voyens, jak to Voyens pokazał, Lwi Pazur, deszcz, rozdał karty, aczkolwiek no, nie można ująć Lambertowi, który doskonale radził sobie w tych warunkach. Turniej zakończył się po 20 biegach, nie dane nam było obejrzeć baraże i finału, jednak no, taki jest regulamin, nie dało się jechać w tych warunkach. Lambert wszystkich może nie zaskoczył, ale gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Lambert prezentuje doskonałą, równą formę cały rok. Zresztą jak Brady Kurz i Bartek Zmarzlik. I nagle hop, siup, tam ci pogubili, ci dwaj wielcy, co się teoretycznie bili o złoty medal, pogubili punkty. I nagle Robert Lambert wskakuje na pozycję lidera. I aż się nie mogę doczekać Torunia, bo dawno nie było w historii takiej sytuacji, żeby trzech zawodników dzieliło tylko 3 punkty przed ostatnim turniejem i wszyscy trzej biją się o złoto, a Bartosz pewnie marzył, żeby zdobyć 7. tytuł i zostać największym w historii złotym medalistą w Speedwayu. Także będzie to strasznie emocjonujący Grand Prix w Toruniu, a w Voyens no, brakło Bartkowi gdzieś tam może punktu, może dwa, byłby trzeci w klasyfikacji, by dalej prowadził, także rewelacyjnie się zapowiada turniej na toruńskiej motoarenie.
0: Ja pamiętam taki turniej 2014, 2016 też, gdzie Jarek Hampel gonił Taja Woffindena i też to był właśnie, tak wszyscy czekaliśmy, liczyliśmy. Pamiętam Anita Włodarczyk nawet to, która była w naszym studiu wtedy, odmierzała, że to tak jakby ona rzuci, ile metrów ona musiałaby rzucić, żeby Jarek Hampel dogonił Taja Woffindena. Okazało się, że no nie dało się dogonić tego Taja, który po prostu fruwał, latał, ale wtedy Jarek się cieszył z tego wicemistrzostwa świata. Pamiętasz pewnie takie, bo to nie jeden taki turniej był, gdzie przed ostatnią rundą jeden zawodnik gonił drugiego. No też w tym przypadku Polak goni Anglika. No to jest też ciekawe, prawda?
1: Tak, i Bartosz szczerze nie znalazł się w takiej sytuacji przed ostatnim turniejem, żeby on musiał gonić. No sam jestem ciekaw, chociaż Bartek jest odporny, jest na pewno odporny, potrafi wyciągać wnioski, reagować na zawodach. Wczoraj no, miał troszkę pecha, ale będzie to na pewno rewelacyjny. Nie zapominaj też, Grzegorzu, że Polak goni Anglika, a z tyłu czeka ten rudowłosy Brady Kurz, który wystarczy, że Kurz wygra, a który z nich będzie trzeci. Dobrze mówię, 4 punkty, tak, i Brady Kurz zostaje mistrzem świata, także, bo tam jest za zwycięstwo 20, 18 za drugie, 16 za trzecie i 14 za czwarte, także jeżeli Bradley Kurz wygrałby, a z Marzik bądź Lambert byliby na trzecim miejscu z automatu Brady Kurz. No i to jest też rewelacyjny pojedynek tunerów, bo nasz Ryszard Kowalski, który święcił triumfy z Bartkiem, z Marzlikiem, naciskany mocno przez Ashleya Holloway'a, Anglika zresztą, który mieszka od wielu lat w Polsce i otwarcie mówi, że tytuł mistrza świata dla niego to jest marzenie życia, więc a obydwoje, Lambert i Kurz, jedą na jego silnikach, także tu będzie w ogóle, podejrzewam, że Ashley będzie to w parkingu strasznie też przeżywał i polscy kibice na trybunach, no rewelacja, aż nie mogę się doczekać.
0: Tak,
1: no, finału, tak. A kiedy, finału kiedy? Na MotoArenie.
0: To za dwa tygodnie, tak, MotoArena?
1: Chyba za trzy dokładnie, tak.
0: Nawet za trzy. Tak, to ja to z Państwu sprawdzę. Obiecuję, że to Państwu sprawdzę. Natomiast wiesz, co też mi się skojarzy?
1: Za dwa.
0: Tak. Nenes, kochany Nenesie, ja to sprawdzę, żeby nie było właśnie... Natomiast wiesz, co Ci powiem, taka ciekawostka, że przecież w tym samym Wojens Bartosz Zmarzlik został wycofany, prawda, za ten nieprawidłowy Kevlar, a i tak zdobył Mistrzostwo Świata. To było takie... No to Wojens jest jakieś takie... Ale pamiętasz tę sytuację?
1: Tak, pamiętam, Grzegorzu.
0: Rok temu, dwa lata temu?
1: Tak, dwa lata temu to było. Został zdyskwalifikowany za użycie nieregulaminowego w zasadzie kombinezonu tylko dlatego, że nie było loga głównego sponsora, ale wtedy dalej prowadził, także przed ostatnią rundą, aczkolwiek też się zrobiło w ciasną z klasyfikacji i wytrzymał tą presję, zresztą rewelacyjnie. Nawet miałem okazję z nim rozmawiać przed tym turniejem z tydzień czasu i tak, bo znamy się, że tak powiem, ja znam go od dziecka i tak mu taką skromną radę poradziłem. Bartek, ty wchodzisz tam jak swoje i tak jak byłeś małoletnim 13-latkiem, który się wszędzie wciskał do każdego pitu i wszystko się dopytywał, tak teraz też wchodzisz po swoje, a tutaj już nie będzie prowadził. Zresztą Lambert na domowym torze w tym roku w Toruniu po prostu fruwa, także że ciekawe będzie to 26, już sprawdziłem, Grzegorzu, tak? I drodzy radiosłuchacze, 26 września. Mam nadzieję, że Bartek dowiezie to. Będzie to dzień urodzin mojej żony, także fajny był prezent.
0: Absolutnie fantastyczny. Także i teraz mam taki cytat z Bartosza Zmarzlika, a propos właśnie tego Wojens. Szalony dzień generalnie. Warunki bardzo szybko się zmieniały. Z polami startowymi momentami było dobrze, momentami źle, jak to na żużlu bywa. Mówił właśnie Bartosz Zmarzlik. I teraz dodał taką rzecz. Tego dnia brakowało mu prędkości. Zapytany o przegrany bieg z Jasonem Doyle'em, Kacperem Woryną. Wolny byłem. Po dwóch kółkach zacząłem zwalniać i już nic nie szło zrobić. Ocenił samokrytycznie wspomniany wyścig. No to pytam ciebie, jako doskonałego mechanika, który pracowałeś przecież z Nickiem Pedersenem, pracowałeś z wieloma naszymi fantastycznymi zawodnikami, ostatnio z Peterem Pawlickim. Powiedz, Krzysztofie, o co chodzi, że mistrz świata, tak doskonały zawodnik jak Bartosz Zmarzlik, ma taki silnik, który mu zwalnia. On tych silników pewnie ma kilka i na przykład na drużynowym Pucharze Świata też walczył, ale też był wolny. I w ogóle w tym końcówka tego sezonu Bartosz wie, że jest wolny. O co chodzi pod względem w ogóle mechaniki silnika Bartosza Zmarzlika?
1: No myślę, że to tylko i wyłącznie chodzi o ustawienia. Może rzeczywiście gdzieś tam sprzęt w danym momencie był serwisowany. Może nie tak samo jakby wrócił, tak samo, że tak powiem, charakterystyka tego silnika. Na pewno wczoraj wszyscy mieli problemy. To trzeba powiedzieć otwarcie, bo nie było zawodnika, który by przywiózł 15 punktów i jedną ręką wygrywał. Więc pewnie każdy bieg powodował ogromną pracę chłopaków Grzegorza i Seweryna w parkingu Arka i może coś tam chcieli spróbować, zaryzykowali. Akurat nie wyszło, był szybki na starcie, wolny na trasie. No taki jest żużel. No, jeżeli nie próbujesz, nie wygrywasz. Trzeba być czujnym w każdym biegu. Pola startowe, jedno twardsze, drugie bardziej przyczepne. Warunki atmosferyczne, robi się ślisko, bo pada deszcz. Także myślę, że te dwa tygodnie ja bym nie skreślał Bartosza, bo myślę, że oni doskonale wiedzą, o co jadą i na pewno to będzie 2 tygodnie ciężkiej pracy i pana Ryszarda Kowalskiego, który robi świetne silniki z synem Danielem i chłopaków z teamu Bartka, także będzie tam na pewno wszystko poruszone, łącznie pewnie z jazdą treningową na podobnym torze jak w Toruniu i no nie mogę się doczekać. Przyznam szczerze, tak. Będę 26 z zapartym tchem oglądał Grand Prix
0: no tak.
1: Torunia.
0: Jeżdżę urodziny żony, więc fantastyczny tak, powód i rzeczywiście przekazujemy również tak. Pozdrowienia. Byliście w Warszawie, więc fantastycznie tak, to jest wspaniale, Nenes, właśnie tak właśnie jak mówisz o tej nadziei żużlowej, no to ja takie to pytanie, które zadaję ci zawsze, bo po prostu pytam, bo wiem, że pytam u źródła, jakie przełożenia Bartosz powinien zastosować na Grand Prix Moto Arena w Toruniu?
1: Najpewniej najszybsze dla niego. Myślę, że tor, no będzie walka na pewno z przygotowaniem toru.
0: Ale co byś,

0: To wszystko będzie, Grzegorzu i drodzy radiosłuchacze, weryfikowane na miejscu. Na pewno Bartosz przywiezie najlepsze silniki, które pasowały w Toruniu, a potem stan toru, warunków atmosferycznych, czy będzie bardzo zimno, wtedy silnik mocniejszy, można troszkę go z mniejszą zębatkę założyć. Tak na pewno to zweryfikują na miejscu i mam szczere nadzieję, że zweryfikują mega pozytywnie, nie? I toruńska motorena znowu okaże się radosna dla nas, tak. A nie tak jak klątwa PG Narodowego, gdzie Polacy nigdy nie wygrali, nie? Czy to gram, czy tak jak teraz Puchar Świata. Także przykro było patrzeć, bo nawiązałeś do tego drużynowego Pucharu Świata, miało być wielkie święto. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Medal jest medal, tego w historii nikt nie zabierze, aczkolwiek cała żużlowa Polska chyba liczyła na złoto.
1: Tak. No nie, no to jest w ogóle klątwa narodowego, to jest w ogóle, to jest osobny temat na osobną audycję i to dwugodzinną, na którą cię serdecznie zapraszam. No 9 razy Grand Prix żaden Polak nie wygrał. Drużynowy Puchar Świata też dostajemy po prostu bęcki od Australijczyków, Duńczyków, jesteśmy na trzecim miejscu. No nie jeździ się na tym PG Narodowym dla Polaków, aczkolwiek to ściganie jest fantastyczne, ta publiczność. Teraz było ponad 40 tysięcy kibiców. Po prostu, no naprawdę, ale nam to nie leży. Że nie siedzi. Być może to jest sfera psychiki tego, że no, bardzo byśmy w tym miejscu chcieli wygrać, ale nie możemy, czyli już gdzieś te manetki nie idą, jak to mówią żużlowcy, pełny pędzel, odkręcone, tylko może jest lekko, no wiadomo, Kacper Woryna trzymał gaz, absolutnie, Bartosz też próbował, no ale po prostu ten narodowy jest jakąś klątwą polskiego speedwaya i po prostu no, zapraszam cię, Krzysztofie, na rozmowę w ogóle tylko o tym, jeszcze zaprosimy pewnie wszystkich zainteresowanych i po prostu 2 godziny rozmawiamy. Rozmawiamy o żużlu na narodowym, ale to pozwolisz na inny czas, bo już jest godzina 18:26 i wiem, że wszyscy w miarę gonimy czas, bo jeszcze chcemy dzisiaj bardzo ważną rozmowę dla Państwa wyemitować. No to tylko tak szybciutko. Betard Sparta Wrocław po 12 wyścigach, bieg 12, prowadzi, wyszła na prowadzenie z Fogą Unią Leszno. To jest rewanż za półfinał Mistrzostw Polski. Oczywiście Betard Sparta absolutnie w pierwszym meczu rozbiła Leszno, więc jest praktycznie w finale. 38-34 jest w tym momencie. Absolutnie też, no fantastycznie, Kertz 10 punktów, tutaj Łaguta 8 i to tak można na to patrzeć, tutaj dla Fogo oczywiście Nazar Parnicki 7 plus 1, 8 Kenny Ryu, twój były podopieczny, słabo, no zabrakło ciebie, więc silniki nie jadą, Piotr Pawlicki, Peter, tylko 2, tak, ale Kołodziej się obudził, to jest ważne, Janusz, a więc podopieczny też Krzysztofa Cegielskiego. No i tu ma 7 plus 1. Ben Kuk,
0: pięć. Nie zapominajmy, tak, Janusz? Ale jedzie.
1: To Janusz, jest to. Tak. I Grzesiu Zęgota 4. Tak. No powiedz no właśnie o tym Kołodziej.
0: Myślę, Grzegorzu, że dla Fogo Unii samo wejście jako Beniaminka do pierwszej czwórki i to samo, co powtarzałem wcześniej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jednak wrocławskie progi troszkę za wysokie, jednak Wrocław mega silna drużyna, typowana do złota, nawet w mojej rodzinie, także w tym roku, bo my sobie zawsze jakieś tam typy robimy, dosyć mocno stoi i myślę, że po pierwszych meczach, no w Toruniu tylko tam 6 punktów niby przewagi Apatora, ale myślę, że w finale spotkaje się Betard, który już jest, jak powiedziałeś, 38.
1: Tak.
0: Czyli już nic im nie zabierze finału i Toruń również będą wspaniałe widowiska. Bardzo mocna drużyna Wrocław, liderzy jadą, wyśmienicie Laguta, Kertz, Bulej po ciężkiej też kontuzji wrócił, złamanie uda, przypominamy, 3,5 miesiąca. No i Maciek, rewelacyjny sezon, Maciek Janowski, także troszkę za wysokie progi, no a w Lesznie szczerze w playoffach brakuje Piotra. Druga połowa sezonu, no widać, że strasznie się męczy Piotr Pawlicki. No i no nie masz trzech liderów, nie masz co marzyć o finale PG Ekstraligi. Także takie moje zdanie na ten temat.
1: No tak, tak, tak. To wiesz co, nie wyłączaj telefonu i miej na głośnym, bo Peter może do ciebie zadzwonić. I powie, nene, zwracaj, po prostu, tak, tam wszystko tego dogadajmy się i po prostu pracuj u mnie, bo jak ty byłeś, to mi silnie

0: Silniki jechały. Nie ma NS-a i silniki Pitera nie jadą. No, tak.
1: Myślę, że, tak. Że Piotr tam, to też, może troszkę, ale każdy jest kowalem swojego losu. Myślę, że po prostu gdzieś się chłopak pogubił, wielki talent i trochę przykro na to patrzeć, bo wiem, jaki jest ambitny chłopak. Zresztą bardzo chciał wystąpić na Narodowym w finale. No nie udało się, bo gdzieś tam te wyniki osłabły. Myślę, że do końca sezonu Żużel będę oglądał z kanapy bądź z trybuny stadionu, także nie ma pogotowi, zresztą nie ma ludzi niezastąpionych, także jest dużo masa pięknych, wspaniałych chłopaków. No i tyle. Nenes będzie musiało się pozbierać, żeby walczyć o...
0: Ale to jedno zdanie. Nie, bo wiesz co, czekaj, bo to już rzeczywiście mamy troszkę mało czasu, bo to tak gonimy, to tak jak w żużlu, prawda? Odkręcasz manetkę, puszczasz sprzęgło i trzeba grzać. Pierwszy wiraz, lewy łuk, więc Press, grupa deweloperska Toruń, Orlen Oil Motor Lublin, 48-42 w pierwszym meczu dla Torunia, więc za mistrzów Polski. Jedno zdanie kończące, bo słuchają nas ludzie w całej Polsce i w całej Europie i na całym świecie, bo Radio Wnet jest bardzo popularne i słuchane dzięki uprzejmości naszych patronów, ale pytam ciebie, Toruń Lublin, czy cokolwiek może być innego niż po prostu 48-42 w pierwszym meczu, teraz jest na mecz rewanż na Moto Arenie. To jest drugi półfinał, rewanż PGE Ekstraligi. Toruń Lublin i twoje przewidywania, ale dosłownie w jednym zdaniu poproszę.
1: W jednym zdaniu powiem tak, Motor nieraz pokazywał, że się potrafi pozbierać, jednak potrzebuje do tego 5 równo punktujących zawodników na dobrym poziomie, a na tę chwilę nie widzę takiej sytuacji w lidze, która powodowała, że pojechali wszyscy, może gdzieś tam mecz u siebie. I zawodzą pojedyncze jednostki w pojedynczych meczach, dlatego moje zdanie jest, że Toruń nie pozwoli sobie wydrzeć tego finału, aczkolwiek jestem pewny, że będzie mobilizacja pełna po stronie Lublina i oni się nie poddadzą do ostatniego biegu.
0: I to powiedział Krzysztof Nyga, popularny Nenes, znakomity mechanik, menedżer, ekspert żużlowy, najlepszych żużlowców na świecie. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję. Szczęśliwej drogi jeszcze do końca do Częstochowy i bądźmy w kontakcie. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję ci ślicznie, Grzegorzu, za zaproszenie do audycji i pozdrawiam drogich radiosłuchaczy Radia Wnet i życzę wielu, wielu sportowych emocji.
0: Dziękujemy bardzo. A ja już teraz przekazuję wynik, bo przerwa w meczu klasyk po polsku, nasza piłkarska ekstraklasa. Legia Widzew 1-1, też w dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin wygrała z Wieczystą Kraków 2-0. Przerwa także w derbach Manchesteru United City jest 1-1. Levante przegrało z Barceloną w Lidze Hiszpańskiej 2-4. Lechia Gdańsk pokonała Miedź Legnicę 2-1 w Betlik pierwszej lidze, ale tam Łódzki Klub Sportowy jest liderem. I teraz jest godzina dokładnie 18:32, nawet już praktycznie 33. Zapraszam Państwa na rozmowę z Jankiem Sobierajskim, reżyser filmu Mistyczka i bardzo ważne motywy sportowe w tymże filmie. Posłuchajcie Państwo, bo warto. Także ta bohaterka główna jeździ właśnie na takim skuterze Osa i ma specjalny kask, tak zwany orzeszek, rozstawione ręce, zresztą o tym w wywiadzie mówimy, jak żużlowcy z lat 60., 70., ja tam powiedziałem o Jerzym Szczakielu, a także Zenon Plech, też wspaniały nasz przyjaciel, który odszedł całkiem niedawno, właśnie tak trzymał, tak te kierownice były uformowane, jak właśnie w tym tym skuterze Osa, prawda, też były przecież jawy z tymi owiewkami i film Mistyczka, absolutnie zapraszamy do kin. Premiera odbyła się w kinie Mundek. Złote Tarasy, przepraszam, Multikino Złote Tarasy, ale w ramach kina parafialnego Mundek i tutaj rozmowa z Janem Sobierajskim, a więc reżyserem, producentem i zaczęliśmy od pytania właśnie, które dotyczy aspektu sportowego w filmie Mistyczka. Posłuchajmy.
2: filmie jest bardzo ważny motyw sportowy, kiedy jest katastrofa samolotu Kopernik w 80 roku, dokładnie 14 marca, przy lotnisku Okęcie, gdzie zginęła m.in. Anna Jantar. Ginie także kadra amerykańskich bokserów amatorów, która leciała na mecz towarzyski z reprezentacją Polski, m.in. syn Joe Frazier'a. Jak ważny jest to moment i motyw w twoim filmie?
3: No jest to tak naprawdę punkt zwrotny w filmie Mistyczka, ponieważ jeden z głównych bohaterów, którego gra Sławomir Orzechowski, wspaniała rola, przeżywa swoistą autorefleksję na temat swojego życia, widząc w telewizorze wraki tego samolotu, które są przeszukiwane przez służby. To powoduje u niego chęć zmierzenia się ze swoją przeszłością i chęć do tego, aby zmienić swoje życie.
2: Główną rolę gra Dorota Chotecka-Pazura, czyli tytułową Mistyczkę Alicję Lęczewską. Jak to jest, jeśli chodzi o prawdziwe życie pani Lęczewskiej, a jakby życie bohaterki filmowej? Czy to jest jeden do jednego, czy po prostu pozwoliłeś sobie na pewne jakieś takie na przykład margines?
3: Tutaj staraliśmy się być jak najbardziej wierni oryginałowi. Scenariusz konsultowaliśmy z trzema osobami. To były dwie bliskie osoby, znajome Alicji Lęczewskiej oraz bratowa. To jest ta trzecia osoba, bratowa Dorota Lęczewska, która osobiście znała Alicję przez wiele, wiele lat. Była z nią w jednej rodzinie. I Dorota Lęczewska była również na planie zdjęciowym w sierpniu w zeszłym roku. Praktycznie każdego dnia była i nadzorowała produkcję po to, abyśmy jak najwierniej oddali postać Alicji, zaczynając od charakteryzacji, później przez ubrania i na końcu również mimikę, całą grę, ruchy postaci. To wszystko było nadzorowane po to, abyśmy mogli jak najbliżej być tej osoby.
2: Jeszcze bardzo ciekawa rzecz jest, że właśnie Dorotę Lęczewską gra nasza redakcyjna koleżanka Magdalena Woźniak.
3: Tak, tak. Magda zaproszona do tego projektu zagrała rzeczywiście tą postać. Myślę, że to było wymagające, dlatego że no ciężko gra się, kiedy oryginał patrzy na ciebie przez odgląd w kamerze. Natomiast wydaje mi się, że Magda sprostała zadaniu. Zagrała najlepiej, jak potrafiła. No, widzowie muszą ocenić całą produkcję, aczkolwiek już po tych pierwszych ocenach widzów, a mamy ich 15 tysięcy, bo tyle osób obejrzało ten film w przedpremierach, no ukazuje się obraz, którego jeszcze w polskim kinie nie było.
2: Czy siostra pani Dorota Lęczewska do Magdy na przykład miała jakieś takie ciekawostki, jakieś powiedzmy rozmawiały ze sobą, jakkolwiek? Magda jest profesjonalną aktorką, absolutnie fantastyczną. I teraz pytanie właśnie, jak właśnie ten oryginał, który był na, czyli osoba, która była na planie, czy po prostu akceptowała wszystko?
3: Wiadomo, że musimy opowiedzieć tą historię językiem filmowym w taki sposób, żeby widz rozumiał dane zabiegi. Natomiast rzeczywiście było tak, że Dorota Lęczewska jako oryginał mówiła i dawała wskazówki, jakby zareagowała w danej sytuacji, jakby taką scenę zagrała, jak to było u niej w życiu, dlatego że te sceny z jej udziałem były odwzorowane jeden do jednego z historii jej życia. A więc Dorota też mogła i miała prawo wypowiedzieć się, jakby zagrała pewną scenę. Natomiast oczywiście ostateczna decyzja należała tutaj do mnie, do reżysera. Natomiast przyznam się szczerze, że staraliśmy się być blisko tej oryginalnej postaci właśnie po to, żeby zabrać widzów prawdziwą historię.
2: Sama postać pani Alicji Lęczewskiej, co najbardziej mistycznego w niej było? Mistyczka to jest tytuł taki, no, bardzo przejmujący, bo mistykiem na przykład był Jan Paweł II. I teraz dlaczego mistyczka?
3: No, wydaje mi się, że tych powodów jest wiele, ponieważ Alicja Lęczewska, która przez 50 lat swojego życia żyła w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego, nagle przeżywa wielkie doświadczenie mistyczne na rekolekcjach, na które pojechała zupełnie przypadkowo w Gostyniu. Miała wtedy 51 lat. Jak zapisała w swoim dzienniku, wtedy zobaczyła przed sobą Jezusa fizycznego, materialnego. Był dużo bardziej realny dla niej niż to wszystko, co działo się dookoła. A to była msza święta. To wszystko się wydarzyło podczas liturgii. No i później przez kolejne 9 miesięcy uczyła się takiej modlitwy czuwania. I po 9 miesiącach zaczęła słyszeć głos Boga, świętych aniołów, ale również złych duchów. I to trwało przez 23 lata. Te wszystkie rozmowy, te wszystkie swoje doświadczenia spisywała w dziennikach, które później zostały wydane w dwóch tomach, po zaakceptowaniu i po przejrzeniu przez specjalnie powołaną komisję w diecezji szczecińsko-kamińskiej w 2016 roku otrzymały nihil obsat, imprimatur i zgodę biskupa na wydruk.
2: Czy to jest mniej więcej taka historia jak Faustyny Kowalskiej?
3: Mówi się, że Alicja Lęczewska jest taką świecką siostrą Faustyną Kowalską, dlatego że wiele osób mówi o dziennikach, o dzienniczku siostry Faustyny, że wszystko ok, to miłosierdzie jest piękne, ale część zapisków tyczy się życia zakonnego. Natomiast Alicja Lęczewska była osobą świecką, pracująca tak jak my. Dzień w dzień w miejscu pracy, mająca rodzinę, spotykająca się na różnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych. I tamte rozmowy z Jezusem są niezwykle przejmujące, bo one są bardzo praktyczne, bardzo pragmatyczne, dotykają prostych, codziennych tematów i myślę, że to jest ta siła takiej mistyki w codzienności.
2: Ten drugi motyw sportowy, o którym myślę, to jest to, że główna bohaterka porusza się na takim motorowerze osa. Tak. I jest, na zresztą plakat właśnie jedzie, jest uśmiechnięta, ma szeroko ręce położone na rączkach tegoż motocykla, z jednej strony sprzęgło, z drugiej hamulec. To jest kask typu, podpowiedz, jeśli możesz.
3: Orzeszek taki.
2: Orzeszek, tak. I mniej więcej sylwetkę ma taką jak żużlowcy z lat 60., 70., taki na przykład Jerzy Szczakiel, jak wygrywał Mistrzostwo Świata na żużlu na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy ponad 100 tysiącach kibiców, kiedy pokonał Ivana Maugera. No to mniej więcej można tak sobie wyobrazić, że on tak właśnie trzymał kierownicę ówczesnych motocykli. Właśnie to, jak to jest z tym poruszaniem się właśnie tym motocyklem osa? No bo to jest też ciekawe.
3: Tak, no to jest ciekawa historia, dlatego że Alicja Lęczewska, w przeciwieństwie do swojego brata, o kilka lat starszego Sławomira, miała takie zdolności manualne. Jej brat tego nie posiadał. On był człowiekiem, który znał biegle 12 języków, był poliglotą. Alicja Lęczewska była osobą charakterną i właśnie miała takie zdolności do naprawiania na przykład tego skutera, więc kiedy we dwójkę jechali tym skuterem po mieście czy za miasto i on się psuł, co się wtedy często zdarzało, to ona była tą osobą, która potrafiła rozebrać motocykl, naprawić, złożyć i dalej go prowadzić.
2: Nieprawdopodobne. Wtedy osa, ale też pamiętam jawy z owiewkami, między innymi chyba polskie junaki, ale to nie wiem, czy też robili takie motocykle typu właśnie no, te mniejsze pojemności?
3: Tego nie wiem, tego nie wiem.
2: Sprawdzimy.
3: Możemy.
2: Pozwolisz, że sprawdzimy. Przejdźmy teraz do filmu, do projektu. Budżet. Skąd? Jaki? Widziałem duże fragmenty tego filmu, nie chcę powiedzieć, że go całego obejrzałem na tę chwilę, bo nie chcę, tak młodzi by powiedzieli, spoilerować. Natomiast rzeczywiście premiera w piątek, Multikino, my rozmawiamy w niedzielę, więc to też jest emisja właśnie naszej rozmowy w paśmie sportowym, nieprzypadkowo. Natomiast chciałbym zapytać, bo widać dobre oświetlenie tego filmu, widać światło, sceny tak zwane lotnicze, czyli pewnie używaliście drona, tak? Gdzieś w miejsca Włochy, no Szczecin jest dobrze sfilmowany. Jak z budżetem, jakim dysponowałeś budżetem i właśnie też no skąd ewentualnie miałeś ten budżet, bo zdaję sobie sprawę, kiedyś we współ z Canal Plus zrobiliśmy film dokumentalny pod tytułem Przerwany sen o Krzysztofie Cegielskim i wtedy bardzo dużą część pokrył Canal Plus i PISF ówczesny. Natomiast jak jest właśnie teraz z filmami, z twoim filmem?
3: Jeśli chodzi o budżet produkcji, to jest tajemnica produkcyjna, natomiast są to milionowe kwoty. Udało się ten film zrealizować dzięki wsparciu blisko 6 tysięcy darczyńców. To jest szalenie istotne, że tak wielka rzesza ludzi stwierdziła, że chce zrobić z nami taki projekt. Zrobiliśmy taką możliwość na portalu pomagam.pl i dzięki temu wiele osób mogło dołączyć i wesprzeć fizycznie ten projekt. I dzięki nim ten film ma teraz premierę właśnie już w piątek, miał premierę 11 września. No wyjątkowa produkcja z dużym rozmachem, dlatego że sam dźwięk robili najlepsi ludzie w Polsce, to jest małżeństwo Hameli, Jacek i Katarzyna. To są ludzie, którzy otrzymywali nagrody Orły za dźwięk w Polsce, za filmy fabularne, wyjątkowi specjaliści. Oprócz nich do filmu dołączyło też wielu innych specjalistów, którzy otrzymywali wiele nagród w Polsce za filmy fabularne, więc cieszy mnie to, że takie wartościowe produkcje mogą powstawać w coraz wyższej jakości.
2: Rafael, ale czyli dystrybutor? Ty jesteś producentem.
3: Jestem producentem, tak, reżyserem i scenarzystą.
2: Jesteś po szkole łódzkiej może?
3: Próbowałem się dostać do szkoły łódzkiej, ale się nie dostałem. To było tuż po liceum. Okazało się, że też byłem trochę za młody.
2: Na produkcję czy na reżyserię?
3: Wtedy w ogóle składałem papiery chyba na operatorkę, z tego co pamiętam. Aczkolwiek, kiedy zobaczyłem na korytarzu ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie w telewizji, a ja byłem takim świeżakiem po liceum, tuż po maturze, to zrozumiałem, że to jest szkoła, gdzie trzeba iść już z jakimś bagażem doświadczeń, najlepiej, żeby móc pracować. Więc to nawet składane wnioski dotyczyły też etiudy. A więc trzeba było dać jakieś swoją produkcję, więc jak w wieku 18 lat mogłem coś przynieść sensownego. No właśnie, ale było wiele osób starszych, osób z telewizji, które przyjeżdżały po to, żeby robić papiery, po to, żeby później mieć większy wachlarz możliwości w tej produkcji filmowej, w tej branży. Więc ja nie kończyłem w końcu tej szkoły, kończyłem ekonomię menedżerską, ale symultanicznie też właśnie już pracowałem na planach, więc... Moje bogactwo tyczy się doświadczenia produkcyjnego, bezpośrednio z planu, bezpośrednio z produkcji. To tam poznawałem wszystkie tajniki, też tam się uczyłem na błędach.
2: Przy jakim filmie na przykład, jeśli mogę zapytać?
3: Jeśli chodzi o nasze poprzednie filmy, no to w tym roku mieliśmy film Maria Matka Papieża. To jest film, który był dokumentalny, kinowa produkcja, który przez 5 tygodni był w top 10 box office polskich kin. A więc był wśród najchętniej oglądanych produkcji. 2 lata wcześniej film Powołany 2, kinowa produkcja w gwiazdorskiej obsadzie. Więc tak mogłem się cofać, ale rzeczywiście tych filmów już trochę było. No i dzisiaj wydaje mi się, że dojrzeliśmy do tego, żeby właśnie startować z dużym filmem fabularnym w gwiazdorskiej obsadzie, który naprawdę niesie fantastyczne wartości.
2: Czy dobierając obsadę, kierujesz się tym, że... Twoi aktorzy na planie, no twoi w sensie produkcji, są wierzący, katolikami, praktykujący, jakkolwiek, bo wiem, że nasza koleżanka redakcyjna Magda Woźniak jest osobą wierzącą i na przykład, czy pani Dorota Chotecka-Pazura, obsada, którą masz też wypisaną na plakacie, czy to są ludzie właśnie, czy też się kierujesz pod tym względem, czy nie ma to dla ciebie znaczenia?
3: Nie ma dla mnie to znaczenia. Wydaje mi się, że Jezus nigdy nie zamykał się w takim katolickim getcie, tylko wychodził do innych. Zresztą jego ostatnie słowa brzmiały, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I dla mnie to jest wielki zaszczyt pracować z ludźmi z różnymi światopoglądami, bo wydaje mi się, że osoba inteligentna, osoba mądra stara się poszerzać swoją perspektywę. Nie zamyka się w takich bańkach, tak jak to niestety teraz mamy, że każdy z nas trzyma się swojego grudka, ale właśnie możemy wychodzić do różnych ludzi. I to mnie bardzo cieszy, że w naszym filmie brały osoby i wierzące, niewierzące, i apostatka, i świadek Jehowy, i antyklerykał. Wiele osób z różnych światów, które połączyły się po to, żeby zrobić wspólnie coś naprawdę wartościowego. I myślę, że to był taki piękny obraz zobaczyć ich wszystkich na sali kinowej, kiedy wyświetlał się nasz film, a później te wspólne brawa. Wzajemne, dlatego że połączyliśmy się i wydaje mi się, że trzeba się łączyć i robić dobre rzeczy, a nie dzielić i tak naprawdę szukać jakichś niepotrzebnych animozji.
2: Mistycyzm prawdziwy widocznie wpływa też na taką postawę. Pani Dorota Chotecka-Pazura jest, nie wiem, deklaruje się jako katolik, nie katolik, jakkolwiek?
3: Dorota, tak, deklarowała się jako katoliczka jak najbardziej. Natomiast no to na pewno jej to pomogło w tej roli.
2: No właśnie.
3: Myślę, że mogło jej to pomóc na pewno, dlatego że część rzeczy no, była dla niej już zrozumiała mniej więcej. Nie musiała tak się zagłębiać w jakieś takie chociażby kwestie liturgiczne, jak się zachować w kościele. Natomiast no, zdecydowaliśmy się na Dorotę ze względu na jej szeroki wachlarz doświadczenia i potężny kunszt aktorski. Muszę przyznać, że no, gdyby ta rola była realizowana za granicą, to na pewno mogłaby kandydować do roli oscarowej, dlatego że Dorota musiała zagrać swoją postać na przestrzeni 40 lat życia. Nie miała dublerek. Musiała zagrać Alicję Lęczewską w wieku 37 lat, 55, 65 i 77. Mieliśmy przygotowane kilka peruk, dział charakteryzacji codziennie musiał modyfikować wizerunek Doroty Choteckiej po to, aby jak najbardziej wciągnąć widza w tą historię, żeby tam nie było fałszu, żeby ta historia ciągnęła widza, interesowała go i pokazywała prawdę.
2: Garza Gwiazdorska?
3: Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, no wydaje mi się, że dobra garza, no, że dobra garza, ale też potężny wysiłek, na pewno dużo pracy, duże poświęcenie, bo to jest na planie miesiąc wyjęty z życia, plus oczywiście wcześniej przygotowania, próby.
2: No też rola, nie? No rola, która idzie w świat.
3: Rola idzie w świat jak najbardziej, ale no tak, no Dorota musiała zagrać i miłość, i zakochanie, uniesienia mistyczne, śmierć bliskich, własną śmierć, chorobę nowotworową, intrygi, problemy, no było tego mnóstwo, no cały wachlarz kunsztu aktorskiego trzeba było przedstawić tej roli i Dorota stanęła na wysokości zadania i mam takie opinie zarówno od ludzi z branży, jak i właśnie już po tych pokazach przedpremierowych, że jest to najbardziej dojrzała kreacja Doroty w jej historii.
2: A casting był duży, czy wiedziałeś od razu, komu dać, przyznać główną rolę?
3: Przy głównych rolach daje się tak naprawdę tylko kilka propozycji, malutko, ponieważ te role są już tak wymagające, że tu nie ma takiego dużego castingu. Tutaj trzeba już precyzyjnie trafiać do tych ludzi, którzy mogą takie role dźwignąć, bo to nie są role dla każdego.
2: Czy wysyłacie do ocen na przykład na różne festiwale jako film nieanglojęzyczny, na przykład w konkurencji do Oscara, bo dlaczego nie?
3: No, żeby się załapać na Oscara, to trzeba wypełnić wszystkie wymogi produkcyjne, których my na pewno nie spełniamy. Są one tam dosyć szczegółowo rozpisane w formularzach festiwalów. Natomiast film jest zgłaszany na różne festiwale. Już wiemy, że dostaliśmy się co najmniej na przynajmniej jeden międzynarodowy festiwal. Już jesteśmy nominowani.
2: Który?
3: Więc festiwal Niepokalana, który się odbędzie tutaj we wrześniu, pod koniec września w Ołtarzewie. To jest międzynarodowy festiwal. Natomiast mam już duże doświadczenie, jeśli chodzi o takie festiwale, ponieważ 4 lata temu wygraliśmy największy festiwal na świecie, jeśli chodzi o filmy wartościowe, Mirable Dictu, tak się nazywa. To jest festiwal w Rzymie, organizowany przy Watykanie.
2: To jeszcze zapytam, a w Polsce? Gdzie, jak? No bo premiera ta kinowa, kino Złote Tarasy, czyli multikino, kino Mundek, parafialne, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Rycerze Kolumba, między innymi też uczestniczę właśnie wśród nich i Leszek Goreń, absolutnie fantastyczny organizator kina Mundek. Czy to jest teraz, gdzie możemy ludzi zachęcić, naszych słuchaczy, także właśnie, żeby zobaczyć ten film.
3: Film Mistyczka nie jest filmem religijnym. To jest dramat biograficzny, to jest szalenie istotne. To jest taki neutralny grunt, na którym możemy się spotkać w kinie i zobaczyć naprawdę niezwykłą historię zwykłej kobiety. I myślę, że to jest siła tego filmu. Bogata obsada aktorska i to pozwoliło nam wejść na blisko 200 kin w Polsce. A więc już od piątku, od 11 września, można ten film oglądać w całym kraju. Można go oglądać w kinach zarówno w multiplexach, multikinach, Heliosach, kinach studyjnych. Szeroki wachlarz, dostępne godziny, także serdecznie zapraszam.
2: Czyli po prostu normalnie jako film na liście w różnych kinach, kiedy jest jakiś wybór, raz większy, raz mniejszy, różnie to bywa. Ja gdzieś tam bliżej, czasami akurat tutaj idąc do pracy, kina Muranów, bo wysiada się na metro Ratusz Arsenał, więc wchodzę czasami, patrzę, zobaczyć, co jest grane. Różne filmy rzeczywiście, na przykład ominęło mnie niestety, chciałem zobaczyć wersję kinową Grand Bleu, Wielki Błękit, ale niestety na ten dzień sierpniowy nie trafiłem. Jeszcze podobno ma być grany, bo widziałem też wersji francuskiej na małym ekranie, a to jest tak wybitny obraz. Widziałeś?
3: Nie widziałem na wielkim ekranie, to prawda, że nie widziałem, natomiast rzeczywiście w kinach jest tak, że nawet w ten weekend, kiedy my wchodzimy, to jest ten weekend obecny, 11-13 września, w kinach w Polsce jest 5 premier. Jest potężna bijatyka, jeśli chodzi o dystrybucję w kinach. I tak naprawdę ci, którzy się nie oglądają, są momentalnie wyrzucani z repertuarów. Na ten moment Mistyczka sobie radzi bardzo dobrze, bo wiemy, że przynajmniej do czwartku już będzie grana na dobrych godzinach. Więc serdecznie zachęcam, żeby sprawdzać się repertuar kin. On tam normalnie jest, można zobaczyć, wybrać godzinę, zarezerwować bilet, udać się z rodziną, bliskimi, bo to jest film, którego jeszcze w polskich kinach nie było.
2: I to różne sieci, tak? Bo Multikino, czy...
3: Tak jest, Multikina, Helios, kina studyjne, także pełen wachlarz dostępności. Także każdy, kto chciałby wyjść na ten film, na pewno go znajdzie w repertuarze swojego kina.
2: Czy już jesteś na planie nowego, innego filmu? Jak to jest właśnie z życiem danego filmu? Bo 2026 zrobiliście ten film, nie wiem, kiedy był ostatni Klaps?
3: No Klaps był w zeszłym roku ostatni. Natomiast film się postprodukuje około roku i sama rezerwacja miejsca w kinach to też jest na pół roku co najmniej do przodu, więc obecnie teraz pracujemy nad kolejnym filmem fabularnym, który chcemy opublikować za 2 lata w październiku z okazji 50-lecia wyborów Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Będzie to komediodramat o współczesnej rodzinie, ale bazujący właśnie na doświadczeniu rodziny Wojtyłów. Także wyjątkowa produkcja, można ją podejrzeć na pomagam.pl/Wojtyla.
2: Tak, a jeszcze zapytam cię o tą postprodukcję, tak z ciekawości, bo pamiętam właśnie etap postprodukcji, czyli montażu filmu, udźwiękowienie, chyba miałeś jak najlepsze udźwiękowienie z tego, co usłyszałem tak. W słuchawkach radiowych. To się cały czas nazywa 4D, czy już jest jakaś inna forma? Wersja kinowa, bo ja miałem takie udźwiękowienie tamtego właśnie filmu, porozmawiałem w spocie, Przerwany sen, ale to był dokument. Wtedy to rzeczywiście było takie nowum, że studio Ucho z Wilanowa właśnie udźwiękowiło w ten sposób ten film. Natomiast postprodukcja między innymi w kilku miejscach właśnie w studiach w Warszawie i to było długo, to był taki rzeczywiście trudny czas, okres, ale absolutnie zakończony fantastycznymi zdjęciami. Adam Palenta był autorem zdjęć i jeszcze taka, że bardzo duże zaufanie wobec człowieka, który montował. To był Paweł, skrzypek, kolega, który czasami mu zostawiałem obraz i po prostu wiedziałem, że on wybierze najlepsze obrazki. Nie sposób. To właśnie jak u ciebie było z postprodukcją?
3: No postprodukcja jest kluczowa dla filmu, dlatego że film tak naprawdę powstaje na 3 etapach. Pierwszy to jest scenariusz, później drugi raz film powstaje na planie filmowym, kiedy realizujesz zdjęcia i się okazuje, że na przykład czegoś się nie da zrobić albo że coś wyszło lepiej. I trzeci, najważniejszy etap to jest postprodukcja i od tego zależy cały kształt filmu. To powtarzał mi wielokrotnie jeden z najlepszych polskich montażystów, z którym też mogłem współpracować i kolodować ten film.
2: Kto?
3: Natomiast, no nie wiem, czy mogę zdradzać,
2: no
3: więc Paweł Laskowski. Natomiast rzeczywiście film został udźwiękowiony w standardowym formacie 5.1 kinowym. Myśleliśmy o Atmosie, natomiast widzimy, że polskie realia są jakie są i chcielibyśmy, żeby ten film był jak najlepiej odbierany przez widzów, a z tym Atmosem, no to jeszcze nie wszystkie kina sobie radzą, tak naprawdę jest ich niewiele, jeśli chodzi o skalę kraju. W Polsce mamy około 400 kin. Natomiast dźwięk Atmos, no to myślę, że to jest jakiś tam mały procent, jeśli chodzi o te wszystkie kina, które mogłyby taki dźwięk odtworzyć, bo on rzeczywiście zagrał tak jak w studiu dźwiękowym. Natomiast wybraliśmy sprawdzony, standardowy format, który jest standardem ogólnoświatowym i ten film teraz właśnie będzie mógł wyruszyć niedługo z Polski już na zagraniczne kina.
2: Fantastycznie. I jeszcze tylko dopytam, bo jesteśmy w radiu, więc słyszymy ten dźwięk absolutnie pięknie. Asia Reiner realizuje naszą audycję, więc też jesteśmy pewni, że to jest wszystko na najwyższym po prostu profesjonalnym poziomie. To jeszcze zapytam ciebie o operatora. Czy ty pracujesz z jedną osobą, bo na przykład gdybym Bóg mi pozwolił kiedykolwiek jeszcze cokolwiek zrobić na planie, absolutnie bym zachęcał Adama Palentę, żeby po prostu wziął kamerę i pomógł, bo jest świetnym operatorem. Ty masz na przykład osobę, z którą lubisz pracować, współpracować, czy też sam robisz zdjęcia, na przykład. Jak to jest u ciebie?
3: Więc tak, współpraca między reżyserem a operatorem jest kluczowa. Rzadko się zdarza, żeby 2 debiutantów brało udział w jednym projekcie, a tak też było, to był nasz film fabularny debiutancki, zarówno dla mnie jako reżysera, jak i dla Łukasza Skotnickiego, który jest autorem zdjęć. Natomiast z Łukaszem robiliśmy poprzednie produkcje i widziałem, że ta współpraca nam się układa wzorowo. Dogadywaliśmy się czasami nawet bez słów. Widzieliśmy scenę bardzo podobnie, kiedy czytaliśmy scenariusz i widziałem, że mogę mu zaufać i że on to poprowadzi. Łukasz też jest bardzo zaangażowanym i kreatywnym autorem zdjęć. Często też potrafi sam chwycić za kamerę. To jest jego, myślę, wielka, wielka zaleta, żeby złapać za kamerę i jako operator kamery zaszwękować tak, żeby to było rzeczywiście zagrane i w czasie, i w tempie. A nawet mieliśmy takie sytuacje, kiedy robiliśmy sceny master shotem, czyli ujęciem bez cięć, więc tam te prowadzenie kamery było szalenie istotne, bo tą kamerę prowadzi się na różne akcenty w scenie. I Łukasz potrafił to wyczytać i czasami sam chwytał za kamerę, na chwilę operator kamery musiał stanąć z boku i podziwiać tak naprawdę kunszt operatorski Łukasza.
2: Dużo dubli na przykład w takich kluczowych scenach?
3: Niewiele, aczkolwiek były takie sceny, które dublowaliśmy, choć już za pierwszym dublem były bardzo dobre, ale mieliśmy chęć zrobienia czegoś bardzo dobrego i Dorota Chotecka, która zgodziła się na udział w tym projekcie, zgodziła się pod warunkiem, że to będzie dobry film. Że ona chciałaby po prostu wystąpić w roli głównej w dobrym filmie, filmie, który poniesie widza w tą historię. Dlatego bardzo często walczyliśmy na planie już naprawdę o jakieś takie mikrodetale, które dla widzów na pierwszy rzut oka są nie do dostrzeżenia, ale później już teraz, kiedy wychodziliśmy z tej sceny, na przykład po 6-7 dublach, to widzieliśmy, że warto było to robić i myślę, że to się przekłada na obraz kinowy i wrażenia widzów, którzy opuszczają sale kinowe.
2: Czego ci życzyć? I czego życzyć filmowi Mistyczka?
3: No myślę, że w tym przypadku to na pewno oglądalności, ponieważ te filmy powstają od ludzi dla ludzi i chcielibyśmy, aby ten przekaz tego filmu dotarł do jak największej ilości serc. Więc myślę, że możesz mi życzyć widzów, tak naprawdę nam wszystkim, bo ten film powstał przy udziale 6 tysięcy osób, to jest potężna armia ludzi, którzy chcieli zrobić coś fajnego, coś wartościowego wspólnie dla innych osób i myślę, że to jest to, co bym sobie życzył, żeby ludzie przyszli i zobaczyli ten obraz.
2: To dziękujemy i zapraszamy do kin. A czy jakaś któraś telewizja się zainteresowała tym filmem na przykład i wyemituje w jakimś czasie później? No bo na razie kina, to absolutnie.
3: Tak, film jest objęty karencją kinową na najbliższe 3 miesiące, więc można go zobaczyć tylko i wyłącznie w kinach. Natomiast prowadzimy rozmowy z różnymi telewizjami i z platformami streamingowymi. Natomiast jeszcze nie mamy konkretnej decyzji.
2: Wszystkiego dobrego, Janku. Wielu widzów. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
0: Jan Sobierajski, reżyser, producent filmu Mistyczka. Minęła godzina 19, jest 19.01, za chwilę Zbyszek Dąbrowski zabierze Państwa w fazę wspaniałą podróż do Ameryki Łacińskiej, Republika Latina. Klasyk po polsku, 75. minuta, Legia Widzew, na razie 1-1. Jutro zapraszam Państwa na poranek w net i także oczywiście w nim sport. Teraz to wszystko, audycję zrealizował Igor Toporowski. Bardzo dziękuję, Grzegorz Miko. Do usłyszenia!
4: Porozmawiajmy o sporcie.
5: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: Po reklamie.
9: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011. Republika Latina start.

4 minuty po godzinie 19, niedziela 13 września. Już niedługo, bowiem w najbliższym tygodniu kilka krajów Ameryki Północnej będzie świętować swój Dzień Niepodległości. Przypomnę Państwu Meksyk, który swoim grito w wieczór, mniej więcej w okolicach godziny 23 tamtego czasu, cały Meksyk będzie krzyczał, wykrzykiwał okrzyk niepodległości. A 16 września wszyscy Meksykanie mają wolne i po prostu cieszą się życiem, bawią się, a w zasadzie odpoczywają, bo bawią się w nocy z 15 na 16. Dzień września, proszę Państwa, 15 września świętują prawie wszystkie kraje Ameryki Środkowej, czyli Gwatemala, Salwador, Honduras, Costa Rica i Nicaragua. Panama nie, Belize też nie. Ale właśnie o Ameryce Środkowej dzisiejszego wieczora będziemy rozmawiali. A zatem mój buenas noches, Jamaica Caballero, buenoite, señoras y señores, dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: Jeszcze dżingielek bym poprosił o wywiadu z gościem.
1: Będzie wywiad.
2: Jaki?
1: Latynoski.
2: No, z chłopcem z wioski.
0: No i teraz możemy już oficjalnie rozpocząć naszą dzisiejszą audycję. Naszym gościem jest dr Oscar Barbosa Lisano, Kostarykańczyk, który również związany jest z Polską i to bardzo mocno, między innymi akademicko, bowiem tworzył on team już niestety nieistniejącego Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, ale związany jest również z Narodowym Uniwersytetem Kostaryce, czy również Uniwersytetem WSB w Polsce, gdzie pracuje jako profesor wizytujący. A oprócz tego związany jest również z wieloma instytucjami latynoamerykańskimi, instytucjami oczywiście naukowymi, między innymi instytucjami, które organizują kongresy, takie jak chociażby CEISAL, ICA czy FIALC. Dobry wieczór, czy w zasadzie dzień dobry wieczór, bo w Kostaryce jest jeszcze popołudnie. Buenas noches o buenas tardes.
3: Buenas tardes, Zdysiek. Przepraszam za pronunciację. Dobry wieczór.
0: Dzisiejszego wieczora przenosimy się do Kostaryki. Przenosimy się do Ameryki Środkowej w zasadzie, można powiedzieć tak, czyli do tej części świata, z której pochodzisz. Esta noche nos vamos a ver a Centroamérica, a la parte de donde vienes. I będziemy rozmawiali o tożsamości środkowoamerykańskiej. W zasadzie będziemy kontynuowali naszą rozmowę sprzed roku. Vamos a hablar sobre la identidad centroamericana, o sea, vamos a continuar nuestra conversación desde hace un año. To jak to jest, przypomnijmy naszym słuchaczom, jak to jest z tą tożsamością, bo Ameryka Środkowa jako region, niepodległy region, w zasadzie można powiedzieć tak, istnieje od roku 1821. Entonces, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo se va con esta identidad centroamericana. Vale la pena mencionar que Centroamérica como una región independiente existe desde el año 1821.
3: Sí, gracias por el espacio de nuevo. Es correcto, esta semana celebramos 205 años de la independencia de Centroamérica. Como bien has recalcado, en Centroamérica llega a la vida independiente y empieza la construcción de una identidad nacional. Primero como un país, ¿verdad? Una sola patria, una patria grande que sería esa Centroamérica, que en un momento decide integrarse al proyecto impulsado por Iturbide en México, ¿verdad? Y construir algo más grande que aspira, por ejemplo, Iturbide al imperio, y posteriormente Centroamérica decide a claudicar Iturbide, decide separarse, declarar la independencia total de México y de España y empezar el proyecto ya centroamericano como tal, ¿no? Que es un proyecto más amplio, un proyecto que se suscribe al pensamiento bolivariano, ¿no? Al pensamiento de Bolívar y de los libertadores unionistas y federalistas de la época de independencia. Es el proyecto centroamericano, en realidad, si lo vemos, está muy bien descrito en la Carta de Jamaica de Bolívar de 1815. Para 1815 ya Bolívar visualiza que llegará esa independencia en Centroamérica, que se organizará, habla Bolívar en la carta, en una unión de naciones, ¿verdad? E incluso recalca que el segundo proyecto más importante después de lograr esa unión de naciones en Centroamérica va a ser construir los canales interoceánicos en esta Centroamérica, en plural esos canales interoceánicos, y que eso va a ser parte del gran proyecto que hoy conocemos como América Latina. Bolívar en la Carta de Jamaica lo habla, el gran proyecto americano, ¿no? Que se apropia de la palabra o el término América y se reconoce América. Bolívar siempre conocía América, a esa parte de lo que hoy podríamos llamar América Latina, ¿no? Y podemos ver que es un proyecto muy bien organizado en torno a crear estas federaciones, ¿no? La Gran Colombia, las Provincias Unidas de La Plata, México, que pasa a construirse como federación también, y Centroamérica, que tendría que construirse como federación, y lograr así, por supuesto, alcanzar una gran confederación, que ya era el proyecto original y que en algún momento pues se logra alcanzar con todos esos países que pertenecían a España, colonias, ¿verdad?, que estaban suscritas a España, pues alcanzar eso que Miranda en algún momento lo visualiza, y hay un mapa bastante clásico que se estudia de esa patria grande, ¿no?
0: Bueno, voy a traducir ahora idioma polako. Proszę Państwa, no więc tak, rzeczywiście obchodzimy w tym roku, obchodzimy okrągłą 205. rocznicę niepodległości krajów Ameryki Środkowej. Oczywiście nie wszystkich, tak jak powiedziałem Państwu, krajów, pięciu krajów Ameryki Środkowej. Dwa kraje obchodzą Dzień Niepodległości troszkę inaczej. Geograficznie tworzą one Amerykę Środkową, społecznie niekoniecznie, ale mam nadzieję, że dzisiejszego wieczora będzie okazja o tym porozmawiać. Natomiast o czym też tutaj trzeba powiedzieć, przypomnieć Państwu, że Ameryka Środkowa, kiedy powstała jako twór, jako niezależny twór, powstała jako jedność. To nie było kilka krajów, to był jeden twór, który sięgał w zasadzie, można powiedzieć tak, od południowego Meksyku, czyli od stanu Chiapas, części stanu Chiapas, przez Gwatemalę, Salwador, Honduras, Nicaraguę i Kostarykę, do Kostaryki w zasadzie, aż do Panamy, można powiedzieć tak. Panama, przypomnę Państwu, otworzyła wówczas część Kolumbii, a w zasadzie Wielkiej Kolumbii. Natomiast w przypadku Ameryki Środkowej mówimy tutaj o Federacji Środkowoamerykańskiej, takim jednym super wielkim państwie, które później niestety się rozpadło. Przypomnę Państwu również o tym, że Ameryka Środkowa, rozpoczęła się jako część Meksyku. Oczywiście mówimy o niezależnym państwie, dlatego że ojcowie wyzwoliciele stwierdzili, że dobrze dogadać się z tym dużym, nazwijmy to, nie tym wielkim, ale tym dużym sąsiadem z północy, czyli Meksykiem. I początkowo przez około rok Ameryka Środkowa tworzyła część Imperium Meksykańskiego, pierwszego Imperium Meksykańskiego, przypomnę Państwu, takiego już rzeczywiście super wielkiego państwa, które swoim terytorium obejmowało ziemię obecnych południowych Stanów Zjednoczonych, cały Meksyk, no i właśnie Amerykę Środkową bez Belize, aż po granicę Kostaryki i Panamy. Dalej Panama już była częścią kolejnego wielkiego superpaństwa, jakim była Wielka Kolumbia, która, przypomnę Państwu, swoim terytorium obejmowała, oprócz Panamy oczywiście, obejmowała również Kolumbię, Wenezuelę, Ekwador, część Boliwii, część Peru również. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, oczywiście później Ameryka Środkowa się odłączyła od Meksyku. To było związane z różnymi motywami, proszę Państwa, chociażby i z samym Agustin Iturbide, którego władzę, zdaje się, nikt za bardzo nie chciał, który owszem zasłużył się jako ojciec wyzwoliciel, ale jako władca już niekoniecznie. Natomiast tutaj mówimy o projekcie, który miał być projektem takim szerokim, projektem ludzi wolnych, projektem dla, w zasadzie można powiedzieć, wszystkich mieszkańców tej części Ameryki Łacińskiej. Ale też o czym trzeba powiedzieć, że te wielkie super państwa to było nawiązanie do idei jednego z głównych ojców wyzwolicieli, czyli Simona Bolivara. Przypomnę państwu, że w Karta de Jamaica z 1815 roku Simon Bolivar właśnie opisywał przyszłość krajów Ameryki Łacińskiej jako, można powiedzieć, taką konfederację wielkich superpaństw. I oprócz tej Federacji Środkowoamerykańskiej, oprócz Wielkiej Kolumbii, tutaj też znalazło się między innymi miejsce dla Zjednoczonych Prowincji La Plata, czyli tego, co obecnie znamy jako Argentynę i Urugwaj, częściowo również i Paragwaj. Chile, ile dobrze pamiętam, w ten skład nie wchodziło. No tak czy inaczej, tutaj mówimy o takiej Unii krajów latynoamerykańskich, rzeczywiście tych krajów, które miały być niezależne. Niezależne od władzy hiszpańskiej, niezależne od jakiejkolwiek władzy. Miały być one niezależne i suwerenne i samorządne również. To właśnie Latynosi mieli tutaj sprawować władzę. No i to miało być państwo dla wszystkich. Oczywiście, proszę państwa, to jest czysta teoria, ale na ten temat chyba dzisiejszego wieczora nie będziemy mówić. Tak czy inaczej, Simon Bolivar również wspominał w swoim liście, że to Ameryka Środkowa miała być taką częścią tranzytową dla przyszłego transportu światowego. On już widział tam budowę kanałów międzyoceanicznych. No, jeden z tych kanałów oczywiście się urzeczywistnił. Mówimy oczywiście o kanale panamskim. Natomiast to wszystko miało tworzyć właśnie ten jeden wielki projekt latynoamerykański. Wiemy o tym, że istniało jedno wielkie superpaństwo środkowoamerykańskie, które później, w zasadzie można powiedzieć tak, na skutek partykularnych interesów niestety wzięło się, rozpadło. Sabemos que la Federación Centroamericana que existía casi 20 años, desgraciadamente, por unos intereses particulares de las personas particulares, de las familias particulares, se rompió.
3: Sí, correcto. Como sabes, mis trabajos sobre el estudio y mi tesis doctoral, que se defendió en la Facultad de Liberales de la Universidad de Varsovia, presentamos cómo el pensamiento masónico moderno, ¿verdad?, influye en la construcción de estos estados-nación en Centroamérica. Y precisamente podemos ver no solo que lo que es la noción de la organización en lo social, que promueve el pensamiento masónico moderno en evolución para alcanzar una auténtica humanidad, la ruta que traza es precisamente que vamos a partir de una tribu que va a formar una polis, una ciudad, que va a formar esa ciudad, ese estado, ¿verdad?, que sería esa patria chica, y ese estado debe de federarse y después confederarse, y así se alcanzará, ¿verdad?, una construcción, que el tema es identidad, ¿no?, una construcción identitaria superior, que sería ya esa pensarse como regiones, ¿verdad?, mucho más grandes, y eso nos acercaría mucho más a realmente considerarnos a todos como humanos, o sea, todos realmente humanos dentro de esa evolución de lo social. Pero, como bien has destacado, Zbyszek, los intereses particulares, familiares, el nepotismo, vino a dar al traste o a que se construyera, ¿no?, o surgiera todo un movimiento en contra del proyecto original, que llamaríamos proyecto original latinoamericano y por ende centroamericano, y las Provincias Unidas de La Plata y también de la Gran Colombia, México también, que sería ese proyecto confederal bolivariano, frente al proyecto de las patrias chicas, desgraciadamente es el que triunfa, ¿no? Por lo menos hasta la fecha, porque no quiere decir que aquellos otros sectores, aunque podríamos verlos como menos, ¿verdad?, una minoría dentro de los países,

0: y ellos consolidarse como las élites gobernantes, políticas y en algún momento también élites intelectuales. Pero esto sería el factor interno de la disolución de la federación. El factor externo, y bien lo mencionabas, y lo mencionamos en la sección anterior, el factor externo es el interés de las potencias, de los imperios, ¿verdad?, en mantener la región dividida. Es decir, en el caso particular de Centroamérica, dominar las rutas comerciales por parte de las potencias les traerá los beneficios de poder consolidarse como la potencia hegemónica, no solo del hemisferio, sino del mundo. La gran dicha y que podría dar mucha riqueza, como bien lo destaca Bolívar, es la construcción de los canales, pero también se convierte en la gran maldición para el proyecto original de la Federación Centroamericana. Porque el dividir los países para esos intereses hace que nuestra historia esté marcada precisamente por las disputas de esas potencias, por controlar esas rutas del tránsito y por tenernos divididos para que unidos no seamos los centroamericanos los que construyamos los canales y los controlemos cobremos el viaje por pasar las mercancías que se convienen, que se van a comerciar en el globo, en el planeta, ¿no? Y entonces esto va a llevar, por supuesto, porque no es, como bien decías, la federación va a durar, realmente podríamos datarla hasta 1942, que es cuando en Costa Rica se fusila a Francisco Morazán, un poco más, incluso 1842, 1848, cuando ya, por ejemplo, Costa Rica se declara totalmente una república, totalmente independiente de España, potencias extranjeras, imperio mexicano y de la Federación Centroamericana. Pero va a haber cerca de 80 intentos, 80 intentos de restaurar la federación, ¿no? E incluso en algunos de esos intentos, Costa Rica tiene un protagonismo que es el país que más resistencia tiene al proceso de restauración de la federación.
1: De eso vamos a hablar en un momento. Solo permítame, por favor,
0: Sí.
1: traducir lo que ha dicho. Proszę Państwa, no, przejdźmy na język polski. Tak, znaczy, jeżeli, proszę Państwa, tutaj musimy oprócz, powiedzmy, oprócz samej historii, oprócz tych faktów, z którymi mieliśmy do czynienia, musimy również tutaj wejść troszkę w obręb, może bym powiedział, filozofii czy politologii. Dlatego, że weźcie Państwo pod uwagę, że za tą ideą państw ponadnarodowych, tych wielkich federacji ponadnarodowych, może powiedzmy tak, bardzo często, w zasadzie zawsze stała masoneria. I to, proszę Państwa, nie traktujmy masonerii jako coś złego, bo to byli ludzie, którzy rzeczywiście przez wiele stuleci mieli naprawdę bardzo światły punkt widzenia. Tu nie ma, powiedzmy, bycie masonem nie ma zbyt wiele wspólnego z wiarą, prawda? Tutaj raczej skupmy się na tym etapie państwowotwórczym. Weźcie Państwo pod uwagę, że masoneria wyznawała te takie idee wolnościowe, czyli właśnie wolności, ale również równości dla wszystkich ludzi. Stąd też te pomysły tych państw transnarodowych, tych federacji ponadnarodowych, jako państw dla naprawdę wszystkich, powiedzmy, obywateli, tak? Niezależnie od pochodzenia społecznego, niezależnie od majątku, niezależnie od pochodzenia etnicznego również. To jest oczywiście, tak jak mówię Państwu, to jest, wszystko stoi w teorii. Natomiast ten masoński liberalizm stał w opozycji do takiego tradycyjnego konserwatyzmu. Konserwatyzmu, owszem, związanego również z religią, przynajmniej teoretycznie. Nie chcę, proszę Państwa, dzisiejszego wieczora mieszać religii do naszej rozmowy, bo myślę, że

Jest to troszkę nie ten trop. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że to właśnie, powiedzmy, osoby o tym konserwatywnym nastawieniu do życia, czy tym konserwatywnym sposobie myślenia, nazwijmy powiedzmy tak, konserwatywnej filozofii, stały za tymi właśnie, nazwijmy to, indywidualnymi czy rodzinnymi interesami. Tymi interesami, które spowodowały rozwalenie czy pęknięcie, można tak powiedzieć, tych ponadnarodowych federacji. Nie tylko środkowoamerykańskiej, również i Wielkiej Kolumbii, również i Zjednoczonych Prowincji La Platy. Mało brakowało, aby rozwaliło również i Meksyk. I tutaj trzeba powiedzieć tak, że niestety, ale wygrały te idee konserwatywne, mówię niestety dlatego, że to były idee, które w zasadzie promowały ludzi zamożnych, te najwyższe warstwy społeczne, te warstwy, które powiedzmy od zawsze gdzieś tam miały jakąś tam władzę, teraz otrzymywały pełnię władzy, one się nie chciały z nikim dzielić. To były również powiedzmy idee, które na przykład podtrzymywały niewolnictwo, tak? Tutaj mówiono, mamy taki Boży porządek świata i w związku z tym, skoro Bóg pozwolił na niewolników, to w takim razie tak ma być. I tak miało być. Proszę Państwa, na szczęście tak się koniec końców nie stało. Natomiast o tym trzeba tutaj dosyć jasno powiedzieć. Weźcie Państwo pod uwagę również to, że nawet jeżeli ktoś był osobą teoretycznie pobożną, to nie przeszkadzało mu to w tym, żeby na przykład korumpować inne osoby. No i właśnie przez korupcję również te idee państw ponadnarodowych po prostu wzięły i upadły. Tutaj de facto, owszem, państwa ponadnarodowe też miały być podzielone na, powiedzmy, jakieś takie regiony, ale te regiony też miały być mieć, powiedzmy, troszkę inne granice niż ma to miejsce obecnie w przypadku tych mniejszych państw narodowych. Natomiast o czym też tutaj trzeba powiedzieć. Oprócz tego, że partykularne, czy rodzinne, czy korupcyjne interesy rozwaliły te idee boliwariańskie federacji ponadnarodowych, tej jedności latynoamerykańskiej, do tego doszły jeszcze, czyli mówimy powiedzmy o tych czynnikach wewnętrznych. Ja w tej chwili pomijam, proszę Państwa, czynniki całkowicie niezależne od człowieka, czyli czynniki geograficzne, bo to też oczywiście miało bardzo duży wpływ. Natomiast przechodząc do tych czynników ludzkich, poza czynnikami wewnętrznymi, tymi czynnikami, nazwijmy to, środkowo amerykańskimi, mamy jeszcze interesy zewnętrzne, proszę Państwa, czyli interesy, no nazwijmy to, mocarstw, które niekoniecznie chciały widzieć kolejne mocarstwo. To trochę za dużo powiedziane, ale nazwijmy to jedno duże, silne państwo, czy kilka dużych, silnych państw na półkuli zachodniej. Weźcie Państwo pod uwagę, że XIX wiek to jest tworzenie się Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli tego wielkiego brata z północy, który później, kilka dekad później, zacznie bardzo, bardzo mocno mieszać właśnie między innymi na terenie Ameryki Środkowej, na terenie Meksyku, na terenie w zasadzie Ameryki Południowej też. I to wszystko będzie trwało praktycznie aż po dzień dzisiejszy. Natomiast, o czym też trzeba powiedzieć, pojawiły się też inne kraje. Pojawiło się chociażby Zjednoczone Królestwo, tak? Czyli Wielka Brytania. Mamy Francję, która też chciała dominować na morzach i oceanach. No mamy jeszcze tę Hiszpanię, której, no już pomimo tego, że już jej te zęby w zasadzie wybito, no to Hiszpanie też, no, nie wyciągali białej flagi i nie poddawali się zbyt łatwo. No powiedzmy, inne kraje świata raczej już może niekoniecznie interesowały się stricte Ameryką Łacińską. No ale te kraje, o których Państwu opowiedziałem przed chwilą, jak najbardziej. No być może jeszcze do tego można byłoby dołączyć Holandię, chociaż raczej już tutaj Holandia raczej byłaby to tutaj w przypadku raczej interesów ekonomicznych. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jeden aspekt. Chociażby to, o czym żeśmy już z Oskarem dzisiaj
dzisiejszego wieczora wspominali, czyli na te kanały transoceaniczne. Jak wielką inwestycją, jak poważną inwestycją w zasadzie w skali ogólnoświatowej, nie tylko latynoamerykańskiej, nie tylko jednego państwa, ale całego świata jest kanał panamski. Gdyby, jak przypomnę Państwu, audycję o Panamie, o kanale panamskim z początków ubiegłego roku, kiedy to rozmawialiśmy o tym, że Stany Zjednoczone w tamtym okresie, Stany Zjednoczone ustami swojego prezydenta, czyli Donalda Trumpa, no wyrażały chęć ponownego przejęcia kanału panamskiego właśnie pod, nie tylko pod administrację, ale w zasadzie uczynienia go z powrotem terytorium Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli pozbawienia Panamczyków olbrzymiego źródła dochodu. No jeżeli tutaj mówimy, proszę Państwa, o kanałach transoceanicznych, które miały zostać wybudowane rękoma Latynosów i miały służyć państwom latynoamerykańskim, czy stricte tutaj mówimy o tej Federacji Środkowoamerykańskiej i przynosić jej dochody, no to państwa, które no, były tymi potęgami politycznymi, wojskowymi czy ekonomicznymi, powiedziały zaraz, ale niekoniecznie. My chcemy, on, kanał oczywiście może powstać, ale musi powstać, że tak powiem, pod naszymi auspicjami, bo to my chcemy tutaj rządzić tym, terytorium i my chcemy czerpać z niego zyski. W związku z tym tak naprawdę to my chcemy kontrolować państwa Ameryki Łacińskiej, a można sobie postawić tutaj pytanie, co łatwiej jest kontrolować? Czy kontrolować jest łatwiej małe państewka, czy duże państwa, prawda? No duże państwa, federacje, no pewien, byłby pewien problem z podbojem. Ale jeżeli sobie weźmiemy zamiast jednego wielkiego superpaństwa, tych mniejszych pięć państewek nawet, no to nagle się okaże, że w zasadzie tych małych pięć państewek jest bardzo łatwo tutaj kontrolować. W związku z tym, no cóż, okazało się, proszę Państwa, że ta wielka federacja wzięła i po prostu się rozpadła. I to pomimo naprawdę bardzo konkretnych, postępowych również programów politycznych czy programów społecznych, które głosili ich założyciele. No, wygrał ten interes prywatny. Zarazem też, no, o czym trzeba powiedzieć, no, te małe rodziny, które przejęły władzę, przejęły władzę w tych małych państewkach tylko dlatego, żeby po prostu właśnie móc rządzić, żeby stać się tymi po prostu rządzącymi krajami, elitami. I w zasadzie no, można powiedzieć tak, że no właśnie również i samo położenie chociażby geograficzne, czyli właśnie położenie w miarę wąskim terytorium pomiędzy dwoma oceanami stało się, można powiedzieć tak, pewnym przekleństwem dla Ameryki Łacińskiej i dla ojców założycieli. Pod koniec lat 30., na przełomie lat 30. i 40. rozpadła się ostatecznie, oczywiście mówimy o XIX wieku, ostatecznie rozpadła się Federacja Środkowoamerykańska. Co nie znaczy, proszę Państwa, że pomysłów ponownego zjednoczenia nie było. Ich było ponad 80, natomiast o nich opowiemy sobie po przerwie, bo żeśmy się troszkę nagadali. Ja proponuję, żeby teraz może na przykład poleciał pan General, na przykład Piąteczka.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer. Numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: O reklamie.
5: Kiedy walą się reżimy, to powstają nowe systemy. A kiedy latynos wchodzi na latynoskę,
6: powstają szczęśliwi ludzie, obywatele Republika Latina.
7: No i tak powracamy do naszej rozmowy o tożsamości środkowoamerykańskiej. Przed naszym gościem jest dr Oscar Barbosa-Lisano. Opowiedzieliśmy sobie troszkę o tych burzliwych początkach, o Federacji Środkowoamerykańskiej, o tym, że niestety ta federacja się rozpadła na państwa, trudno powiedzieć nawet narodowe, proszę państwa, bo w zasadzie... A może się zapytam naszego gościa za chwileczkę o te państwa narodowe, ale też o tym zaczęliśmy rozmawiać, że od czasu rozpadu po dzień dzisiejszy pojawiło się ponad 80 inicjatyw, które miały na celu zjednoczenie Środkowej Ameryki. No to może zapytam się naszego gościa w takim razie o to, bo skoro mówimy już o tej tożsamości środkowoamerykańskiej... Czy w krajach Ameryki Łacińskiej w zasadzie istnieje tożsamość narodowa, czy też istnieje tożsamość środkowoamerykańska jako tego regionu? Ten spadek, powiedzmy, po tej Federacji Środkowoamerykańskiej, czy istnieją może obydwie formy i która z nich ewentualnie jest silniejsza? Si estamos hablando sobre la identidad. Oscar, ¿tú tienes un perro o qué?
8: Sí.
7: Sí, estamos hablando sobre la identidad centroamericana, pero también las identidades nacionales de los ciudadanos de los países centroamericanos. Porque tenemos 7 países, ¿sí? Si incluimos también a Belice y Panamá. Pero hemos dicho en la primera parte de nuestra entrevista sobre la Federación Centroamericana, sobre esta idea de la unión de todos los centroamericanos. Sin embargo, si estamos hablando también sobre la identidad, dime por favor si en los países centroamericanos, entre Guatemala y Panamá, existe la identidad nacional de los ciudadanos, o sea, soy guatemalteco, soy salvadoreño, soy costarricense, panameño, etc. O si también existe esta identidad centroamericana, que también soy un centroamericano. ¿Y cuál de estas identidades se siente más fuerte?
8: Sí, muy, muy buena la pregunta. Bueno, como decía... Han sido casi 80 intentos de restaurar la federación. Se dice que el último intento fue para el centenario de la conmemoración de la independencia, exactamente hace 105 años, pero yo diría que no. En este momento, por ejemplo, el presidente centroamericano y todo lo que gira alrededor de él, que sigue insiste hoy en día en retomar el proyecto unionista y federal, es Nayib Bukele, ¿no? Nayib Bukele, incluso para el bicentenario, la conmemoración del bicentenario de la independencia de Centroamérica, lo dijo claramente en su intervención, ¿verdad? Que deberíamos, que debe ir de nuevo hacia ese proyecto y que se debería de pensar, como buen publicista que es, ¿verdad? Pensar en partir desde el cine, desde el arte y de ir construyendo de nuevo, reconstruir la idea de esa Centroamérica unida, de ese proyecto de nuevo federal. Y esto es muy claro, ¿no? Eso es el único, digamos, que en el marco del Bicentenario habló claramente sobre rescatar esto. ¿Por qué? Porque realmente la identidad, las identidades no existen, decía Levi Strauss, ¿no? El gran estructuralista intelectual francés que durante años estudió la identidad, y él hablaba que esas identidades se construyen, que son un espacio virtual que sirve para explicarnos cosas, pero que muchas veces esas identidades simplemente el proyecto de la construcción de una identidad lo hacen los intelectuales, y los intelectuales pueden ver precisamente algunos referentes simbólicos de los pueblos que pueden ayudar a reafirmar una identidad nacional, ¿verdad? Y construir esa identidad nacional. Entonces, ¿cuáles serían los referentes simbólicos que servirían para construir la identidad centroamericana? Ahí sería lo que el proyecto original tendría que buscar y ver qué une a toda esa población, que le causa, digamos, una forma de unirse hacia ese referente simbólico y que logre reconocerse como un solo pueblo y de ahí construir una identidad nacional centroamericana. Lo se ha hecho mucho y se ha trabajado mucho desde la literatura, cuentos, la publicidad, discursos, sobre todo los discursos políticos, para construir el antiproyecto original, que es el proyecto de la patria chica, ¿verdad? La escuela como dispositivo de la construcción de ese Estado-Nación y dispositivo de adoctrinamiento juega un papel fundamental en reafirmar esos referentes simbólicos de patrias chicas, ¿verdad? Que al final son eso, es una simple construcción desde aquellos intelectuales que toman la posición de apoyar un proyecto de construcción de una identidad nacional, en la que sea, ¿no? En este caso, pues estamos hablando meramente de Centroamérica y de los países centroamericanos, ¿no? ¿Se da cuenta un centroamericano que es centroamericano? No se da cuenta cuando está inmerso en todas estas dinámicas de la patria chica. Reafirma su identidad de acuerdo a los discursos políticos, los discursos xenofóbicos, la excepcionalidad, como en el caso de Costa Rica, que se reafirma y reafirma su identidad y su excepcionalidad de creerse mejores que los demás de la región. Y esa es una forma de construir esa identidad pequeña, de esa patria pequeña, provinciana, ¿verdad? De esa provinciana, además, en sentirse mejor que sus vecinos. ¿Cuándo se dan cuenta que son de los mismos, no? Pues precisamente cuando viajan, cuando migran, cuando están en otros países y logran identificarse a través de la gastronomía, a través de las comidas, a través del sentimiento, a través del sentir, a través del apoyo, la red del apoyo en otros países donde migran, y ahí aparece no solo el ser centroamericano, sino aparece también el ser latinoamericano, porque esto se traslada también para el resto de América Latina. Es decir, aquel que le toca vivir el exilio, le toca estar fuera, ¿verdad? De un pronto a otro se da cuenta que es latinoamericano, que es centroamericano, y que eso de la patria chica llega a ser muy, muy pequeño, ¿no? O sea, que realmente ahí se encuentra que pertenecemos, y que pertenecemos a una gran región y a un proyecto, ¿verdad?, que se fue construyendo durante muchos siglos, pero de los pueblos, de esos pueblos que somos uno realmente, que hoy llamamos pueblos latinoamericanos. y podríamos llamar pueblo centroamericano. Pero hasta el momento en que están fuera, donde empiezan a reconocerse.
0: Bueno,
8: cuando están dentro de la patria chica, la presión, ¿verdad? La presión social. Yo he podido, como siempre me encanta estudiar estas cosas, he podido ver cómo las personas, incluso personas con gran formación superior, alcanzando títulos y que han sido destacados miembros de universidades, ¿no? Dentro del país, la presión social los hace reafirmar incluso cosas tan absurdas, ¿verdad? Fuera incluso de la realidad histórica, de la historia como tal, y reafirmar referentes simbólicos como parte de esa identidad nacional, que al final son totalmente falsos, ¿verdad? Y por el contrario, pues cuando ya se encuentran fuera, ¿no? De sus países, de sus patrias chicas, y se encuentran esos ámbitos más amplios, y se encuentran con hermanos centroamericanos, latinoamericanos, empiezan a tener ese reconocimiento, ¿no? En sí.
0: Bueno, déjame
8: es decir, los dispositivos que usa el Estado-Nación, ¿verdad? Son los claves para entender precisamente cómo esas identidades nacionales a lo interno se reafirman, pero y bloquean, digamos, el poder reconocerse como centroamericanos e incluso como latinoamericanos, ¿verdad?
0: Bueno,
8: porque hay un trabajo en ese proyecto. Un trabajo de mantenernos desunidos, ¿no?
7: Oscar, ya vamos a volver a lo que estás diciendo. Sin embargo, déjame por favor traducir a idioma polaku. Sí. Proszę państwa, przejdźmy na język polski, bo Oskar powiedział naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. No i osoby, które nie znają języka hiszpańskiego, pewnie chciałyby się dowiedzieć. Otóż o czym trzeba powiedzieć? Bo ja zadałem Oskarowi pytanie, przypomnę państwu o to, która z tożsamości jest silniejsza. Czy ta tożsamość taka regionalna, lokalna, tożsamość związana z jednym krajem, konkretnym krajem Ameryki Środkowej, czy być może ta tożsamość środkowoamerykańska. No i w zasadzie o czym trzeba powiedzieć, proszę państwa, że w zasadzie mogłoby się wydawać, że od momentu, kiedy narodziła się i upadła idea Zjednoczonej Ameryki Środkowej, od upadku tej Federacji Środkowoamerykańskiej na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku. Owszem, było 80 prób, do nich za chwileczkę sobie powrócimy. Natomiast mogłoby się wydawać, że w roku 1921, czy w roku 2021, czyli kiedy obchodziliśmy stulecie i dwustulecie niepodległości krajów Ameryki Środkowej, że ten pomysł, ta idea stworzenia federacji powróci. No więc nic bardziej mylnego, proszę państwa. W zasadzie można powiedzieć tak, że jedyną osobą, która obecnie coś mówi o tej tożsamości środkowoamerykańskiej, o tej konieczności zjednoczenia Ameryki Środkowej, jedyną liczącą się oczywiście osobą, bo nie mówimy o rozmaitych, nie wiem, filozofach, myślicielach, naukowcach czy kimś takim, no osobą, która, no, nazwijmy to, cieszy się poważaniem w Ameryce Środkowej, jest prezydent Salwadoru, czyli Nayib Bukele. Bo rzeczywiście to jest osoba, która już w 2021 roku wystąpiła z tym pomysłem, no, pewnej takiej federalizacji Ameryki Środkowej. Oczywiście tutaj nie chodziło o federalizację polityczną na przykład, czy społeczną, ale o to, żeby Ameryka Środkowa znalazła jakieś wspólne punkty zaczepienia. I on mówił raczej tutaj, powiedzmy, bardziej w aspektach kulturalnych niż w aspektach politycznych, ale mimo wszystko ten pomysł tutaj warto podkreślić, zwłaszcza, że no też spotkał się on z pewnym echem, ale niestety no wziął i upadł. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że jedynym właśnie, że Nayib Bukele jest w zasadzie jedynym politykiem, który mówi cokolwiek o zjednoczeniu Ameryki Środkowej. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę państwa, w zasadzie trzeba byłoby tutaj też poruszyć temat samej tożsamości. przeszłości. Tutaj padło nazwisko Claude'a Lévi-Strauss'a, czyli jednego z najwybitniejszych myślicieli, filozofów, którzy zajmowali się tematem tożsamości. Filozofa, socjologa, który powiedział tak, że w zasadzie problem tożsamości, czy sama tożsamość jest problemem intelektualnym, problemem, który został wymyślony, który się tworzy w zasadzie. To nie jest coś takiego, proszę państwa, że hop, siup, tworzymy państwo i nagle jesteśmy obywatelami Ameryki Środkowej i czujemy się obywatelami tej Ameryki Środkowej. Nie, bowiem po drugiej stronie stoją tak zwane małe ojczyzny, czyli to, co, z czym jesteśmy związani na co dzień, tak? Ja mogę powiedzieć, że jestem obywatelem Unii Europejskiej, czy w węższym stopniu obywatelem państwa z regionu Europy Środkowej, czy w jeszcze węższym stopniu obywatelem Polski. Zauważcie państwo, że od tej takiej, powiedzmy, tej takiej coraz większej, tej dużej idei, tej takiej nadrzędnej, powiedzmy, nadrzędnego projektu, schodzę coraz niżej, tak? Oprócz tego, że jestem obywatelem Polski, jestem mieszkańcem Mazowsza, ale jeszcze głębiej, jeżeli sobie wejdę w tą małą ojczyznę, no to powiem, że jestem warszawiakiem. I że no Warszawa jest tą moją małą ojczyzną. Już powiedzmy w aspekty dzielnic czy podwórek nie będę schodził, no bo w tej chwili to już nie jest, proszę państwa, to, z czym mieliśmy do czynienia, powiedzmy, w XIX czy XX wieku, że powiedzmy ludzie gdzieś tam poza obrem swojej własnej miejscowości, która była mała, nie wychodzili czy bardzo rzadko się to zdarzało. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, no ja jestem warszawiakiem, dla mnie Warszawa jest bardzo ważna, ale też jestem Polakiem i w tym momencie, powiedzmy, ta tożsamość polska jest ważna, ale jestem też Europejczykiem, jestem też członkiem Unii Europejskiej i mogę z tego czuć dumę, ewentualnie nie. Natomiast no też jest to pewien aspekt, który jest dla mnie ważny. Dla mnie jest ważne to, że jestem obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej i jestem z tego dumny. Natomiast możemy tutaj sobie właśnie spojrzeć na te małe ojczyzny, bo jeżeli byśmy się cofnęli teraz o te 200 lat wstecz i zobaczyli sobie tą wielką Federację Środkowoamerykańską, która no nie była podzielona na, znaczy no była tam podzielona, powiedzmy, na poszczególne prowincje, ale mieszkańcy, no raczej byśmy powiedzieli tak, oni byli związani czy z jakimiś tam konkretnymi miastami, czy raczej nawet miasteczkami, czy gdzieś tam z jakimiś wioskami, z jakimś tam obszarem, z którego pochodzili, gdzie się poruszali, gdzie spędzali większość swojego życia. No i dla nich ta idea, powiedzmy, Federacji Środkowoamerykańskiej, to było takie, no, być może oni nawet o niej nigdy w życiu nie słyszeli. Coś była takim no, aspektem bardzo, bardzo abstrakcyjnym. No i właśnie na to zwraca uwagę też Claude Lévi-Strauss, który mówił tak, że używając języka Claude'a Lévi-Strauss'a, przenosząc go na sytuację środkowoamerykańską, no to byśmy powiedzieli tak, że no najpierw mieszkańcy Ameryki Środkowej musieliby po prostu dojrzeć do tego, że są częścią pewnego takiego nadrzędnego bytu, tak? No bo o ile w Polsce, powiedzmy, no ta Unia Europejska jest widoczna, tak? No przepraszam, no wychodzimy na ulicę, widzimy chociażby ten Union Band na rejestracjach samochodów, tak? No trudno tego nie dojrzeć. No to o tyle w przypadku Ameryki Środkowej tej takiej jedności środkowoamerykańskiej, tej takiej tożsamości środkowoamerykańskiej nie ma. Dominuje tożsamość lokalna, czyli powiedzmy właśnie bardziej związana z miejscem pochodzenia czy życia, czy jest to właśnie jakieś miasto, miasteczko, czy jakaś gdzieś tam powiedzmy wioska na przykład, czy dalej później jest to jakiś tam region, chociaż no powiedzmy państwa Ameryki Łacińskie są na tyle małe, że powiedzmy dużo bardziej też można byłoby mówić tutaj powiedzmy o tej tożsamości poszczególnego kraju Ameryki Środkowej. Tak, czyli jestem Gwatemalczykiem, jestem Kostarykańczykiem, jestem Salwadorczykiem, Hondurańczykiem, Nikaraguańczykiem, Panamczykiem czy Belizeńczykiem. Natomiast no, niekoniecznie muszę się czuć członkiem tej Federacji Środkowoamerykańskiej, niekoniecznie tej Wspólnoty Środkowoamerykańskiej, tak? Owszem, dla ludzi z zewnątrz mogłoby się wydawać, że w zasadzie to jest w zasadzie jedna całość, tak? No bo jeżeli wybierzemy się, nie wiem, do Salwadoru i przekroczymy granicę z Hondurasem, no to zobaczymy, że praktycznie mówimy o tym samym, w zasadzie o takich samych ludziach, posługujących się tym samym językiem, mających bardzo podobne zwyczaje, korzystających z tej samej kuchni praktycznie, czy bardzo podobnej, tak? Więc te różnice są naprawdę bardzo niewielkie i ta tożsamość narodowa, ona się też zaczyna wykluwać, natomiast powiedzmy, no ona też zaczyna wchodzić w takim klin, w taką tożsamość zewnętrzną, czyli tą właśnie tożsamość środkowo amerykańską. Z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, że bardzo dużym błędem tych ojców założycieli Federacji Środkowoamerykańskiej było właśnie to, że Federacja Środkowoamerykańska była takim projektem nadrzędnym, który można powiedzieć tak, on otulał, nazwijmy to tak, wszystkich mieszkańców tej części Ameryki Łacińskiej, ale on nie wchodził w ich życie, on nie dawał, on nie rozbudzał w nich tej właśnie tożsamości środkowoamerykańskiej. Zresztą, no proszę Państwa, znaczy błędem. To jest może trochę za dużo powiedziane, no bo weźcie Państwo pod uwagę, że no mówimy cały czas o projekcie takim, bym powiedział, bardziej intelektualnym, o którym powiedzmy elity mogły rozmawiać, o których mogli rozmawiać ludzie, którzy gdzieś tam no, mieli jakiś pomysł, natomiast o których taki zwykły chłop, czy powiedzmy rdzenny mieszkaniec na przykład regionu Petén w Gwatemali, czy powiedzmy jakiś tam niewolnik, na przykład on miał to w głębokim poważaniu, w związku z tym po prostu on w zasadzie o tym zupełnie nie mówi. Dlatego też można było powiedzieć tak, że to jest też rzecz, która w zasadzie przetrwała po dzień dzisiejszy. Ameryka Środkowa jest zbyt skłócona ze sobą, istnieje zbyt dużo tych partykularnych interesów poszczególnych państw, zbyt dużo egoizmów, żeby można było mówić o jakiejś Federacji Środkowoamerykańskiej, czy jakimkolwiek projekcie zjednoczenia krajów Ameryki Łacińskiej, Środkowej. Łacińskie zresztą w dalszym stopniu zapewne też. Natomiast i w zasadzie można powiedzieć tak, że ten pomysł tej małej ojczyzny, on po prostu zwycięża, tak? Tej małej ojczyzny, która z tego lokalnego podwórka przyniesie się na ten poziom narodowy, tak? Czyli ja jestem Kostarykańczykiem i na przykład nie lubię Nikaraguańczyków, bo Nikaraguańczycy przyjeżdżają do nas, bo są biedni, przyjeżdżają do nas pracować, bo są emigrantami i jeszcze w dodatku źle się zachowują, na przykład, można tak powiedzieć, parafrazując sytuację z Europy Środkowej. Natomiast Nikaraguańczyk powie, no tak, a ja też jestem Nikaraguańczykiem, nie lubię Kostarykańczyków, bo to są bufoni na przykład, bo oni są zamożni i nas nie lubią na przykład, tak? A z kolei też, nie wiem, Salwadorczyk powie, nie lubię Hondurańczyka, bo nie wiem, co piłka nożna na przykład, tak? No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No w zasadzie te egoizmy narodowe można tutaj w zasadzie na ten poziom narodowy bardzo gładko wstawić. I z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, o czym tutaj Oskar wspominał, że jeżeli mieszkaniec Ameryki Środkowej wyjedzie gdzieś, zwłaszcza poza region. Powiedzmy, no nie wiem, jeżeli na przykład Kostarykańczyk wyemigruje z Kostaryki i wyjedzie do, na przykład do Polski, powiedzmy, i nagle on spojrzy z zewnątrz takimi troszkę nie swoimi oczami, to on nagle zobaczy, tak, okej, dobra, no ja jestem Kostarykańczykiem, no tam być może jacyś obywatele z mojego kraju też są, no ale zaraz, tutaj jeszcze obok mnie są Hondurańczycy, są Gwatemalczycy, Nikaraguańczyków to pewnie mało, bo ich w Polsce jest w ogóle bardzo niewielu, Panamczyków to chyba już w ogóle nawet nie ma, a poza personelem ambasady być może jakieś pojedyncze jednostki. No i nagle się okaże, zaraz, no ale przecież to są ludzie, którzy są w zasadzie z mojego regionu, tak? To są w zasadzie moi bracia, moje siostry. Nagle się okaże, że ta nasza kultura jednak jest bardzo podobna, że słuchamy bardzo podobnej muzyki, że mówimy tym samym językiem, no nawet pomimo, powiedzmy, jakichś tam bardzo niewielkich, delikatnych różnic w wersji z poszczególnych państw. I z drugiej strony też, no jemy prawie to samo, bo nagle się okaże, że potrawa, która nosi nazwę X w jednym kraju, będzie nosiła nazwę Y w drugim kraju i nazwę Z w trzecim kraju, a okaże się, że jest to dokładnie to samo. A nawet być może będzie ona nosiła tę samą nazwę, tak? Że będzie to ryż z fasolą i mięsem, ta, powiedzmy, i jeszcze z jajkiem, i to będzie ta, powiedzmy, ten podstawowy posiłek, który spora część, jeżeli nie większość mieszkańców krajów Ameryki Środkowej codziennie spożywa, czy spożywa go na śniadanie, czy spożywa go na obiad, czy coś takiego, że to jest prawie ta sama dieta. Oczywiście tam, powiedzmy, jakieś tam pewne różnice będą, no ale nagle się okaże, że dużo więcej łączy tych ludzi z poszczególnych krajów niż dzieli. Ale to można zobaczyć dopiero z zewnątrz. Co więcej, proszę państwa, bo wspomniałem państwu o tej tożsamości latynoamerykańskiej, no to mieszkaniec któregoś z krajów Ameryki Środkowej, kiedy wyjedzie do Polski, kiedy znajdzie się w kraju całkowicie obcym dla niego, z paskudnym klimatem, szarym i jeszcze ponurymi ludźmi, którzy się nie umieją bawić i patrzą się na niego z podełba, jak to niektórzy Latynosi mówią, i dopiero naprawdę trzeba bardzo, bardzo mocno zajrzeć w ich głębie, że tak powiem, żeby otworzyli swoje serduszka i lodówki dla nas, mieszkańców Ameryki Środkowej, na przykład, czy Ameryki Łacińskiej, no to zobaczy, że oprócz tych mieszkańców Ameryki Środkowej, których jest niewielu, no to są Meksykanie, są Kolumbijczycy, są Wenezuelczycy, ba, nawet Argentyńczycy czy Chilijczycy, ale oni wszyscy są Latynosami, oni wszyscy posługują się tym samym językiem. No to już te różnice, powiedzmy, językowe są bardzo, bardzo mocne i niekoniecznie się zrozumieją, no, chociaż oczywiście istnieją pewne słowa, czy pewne uniwersalne odpowiedniki słownictwa, które występuje w poszczególnych krajach, no ale nagle się okaże, że w zasadzie, no dobra, tak, my nie tylko jesteśmy, nie wiem, Kostarykańczykami, Gwatemalczykami, Salwadorczykami, czy kim tam innym, ale też jesteśmy no właśnie tymi środkowoamerykanami, centroamerykanos. W języku hiszpańskim jest bardzo ładne słowo, w języku polskim tego niestety nie można tak jeden do jednego przetłumaczyć. I więcej, jesteśmy tymi latynosami, tak? Czyli my czujemy pewną taką równość, ta nasza tożsamość wychodzi na poziom dużo, dużo wyższy niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni w naszych krajach, z których pochodzimy, czyli ten poziom maleńkich ojczyzn. Nagadaliśmy się, baba haseru na pausita. Oscar, me gustaría preguntarte sobre las canciones que me enviaste, porque me enviaste unas canciones de señor Fabián Pacheco, si digo bien.
8: Sí, correcto.
7: Si podías, porque vamos a escuchar una de estas canciones. Es un tico, ¿no?
8: Él es un costarricense que se ha caracterizado por ser un gran luchador ecologista y ha acompañado y liderado muchos procesos en contra de las piñeras, en contra de la explotación petrolera, en contra del uso de agroquímicos y liberar todos los cantones de Costa Rica del uso de agroquímicos, aquellos cantones que se dedican a la agricultura. Sí, es un ecologista muy destacado. Tenemos también una canción de los Tigres del Norte, que es el centroamericano, que creo que engloba mucho lo que hemos explicado en esta sección también.
7: Bien, ¿qué es una piñera? Si me podrías explicar eso, tiene algo que ver con las piñas, supongo.
8: Claro, con la piña. La piña es uno. Sí, la secta de las piñas y los bananos, ¿te acordás? La piña es una de los cultivos, monocultivo muy contaminante, que degrada no solo los suelos, sino que además se extiende la frontera agrícola y van acabando con los bosques, contamina el agua y usan ciertos químicos para lograr el control de la maduración para que se pueda exportar, ¿verdad? Que no son detectables mediante muestreos, digamos, simples que contaminan las aguas, sino que se detectan precisamente en que esos químicos entran a las algas de las aguas dulces de los ríos y ahí es donde van dañando la ecología, porque el pez que come esa alga va a contaminarse, va a sufrir y bueno, va a quebrarse ahí el equilibrio cíclico en la cadena alimenticia. Se ha detectado, por ejemplo, del manatí, que es una de las especies que está en peligro de extinción y que tenemos en Centroamérica, ¿no? Y en Costa Rica, que precisamente mueren por ellos consumen esta alga y este tipo de algas y mueren precisamente por intoxicación. En algunos ONGs se han dedicado a estudiar todo este proceso y que bueno, no ha sido reconocido ni por el Estado y no ha sido tampoco reconocido por las empresas piñeras, ¿no? Además de todos los problemas sociales que trae, ¿no? Desde el punto de vista de la explotación laboral, del trabajo con los químicos y el trabajo precisamente en la colecta de la piña, que incluso se han dado casos de amputaciones de pene, en muchos casos, ¿verdad? Por el problema del contacto con estos químicos que usan. Y los trabajadores, pues después, tienen problemas como estos. Y bueno, una serie de accidentes laborales en lo que refiere a producción, cosecha, siembra, etc.
7: Bien, tú contestas a tu celular y yo le traduzco, vamos a escuchar la canción Vivaba Terraba Libre. Proszę Państwa, no więc tak, jeszcze tylko przetłumaczę to, co Oskar powiedział. Posłuchamy sobie teraz pana, który się nazywa Fabian Pacieko, to jest Kostarykańczyk, razem z zaproszonymi osobami. To jest osoba, która walczy przede wszystkim o środowisko naturalne, osoba, która walczy z tak zwanymi pinieras i petroleras i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, o co chodzi, proszę Państwa? Pinieras, znaczy tak, zacznijmy tak. Petroleras, proszę Państwa, no to chodzi tutaj o wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, to jest akurat proste. Zanieczyszczenie środowiska rozmaitymi środkami chemicznymi, to też jest chyba proste, tutaj o tym nie trzeba mówić. Natomiast pinieras, proszę Państwa, pochodzi od słowa pinia. Pinia, czyli po prostu po hiszpańsku ananas. Przypomnę Państwu, że Kostaryka jest jednym z najważniejszych producentów ananasa i eksporterów ananasa w świecie. Uprawy ananasa w Kostaryce zajmują naprawdę poważny procent powierzchni. A teraz sobie podczas przerwy sprawdzę może jaki. Natomiast o co chodzi, proszę Państwa, one są bardzo również szkodliwe dla środowiska. Mogłoby się wydawać, no zaraz, no przepraszam bardzo, uprawiamy owoce i co? No ale okazuje się, że w zasadzie nie mówimy o produkcji naturalnej, takiej, która powiedzmy trwała przez setki lat, ale o produkcji przemysłowej. Jednym słowem mówimy o tym, że owoce no, są konserwowane rozmaitymi środkami chemicznymi. Środkami chemicznymi, które bynajmniej nie są obojętne dla środowiska. Te rozmaite środki razem z deszczem, razem z wodą spływają do rzek. I tymi środkami, proszę Państwa, karmią się algi, które trują się tymi środkami. A dalej, proszę Państwa, mamy łańcuch pokarmowy i algi są zjadane przez ryby, które też się zatruwają. A ryby, proszę Państwa, są zjadane m.in. przez manaty, które są pod ochroną, których jest coraz mniej i które no właśnie na skutek ludzkiego działania, nawet nie tyle polowania, ale na skutek tego, że owszem, lubimy sobie zjeść świeżego ananaska, czy ewentualnie z puszki, to żeby on był taki ładny i żeby, że tak powiem, z nim nie było, no to właśnie przez nas niestety, proszę Państwa, tych manatów jest coraz mniej. Smacznych ananasów, posłuchamy sobie teraz utworu Vivaba Terraba Libre.
0: El río Terraba es un río que genera vida para los Broran, que genera la existencia de los Broran. Este río se tiene que seguir manteniendo, se tiene que seguir luchando.
9: La tierra está con...

0: hoy este río no es el río de ese entonces, porque es un río que muere por culpa de las piñeras, y se tiene que seguir luchando para que realmente no desaparezca.
1: La tierra está colorada
2: y el sol está caliente.
0: Por eso decimos siempre, la lucha sigue y sigue, y el río Térraba vive y vive, vive, vive, vive, vive.
3: No to teraz, proszę Państwa, sprawdziłem. Kostaryka zajmuje miejsce w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o produkcję i eksport świeżego ananasa w świecie. Niektóre dane nawet plasują ją na pierwszym miejscu. I o czym też, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że uprawy ananasa w Kostaryce zajmują obecnie powierzchnię od 58 do 60 tysięcy hektarów, czyli około 586 km kwadratowych powierzchni kraju, czyli około mniej więcej około 1% całkowitej powierzchni lądowej Kostaryki. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę również fakt, że cały rynek uprawy ananasa w Kostaryce charakteryzuje się bardzo wysoką koncentracją kapitału i w zasadzie co to oznacza? Czyli po prostu można powiedzieć tak, że kluczową rolę odgrywa zaledwie kilka potężnych międzynarodowych korporacji, tak zwanych Beetroot, takich firm chociażby jak Del Monte, jak Dole, jak Chiquita i tak dalej, i tak dalej. Głównie są to firmy ze Stanów Zjednoczonych. Ale o tym dzisiejszego wieczora nie będziemy rozmawiali, tylko opowiedziałem Państwu po prostu jako ciekawostkę, ale myślę, że to jest temat, do którego warto kiedyś powrócić. Natomiast powróćmy do tej tożsamości środkowoamerykańskiej. Oskar opowiadał nam o tym, że w zasadzie, jeżeli chodzi o kraje Ameryki Środkowej, to taki mieszkaniec poszczególnych krajów dużo bardziej wiąże się, powiedzmy, ta jego tożsamość jest dużo bardziej związana z tym krajem, z którego pochodzi, jeżeli siedzi na miejscu. Natomiast jeżeli taka osoba emigruje, wszystko jedno z jakiego powodu, i znajdzie się w takim dalekim kraju, na przykład jak Polska, to już była moja interpretacja, no to nagle się okazuje, że ta tożsamość regionalna, czyli ta tożsamość środkowoamerykańska, czy szerzej latynoamerykańska, zaczyna dominować. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy tutaj bardzo, bardzo dużo powiązań ze sobą. Oskar wspominał o 80 próbach zjednoczenia Ameryki Środkowej, czy takiej, powiedzmy, większej integracji środkowoamerykańskiej, no ale też o czym trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Amerykę Środkową, mamy do czynienia z 7 krajami. Już w tej chwili dołączmy również Belize i Panamę. No i tutaj chciałbym na te dwa kraje również zwrócić uwagę, bo są to kraje, które mają jednak troszkę inną historię. One nie stanowiły stricte części składowej Federacji Środkowoamerykańskiej. Przypomnę Państwu, że Belize do 1981 roku było kolonią brytyjską. Nazywała się po prostu Honduras Brytyjski. Panama, przypomnę Państwu, była częścią Kolumbii i uzyskała niepodległość dopiero na początku ubiegłego stulecia. Nie pamiętam, to był chyba 1903 rok, o ile dobrze pamiętam. Tylko nie chcę Państwu w tej chwili mieszać w głowie, bo zawsze mi się mylą daty powstania czy oddania do użytku kanału panamskiego i niepodległości Panama, ale to mniej więcej były te same lata. Natomiast też o czym trzeba powiedzieć, że bardzo często te kraje akurat konkretne niekoniecznie łączą się, niekoniecznie wiążą się właśnie z tym takim pomysłem federalizacji środkowoamerykańskiej. Belize dużo więcej, dużo, że tak powiem, silniejszy kontakt, czy dużo silniejszą więź czuje z krajami karaibskimi na przykład, no zwłaszcza tymi, powiedzmy, byłymi koloniami brytyjskimi. Panama z kolei no, czuje się jako taki pępek Ameryki Środkowej, i no, ona to by chciała współpracować

0: desarrollarse, y esto pues lleva a, al traste muchas cosas, y después se vienen algunas guerras civiles, se vienen desestabilizaciones, la historia de Centroamérica está llena de procesos de guerra civil. Yo diría, pensando en Braudel y la larga data de la historia, la larga duración de la historia, que Centroamérica no ha terminado su guerra civil que inició con Morazán y José Arce, y este, y que hay diferentes procesos de esa guerra civil. Muchas veces es desestabilización social, confrontaciones internas, muchas veces se llega a la guerra civil de esos países, ¿verdad? Pero siempre con estos dos factores, el factor interno y el factor externo, que es el que los que más influyen en este, en estos procesos sociales en Centroamérica. Yo creo que con lo que dices, Zbyszek, muy atinadamente, Belice o Panamá, que podríamos pensar, pues, se podría pensar que hay, digamos, no es que no tengan la misma historia, es que los momentos de su historia van en diferentes temporalidades con la de Centroamérica, pero la historia va a ser la misma. Es una historia de colonia, es una historia de llegar a construirse como territorios de ultrar, dirían los países los cuales este, dominaron en algún momento y estuvieron ligados a estos territorios. Pero la historia es la misma, es decir, si vemos la, lo que era la Honduras británica, ¿no? Lo que es ahora el territorio Garifuna, ahora todos se ven como hondureños, ¿y por qué no se podrían ver como centroamericanos para hablar de lo de Belice? De lo de Belice. O la parte caribeña de Nicaragua, ¿no? Todos se ven como nicaragüenses, y en algún momento incluso crearon un reino que fue apoyado por el Imperio Británico, precisamente en las disputas por controlar la ruta del tránsito comercial y la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Y fue el Imperio Británico el que reconoció ese reino misquito, ¿no? Un rey que surge ahí en la costa del Caribe nicaragüense. Y estamos hablando que eso es, hace, está fresco en la historia, y hoy en día rápidamente desapareció, este, digamos, esa concepción del rey misquito, ¿no? Este, y todos pues se ven como nicaragüenses. Y lo mismo pues podríamos hablar de Panamá, ¿verdad? En dentro de estos proyectos hay uno de los mejores intelectuales de origen centroamericano que nació en Nicaragua, algo así como la campaña ahora que mencionabas en una de tus intervenciones, la campaña de la Unión Europea, que a mí me gustó mucho, cuando salían aquellas personas que se decían, yo soy europeo, que nací en Varsovia, Polonia, ¿no? Por ejemplo, o que soy europeo, que nací en Zaragoza, ¿no? En España, ¿verdad? En esa campaña de construir realmente una identidad europea, y donde, por ejemplo, la narrativa de la campaña de la Unión Europea iba en que desaparecía el Estado-Nación, desaparecía Polonia en realidad, en esa narrativa en todas, o desaparecía España, o desaparecía Francia. ¿Por qué? Porque le daban énfasis a la ciudad donde naces, a la parte más local, europeo, y lo asociaba a un país, ¿verdad? Pero como que ya trataba de quebrar esas fronteras del Estado-Nación, fronteras culturales, fronteras imaginadas también en espacios virtuales o espacios físicos, ¿no? Lo vemos también en Centroamérica.
1: ¿Cómo se llamaba este nicaragüense, proyecto, si podrías decir?
0: El rey misquito.
1: No, ese nicaragüense es quien está hablando de la federación, o quien estaba hablando sobre la federación.
0: Ah, perdón, sí. El nicaragüense que... Perdón, sí, Salvador, el doctor Salvador Mendieta Cascada. Incluso yo lo trabajo en mi tesis doctoral. Y él es un centroamericano que nace en Nicaragua, un gran intelectual que va a impulsar y va a fundar el Partido Unionista Centroamericano, el PUCA. Y va a proponer, tiene miles de páginas, ¿verdad? Son miles de páginas que diagnostica, las enfermedades en Centroamérica, precisamente ligada a las élites, ¿verdad? Esto que yo he planteado también, diagnostica cuál es el problema de la unidad. Incluso hay, en una de sus obras da una metáfora muy curiosa. Dice que Centroamérica es como un gran buque, pero que y que tiene cinco camarotes, ¿verdad? Cinco cuartos, donde ahí hay un pequeño personaje que manda en su cuarto, y, el, y en cada uno de los camarotes o de los cuartos en el buque hay un pequeño personaje que es el que manda, y nadie controla el barco, mientras que el gran buque, que es el barco de Centroamérica, va a la deriva y va a chocar contra los acantilados y se va a destruir, va a naufragar, ¿verdad? Como proyecto incluso. ¿Por qué? Porque todos ellos están encerrados en sus pequeños camarotes creyendo que eso es el mundo y el ombligo del mundo, ese pequeño camarote cuando van todos en un buque llamado Centroamérica. Y él propone el proyecto de restauración de la federación y de la unidad pensando varias ideas. Una, esta que menciona, la idea cultural, ¿no? La noción cultural o la dimensión cultural. Y él construye un nuevo mapa de Centroamérica por medio de las culturas. Por ejemplo, él propone una región autónoma, regiones autónomas, ¿verdad? O federadas, como digamos que rescata la Gran Nicoya, que va desde el Golfo de Fonseca en México hasta la península de Nicoya, perdón, el Golfo de Fonseca en El Salvador hasta la península de Nicoya en Costa Rica, pasando por todo el Pacífico casi centroamericano, ¿no? Que eso es una región cultural propia, única y que tiene miles de años de ser una región que tiene una identidad, ¿verdad? Que tiene la raíz en por ejemplo, en la producción de cerámica, en donde hacen cerámica, ¿no? Incluso el poeta Darío decía, yo soy chorotega porque él nace en esa región, en León, Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Y entonces decía, bueno, ahí como los chorotegas, esto es una gran región. La parte del Caribe es la misma, ¿no? Una región, podríamos incluirlo desde Belice, ¿verdad? Pero recordemos que incluso Chiapas, ¿verdad? Pertenecía a Centroamérica. En el proceso, Chiapas decide, después de que se separan, el Imperio Iturbide fracasa, Chiapas se separa de Centroamérica y decide anexarse a México, a la creación de México. Pero todo lo que es Chiapas, ¿verdad? Y toda esta parte pertenecía a Centroamérica. Y entonces Mendieta hablaba que toda esta parte tendría que integrarse culturalmente como otra región autónoma cultural. Y la parte central. Y que incluso ahí podíamos detectar desde el punto de vista étnico, ¿verdad? Más similitudes que diferencias. En donde, donde él construye una, un mapa de regiones autónomas, incluso pensando desde el punto de vista de la similitud étnica y de la historia étnica milenaria que viene desde antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, ¿verdad? Y que entonces ahí están esas raíces culturales profundas, núcleos culturales profundos, donde a partir de allí sí vamos a construir unos referentes simbólicos de esas regiones culturales autónomas que van a ir hacia el proyecto federado, porque esas regiones culturales autónomas son las que se federan, ¿no? Y entonces van a haber esos elementos muy profundos comunes. Y esto precisamente hoy, no sé si lo podíamos meter en esas categorías, ¿verdad? Pero esto realmente, para los años 30 del siglo XX, donde Mendieta escribe esto, era totalmente de vanguardia, de avanzada. Fue acusado incluso en algún momento, ¿no? De querer, ¿no? De eugenista, ¿no? Y de trabajar mucho estas cuestiones, más que todo raciales, ¿verdad? Para lograr hablar de unidad, pero para la época, por ejemplo, de lo que él propone de estas regiones autónomas culturales para reconfigurar el mapa y que esa federación realmente tenga éxito y reconfigurar las fronteras, ¿no? Realmente eliminaría esas fronteras, ¿no? Podría hablarse hoy, en las categorías que hoy se usan, de un verdadero proceso de descolonización incluso, ¿no? Descolonización real. ¿Por qué? Porque los estados-nación centroamericanos, tal y como están configurados, son herencia de la colonia. Son herencia de la colonia. Antes de la colonia no existían esas fronteras. No existían esas fronteras culturales. No existían esas fronteras. Es más, esas fronteras culturales separan unas culturas que son la misma cultura, ¿no? Entonces, creo que Mendieta, ¿verdad? Salvador Mendieta Castante, lograba dar con la solución precisamente a esto que ponías como un límite, ¿verdad? Que realmente no es un límite, porque si es el Caribe, como se configura el Caribe centroamericano, pues claro que está más cerca. Si ponemos todo el Caribe centroamericano, está más cerca del Caribe insular que del centro de la región. Y está más cerca el Caribe continental del Caribe insular, desde el punto de vista de la reconstrucción identitaria. Y pensar el Pacífico centroamericano, pues incluso en su llanura, ¿no? En su llano, ¿verdad? Está más cerca en todas las reconfiguraciones culturales de referentes simbólicos que en el entorno, para seguir, digamos, al gran Bronislaw Malinowski, ¿no? El gran antropólogo polaco, que habla que la cultura se construye a través de dar respuestas a las necesidades básicas del ser humano. Los llanos del Pacífico centroamericano son más similares a los llanos de Colombia y de Venezuela, y son mucho más similares las dinámicas profundas culturales en las llanuras del Pacífico centroamericano con, por ejemplo, la Guajira cubana, con el llano, ya dije, venezolano, colombiano, e incluso con la Pampa argentina, ¿sí? Esas dinámicas profundas culturales son las que más, incluso podemos encontrar mucho más similitudes en regiones que podríamos verlas tan separadas en la distancia, pero en la identidad cultural tan idénticas, que, por ejemplo, un Pacífico centroamericano tratando de encontrar alguna similitud con los valles, con las partes de las montañas de Centroamérica. No existen similitudes, sino que la construcción del invento del Estado-Nación crea esas similitudes y referentes simbólicos. Pero culturalmente, las dinámicas reales culturales en las que estos pueblos se desarrollan están muy separados en regiones tan pequeñas como, digamos, pensemos el país de Costa Rica. El Valle Central es totalmente diferente, las dinámicas culturales, ¿no? Y como se piensan a las dinámicas culturales del llano del Pacífico costarricense. Y para ir más a la patria chica todavía, en esta tesis, y del Caribe costarricense, todas sus dinámicas culturales son totalmente lejanas a las dinámicas de las montañas del Valle Central en Costa Rica, culturales hablando, ¿verdad? Entonces, creo que Mendieta veía en el proyecto de la restauración y que promovía a través del partido unionista centroamericano una reconfiguración misma de la región centroamericana a partir de las similitudes etnoculturales que posee esa región. Y el mapa de Mendieta es fantástico, él incluso lo desarrolla, ¿no? Lo dibuja y dibuja las regiones como eran desde ese punto de vista cultural. Y desde ese punto de vista cultural, incluso en el ICA, en el Congreso Internacional Americanista, se llegó a hablar de Mesoamérica precisamente, ¿verdad? Casi que contemporáneamente a Mendieta. Y esa Mesoamérica que es, tiene todas esas similitudes culturales en grandes áreas regionales, culturales, desde el punto de vista del análisis antropológico. Y ahí incluye a Chiapas, ¿verdad? Es decir, el proyecto debería verse en continuidad de aquella parte original donde incluso Chiapas pertenece a Centroamérica.
1: Bien, déjame traducir, por favor. Proszę Państwa, no więc tak, Oskar powiedział tutaj bardzo dużo i bardzo naprawdę ciekawych rzeczy. Postaram się Państwu teraz to wszystko opowiedzieć. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, że tak naprawdę, jeżeli skupimy się na tych pomysłach federacyjnych, i które muszą się, że tak powiem, spotykać z murem, nazwijmy to, tej ideologii małych ojczyzn, a w zasadzie bym powiedział ideologii ojczyzn poszczególnych krajów, no to tak naprawdę zobaczymy sobie, że mamy tutaj też taką, powiedzmy, walkę nie tyle polityczną, co walkę społeczną. To znaczy, mówimy tutaj, proszę Państwa, również o czym trzeba powiedzieć też, jeżeli mówimy o Ameryce Środkowej, jeżeli chodzi o cały region. Ameryka Środkowa jest jedną z części świata najbardziej zróżnicowanych, jeżeli chodzi o ekonomię. Zróżnicowanych ekonomicznie, jeżeli chodzi o dochody. To znaczy, proszę Państwa, mamy elity, które są zamożne, niewielką grupę i całą resztę ludzi, która jest po prostu biedna. I to się może oczywiście troszkę zmieniać, ale generalnie tak to wygląda. No i kto trzyma władzę, proszę Państwa, no trzymają władzę w rękach te elity. Elity, które po prostu te władze trzymały, trzymają i prawdopodobnie będą jeszcze długo, długo, długo trzymać. W zasadzie o czym też trzeba... O czym trzeba powiedzieć? No to właśnie te elity, proszę Państwa, promują ten pomysł właśnie tych, no nazwijmy to, nawet nie małych ojczyzn po prostu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest im łatwiej w ten sposób zarządzać czy posiadać władzę w danym kraju i po prostu władza, proszę Państwa, również oznacza określone korzyści ekonomiczne. Tak, po co oddawać władzę tym ludziom, którzy nic nie mają, bo oni jeszcze nam wezmą i jeszcze my się okaże, że nic nie będziemy mieli. Z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w zasadzie, jeżeli chodzi o te grupy marginalizowane społecznie, czyli mówimy, proszę Państwa, o ludziach niezależnie od pochodzenia etnicznego, chociaż oczywiście też tu z pewnością należałoby bardzo duży nacisk postawić zwłaszcza na takie kraje jak na przykład Gwatemala, gdzie mamy kraj, w którym ludność rdzenna dominuje etnicznie. Tak, tam jest ponad połowa społeczeństwa gwatemalskiego autoidentyfikuje się z byciem członkiem ludności rdzennej, czyli ludności indiańskiej, która de facto, proszę Państwa, no prawa ma tylko na papierze, tak? I której bardzo, bardzo trudno jest walczyć o swoje prawa. Owszem, pojawiali się, proszę Państwa, pojawiali się i pojawiają się politycy, którzy, nazwijmy to, walczą o, czy są, powiedzmy, przedstawicielami tych marginalizowanych grup, którzy walczą o dobrostan tych grup, którzy walczą z elitami. Natomiast najczęściej tego typu walka po prostu kończy się zamachem stanu. No, tutaj przykład jest chociażby prezydenta Zelaya, no, mocno kontrowersyjnego polityka, byłego prezydenta Hondurasu, który bardzo szybko został obalony w wyniku przewrotu wojskowego. No, powiedziałem, bardzo kontrowersyjnego polityka, o nim dzisiejszego wieczora nie będziemy mówili, dlatego że on po prostu ma swoich zwolenników i swoich przeciwników, ale no, też ten, nazwijmy to, gniew ludu bardzo często bywa wykorzystywany przez polityków populistycznych. No i tutaj kłania nam się z powrotem prezydent Nayib Bukele, prezydent Salwadoru, który owszem, on bardzo dobrze, proszę Państwa, rozumie swój lud, on bardzo dobrze rozumie swoją, no bo to też jest w zasadzie, znaczy Czy Nadzib Bukele jest człowiekiem z ludu, to bym tego nie powiedział, proszę państwa, ale to jest człowiek, który rzeczywiście ma bardzo dobre ucho do tego, co mówią ludzie. No w końcu, proszę państwa, ta cała jego polityka walki z przestępczością zorganizowaną, z maras, polityka wtrącania tysięcy ludzi do więzień, niezależnie od tego, czy rzeczywiście mieli powiązania oni, czy mieli oni powiązania z maras, czy niekoniecznie, czy znaleźli się po prostu w złym miejscu, w złym czasie, no to też jest polityką bardzo skuteczną. Weźcie państwo pod uwagę jednak, że Salwador z jednego z najniebezpieczniejszych krajów na świecie, w pierwszej trójce najniebezpieczniejszych krajów na świecie, w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo, bardzo spadł z tego, nazwijmy to, niechlubnego podium i staje się krajem bezpiecznym, tak? No ale z drugiej strony, tak jak powiedzieliśmy tutaj, Nadzib Bukele wykorzystuje ten gniew ludu w zasadzie do swoich własnych interesów. On umie przemawiać językiem ludu i z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, proszę państwa, no ale on też stosuje swoją politykę, tak? Tutaj pewnie byśmy musieli zaprosić Salwadorczyka, nawet wiem kogo, żeby coś na temat Nadziba Bukele powiedział i nie sądzę, proszę państwa, żeby to były peany na cześć salwadorskiego prezydenta. Tak czy inaczej, o czym jeszcze trzeba wspomnieć, że no Nadzib Bukele obecnie i zresztą wcześniej też, no miał jednak potężnego protektora w postaci Stanów Zjednoczonych. No Stany Zjednoczone, no niestety, ten wielki brat z północy cały czas, tak jak mieszał się, proszę państwa, mniej więcej od połowy XIX wieku, tak cały czas miesza się w politykę środkowoamerykańską. Owszem, przez wiele dekad, powiedzmy, byśmy podzielili na przykład, zwłaszcza, powiedzmy, pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku i w zasadzie przez pierwsze dwie dekady XXI wieku, ten wpływ był w miarę niewielki, no ale teraz za sprawą Donalda Trumpa, który miesza się w politykę wszystkich krajów na świecie, miesza się on również i w politykę Stanów, przepraszam, krajów Ameryki Środkowej, z tym, że o czym trzeba tutaj powiedzieć, akurat no, jest on rzeczywiście, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, o dobre relacje pomiędzy obydwoma panami, czyli między Donaldem Trumpem a Nadzibem Bukele. Tutaj o tych relacjach na pewno też trzeba wspomnieć. Ale proszę państwa, jeszcze o czym warto wspomnieć. Weźcie państwo pod uwagę, że przeciwnikiem takim niezależnym troszkę od polityki, przeciwnikiem tych idei Federacji Środkowoamerykańskiej były sytuacje wewnętrzne krajów, poszczególnych krajów Ameryki Środkowej. Bowiem jeżeli mamy sytuację, w której kraj pogrążony jest w wojnie domowej, to nie przez, proszę państwa, kilka miesięcy, ale przez lata, nawet przez dekady. Taką sytuację mieliśmy właśnie chociażby we wyżej wspomnianym Salwadorze. Taką sytuację mieliśmy w Gwatemali, taką sytuację mieliśmy w Nikaragui, taką sytuację kiedyś wcześniej mieliśmy do czynienia, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia też w Kostaryce chociażby, no to nagle się okazuje, że te wszystkie idee transnarodowe po prostu biorą w łeb. I można powiedzieć tak, że te wszystkie konflikty społeczne no, są taką namiastką troszkę tych wojen domowych i one też bardzo, bardzo mocno utrudniają pomysł federacji. Wszystko jedno, czy mówimy w tej chwili o federacji politycznej, czy jakimś federacji w jakimś innym znaczeniu, bardzo to wszystko utrudnia całe te wszystkie rozważania. Wspominaliśmy, proszę państwa, o Belize i o Panamie, że są to kraje, które no mają troszkę inną historię od krajów Ameryki, pozostałych krajów Ameryki Środkowej. No i tak i nie, bo ja zwracam uwagę na to, że obydwa kraje nie tworzyły tej Federacji Środkowoamerykańskiej w pierwszej połowie XIX wieku. I to jest prawda, proszę państwa, ale to, czym jeszcze na co zwrócił Oskar uwagę, i to też jest bardzo ważny aspekt. Tak, one nie tworzyły tej Federacji Środkowoamerykańskiej, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę jeden fakt, mianowicie, że to są kraje, które de facto miały bardzo podobną historię, bo zarówno Belize, jak i Panama również były koloniami, tak? Czyli koloniami, czyli tymi terytoriami, które były zależne od metropolii w Europie i które też były eksploatowane przez metropolię w Europie. No, Panama później była eksploatowana przez metropolię w Bogocie, stanowiąc część Kolumbii. Zresztą bardzo, bardzo niedoinwestowaną. Stąd to był zresztą jeden z powodów, dlaczego Panama się odłączyła od Kolumbii. Natomiast z drugiej strony mamy Belize, które, tak jak wspominałem Państwu, kraj, który liczy sobie zaledwie 45 lat swojej niepodległości. Tak? Kraj, który przez bardzo, bardzo długi okres czasu tworzył tak zwany Honduras brytyjski, w którym te wpływy brytyjskie są po dzień dzisiejszy, które stanowi część kondominium brytyjskiego, który mówił tam swego czasu nawet, że być może się odłączy od tego i w którym zresztą no, mamy cały czas dolary belizyjskie, na których twarzą jest władca Wielkiej Brytanii, tak? No, do niedawna była to Elżbieta II, obecnie zapewne jest to Karol III. Także tutaj w zasadzie możemy powiedzieć tak, że owszem, trzeba mówić, proszę Państwa, o wspólnej historii. I zarazem też, o czym też trzeba tutaj, proszę Państwa, wspomnieć, jeżeli mówimy o Ameryce Łacińskiej i o ewentualnych próbach Federacji Środkowoamerykańskiej. I tutaj pojawia się pan, który nazywał się Salvador Mendieta Cajcante, Nikaraguańczyk, który żył sobie w XX wieku, dokładnie w latach, czy w zasadzie na przełomie XIX-XX wieku, latach 1877-1958. Jeden z przywódców, można tak powiedzieć, jeden z przywódców tego ruchu zjednoczeniowego Ameryki Środkowej. Salvador Mendieta Cajcante przede wszystkim to polityk, ale i filozof, nazwijmy to. Osoba, która rzeczywiście miała dużo do powiedzenia i bardzo ciekawie. Tutaj chciałbym Państwu wspomnieć o jednym z jego projektów politycznych, który nosił nazwę Partido Unionista Centroamericano, czyli Partia Zjednoczeniowa Ameryki Środkowej, w skrócie PUCA. Partii, która no właśnie na swoich sztandarach miała ponowne zjednoczenie Ameryki Środkowej, ale Salvador Mendieta tutaj nie mówił o tym, że słuchajcie, wiecie co, w tym momencie porzućmy wszystkie nasze, nazwijmy to, całą naszą tożsamość narodową, wszystkie nasze również jakieś tam konflikty, bo tego się nie dało się połączyć. On mówił o tym, że generalnie Amerykę Środkową należałoby narysować czy zaplanować ponownie. I to w ten sposób, żeby rzeczywiście miała ona sens, bo zgodnie z tym, co mówił Salvador Mendieta i co też Oskar podkreślił tutaj i z czym ja mogę się całkowicie zgodzić, Ameryka Środkowa jest podzielona bardzo niesprawiedliwie. To znaczy, o co chodzi, proszę Państwa? Ameryka Środkowa w zasadzie nie składa się z krajów, jeżeli weźmiemy sobie cały region Ameryki Środkowej, ale z poszczególnych subregionów. To znaczy, zwróćmy, proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się na przykład Belize, to możemy się przyjrzeć też regionowi karaibskiemu. Zwróćcie Państwo uwagę, że Karaiby środkowoamerykańskie i mówimy tutaj o Belize jako prawie całym kraju, karaibskim wybrzeżu Gwatemali, bardzo niewielkim, ale jednak w miejscowości Livingston, wybrzeżu karaibskim Hondurasu i Nikaragui, aż do wybrzeża karaibskiego Kostaryki. To jest wybrzeże całkowicie inne kulturowo od reszty poszczególnych krajów. Tak? No w przypadku Belize może jest to najmniej widoczne, ale w przypadku Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, Kostaryki zobaczymy sobie, że mamy olbrzymie różnice. Różnice kulturowe, różnice również etniczne. Tak? Weźcie Państwo pod uwagę, że to jest region, który jest zamieszkany przez w sporej części ludność czarną. Ludność pochodzenia afrykańsko-karaibskiego, bo przypomnę Państwu ludność, która nosi nazwę Garifuna, zresztą fascynująca kultura, o której bardzo chętnie kiedyś zrobiłbym audycję i cały czas planuję zrobić, tylko że niestety nie mam z kim, bo nie mam żadnego przystanku. przedstawiciela ludności Garifuna, żeby z nim porozmawiać, przedstawiciela czy przedstawicielki. Natomiast to jest ludność, która przybyła na tereny Ameryki Środkowej, Karaibskiego Wybrzeża Ameryki Środkowej mniej więcej w drugiej połowie XVIII wieku, jako z Belgii niewolnicy z Karaibów i którzy zostali z otwartymi ramionami powitani przez władze, ówczesne władze hiszpańskie na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i po prostu ludzie ci osiedlili się jako ludzie wolni, tak? Na tej zasadzie, że po prostu utrzemy nosa Brytyjczykom czy Francuzom i damy tym ludziom szeroką autonomię, bo ci ludzie po dzień dzisiejszy posługują się swoim językiem, czy jest to Garifuna, czy są to jakieś tam poszczególne wersje, czy są to wersje również języków mieszanych, bo tutaj pojawi się kolejny lud, który nosi nazwę Miskitowie, z wybrzeża Miskitów, a jakże, czyli z pogranicza Hondurasu i karaibskiego pogranicza Hondurasu i Nikaragui, którzy no, bardziej czują się Miskitami, niż którzy czują się obywatelami Hondurasu czy Nikaragui. To zresztą też jest uwarunkowane historycznie. To jest, proszę państwa, ludność mieszana, rdzenno-czarna, która wykształciła swoją kulturę, która posługuje się swoim własnym językiem i która w historii, proszę państwa, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, kiedy już mieliśmy do czynienia z niepodległymi państwami, zbuntowała się przeciwko tym państwom. Przypomnę państwu Królestwo Miskitów. To są mniej więcej lata 70., 80. XIX wieku, które zresztą było bardzo wspierane przez Imperium Brytyjskie na tej zasadzie, że po prostu Brytyjczycy chcieli pozyskać tereny Wybrzeża Karaibskiego Ameryki Środkowej i po prostu stworzyć tam swoją własną kolonię. To się nie udało na szczęście, ale to też był olbrzymi problem dla rządów poszczególnych krajów, czy Hondurasu, czy zwłaszcza Nikaragui w XIX wieku. A to było, proszę państwa, wyraz buntu przeciwko temu, co wyczyniały władze centralne, czy to w Tegucigalpie, czy zwłaszcza w Managui. Więc tu mamy, proszę państwa, do czynienia z różną, z odmienną kulturą, ale zarazem też kulturą, którą możemy uznać jako jedność, tak? Bo tutaj też zacytuję to, o czym wspominał Oskar, że de facto, jeżeli przyjrzymy się Karaibom środkowoamerykańskim, to im jest dużo, dużo bliżej do Karaibów tych wyspiarskich, kulturowo zwłaszcza, językowo pewnie też podobnie. Zwracam państwa uwagę również na fakt, że są to chociażby tereny, które zamieszkuje w sporej części ludność niekatolicka, w przeciwieństwie do innych części poszczególnych krajów Ameryki Środkowej, chociaż tam ten katolicyzm też powoli upada, ale mieszkańcy Karaibów to jest ludność protestancka i to bardzo często związana z tymi tradycyjnymi krajami, tradycyjnymi, powiedzmy, odmianami kościołów protestanckich, takie jak chociażby bracia morawscy. Pojedźcie sobie państwo do miejscowości Bluefields na karaibskim wybrzeżu Nikaragui. Ja tam byłem, widziałem największym kościołem, proszę państwa, to jest kościół należący do braci morawskich. Znajdziecie państwo mnóstwo kościołów, a kościół katolicki jest niewielki. I tak, proszę państwa, jest i tak to jest, proszę państwa, też związane właśnie kulturowo. No i właśnie wracając do Salwadora Mendiety, bo on powiedział po prostu tak, że w zasadzie Ameryka Środkowa to jest taki jeden wielki statek, w którym znajdziemy pięć dużych kajut, w których każda kajuta jest zarządzana przez poszczególnego kapitana, czy tam powiedzmy przez poszczególną załogę, która patrzy się jedynie na to, co zrobić w swojej kajucie. Nie patrzy się na ten statek ogólnie, że ten statek gdzieś tam płynie razem, tylko zajęta jest swoim własnym interesem. Co więcej, proszę państwa, nie ma jakiegoś takiego nadkapitana, który by to wszystko, że tak powiem, złapał za łeb i nawigował całym tym statkiem, bo go nie ma po prostu, a cały statek, że tak powiem, płynie prosto na skałę i pewnie niedługo się weźmie i rozwali. Natomiast nikt z tych kapitanów, którzy, czy powiedzmy tej załogi, która rządzi poszczególnymi kajutami, nikt nie bierze tego pod uwagę, że właśnie cały region, cały ten statek po prostu płynie na skały i że on się kiedyś o te skały otrzaska. Po prostu ich to de facto ich to nie interesuje. No i właśnie, co można byłoby zrobić, zdaniem Salwadora Mendiety, żeby to uratować? No właśnie, podzielić z połączyć i podzielić Amerykę Środkową, ale inaczej. To znaczy nie dzielić jej według krajów, bo ten podział na kraje jest zły, bo po prostu on de facto jak gdyby dzieli poszczególne regiony transnarodowe. To znaczy na przykład właśnie, jeżeli weźmiemy sobie te Karaiby, no to można byłoby wydzielić cały region karaibski, od Belize pewnie do właśnie po Kostarykę. Panama jest troszkę innej sytuacji. Możemy wziąć region środkowy, gdzieś tam powiedzmy ten region górski, wyżynny, tak? Czyli tam, gdzie znajdują się powiedzmy stolice poszczególnych krajów Ameryki Środkowej. No i dalej weźmiemy region pacyficzny, który też ma dużo więcej wspólnego ze sobą, powiedzmy poszczególne miasta regionu pacyficznego, niż powiedzmy na przykład z Wybrzeżem Karaibskim. Tak? Kultura karaibska jest całkowicie inna od kultury tej, nazwijmy to, środkowej, a jeszcze inna jest od kultury pacyficznej. I możemy znaleźć dużo, dużo podobieństw pomiędzy poszczególnymi regionami, pomiędzy powiedzmy poszczególnymi częściami tych regionów, na przykład właśnie Karaibów, czy Pacyfiku, czy powiedzmy środka, niż w przypadku podobieństw powiedzmy pomiędzy poszczególnymi krajami Ameryki Środkowej. To jest pierwsza rzecz, proszę Państwa. Kolejna rzecz, Salvador Mendieta też wspominał o tym, że de facto, jeżeli mówimy o Ameryce Środkowej, no to tak naprawdę powinniśmy wziąć cały region, również do niego włączyć Chiapas, czyli południowy, najbardziej południowy stan Meksyku, który, przypomnę Państwu, do 1821 roku stanowił część Ameryki Środkowej. On w czasach kolonialnych stanowił część kapitanatu Gwatemali. Później, kiedy kraje Ameryki Środkowej, Federacja Ameryki Środkowej postanowiła odłączyć się od Meksyku, mieszkańcy stanu Chiapas zdecydowali się w referendum jednak pozostać przy Meksyku i w ten sposób Chiapas jest obecnie stanem meksykańskim, ale jeżeli byście się Państwo przyjrzeli dokładnie sytuacji społecznej, czy politycznej, czy ekonomicznej w stanie Chiapas, to zobaczycie, że jest dużo więcej podobieństw do Ameryki Środkowej, że jest to stan dużo bardziej środkowoamerykański niż meksykański. De facto, proszę Państwa, geograficznie Ameryka Środkowa rozpoczyna się, przypomnę Państwu, od Istmo de Tehuantepec, czyli od przysmyku tehuantepeckiego na samej północy. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć. De facto w czasach, kiedy Salvador Mendieta wygłaszał swoje tezy, czyli mówimy tutaj powiedzmy o pierwszej połowie XX wieku, no de facto nie było nikogo, kto mógłby wspierać te jego pomysły. Owszem, obecnie to jego dziedzictwo filozoficzne, nazwijmy to w ten sposób, tej filozofii politycznej, ono istnieje nadal i mamy ludzi, którzy no właśnie mówią w ten sposób, że de facto powinniśmy tutaj dzielić Amerykę no właśnie na regiony, które są podobne do siebie w ramach jednej federacji, niż na poszczególne państwa. Zresztą tutaj o czym też trzeba powiedzieć, tutaj zacytować chociażby Bronisława Malinowskiego, no innego, tym razem polskiego wybitnego myśliciela, no, który po prostu mówił tak, że potrzeby kulturowe no w zasadzie są dopasowane do, znaczy one też potrafią dopasować, powiedzmy się, razem z tymi potrzebami indywidualnymi poszczególnych osób. No i na tym też możemy po prostu opierać cały ten pomysł, który tutaj głosił Salvador Mendieta. Także tutaj o czym też warto wspomnieć, że no właśnie Salvador Mendieta no nie był gołosłowny, on stworzył taki pomysł, no narysował wręcz mapę, która obrazowała ten jego pomysł, natomiast no niestety, tak jak tutaj wspomnieliśmy, no te pomysły Bardzo ciekawe zresztą moim zdaniem. Te pomysły niestety spełzły na niczym, a my już przekroczyliśmy godzinę 21, w związku z tym będziemy kończyć dzisiejsze wydanie Republika Latina. Do tematu mam nadzieję, że powrócimy i być może, no mam nadzieję również, że powrócimy wcześniej niż za rok. Przypomnę, naszym gościem był dr Oscar Barbosa Lisano, związany z uczeniami w Polsce i w Kostaryce. Bardzo ci dziękuję za opowiedzenie nam, przedstawienie nam kolejnej części bardzo ciekawego tematu, jakim jest tożsamość środkowoamerykańska. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że tego tematu wrócimy wcześniej niż później. Ahora mismo vamos a acabar nuestra emisión, ya que ya eso hemos pasado las 9 de la noche en Polonia. Muchas gracias, Oscar, por comentarnos sobre la identidad centroamericana, un tema súper interesante. Espero que no solo para mí y no solo para ti, sino también para nuestros oyentes. Y bueno, espero que también podamos volver a este tema más pronto que más tarde.
0: Sí, muchas gracias, Zbyszek, y a Radio Net por la invitación y el programa, sobre todo República Latina, que sigue siendo tan exitoso, es bajo tu dirección. Muchas gracias por la invitación y bueno, da para mucho más, ¿no? Si me permites un pequeñito espacio, estaremos por Polonia prontamente con una actividad que tenemos precisamente en la Universidad BSB, que tiene que ver con identidad y las nuevas identidades, la construcción de las nuevas identidades iberoamericanas, interseccionalidades desde aquí y desde allá. Donde tenemos cerca de 20 ponencias, una conferencia de inauguración y una conferencia de clausura presenciales allí en el Palacio de Cultura. Para aquellos que quieran acompañarnos, será del 12 al 14 de octubre, ¿verdad? Donde estaremos hablando y profundizando mucho más ahí presencialmente sobre las identidades de América Latina.
1: ¿Dónde se pueden encontrar estas informaciones?
0: Están
1: en la página de la escuela.
0: No, te voy a enviar porque incluso está la organización es con Núcleas de Brasil.
1: Ajá.
0: Con de la universidad, ¿verdad? Ahí en el Palacio de Cultura y con la Cátedra Internacional de Estudios Históricos y Culturales Antonio Maceo, la cual coordino, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Uh-huh. Y está en la página de la cátedra, te la voy a pasar para que si quieres promocionarlo, y también invitado a que nos acompañes del 12 al 14 de octubre allí, ¿verdad? Para escuchar algunas de estas ponencias que van a estar conversando sobre esa construcción de identidades y nuevas identidades, además. Uh-huh.
1: Dobrze, proszę Państwa, więc tak, w imieniu Oscara bardzo serdecznie zapraszam Państwa również na sesję naukową poświęconą tożsamości latynoamerykańskiej. Ona się odbędzie w USB, szkole wyższej, tutaj w Pałacu Kultury, przy współpracy z jednostkami akademickimi z Ameryki Łacińskiej. Ona ma się odbyć za miesiąc, pomiędzy 12 a 14 października. Oskar obiecał mi przesłać link, w związku z tym po prostu na naszym fanpage'u Republika Latina na Facebooku, jak tylko Oskar mi go prześle, to go umieszczę, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany wzięciem udziału. Bardzo dziękuję Igorowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień powrócimy do Musica Urbana razem z Markiem Świrkowiczem. To za tydzień w niedzielę o 19, a w czwartek o godzinie 20. Tres po tres i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę wszystkim Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. To Lomé Forpala semana que viene. Na koniec posłuchamy sobie, mówiliśmy troszkę o Gary Funa, to posłuchamy sobie utworu właśnie w tym języku. Takiego projektu z Belize o nazwie Umalali, utwór Merwa. Bardzo ciekawe, żebyście Państwo sobie posłuchali, jak brzmi język Gary Funa, a ja mówię buenas noches.

0: radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
1: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
6: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Hildegardowców w Polsce i na świecie. Cieszę się, że jesteście z nami, że ta wspólnota ludzi poszukujących dobra, prawdy i mądrej drogi w życiu powiększa się. Dzisiaj mam wielką, wielką przyjemność powitać i przedstawić Państwu gościa. Jest z nami pani profesor Grażyna Cichosz. Dobry wieczór, pani profesor.
3: Witam wszystkich.
2: Ogromna radość. Dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie do Radia Wnet, bo dzięki temu, o czym pani dzisiaj edukuje społeczeństwo, edukuje ludzi, bardzo wielu ludzi może zejść na dobrą drogę. Dzisiaj chcemy o cholesterolu i jeżeli

0: owym, bo wtedy krowy zjadają najwięcej tych dobrych roślin i ziół i to masło majowe ma szczególnie cenne właściwości, ale masło i cholesterol. Pani profesor, co to za relacja?
1: Optymalna dla naszego zdrowia, bez względu na wiek, aktywność fizyczną i stan zdrowia. Nie ma w naszej diecie zdrowszego tłuszczu jak tłuszcz mlekowy. Masło, śmietana, czyli ukwaszona, śmietanka nieukwaszona. I takim szczególnym produktem z tej półki jest masło ghee. Masło pozyskiwane z kolostrum, czyli z pierwszego, drugiego udoju po wycieleniu krowy. Masło ghee zawiera średnio 10 razy więcej aktywnych składników, wszystkich istotnych dla naszego zdrowia, no i również więcej cholesterolu, który jest demonizowany przez producentów olejów i margaryn. Demonizowany od lat 60. ubiegłego stulecia, w momencie, kiedy wylansowano hipercholesterolową teorię miażdżycy, oleje były 5, a nawet 7-krotnie tańsze niż masło. I tu leży klucz do rozwiązania tej zagadki. Nigdy i nikt nie przedstawił wiarygodnych dowodów naukowych na to, że tłuszcze zwierzęce, zwłaszcza tłuszcz mlekowy, szkodzi zdrowiu. Nigdy i nikt nie przedstawił wiarygodnych dowodów naukowych na to, że oleje zdrowiu sprzyjają. Bo tego się nie da przedstawić. Takich dowodów nie ma i nigdy nie będzie. I dlatego zawarto konsensus tłuszczowy, rodzaj umowy, w mojej opinii wymowy, między producentami olejów i margaryn, a opiniotwórczymi środowiskami naukowymi, które nie działały bezinteresownie. No i skutkiem tegoż konsensusu tłuszczowego było pranie mózgów, które trwało kilkadziesiąt lat. No i niestety okazało się skuteczne. Miałam przyjemność recenzować pracę magisterską wykonaną pod kierunkiem mojego kolegi. Praca polegała na ocenie preferencji konsumenckich odnośnie tłuszczów jadalnych. I uwaga! Mieszkańcy dużych, małych miast, wsi, miasteczek, miejscowości popegeerowskich, bo to były lata przełomu, połowa lat 90., bez względu na wykształcenie, status materialny, wiek, bali się cholesterolu, czyli daliśmy sobie uprać mózgi, bali się masła, ale jedli je dlaczego? Bo nie ma bardziej smacznego tłuszczu jak masło. Jedli masło mimo wszystko, bo organizm się tego dopominał. Najzwyczajniej w świecie się tego dopominał.
0: To już w XII wieku Hildegarda z Bingen napisała, żeby do zup i do potraw gotowanych dodawać wyłącznie masło, bo jeżeli dodamy tam olej roślinny, to będzie nas zaśluzował, a zupa nie będzie zdrowa. Masło, masełko, w XII wieku było to oczywiste, w XXI nie jest takie oczywiste.
1: No bo rządzą nami reklamy, a wiadomo, kto za reklamy płaci. Ci, którzy mają mega kasę, czyli koncerny. Po prostu ludzie stracili instynkt samozachowawczy, zwłaszcza młodsze pokolenie. Bo jeszcze moje pokolenie, pokolenie moich rodziców i dziadków, no jedliśmy tradycyjnie. A w latach 90. się zaczął boom koncernów spożywczych. No i młode pokolenia po prostu przyjmują reklamy jako coś oczywistego. Wierzą w to, że w internecie są wszystkie informacje. Nie wiedzą o tym, że te informacje są filtrowane. Usuwane jest wszystko, co koncernom może szkodzić. Wmawia się nam, że się źle odżywiamy, że za dużo jemy. A o tym, jaka jest żywność i ile jest w niej szkodliwych składników, o tym się w ogóle nie mówi, nie pisze, a młodzi nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Wcale nie chcą tego przyjąć do wiadomości, więc cholesterol jest demonizowany z tego powodu, że nie ma go w olejach roślinnych i o to tylko chodzi. Ja pamiętam reklamy, że nawet na opakowaniach makaronów pisano, że nie zawiera cholesterolu. Na opakowaniach różnych produktów mąk, kasz nie zawiera cholesterolu. To była połowa lat 90., kiedy koncerny wchodziły ze swoimi pomysłami. Gdyby cholesterol nie był nam potrzebny w ogóle, to nie wytwarzany byłby w organizmie. A skoro w organizmie zdrowej dorosłej osoby każdego dnia.

0: wytwarzane jest 1,5 do 3 gram cholesterolu, to znaczy, że jest on potrzebny. W zasadzie każda komóreczka jest w stanie na własne potrzeby cholesterol wytworzyć, ponieważ działamy ergonomicznie, funkcjonujemy ergonomicznie, to w wytwarzaniu cholesterolu wyspecjalizowała się wątroba, skóra i jelita. Cholesterol, od cholesterolu zależy nasze zdrowie. Wykorzystywany jest do wytwarzania kwasów żółciowych. Wiadomo, proces trawienia. Z cholesterolu w skórze pod wpływem promieniowania UVB wytwarzana jest witamina D3. Cholesterol jest substratem w syntezie hormonów stresu, takich jak kortyzon, adrenalina, noradrenalina. Z cholesterolu wytwarzane są hormony szczęścia i hormony płciowe. W momencie, kiedy dorastamy do andropauzy, panowie, czy menopauzy, co dotyczy kobiet, i przestajemy wytwarzać hormony płciowe, to cholesterol z automatu rośnie z 200 z hakiem do 300 z hakiem. I ten cholesterol usiłują nam za wszelką cenę zbijać statynami. Po co? Żeby zarabiać. Zarabiać na naiwności ludzkiej.
1: To jest niestety wielki, wielki problem, bo te normy cholesterolu bardzo skaczą. Lekarze mówią, że w początkach, po studiach, czyli jeszcze 20 lat temu, norma cholesterolu było załóżmy 180 i przepraszam, norma cholesterolu była 250, potem się zmieniło na 180, a teraz znowu te normy są zaniżane. Właśnie po co?
0: No po to, żeby zarabiać. Na statynach, ale to jest pryszcz. Zarabiać przede wszystkim na chorobach, które są generowane poprzez obniżanie cholesterolu bez opamiętania. Takie znamienne dwa badania, których wyniki opublikowano na przełomie lat 80. 90., więc dosyć stare. Ale właśnie wiarygodne dlatego, że wówczas z pomocą statyn w różnych grupach wiekowych regulowano cholesterol do poziomu 160 albo poniżej. Badanie holenderskie, te badania polegały na ocenie kart zdrowia pacjentów i monitorowania tego stanu zdrowia przez dosyć długi czas, kilkanaście, 20 lat. Badanie holenderskie wykonano na 30 tysiącach pacjentów. Trwało ono 25 lat i wykazano w nim, że obniżanie poziomu cholesterolu poniżej 160 mg pobudza agresję, zwiększa skłonność do depresji, do lęków, do melancholii i aż 2,5-krotnie podwyższa wskaźnik samobójstw. Podobne rezultaty uzyskano w trwającym 17 lat badaniu francuskim. Ono dotyczyło tylko 6 tysięcy osób, ale czynnych zawodowo w wieku 43-52 lata. I wykazano, że niski cholesterol zmniejsza prawdopodobieństwo długiego życia, osłabia układ immunologiczny i o zgrozo zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. Po opublikowaniu tych prac autorzy jedni i drudzy nie wiedzieli, że prowadzą podobne badania, a mniej więcej w tym samym czasie zostały one opublikowane. Więc po opublikowaniu tych wyników Francuzi na podstawie aktów urodzenia namierzyli około 400 seniorów 85+ i wykazano, że u wszystkich sprawnych pod względem fizycznym i intelektualnym seniorów poziom cholesterolu kształtuje się mniej więcej na 350 mg na litr krwi, czyli wysoki, 350. No to 100 mg niewykorzystane do syntezy hormonów płciowych. Natomiast w Wielkiej Brytanii namierzono szczególnie agresywnych wobec siebie więźniów, którzy łykali żyletki, łyżeczki, nie wiem co jeszcze, dochodziło do samookaleczeń, niezbędnych operacji i wszyscy oni mieli jaki cholesterol? W normie. I to jest chyba najlepsze potwierdzenie tego, że obniżanie cholesterolu zdrowiu psychicznemu z całą pewnością nie służy.
1: A więc lęk przed tym wysokim, tak zwanym cholesterolem, jest czymś, co jest wytwarzane sztucznie. To jest moderowane po to, żeby ludzie czuli się jeszcze bardziej zagubieni, sięgali po trucizny, zalewali się ewentualnie olejami roślinnymi i unikali mięsa, masła, tłuszczu i tego wszystkiego, co jest takie groźne w tych dzisiejszych współczesnych dietach. Bo pani profesor, w tej chwili rozporządzenie pani minister Nowackiej z lutego tego roku od 1 września do wszystkich stołówek, gdzie są nasze dzieci, 6 milionów dzieci obejmie to rozporządzenie. Otóż dieta planetarna została wprowadzona do szkół, przedszkoli, na wszystkie możliwe stołówki, czyli dieta, która zakłada soczewice na talerzu, fasole, rośliny strączkowe, mięso najwyżej 2 razy w tygodniu, a smażenie potraw również dopuszczalne jest 2 razy w tygodniu ze względu na to, żeby nie psuć środowiska tym smażeniem ewentualnym. No to są tylko takie drobne przykłady, ale co te biedne dzieci, kiedy cholesterol to związek jest niezbędny dla właściwego rozwoju układu nerwowego i mózgu u dzieci. No więc one od początku na dietę planetarną, te przedszkolaczki nasze.
0: To znaczy tak, cholesterol, który zjadamy z dietą, to zaledwie 5, może 7% cholesterolu w organizmie, bo jak już wspomniałam, wytwarzamy 1,5 do 3 gram. No dziecko oczywiście wytwarza mniej. Z dietą zjadamy średnio 350, niech będzie 500 mg, czyli 0,5 grama, z czego wchłaniana jest 1/4 zaledwie. I ten cholesterol z diety nie ma dużego znaczenia. W przypadku diety planetarnej barbarzyństwem będą niedobory białka. Bo co z tego, że komponując dietę na bazie roślin strączkowych zbilansujemy aminokwasy egzogenne, jest to wykonalne pod warunkiem, że się zje 7 porcji czegoś takiego w ciągu dnia, która z pracujących mam ma czas przygotowywać 7 posiłków w ciągu dnia. To jest pół biedy. Problemem w przypadku roślin strączkowych są tak zwane czynniki antyżywieniowe, między innymi inhibitory trypsyny, które blokują trawienie. Białka roślinne zawierają aminokwasy egzogenne, ale strawność tych białek jest na poziomie 60-65% maksymalnie. Podejrzewam, że u dzieci ta strawność może być jeszcze mniejsza. Czynniki antyżywieniowe powodują, że hamowane jest wytwarzanie enzymów trawiennych w trzustce na przykład, co jeszcze potęguje niedobór białka. Białka niestrawione w jelicie cienkim, w momencie kiedy przechodzą do jelita grubego, są hydrolizowane przez mikroflorę jelitową i tu się zaczyna autentyczny problem, bo mikroflora jelitowa wytwarza mnóstwo metabolitów toksycznych dla jelita, toksycznych dla zdrowia. Te metabolity mogą powodować rozszczelnienie jelita, a wówczas mamy tragedię, autentyczną tragedię. Dochodzi do autoimmunizacji, czyli organizm zwalcza własne komórki. Metabolity bakteryjne powstające z białek, które dostają się do jelita grubego, po przedostaniu się do układu krążenia mogą przełamywać barierę krew-mózg i powodować zaburzenia psychiczne. Dieta wegetariańska, dieta planetarna to jest wymysł tych, którym zależy na tym, żebyśmy nie byli zdrowi. Taką dietę mogą stosować zdrowe osoby w sile wieku pod warunkiem, że jedzą te 6-7 posiłków i wspomagają się enzymami trawiennymi. Są do kupienia takie w aptece. Natomiast stosowanie tej diety w przypadku dzieci to jest w mojej opinii, sorry, że użyję tego określenia, barbarzyństwo. Wiadomo, że dzieci się rozwijają, że mają dużo większe zapotrzebowanie na białko niż dorośli. Wiadomo, że u dzieci formuje się układ nerwowy, układ kostny. Dieta planetarna była przedmiotem dyskusji w 2020 roku w w siedzibie głównego inspektora sanitarnego. Funkcję tą pełnił wówczas dr Jarosław Pinkas, to było przed samym COVID-em. Byłam jednym z kilkunastu ekspertów zaproszonych do dyskusji nad tą dietą i muszę przyznać, że z wyjątkiem pewnego pana profesora lobbysty olejowego, wszyscy byli jej przeciwni. W dokumentacji głównego inspektoratu sanitarnego nasze opinie powinny być zabezpieczone. Chociaż nie wiem, jak długo dokumenty są przechowywane. I nikt z wyjątkiem lobbysty olejowego nie pozostawił suchej nitki na tej diecie. To nie jest dieta, którą mogą stosować dzieci. Tej diety nawet dorośli nie mogą stosować. Nie ma żadnych wyników badań potwierdzających, że ta dieta sprzyja zdrowiu. Wręcz przeciwnie. W czasopiśmie Lancet, to jest czasopismo z najwyższej półki, ukazała się bodajże w 24 roku publikacja, w której wykazano, że co najmniej 65% białka w diecie seniorów i w diecie dzieci musi stanowić białko zwierzęce. To białko zawiera komplet aminokwasów egzogennych, tych, których nie wytwarzamy w organizmie. To białko jest trawione w żołądku. Aminokwasy niskocząstoczkowe, peptydy są wchłaniane w jelicie cienkim i nic z tych białek nie trafia do jelita grubego. Chodzi w mojej opinii o generowanie chorób. I za tym stoi z całą pewnością farmacja. Dlatego, że na tej dyskusji w 2020 roku wszyscy z wyjątkiem lobbysty olejowego byli przeciwni. A to były osoby z dużym doświadczeniem, z tytułami naukowymi, specjaliści od żywności i żywienia.
1: Nie wiem, pani profesor, jakie możliwości mają dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli, którzy no, odpowiadają za wprowadzenie tego rozporządzenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych. No, nie wiem, czy mają jakąkolwiek możliwość protestowania i tutaj w szkole, którą znam, jest niedaleko. Już pierwszego i drugiego dnia rodzice byli zaniepokojeni, no, kiedy zobaczyli, że tofu jest w diecie dzieci. No nie ma kurczaka, ale jest tofu i są te wszystkie roślinne zamienniki, które są proponowane dzieciom. Wiadomo już, że dzieci jedzą za dużo cukru i od cukru należy dzieci odzwyczajać i to jest oczywiście bardzo hasłowo ujęte w tym projekcie. Jednak podawanie dzieciom roślin strączkowych bez mięsa i podejrzewam też, że bez zawartości masła prawdziwego, no prowadzi do tego, że dzieci chyba w ogóle nie będą w tych stołówkach chciały jeść te starsze, a młodsze nie będą miały wyjścia, więc będą delikatnie mówiąc lekko zmuszane do takiego pożywienia, które no, nie jest właściwym budulcem. Nie wiem, czy cokolwiek z tym można zrobić. Jedno jest pewne, że jak dziecko jest od rana do wieczora w przedszkolu i zjada te posiłki no, przez WHO kiedyś no, zaprojektowane, a teraz wprowadzone dla 6 milionów polskich dzieci, no to jest to takie przerażające. Co z tym zrobić, pani profesor?
0: Unikać jak ognia. Dlatego, że no tak. Soi, oczywiście to będzie soja genetycznie zmodyfikowana, jest wysoki poziom estrogenów, które zaburzają gospodarkę hormonalną w organizmie dziecka. Przecież te wszystkie problemy z tożsamością płciową, z dysforią, czyli braku korelacji między płcią, którą się posiada, a tą, którą ma się w głowie, nie biorą się znikąd. To jest właśnie zasługa soi genetycznie modyfikowanej, która nie bez powodu zawiera 5-7 razy więcej fitoestrogenów. Na stronie doktora habilitowanego nauk medycznych pana Tomasza Dangla można znaleźć opracowany przeze mnie materiał dotyczący zaburzeń hormonalnych na etapie życia prenatalnego, czyli rozwoju płodu i na etapie wczesnego dzieciństwa. To trzeba rodzicom polecić i ten argument warto byłoby wykorzystać w, nie wiem, podważeniu tych decyzji. Ja się dziwię, że nasza minister nie ma dzieci i się nie troszczy o dzieci. Nie wiem, jakie ma wykształcenie, ale gdyby miała chociaż podstawowe pojęcie z biochemii, z fizjologii trawienia, to nie wchodziłaby w ten układ. Chyba, że za tym stoi lobbing i to jest najbardziej prawdopodobna wersja, że lobbyści sobie kupili przychylność decydentów, a ci narzucają swoje opinie w sposób całkowicie bezkrytyczny ze szkodą dla zdrowia dzieci. Więc tutaj oprócz niedoborów białka będą zaburzenia hormonalne. Nieuniknione. Jeżeli dzieci będą jadły tofu, będą jadły strączki, będą jadły soję. No, soja jest stosunkowo dobrym źródłem białka, ale nie mówi się o tym, że to białko nie jest trawione. Przecież choroba lesiowskiego Crohna, rządzące zapalenie jelit, nie wzięły się znikąd. Właśnie w związku z importem genetycznie modyfikowanej soi. Od lat 90. te schorzenia się nasilają. Więc jeżeli rodzice nie chcą, żeby ich dzieci chorowały na chorobę lesiowskiego Crohna, na wrzodziejące zapalenie jelit, żeby się rozwijały, żeby miały szansę do rozwoju fizycznego, rozwoju psychicznego, to muszą to oprotestować i zaniechać. Ja ćwiczyłam na swoich wnukach w 2017-18 roku unikanie obiadów, bo po cateringowych obiadach szkolnych były sensacje jelitowo-żołądkowe. No i jest to wykonalne. Obfite śniadanie na dzień dobry, czyli jajka nawet na bekonie w ilości ad libitum i wnuk wówczas w drugiej czy trzeciej klasie podstawówki przysyłał mi smsy. Babcia, jest 14:30, a ja wcale głodny nie jestem. Natomiast co do przedszkoli, kategoryczny protest rodziców. Nikt nie ma prawa narzucać rodzicom czegokolwiek. Dzieci nie są własnością pani minister, ani ministerstwa, ani tego rządu.
1: Tak, wydaje mi się, że temat jest tak ogromnie ważny, że protest powinien ruszyć ogromną falą, bo to wszystko, co dotyczy dzieci, jest naszą wielką troską i myślę, że nie tylko rodzice dzieci, ale i dziadkowie i całe społeczeństwo myślące, ta część społeczeństwa, która posługuje się mózgiem i
0: komórkami.
1: Dokładnie, więc to powinien być protest, bo jest to totalne zniewolenie, jeżeli pozwalamy na to, żeby nasze dzieci były żywione według czyjegoś programu, którego nie akceptujemy, który wiemy, że jest zły i szkodliwy. A jeżeli chodzi o soję, no to jeszcze zawsze pani profesor też zwraca na to uwagę, że ta soja jest w tylu produktach również dla dzieci przemycana, że też należy zwracać na to uwagę nawet poza szkołą.
0: Dokładnie. Soja jest wszechobecna. Ja w 2018 roku aktualizowałam wykłady dla studentów dietetyki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, gdzie miałam przyjemność przez lat 10 bez mała wykładać. I wówczas soja była obecna w 360 produktach dostępnych w ofercie handlowej w naszym kraju. Dodawana jest wszędzie pod pretekstem wzbogacania w białko. Tymczasem te białka sojowe nie są trawione. One uszkadzają kosmki jelitowe, prowadzą do zaburzeń w procesach trawienia. Obecne w soi czynniki antyżywieniowe, głównie inhibitor trypsyny, zaburza funkcjonowanie trzustki i stąd od lat 90., kiedy ta soja sukcesywnie była wprowadzana do naszej żywności, przemycana do naszej żywności, bo my nie byliśmy o tym informowani, zachorowalność na chorobę lesiowskiego Crohna. Więc rodzice muszą wziąć sprawy w swoje ręce, bo to jest, jak już wspomniałam, to jest po prostu barbarzyństwo. To jest niszczenie zdrowia dzieci po to, żeby koncerny farmaceutyczne potem zarabiały. Jesteśmy poligonem doświadczalnym. Nie wiem, czy nie jedynym w Europie, nie wiem tego.
1: To przepisy w Austrii, w Niemczech, w Danii, Holandii są zupełnie inne i myślę, że tutaj no, to, co pani profesor mówi, że jesteśmy poligonem, tak jest, ale my na tym poligonie musimy znaleźć siły do obrony. Ja przed chwilą dostałam SMS-a od pani doktor, która współpracuje z przedszkolem i która mówi, że napisała, że dyrektor nie może protestować niestety, że w placówce przedszkolnej jest bardzo duży problem z rozporządzeniem i to sporządzenie jest bardzo skrupulatnie przestrzegane, więc to z południa Polski wiadomość, no cóż, dyrektorzy nie mogą się bronić, ale może rodzice mogą wesprzeć dyrektorów w tej obronie, będzie trzeba się jakoś tego dowiedzieć.
0: Dyrektorzy ryzykują stanowiskiem i pracą.
1: Tak.
0: Nauczyciele tak. Chyba również. Natomiast rodzice nie mają wyboru. Albo wybierają zdrowie dzieci, albo wybierają posłuszeństwo wobec opresyjnego państwa, które niszczy potencjał zdrowotny własnego społeczeństwa. To się w głowie nie mieści.
1: To się w głowie nie mieści. Bardzo dziękuję pani profesor. Ogromnie dziękuję za rozmowę i za ten ważny głos, który mam nadzieję doda skrzydeł rodzicom, nie tylko najmłodszych, ale również starszych milusińskich, żeby się obronić. Może powstanie taki ruch społeczny obrony przed dietą planetarną. No z całą pewnością trzeba to robić, bo słyszeliśmy, co mówiła pani profesor, jak zła jest to propozycja dla dzieci, ale również i dla dorosłych, a tutaj chodzi o młode, rozwijające się organizmy. Pani profesor, ogromnie dziękuję za wizytę w Radio Wnet, ogromnie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nie raz w Radio Wnet się spotkamy.
0: Dziękuję za zaproszenie i za uwagę. Do miłego.
1: Do miłego, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Adam Czerpak realizuje dzisiaj nasz program Studio przy Krakowskim Przedmieściu. Czas na chwilę muzyki. Czy to będzie Grechuta Niemen, czy to będzie jakiś inny utwór, na pewno z przyjemnością go razem posłuchamy.

0: Dziś temat nam się roztłuścił nieco, bo masełko, bo cholesterol, bo oleje, bo dieta i ten cholesterol nie opuści nas w dalszej części audycji, bo teraz z nami pani doktor Małgorzata Stępińska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: W temacie cholesterolu dzisiaj panią doktor prosiłam, ponieważ w mailach od państwa, od słuchaczy i też od uczestników naszych postów pojawiał się temat cholesterolu, że mam wysoki, mam taki, co mam zrobić. Chociaż w świetle rozmowy z panią profesor, nie wiem, czy pani doktor miała okazję słuchać rozmowy z panią profesor.
1: Miałam okazję, tak, oczywiście, że miałam okazję i... Myślę, że pytanie pani zostało, znaczy pani, która zadała pytanie do tego, do czego dojdziesz, ma już pełną jasność sytuacji.
0: Tak, że nie należy się bać cholesterolu 250, a nawet 300. Z tego, co mówiła pani profesor, te badania, które pokazywały, że więźniowie, którzy byli agresywni, dokonywali różnych samookaleczeń i tak dalej, mieli bardzo niski cholesterol właśnie, taki właśnie 150, a ci, którzy długo żyli i w dużej sprawności mózg, mieli cholesterol 300. Badania, które przytaczała pani profesor Grażyna Cichosz. Tutaj może fragment tego maila przeczytam, o który tutaj o radę prosi.
1: Przepraszam, jeżeli się mogę wtrącić, Ela. Pani profesor jeszcze nie powiedziała o bardzo ważnej rzeczy, że cholesterol jest budulcem wszystkich błon komórkowych i wszystkich, i osłonek mielinowych, więc to też oprócz całej budowy, jaki jest cegiełką do budowy tych wszystkich hormonów naszych płciowych, kory nadnerczy i tak dalej, to buduje błony komórkowe, czyli komórki też przy niskim cholesterolu gorzej funkcjonują, bo błony komórkowe nie są odpowiednio przepuszczalne, robią się sztywne. A osłonki mielinowe, no stąd ci więźniowie tacy agresywni, bo im się po prostu mózgi degenerowały.
0: No i to jest niesamowita, jaką cudowną fabryką jest ten nasz organizm i jak ciągle możemy dowiadywać się nowych, fascynujących zupełnie historii i właściwie no też jest to cenne, że no, ten cholesterol, on jest produkowany w naszym organizmie, a więc on nie jest czymś, co jest dla nas niebezpieczne czy groźne, tylko wprost przeciwnie, więc zupełnie inne spojrzenie na cholesterol nam jest potrzebne. Ale wracam do maila od pani Ewy, która napisała, że chciała zapytać panią doktor Małgorzatę Stępińską właśnie o swój cholesterol. Pani już jest w temacie Hildegardy, nawet była na poście według Hildegardy z Bingen. No, ale po wizycie u lekarza pierwszego kontaktu i wynikach laboratoryjnych cholesterolu właśnie pani doktor zaleciła pani Ewie statyny. Na razie pani Ewa odmówiła. Pani ma 62 lata. No i teraz pani podaje wyniki, takie bardzo konkretne liczby. Ja tutaj kilka tych liczb przytoczę, żeby pani doktor też miała tutaj obraz, o czym pani Ewa do nas pisze. Więc cholesterol całkowity 264. HDL 82, LDL 172, a trigliceryd 64. Co pani doktor na to?
1: No więc ja, ponieważ przyznam, że przysłałaś mi tego maila, więc już w akcie paniki podjęłam tutaj całą analizę i różne podziały, znaczy różne proporcje tych wszystkich składników. Przede wszystkim pani ma dobry poziom HDL, czyli tego dobrego cholesterolu. To jest ten cholesterol, to są te cząsteczki białkowe, które przenoszą cholesterol i one wiozą cholesterol do wątroby, w której ten cholesterol jest przetwarzany i magazynowany. Cholesterol, ten HDL powinien być wyższy u kobiet od 50. Pani ma 80, czyli to jest naprawdę bardzo przyzwoity, no może nie jakoś bardzo, ale przyzwoity poziom cholesterolu dobrego. Ma pani poziom trójglicerydów 64. tutaj stosunek powinien być tak mniej więcej 2:1 między HDL-ami a trójglicerydami, czyli pani mogłaby zmniejszyć w swojej diecie ilość węglowodanów, cukrów. Ale to też jest przyzwoity wynik, bo trójglicerydy, jeżeli są koło powyżej 100, to już jest niebezpieczny poziom, bo to świadczy o tym, że jest bardzo duży potencjał na stłuszczenie wątroby, bo stłuszcza wątrobę nie tłuszcz, a cukier. To już wielokrotnie o tym mówiłyśmy.
0: Cholesterol całkowity 264 jest u pani.
1: Cholesterol całkowity 264 to jest cholesterol, tak jak pani profesor powiedziała, pani jest w wieku powyżej 60 lat, pani jest na pewno w okresie menopauzy lub po menopauzie kilka dobrych lat, więc ten cholesterol, tak jak pani profesor mówiła, no, nie został zużyty na produkcję hormonów płciowych, tak? W związku z tym ten cholesterol musi być podwyższony. Bo nasze komórki ciągle są nastawione na produkcję cholesterolu, tak? Ważny jest, oblicza się stosunek tego LDL do HDL i on nie powinien być większy niż 2,5, a u pani ten stosunek jest około 2.
0: No. Tak,
1: więc tak. Naprawdę ja nie widzę powodu, żeby pani był powód do niepokoju. Jeżeli pani jest bardzo niespokojna, to dobrze by było zbadać poziom homocysteiny u pani, bo wtedy można troszkę inaczej stymulować i zmieniać ten poziom cholesterolu. Natomiast ja, szczerze mówiąc, ja bym się kompletnie nie, za przeproszeniem, nie czepiała tego wyniku. Pozostałe wyniki, zresztą te, które mi przysłałaś w mailu, też są dobre, w związku z tym, poza tym jest podstawowa zasada, której mnie nauczył pan profesor Czyżyk na trzecim roku medycyny, na pierwszych zajęciach z interny, jednych z pierwszych, że nie leczy się wyników badań, tylko leczy się pacjenta, tak? W związku z tym tutaj ten cholesterol u pani nie budzi żadnego mojego niepokoju. Niestety.
0: Pani Ewo, to jest dobra wiadomość. Pani Ewa nas słucha oczywiście, bo prosiła o to i powiedziałam, że dzisiaj podejmiemy temat cholesterolu i że właśnie tą prośbę pani Ewy, żeby pani doktor się wypowiedziała na temat jej wyników.
1: Jeszcze jedno zdanie. Jeżeli pani jest bardzo niespokojna, to mówiłam o poziomie homocysteiny, ale w tej chwili jest badany taki czynnik lipoproteina A, który jest takim czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. I to jest w tej chwili takie badanie, które no, przy takim niepokoju, jaki pani wykazuje, warto jest zrobić. No bo to jest takie badanie, które ocenia to ryzyko. Ten poziom LDL-ów i wysoki, taki, on nie jest podwyższony bardzo, tak? Ale on też świadczy o tym, że może być tendencja do takich zmian w śródbłonkach, zmian zapalnych wśród błonku naczyń krwionośnych, czyli do procesów prowadzących do miażdżycy. I teraz, no po prostu pierwsze, co zaproponowałabym pani, to modyfikacja diety, tak? Bo to w ogóle, no tak mnie też uczono na studiach, że zaczyna się u pacjentów z podwyższonym cholesterolem i z problemami takimi z lipidogramem, zaczyna się od zmiany diety, tak? No bo to jest pierwsza podstawowa rzecz, którą zawsze warto zrobić, z lekami wjeżdżać, jak już nie ma innego wyjścia.
0: Zmiana diety. Tu mamy już duże doświadczenie hildegardowe i jeżeli przechodzimy na już takie wskazania dotyczące tego, co wynika ze wskazań Hildegardy, bo przecież ona opisała ponad 2000 sposobów, ona mówiła o leczeniu organizmu w różnych sytuacjach i czasami na jedną, na przykład na serce, opisała ponad 35 różnych substancji, różnych sposobów działania. Ale teraz wracamy do tego, do wyników pani Ewy. To co pani doktor by tutaj zaleciła pani Ewie, jeżeli chodzi o tę dietę?
1: To znaczy, ja nie wiem, czy pani Ewa przede wszystkim w tym swoim mailu napisała, że ona ma główne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. I tutaj no, trudno na tak na forum, znaczy na takim w radiowej audycji leczyć pacjenta, tak? No jeżeli pani ma takie dolegliwości, to może trzeba by było pomyśleć o wprowadzeniu jakichś probiotycznych leków. Można by było się zastanowić i pani prawdopodobnie, jakby takiej się dogłębnie ją dopytać, to o pani wiedziałaby po jakich posiłkach, co zjadła i jest gorzej lub lepiej z jej trawieniem. Myślę, że pani jest też marznącą, no osobą z, ten, może pani mieć tendencję do pękania naczyń krwionośnych, do żylaków, takich poszerzonych naczynek krwionośnych. Ja tak wnioskuję z tego, co pani napisała, tak? Pani nie pamiętam, przykro mi bardzo, ale przy tej ilości pacjentów po prostu takich, takich pacjentów się nie pamięta każdego oddzielnie. W związku z tym, co ja bym pani proponowała? Ja bym pani proponowała, żeby, znaczy pani, z tego co rozumiem, pani jest na diecie Hildegardowej, tak?
0: Więc może no, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, no, ponieważ pani pisze o tym, że jest związana ze świętą Hildegardą. Ale czy to się przekłada na dietę? Bo ja kiedy czytałam tego maila, to od razu pomyślałam, że kuracja miodem przewłogowo-gruszkowym, no tutaj przy tych jelitach, no to taką kurację, może pani ją robiła kiedyś, a może pani jej w ogóle nie robiła. Bo tutaj jest to coś, co przy różnych dolegliwościach jelitowych, no działa jak złoto, jak to Hildegarda napisała. Złoto Hildegardy z Bingen, czyli miód przewłogowo-gruszkowy.
1: No to oczywiście, że tak, no ale zakładam, że jak pani była z nami na poście, no to może chociaż na tym poście robiła kurację z przewłogą. Do tego mamy Bertram, który działa fantastycznie na procesy zapalne w jelicie. Więc to są takie dwie rzeczy u świętej Hildegardy, które są najbardziej podstawowe przy tej historii, którą pani opisuje w swoim mailu, tak? Do tego jeszcze wszystko, co Hildegarda proponuje do jedzenia, jest sensowne. U Hildegardy zwróćmy uwagę na to, że je się migdały, tak? Hildegarda proponuje jedzenie migdałów. Migdały w bardzo istotnym stopniu obniżają właśnie poziom tych niedobrych, tego niedobrego cholesterolu. Babka Płeśnik jest jeszcze, która obniża poziom cholesterolu spożyta przed jedzeniem. Ja często pacjentom piszę, że tam babkę Płeśnik to my na postach sobie dosypujemy do jedzenia, tak? Ale ja bardzo często pacjentów indywidualnie, jak z nimi rozmawiam, proszę, żeby oni na przykład sobie babkę Płeśnik wzięli 15 minut przed posiłkiem, w którym będą jakieś tłuszcze. Bo babka Płeśnik po prostu wchłania część tych tłuszczów, które zjadamy. W związku z tym ten poziom cholesterolu spada. Ale ja tutaj się całkowicie zgadzam z panią profesor, że histeryczne, ja przepraszam za wyrażenie, ale histeryczne obniżanie poziomu cholesterolu jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. I myślę sobie, że naprawdę ten cholesterol to jest pani najmniejszy problem. Do tego jeszcze tutaj trzeba powiedzieć o omega-3 kwasach, które są absolutnie niezbędne. Omega-3 i to nie i to takie omega-3, czyste, dobre omega-3, które zapobiegają procesom zapalnych wśród błonka naczyń krwionośnych właśnie. I o tym się nie pamięta, o tym się nie mówi. My głównie te omega-3, 6, 9, to tak najczęściej są takie zestawy, to zjadamy w kapsułkach, w jakichś suplementach przedziwnych, gdzie one są tak naprawdę zdenaturowane już. Znaczy są przede wszystkim zmienione temperaturą. I trzeba naprawdę bardzo się starać o to, żeby znaleźć sobie takie dobre źródło omega-3 kwasów, bo to jest absolutnie niezbędne do naszego funkcjonowania. Witamina D3, kolejna niezbędna do naszego funkcjonowania. I to jak mi pacjent mówi, mówią mi pacjenci tak, ja mam dobry poziom witaminy D3, ja mówię, ale jak dobry? No tam powyżej normy, ale pytam, której normy? Tej u dołu czy u góry? No to około 35-40 to nie jest dobry poziom witaminy D3. Witaminy D3 potrzebujemy mieć około 100 i wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni, jeżeli chodzi o zachorowanie, na w zasadzie na większość chorób.
0: No i tak, teraz rodzą się kolejne i kolejne pytania.
1: Przy tym cholesterolu to tłuszcze są bardzo ważne, żeby je jeść. Natomiast są bardzo niedobre węglowodany. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, że wszelkie cukry, kasze i tak dalej, pszenna mąka przede wszystkim, to jest źródło cukru głównie. A cukier jest taką, jest czymś, co najbardziej psuje nasz metabolizm.
0: No i tutaj jelita cierpią, a więc cukier i węglowodany to jest coś, co zdecydowanie należy zmniejszyć w diecie. I to nie tylko dotyczy pani Ewy, która do nas napisała, ale no, nas wszystkich. My, Hildegardowcy, chciałam powiedzieć z dziada pradziada, no ale tak nie jest, ale już od lat. No wiemy, jak postępować, jak to wygląda, ale tłuszcze, z kolei ten dobry tłuszcz i te tłuszcze omega, no to nie jest prosty temat, bo wiemy skądinąd, wiemy od profesorów, którzy badają jakość suplementów na polskim rynku i ten temat też będzie w czasie naszej konferencji 17 października. Ja przypominam, bo ciągle zapraszam na tę konferencję, jeszcze wspomnę pod koniec programu, bo tam już jakoś się sala zapełnia, ale kto chce posłuchać, warto, bo jakość suplementów na polskim rynku no jest po prostu dramatycznie zła i czasami wydawać się może, że bierzemy tam jakieś omegi, tak jak przed chwilą pani doktor mówiła, a tymczasem efektu brak po prostu.
1: Znaczy jakieś omegi, no jakieś omegi. My jesteśmy generalnie, nasze współczesne społeczeństwo jest w przewadze omega-3 kwasów, a omega-3 kwasy działają prozapalnie. Natomiast, przepraszam, omega-6 powiedziałam na początku, bo mogłam się zrobić lapsus językowy. Jesteśmy w przewadze omega-6 kwasów. Omega-6 działają prozapalnie. Natomiast omega-3 to są takie cząsteczki, które obniżają proces zapalny i wyhamowują proces zapalny. I to jest bardzo ważne. I nasze ciało jest tak skonstruowane i nasz metabolizm, że my sobie z cząsteczki omega-3, którą dostajemy z zewnątrz, bo to jest cząsteczka, której nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować, robimy sobie z tego omega-6 i omega-9 w takich proporcjach, w jakich są nam potrzebne. I na tym właśnie polega współczesny problem suplementowania się omega-3, 6, 9 kwasami, dlatego że ja nie wiem, czy tylko w Polsce, ja myślę, że na całym świecie to jakość tych omega suplementów jest żenująco niska.
0: No i teraz, no cóż, rzucam w eter nieśmiało pytanie, no i co z tym zrobić? Gdzie znaleźć te dobre tłuszcze, które są nam potrzebne? Bo no można powiedzieć, że kiedyś tran, ryby, ale dzisiaj to już jest problem.
1: No kiedyś tak, a teraz nie.
0: Teraz nie i teraz trzeba mieć oczy szeroko otwarte. I
1: no
0: sprawdzać.
1: No to trzeba mieć oczy szeroko otwarte i po prostu używać tłuszczów i zwierzęcych, i roślinnych. Tłuszcz to jest z tłuszczu produkujemy najwięcej energii. I dieta bez tłuszczu jest dietą absolutnie dla nas niedobrą i niezdrową. Więc to jest takie coś, o czym warto powiedzieć. Jeszcze wracając do Hildegardowych produktów, no to mamy dyptam, który czyści naczynia krwionośne, jak już doszło w nich do procesów zapalnych i jak już wytworzyły się blaszki miażdżycowe. O czym zawsze warto powiedzieć. Że ten dyptam rzeczywiście ma swoje działanie bardzo spektakularne i widzieliśmy to wielokrotnie u wielu osób, tak? Dosypywanie sobie dyptamu do posiłków, czy to robienie sobie tam z wodą dyptamu czy tabletki z dyptamu. Galgant, który będzie rozszerzał mięśniówkę i uelastyczniał mięśniówkę naczyń krwionośnych. Bo przecież naczynia krwionośne mają wyściółkę swoją, ale one się składają z mięśni, tak? W związku z tym tych trzech muszkieterów Hildegardowych to jest coś, co powinno być w naszej kuchni na co dzień, tak? Znaczy ja nie mówię o dzieciach, no bo dzieci dyptamu nie potrzebują, tak? Często też nie muszą potrzebować galgantu, natomiast bertramu potrzebują już bardzo małe dzieci. Ja to widzę u siebie w gabinecie. Leczę pacjentów w zasadzie od pierwszego roku życia do No, najstarszą pacjentkę miałam 90-kilkuletnią. W związku z tym to Bertram w każdej sytuacji jest potrzebny. I u małych, i u dużych ludzi. Przepraszam, leci nade mną samolot, to mogę mieć zaburzenia.
0: Właśnie słyszymy. Pani doktor wyszła w poszukiwaniu dobrego sygnału gdzieś pod drzewa, a tutaj samoloty nad głowami. To jest niesamowicie cenne, że mamy Hildegardę i że ten dyptam, czyli krzew gorejący, i ten galgant, i Bertram, że one są dostępne i że te kuracje hildegardowe są takie przyjemne. Uczestnicy postów naszego spa dla duszy i ciała przez tydzień mają szczęście to stosować i no dobrze wiedzą, jak przyjemne są kuracje hildegardowe. Na przykład dyptam podawany z winem pietruszkowym. To jest jeden z takich ulubionych sposobów używania dyptamu. A wino pietruszkowe, czyli wino gotowane z natką pietruszki, to jest specjalny przepis, jest niezwykle smaczne i jednocześnie wzmaga tę, wspomaga to działanie dyptamu, czyli no naprawdę można w mądry sposób poprawić sytuację organizmu, nie szkodząc w żaden sposób, a pomagając. Myślę, że odpowiedzieliśmy pani Ewie, że to już chyba jest naprawdę wyczerpująca opowieść.
1: Ale ja mogę jeszcze dwa zdania co do pani Ewy.
0: Jasne.
1: U Hildegardy jest też bardzo ważne, że jemy gotowane jedzenie. Unikamy surowych potraw. Surowe warzywa, surowe owoce jest trudniej strawić. Po prostu potrzebujemy do tego więcej enzymów i tak dalej, większego nakładu energetycznego. I u Hildegardy cenne jest to, że ona proponuje jedzenie gotowanego jedzenia. I to naprawdę z punktu widzenia naszego trawienia jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast pani Ewa, ja serdecznie zapraszam na, możemy chętnie się spotkam, jeszcze raz o tym porozmawiamy.
0: Bardzo dziękuję pani doktor. To jeszcze razem może zaprosimy na konferencję na 17 października, ponieważ ja sama jestem zafascynowana tym, że będziemy mogli spotkać się w tak fantastycznym gronie przyjaciół Hildegardy, profesorów, doktorów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. 17 października, proszę państwa, tego roku, Warszawa, Foksal 3/5 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Należy się zapisać i zapisać się można w Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie, zadzwonić albo wysłać mail, czy wejść na stronę i tam kliknąć, jest możliwość wpisania się na konferencję i również można zadzwonić albo wejść na stronę Agnieszki Wilk, czyli Centrum Hildegardy ku Zdrowiu w Wodzisławiu Śląskim. Organizujemy wspólnie to wydarzenie w Warszawie i to będzie niezwykły czas. Pani profesor Ewa Solarska, pani profesor Marta Ligaj, pani doktor Małgorzata Stępińska, doktor aromaterapii Ani Rawojan, pan doktor Norbert Szaluś, pierwszy raz będzie z nami. Bardzo ciekawy wykład pana profesora. No, będzie się działo i będzie bardzo, bardzo ciekawie, a neurologopeda Agnieszka Wilk, wielka hildegardowa przyjaciółka, bardzo cenny wykład dla rodziców, szczególnie rodziców dzieci z różnymi problemami, a więc to jest taki dzień, na który państwa zapraszamy. Ważne, żeby już się zapisać, bo ograniczeniem są ściany w budynku, więcej się nie zmieści niż miejsc tam mamy. No to właśnie zapraszam państwa bardzo serdecznie, a pani doktor bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i dobrej nocy życzę wszystkim.
0: Dobrej nocy pani doktor, dobrej nocy państwu życzę przed snem. Jeżeli ktoś nie mógłby zasnąć, to proponuję wyjść na spacer, bo w tej chwili mamy jeszcze piękny, ciepły wieczór i to taki prezent dla nas, te dwa ciepłe, piękne dni. Jeszcze nie jesień, jeszcze letnie temperatury i rozgwieżdżone niebo, a nie ma nic lepszego przed snem niż spacer, ale można można oczywiście łyk wina pietruszkowego albo wina gaszonego według Hildegardy z Bingen, które najlepiej gasi emocje i pędzące myśli jak stado dzikich królików, jak napisała nasza mistrzyni. A wino gaszone po prostu gotuje się odrobinę wina, jedna czwarta szklaneczki wytrawnego, a potem, kiedy ono zaczyna już wrzeć, zalewamy dobrą, żywą wodą, czyli dolewamy troszkę zimnej wody. I w ten sposób gasimy ten żar wina, które się gotuje, ono się ochładza, wypijamy je małymi łyczkami, a to wino uspokaja ten żar pędzących myśli i daje nam dobry, spokojny sen. Tego Państwu życzę dzisiaj, dobrego, spokojnego snu. Za tydzień słyszymy się już z Sianorzęd. Tam nasze spadle duszy i ciała, będziemy tydzień nad morzem i stamtąd właśnie połączymy się z Państwem, a jeszcze będzie niespodzianka, bo na moment skoczymy do Tyńca i tam Agnieszka Wilk, ach, to będą bardzo niespodziankowe spotkania, ale będziemy łączyć się właśnie w następną środę. Adam Czerpak realizował nasz program, bardzo dziękuję Adamie, no i dobrego, spokojnego wieczoru i dobrych snów.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Nocne powtórki w net.
4: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry Państwu. Pogoda za oknem, jak zwykle zaczynamy po angielsku, oczywiście każdą naszą audycję lewacką, bo jak wiemy, lewactwo wzięło się z Anglii. Wiecie przecież o tym, że to z przekory dałem taką nazwę audycji. Więc za oknem świeci słońce, jest 19 stopni w Warszawie, więc no, dla mnie ulubiona pogoda. Nareszcie we wrześniu zrobiło się tak, że... Bo cały lipiec i sierpień w Warszawie było cieplej niż na mojej wyspie, na Naxos, w Grecji. I się wściekałem, no, kapelusz...
2: Kapelusz, właśnie.
1: I tak się wściekałem, że kurczę, że w Polsce jest cieplej niż w Grecji, a ja nie chcę mieszkać w Grecji, bo tam za ciepło, tylko chcę mieszkać w Polsce. No tutaj, kurczę, no nareszcie jest tak, jak ma być, czyli jest wrzesień, 10 września i pogoda 19 stopni, to jest moja ulubiona pogoda, jak wiecie, ja jestem sportsmenem i lubię uprawiać chód sportowy ze 3 godziny dziennie. Mam na to czas i ta pogoda jest dla mnie wspaniała. A jaka pogoda jest dla mojego gościa, najwspanialszego polskiego trębacza jazzowego, Piotra Schmidta?
2: Uszanowanie. No, generalnie każda pogoda, która sprzyja, sprzyja dobrej atmosferze, czyli musi być przede wszystkim wysokie ciśnienie atmosferyczne, bo przy niskim to ja po prostu idę spać od razu. Tak, jestem takim, nie wiem, to się mówi meteopata?
1: Meteopata się mówi.
2: Czy jakoś tak?
1: Ta choroba powstała jakieś ze 30 lat temu.
2: Tak myślisz?
1: Tak, dawniej nie było meteopatów.
2: Może po prostu nie była diagnozowalna.
1: Może nie była.
2: Natomiast raczej
1: jeszcze, ja jestem już
2: zawsze.
1: Taki stary, że jak ja mówię 30 lat temu, to dla mnie jest nic, a 30 lat temu ty miałeś 10 lat, no to wiesz, to
2: już 11,
1: troszkę, no. Nawet 11,
2: tak,
1: proszę pana.
2: Tak.
1: To ja już, jak ty miałeś 10 lat, to ja już od 20 lat paliłem marihuanę.
2: No, a ja od 3 lat grałem na fortepianie.
1: Proszę bardzo.
2: Każdy coś tam robi.
1: Czyli obaj skorzystaliśmy.
2: Tak.
1: Tym, że paluszki ci chodzą, a ja, że szare komórki mi chodzą.
2: No, na szare komórki i na paluszki jest wiele metod. To tak. Można by to rozbudować tutaj.
1: Najłatwiejsza to jest jednak przepalić albo się upić, uchlać.
2: Żeby trochę tutaj sparaliżować paluszki przy okazji.
1: Można poprosić o cukier? O! Teraz wiecie, że jesteśmy na żywo na pewno. Więc to jest sekcja Lewacka Radia Wnet. Postanowiłem zacząć zapraszać bliskich mi duchowo przynajmniej i estetycznie artystów. Na pierwszy ogień znaczy było już tu sporo kolegów, ale teraz będę to robił raz w miesiącu i od siebie zaczynam sesję, bo pani Paulina Mazur wpadła na pomysł, żebyś udzielił sekcji lewackiej wywiadu. Ona powiedziała, co prawda, Radio Wnet, a nie sekcji lewackiej. Nie wiem, co wy się tak lewaków boicie.
2: No, tak jak rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, ja tutaj nie wchodzę w te określenia, ponieważ okazuje się, że pewne dobre rzeczy, które chcemy, powiedzmy, dla gospodarki czy społeczeństwa, przypisują sobie zarówno prawaki, jak i lewaki.
1: Tak jest.
2: I pewne złe rzeczy, zarówno prawaki, jak i lewaki się ich od nich stroją. I później się okazuje, że jakby nazewnictwo wprowadza w błąd i powstają jakieś

0: Płótnie jakieś nieporozumienia. W związku z tym w pewnym momencie przestałem na ten temat rozmawiać, bo najczęściej chodzi nam o to samo, a kłócimy się przez nomenklaturę.
1: Tylko, tak.
0: Tak, tak.
1: No
0: tak,
1: ale
0: tak,
1: w muzyce tak. Troszkę też tak jest. No. Ktoś mówi, że gra etno jazz, kurczę, a gra Dixieland.
0: No, to już jednak jest większe zboczenie. Ja bym w to nie wchodził aż tak bardzo.
1: No jest etno jazz, jest etno. Dixieland to jest etniczna muzyka.
0: Będę grał teraz we Wrocławiu na Ethno Jazz Festiwalu 17 września, szanowni państwo.
1: 17 września, czyli
0: i bynajmniej nie będę grał Ethno Jazz muzyki. Będę grał właśnie piosenki Komedy bez słów, czyli no moją tak, najnowszą to, płytę.
1: Ale świetna płyta, świetna.
0: Ale festiwal nazywa się Ethno Jazz. Zresztą to nie jedyny Ethno Jazz, jaki znam, bo na przykład jest jeszcze Ethno Jazz Festiwal, przynajmniej z takim dopiskiem, Palm Jazz Festiwal w Gliwicach.
1: Przecież, tak, który robi
0: Krzysztof Kobyliński.
1: Bardzo świetny facet.
0: A że ja pochodzę z Gliwic i działam w Gliwicach i zresztą o gliwickich
1: czyli
0: sprawach będziemy dzisiaj mówić.
1: Lokalny patriotyzm.
0: Lokalny patriotyzm.
1: Uwielbiam.
0: Tak, tak.
1: Ja
0: tak,
1: uwielbiam.
0: Tak.
1: Wszyscy powinniśmy być lokalnymi patriotami, później krajowymi, a później dopiero światowymi.
0: Szanowni państwo, ja do tego stopnia jestem lokalnym patriotą, że pomimo tego, że przeprowadziłem się z Gliwic ostatecznie do Katowic, to dalej płacę podatki w Gliwicach.
1: O! I to jest patriotyzm, właśnie płacenie podatków. Niektórzy tak, no lewacy tak twierdzą, że prawdziwym patriotyzmem nie jest walka za ojczyznę z bronią w ręku, tylko płacenie podatków.
0: No, to byśmy musieli tutaj znowuż jednak wejść w te tematy polityczne i odnieść się do podatków płaconych przez międzynarodowe korporacje, co jest tematem drażliwym.
1: No, ale przez 8 lat jednak taka...
0: Zresztą pan Brzoska wykazał bardzo wyraźnie, kto tu płaci podatki na terenie Polski, a kto nie płaci podatków.
1: A wykazał to, tak?
0: No, wykazał. No.
1: No, ale pan Brzoska miał tutaj regulacjami się zajmować i się wkurzył, zdaje się.
0: No, ale coś tam zdaje się, że to przekazał. Przekazał coś i podobno nawet coś wdrożono.
1: O!
0: Także tak. Ale to ja tam się na tym nie
1: znam. Ja się nie znam. Ja też
0: mówił,
1: nie, to nie gadamy o tym. To jaka do, re, mi, fa, sol? Po sol jaka jest nuta?
0: La.
1: La, la, la. Zaśpiewałeś? La, la, la. Dobra, więc tak, no zacznijmy może od tego festiwalu, który grasz za tydzień.
0: Tak, nie jest to festiwal wprawdzie. Festiwal Jazz w Ruinach się skończył, który organizujemy w Gliwicach.
1: I
0: szanowni państwo, w Katowicach też, to też a propos lokalnego patriotyzmu. Aha. Bo jako stowarzyszenie, bo tutaj też nie tylko jako trębacz jestem, ale też jako szef Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club.
1: No właśnie.
0: A jako Stowarzyszenie Śląski Jazz Club organizujemy ten festiwal od 22 lat i po raz pierwszy w historii w tym roku festiwal ten rozrósł się ponad Gliwice i trzeci weekend festiwalu odbył się w Katowicach właśnie. A jest to bardzo ciekawy festiwal, skoro już wywołałeś tym hasłem ten temat, to
1: no
0: ja
1: właśnie.
0: Może powiem parę słów post factum już troszeczkę, bo jest to festiwal jazz w ruinach, a więc jak sama nazwa wskazuje, szanowni państwo, festiwal, który lubi przestrzenie postindustrialne. A takich na Górnym Śląsku jest wiele, jak się można domyślać. I między innymi właśnie jesteśmy, zresztą zaczęliśmy w ruinach Teatru Wiktoria, to był ruiny spalonego teatru w 1944 roku. Został spalony i tak to jest do dzisiaj i świetnie tam się gra koncerty. Natomiast my się przenieśliśmy do trochę większego miejsca, hala Modelik Zut. Ponad 150-letnia tradycja hali, gdzie kiedyś robiono te słynne pomniki, na przykład papieża. No to właśnie tam w Gzucie, ale całe mnóstwo różnych rzeczy
1: Gzut,
0: tam robiono.
1: Czyli górnośląskie zakłady?
0: Zakłady usług, nie wiem.
1: Gzut. Tynkarski.
0: No wszyscy mówią Gzut. No. W Gliwicach wiadomo, o co chodzi.
1: A ja lubię
0: pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy Gliwice.
0: Gzut S.A. jest to spółka akcyjna. Można zainwestować sobie w Gzut na przykład i być
1: teraz
0: częścią...
1: inwestycjami wolimy tutaj nie tego. No. Ostatnie się działo.
0: Ja nie mówię, że to będzie dobra inwestycja, ale można zainwestować.
1: Tak.
0: Bo jest to spółka akcyjna. Szanowni państwo, natomiast po raz pierwszy w historii festiwal jazz w ruinach zawitał do Katowic, do fabryki Montana. Też była fabryka, gdzie robiono... Powstała w 1927 roku.
1: Czyli niemiecka fabryka.
0: Tak, niemiecka fabryka, gdzie robiono maszyny górnicze. No jest coś, co na Śląsku miało bardzo szerokie zastosowanie. No i w związku z tym, że ta fabryka już od dawna nie funkcjonuje w tym zakresie, a przechodzi proces rewitalizacji i zaczynają się tam dziać rzeczy kulturalne, a my kulturalnie rozdziewiczyliśmy tą fabrykę.
1: Kulturalne czy kulturowe?
0: Kulturowe też, tak, zdecydowanie.
1: Bo to ciekawe jest, wiesz, bo to się rozróżnia, nie? nie? Kulturalne.
0: No, zależy też, jak się wchodzi. Można kulturalnie wejść, na przykład takie fabryki kulturalnie.
1: Na koncercie Disco Polo można się też kulturalnie
0: bardzo kulturalnie i ubrać kulturalnie, prawda? No. I mówić, wyrażać.
1: Ale kulturowo to już jest co innego, nie pasuje do tego.
0: W zależności do jakiej kultury się
1: ani
0: to odnosi.
1: Ani ty, ani ja nie pasujemy do Disco Polo.
0: Szanowni państwo, jak sobie wejdziecie na stronę festiwalu Jazz w ruinach.pl, to tam są zdjęcia z tego festiwalu. Zobaczycie, jakie niesamowite przestrzenie i klimatem tam są. Natomiast przed nami jest koncert galowy, jubileuszowy.
1: I po to się spotkaliśmy, bo to był podstawowy
0: temat. To był taki trigger, taki wyzwalacz.
1: Ale widzisz, 10 minut nam minęło, 12 minut minęło, żebyśmy doszli do tego. To zanim zaczniesz opowiadać o 70. rocznicy
0: Stowarzyszenia Śląski Jazz Club.
1: Stowarzyszenia Śląski Jazz Club, to żebyśmy jak najwięcej muzyki twojej posłuchali, to posłuchajmy z najnowszej płyty Piotr Schmidt, Komeda's Songs Without Words. A jak wiecie, ja nie lubię anglicyzmów i rusycyzmów, dlatego mówię Związek Radziecki, nie Związek Sowiecki, ale też polskie. Państwo,
0: ponieważ
1: dlatego
0: jesteśmy w Polsce, to niczym Andrzej Wajda będziemy mówić po polsku i w związku z tym
1: są Niemcy, którzy boją się polskiego. Pamiętam,
0: że ja?
1: Tak, nie ty.
0: Nie, no.
1: Sztur, to też nie niemieckie nazwisko,
0: Sztur,
1: prawda?
0: Sztur,
1: on
0: tak,
1: powiedział,
0: tak,
1: że on w Niemczech wstydzi się mówić po polsku. A widzisz, a ja w Grecji nie wstydzę się mówić po polsku i to w dodatku głośno mówię, żeby mnie usłyszało.
0: To mi przypomniała się anegdota z Piotrem Baronem.
1: A ja jestem Grekiem, nie Polakiem.
0: No ja wiem. Przypomniała mi się anegdota z Piotrem Baronem, saksofonistą, który w windzie w Kołobrzegu.
1: Świetny człowiek.
0: Tam spotkał się z dwiema starszymi paniami niemieckiego tam pochodzenia i panie do niego powiedziały, no grzecznie, guten tag, a Piotr Baron do nich, nie guten tag, dzień dobry.
1: Piotrek. Kochany Piotruś jest...
0: Taka anegdota.
1: Dobry,
0: tak.
1: Dobry jest. No,
0: w każdym razie, więc piosenki komedy bez słów. Szanowni państwo, moja najnowsza płyta, to jest 19. płyta pod moim nazwiskiem w moim skromnym dorobku artystycznym. I
1: masz ostry.
0: Jest to druga płyta poświęcona w całości Krzysztofowi Komedzie, a to za namową pana Krzysztofa Balkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Komedowskiego. I tak to się wydarzyło. To jest zresztą płyta live z festiwalu, na którym on jest dyrektorem artystycznym, czyli Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie.
1: Wiesz co, bo ja doszedłem do wniosku, grając swoją muzykę, którą miałeś okazję wczoraj wysłuchać po raz pierwszy, doszedłem do wniosku, że ja grając taką muzykę, jaką gram, czyli w 80-70% improwizowaną, że nie będę tego nagrywał, wiesz, w studio, bo nie ma co. Dlatego, że na improwizację również publiczność ma wpływ, prawda?
0: Oczywiście klimat, atmosfera,
1: więc ja nagrywam
0: energia zwrotna.
1: Tak jak ty tą płytę nagrałeś, to ja tylko na żywo nagrywam. Bardzo się cieszę, że ty też wiesz. Bo wtedy jazz powinno się słuchać chyba nie ze studia, a jednak...
0: Wiesz co, no jedna z moich ostatnich płyt, czy właśnie przedostatnia, Eter, o której ci wspominałem, nagrana w trio z Andrzejem Święsem i Sebastianem Frankiewiczem, też została wprawdzie nagrana w studio, ale przy jednorazowym pierwszym podejściu. To znaczy płyta ma 41 minut i my to nagrywaliśmy... Tak, na setkę. Nagrywaliśmy tą płytę 41 minut, dokładnie tyle samo. Wydaliśmy ją wprawdzie po roku, ale jak ją wydaliśmy, to okazało się, że jest to podwójna jazzowa płyta roku, że ludziom się bardzo podoba, dziennikarzom się bardzo podoba. No i nam też się spodobało, dlatego zdecydowaliśmy się to wydać, prawda? No bo jasne. Jakby nam nie wyszło, szanowni państwo, to byśmy jej nie wydali. Tak to wychodzi, no.
1: Takie to życie jazzmena. Niestety trzeba walczyć ostro, szczególnie teraz, kiedy ta młodzieżowa konkurencja zrobiła się niesamowita.
0: Kiedy... Ty rozpakowujesz tę płytę, żeby ją puścić w radio? Tutaj,
1: nie, w radio nie da się puszczać, dlatego cię prosiłem o...
0: CD. No chciałem winyla też przywieźć, ale też nie wiedziałem, czy w radio z winyla puścić.
1: Nie, to w ogóle nie. Z winyla da się?
2: No jak masz gdzieś gramofon, to tak. Nie?
1: Mam gramofon w domu.
2: No jak przyniesiesz, to będziemy puszczać. Tak?
0: To byłoby ciekawostka.
1: Ale to jeszcze wzmacniesz. A nie,
0: jakie inne radio by puszczało z winyla, prawda?
1: O kurczę. Dobra, będziemy bo ja mam tyle winy. O, Grzech Piotrowski widzę u ciebie gra.
0: Tak.
1: Świetny muzyk, wybitny artysta.
0: No graliście razem, to wiesz dobrze.
1: Graliśmy razem kilka koncertów. Grzech jest świetny. lubi przejmować inicjatywę.
0: Ale to jeszcze wspomnę o Pawle Tomaszewskim.
1: Paweł Tomaszewski, ale jeszcze tutaj, ode mnie ktoś gra z tobą, widzę na tej płycie. Sebastian Kuchczyński na perkusji. On nagrywał moją pierwszą płytę, Naxos Orchestra.
0: Z Kostkiem Joriadisem,
1: Marcinem Kajperem i tak dalej.
0: No, Michał Barański na kontrabasie. I Mino Sinelu
1: marzyłem, ja go poznałem z 50 lat temu, ale tak zamieniliśmy kilka słów na lotnisku, bo on poprzednio grał z Donem Cherrym, Codona. Colin Walcott, Don Cherry, Nino Cinelli.
0: Tak.
1: Codona.
0: Przy czym zwróć uwagę, że właśnie wiele osób w Polsce, tak mam wrażenie połowa, wypowiada jego nazwisko Mino z włoska, Cinelli. Czyli Cinelu, no. A on jest Cinelli. Przecież pochodzenia francuskiego. On pochodzi z Dominikany. Aha. To jest była kolonia francuska, tam się mówi po francusku. I to jest Dominique Sinelu.
1: Dominique Sinelu.
0: W związku z tym wypowiada się właśnie Mino Sinelu, aczkolwiek on zna dobrze włoski, się okazuje, i on jego to bardzo śmieszy w ogóle. Jak on mówi w ogóle po włosku, to...
1: Ale Amerykanie na niego mówią Cinelu.
0: No to też są w błędzie. Może Amerykanie lubią po prostu język włoski bardziej.
1: Więc gra tu Mino Sinelu, którego znam. Znam Sebastiana Kuchczyńskiego. Piotra Szmita mam zaszczyt dzisiaj poznawać. Pierwszy raz rozmawiamy.
0: Pierwszy raz widzimy się na żywo.
1: Także widzicie
0: się
1: wszystko na żywo, tylko w Radio Wnet sekcji lewackiej.
0: Tak.
1: Nie ma lepszego programu. Słuchamy komedę.

0: Kurczę, ten czas szybko leci, ale to, ile trwał ten utwór? 5 minut? Z ręką na gardle to było? Utwór z ręką na gardle. Grali Piotr Schmidt, trumpet, czyli trąbka, przepraszam. Grzech Piotrowski, saksofon. Bardzo lubię tego artystę. On ma głowę taką pełną pomysłów, że nie wiem. Tak. Ale jak się z nim gra, to on lubi przejąć inicjatywę. Też.
1: On zdecydowanie lubi przejmować inicjatywę. Trzeba uważać teraz.
0: Minosinello, proszę cię, wymienię perkusjonistę nazwisko.
1: Minosinello, Dominik Sinelu.
0: Dominik Sinelu na perkusyjnych instrumentach. Spotkałem go ze 30-40 lat temu na lotnisku i powiedziałem mu, że gram z Donem Cherrym, z którym on nagrał wiele płyt dla ECM. I, no i spotkałem go, ale no, imponuje mi to, że on z tobą gra. Bardzo mi to imponuje, bo wiesz, no ja też jestem perkusjonistą.
1: No ja części, wiem.
0: Więc wiesz. Paweł Tomaszewski na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie i Sebastian Kuchczyński, który też, z którym nagraliśmy kilka płyt. Więc widzę, że nas tu łączy, wiesz, no kurczę, środowisko jazzowe zrobiło się potężne w Polsce, ale widzę, że z nas tu trzy nazwiska łączą.
1: A jednocześnie świat jest mały.
0: Chyba, że świat jest mały powyżej pewnego poziomu.
1: Tak, oczywiście, powyżej pewnego poziomu.
0: No. Czyli my nie gramy już po 200 zł w klubie.
1: Zdecydowanie nie.
0: Jakby ktoś mi powiedział teraz iść do klubu zagrać za 200, to bym poszedł i bym zagrał.
1: Ty byś teraz poszedł i zagrał?
0: Teraz bym poszedł i zagrał po audycji oczywiście.
1: Nie, to ja bym wolał wydać te 200 zł na obiad w restauracji.
0: No to już tracisz, 400 zł tracisz.
1: Jestem wtedy na minusie 400
0: zł. Nie zarabiasz 200 i jeszcze wydajesz 200.
1: Ale za to jestem najedzony.
0: Uważaj, bo jak nasz realizator się śmieje, to już jest, się robi niebezpiecznie. Bo mało kto potrafi go rozśmieszyć. No dobra, więc to środowisko jazzowe. I no, ta płyta jest przepiękna. Od razu jak tylko od pierwszego dźwięku ją słuchałem, to niesamowite. Ja oczywiście mam odtwarzacz CD.
1: Ja może wspomnę, że będziemy grali tę płytę w Warszawie 24 października, z tego co pamiętam.
0: 24 października
1: W Białęckim Centrum Kultury. Gościnnie jeszcze będzie z nami Wojciech Myrczek i będzie niektóre utwory śpiewał, więc to nie będą tylko piosenki komedy bez słów, ale także piosenki komedy ze słowami, czyli po prostu piosenki komedy.
0: Tak.
1: Natomiast będziemy grali też ten program dzień wcześniej w Sandomierzu.
0: I to ty dużo
1: koncertów, jest tych koncertów trochę, więc to przy okazji od razu zapraszam.
0: Zapraszaj na wszystko, co gra.
1: Na swoją stronę internetową piotrschmidt.eu, bo tam jest zakładka koncerty i tam najbliższe koncerty zawsze wymieniamy.
0: Piotr Schmidt, jedno słowo.
1: Piotr Schmidt, jedno słowo.
0: I Schmidt się pisze nie przez SZ, tylko SCH.
1: SCH-M-I-D-T.
0: D-T na końcu.
1: Tak.
0: Czyli po niemiecku.
1: Po niemiecku, dokładnie.
0: I natomiast... Piotr Schmidt nie wstydzi się w Berlinie mówić po polsku, w odróżnieniu od pana Sztura.
1: No, aczkolwiek no nie mam powodów najczęściej, żeby w Berlinie mówić po polsku.
0: Ale nie wstydzisz się mówić po polsku, niemiecki, gdziekolwiek.
1: Niemiecki znam tak na poziomie takim tylko komunikatywnym, takim zwykłym. To raczej mówię po angielsku po prostu w Berlinie. No, ale
0: z kolegami idąc ulicą rozmawiasz po polsku.
1: Nie.
0: Wieściszasz głosu.
1: Ćwiczymy niemiecki właśnie. Na polskich ulicach.
0: No widzisz, Rosjanie tylko ja.
1: Żarty.
0: Uczyłem się niemieckiego. No właśnie.
1: Das ist unmöglich.
0: Ja wol.
1: Natomiast zapraszam jeszcze na stronę fanpage na Facebooku Piotr Schmidt Music i tam też jest taka zakładka wydarzenia i tam najbliższe wydarzenia staramy się też o nich informować. Natomiast może wróćmy jeszcze do tego bardzo ważnego wydarzenia.
0: 70-lecie
1: jest...
0: Śląskiego Klubu Jazzowego.
1: Tak.
0: No przecież ja po to cię zaprosiłem tutaj. Dziękuję, że mi przypomniałeś.
1: Wydawałoby się. Szanowni Państwo, bo jest to rzecz dosyć niebywała.
0: 70 lat.
1: 70 lat to jest najstarsze nieprzerwanie działające stowarzyszenie jazzowe w Polsce.
0: Ale 5 lat młodsze ode mnie.
1: Tak. Natomiast jest starsze od PSJ-u jest starsze w zasadzie wszystkiego, co znamy. Jakby to jest najstarsze stowarzyszenie. I cały czas gra, cały czas organizuje. Ba, to stowarzyszenie organizowało pierwsze festiwale, Rawy Blues Festival.
0: Pamiętam to.
1: Taki festiwal...
0: Ale do tej pory się odbywa Metalmania, Rawa Blues, prawda?
1: Tak samo, więc też jak nie drugi? Tylko Metalmania, takie nie, nie jazzowe rzeczy, ale to, ba, nawet w...
0: ja akurat w metal redze, lubię.
1: W muzyka reggae. Też tutaj jakby swoje trzy grosze, bo...
0: Jaka?
1: Bo też...
0: Jaka muzyka?
1: Reggae właśnie, bo festiwal w Ostródzie też tam jakby były początki. Szanowni Państwo, bardzo gruby festiwal. Festiwal, który o mały włos też współzałożycielem gdzieś tam i członkiem nie byłby Krzysztof Komeda.
0: Ojej.
1: No ale tak. Jakoś tam ostatecznie nie dotarł. Do tego festiwal, Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, z którym regularnie też współpracował mój tata, który jakby historią jazzu się zajmował i wprawdzie aktywnie grał na fortepianie.
0: No i wydał bardzo poważną tą, poważną antologię polskiego jazzu.
1: Tak. Trzytomowa taka historia jazzu, obecnie w takiej jednotomowej wersji, dosyć obszernej. Mój tata Andrzej Schmidt aktywnie grał w latach 40., mniej więcej od powojnia do 40, no do 51 nawet, tylko że w latach stalinowskich musiał ukrywać te jazzowe jakby inklinacje. Natomiast miał zespół, tak powiedzmy, przez jakieś 6 lat, ale później już poszedł w stronę teorii i między innymi zapowiadał koncerty, był prelegentem, był recenzentem, był historykiem, także muzyki klasycznej, ale jazzu w dużej mierze i też był związany ze Stowarzyszeniem Śląski Jazz Club. I szanowni Państwo, no, 70 stuka w tym roku, w październiku, i z tej okazji 1 października jest koncert galowy jubileuszowy w Gliwicach, w Teatrze Miejskim. Chociaż on się już nie nazywa Teatr Miejski, tylko Teatr, bo parę dni temu zmienili nazwę, Teatr imienia Tadeusza Różewicza.
0: O, no poważny scenopisarz. Tak. Poważny koleżka.
1: Ja się trochę, może nie, że śmieję z tych zmian nazw, ale ja pamiętam to jeszcze jako tak zwaną operetkę. Później zdaje się był teatr muzyczny, teatr miejski, teraz teatr imienia Tadeusza Różewicza.
0: Sobie dodać.
1: Gliwiczanie nie wiedzą, o jakie miejsce chodzi. To jest najważniejsze.
0: 1 października. W Gliwicach.
1: W Gliwicach.
0: Teatr imienia Różewicza. Tak. Stanisława.
1: I mamy całą plejadę fantastycznych postaci tam występujących, związanych czy też z gliwickim jazzem, czy szerzej ze śląskim jazzem. Aha. Głównie Górnego Śląska. Taką może największą gwiazdą wieczoru jest Big Band Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.
0: Aha. To ty go prowadzisz?
1: Pod dyrekcją Sebastian Sołdrzyński, trębacz, ale także legendarny profesor Andrzej Zubek.
0: O, Zubek, no jasne.
1: Zubka to wszyscy już kojarzymy.
0: No, oczywiście.
1: A z nim gościnnie zaśpiewa Karo Glazer, która pochodzi z Gliwic, zaśpiewa Wojciech Myrczek, który jest mocno ze Śląskiem związany i pochodzi z Czechowic-Dziedzic, ale także gościnnie wystąpi Jerzy Główczewski. Ja też tam zagram gościnnie z tym zespołem. Będzie osobno jeszcze jako inny podmiot wykonawczy Niedziela Family Trio, czyli Wojciech Niedziela na fortepianie, Jacek Niedziela Mejera na kontrabasie i Gabriel Niedziela na gitarze. Będzie Bartek Pieszka, kwartet, świetny wibrafonista gliwicki, który skończył u Benka Masolego mniej więcej wtedy, kiedy ja, i jest absolutnie jednym z najlepszych wibrafonistów w Polsce.
0: Tak.
1: Aczkolwiek się aż tak mocno nie udziela. Będzie sporo tych podmiotów wykonawczych. Będzie Krzysztof Kobyliński także w kilku odsłonach, bo też jest to ważna postać naszego gliwickiego.
0: A czy będzie Apostolis Antymas? Gitarzysta?
1: Nie, Apostolisa nie będzie.
0: On pochodzi stąd.
1: Tak, on w Bielsku mieszka chyba, nie?
0: Teraz już w Bielsku zamieszkał.
1: Tak, zgadza się. Natomiast jego nie będzie, no ale będzie całe mnóstwo świetnych postaci. Będą też jakieś tam nagrody wręczane, jakieś różne rzeczy, także taka galowa sytuacja.
0: Jakieś tam Gloria Artis i takie rzeczy.
1: Jakieś coś tam, nie mogę na razie zdradzać, bo nie daj Boże
0: chciałbym, żeby nasi słuchacze się dowiedzieli
1: Słucha nas jeszcze podmiot otrzymujący, a jeszcze nie wie i nie powinien się dowiedzieć.
0: A, rozumiem, dobra. Także, no to nie będziemy pierwsi. Czyli poważne ten się szykuje.
1: Poważna sprawa.
0: A ten teatr jak jest duży? Ile publiczności tam
1: chodzi? Jest 440 miejsc. Natomiast zapraszamy wielu ludzi związanych ze stowarzyszeniem, a także władze miasta i różnych też artystów. Zapraszamy jakby na to stowarzyszenie, więc biletów do kupienia jest już trochę mniejsza pula. 300 miejsc jest do sprzedaży. Więc oczywiście
0: to
1: zapraszamy.
0: Idą, bo to za 2 tygodnie i już za 3 tygodnie.
1: Za 3 tygodnie, tak, to będzie. Tak,
0: no to bardzo dobrze wam bilety schodzą.
1: Bilety schodzą dobrze, natomiast jeszcze są, także jak państwo macie ochotę przyjechać na tą galę, na ten galowy koncert, to zapraszamy serdecznie. Najlepiej wejść na naszą stronę sjc.pl. SJC, czyli Śląski Jazz Club, prawda?
0: Tak,
1: SJC.
0: No.
1: Albo bilety.sjc.pl, to już jest bezpośrednio do naszej bileterii i tam można sobie bilecik kupić w cenie zniżkowej, bo koncert jest dofinansowany przez miasto Gliwice.
0: A jednak. No właśnie, miasta tak. Powinny być jednak mecenasem sztuki. Dawniej była arystokracja.
1: Zdecydowanie.
0: Dawniej arystokracja wspierała sztuki, dwory królewskie i tak dalej.
1: Tak.
0: Teraz państwo, ponieważ mamy tak zwaną demokrację, ja tego nie nazywam demokracją, więc tak zwaną, a jestem Grekiem, więc mam troszkę większe prawo do słowa demokracja. To jednak teraz powinno za arystokratów robić to państwo.
1: No, ja jestem fanem demokracji bezpośredniej. Takie mniej więcej może jak...
0: No ja też, ale nie mamy
1: Szwajcarii,
0: takiej demokracji.
1: Ale to mało kto chce sobie na coś takiego pozwolić.
0: Masz rację, prawda? Szwajcaria. No, pohandrowała żydowskim złotem. Także Szwajcaria całkiem nieźle im się wiedzie.
1: Oni mają swoje sposoby, prawda?
0: Mają tam sposoby.
1: Ale jednak ta demokracja bezpośrednia, taka przynajmniej w jakimś aspekcie, jest ciekawym
0: systemem. To tutaj chyba popieramy obaj Pawła Kukiza.
1: Ja już nie wiem, a czy on się dalej udziela politycznie?
0: Udziela się politycznie cały czas. Ja się kumpluję z nim, wiesz. Wiesz, to jest muzyk, fajny chłopak. Poza tym zachował się jak prawdziwy dżentelmen w stosunku do Greków mieszkających w Polsce, bo było głosowanie na temat mniejszości narodowej greckiej w Polsce. Zostaliśmy mniejszością. Ale on się pomylił. Ja mówię, jak ty się pomyliłeś, kurwa, taki mądry człowiek.
1: Można takie słowa tutaj na antenie?
0: Nie, cool.
1: Bo jakby można było?
0: Cool, powiedziałem. Aha, cool,
1: to
0: czyli
1: ja
0: wiesz, cool z angielskiego.
1: To pod uwagę ewentualnie.
0: Nie, będzie wycięte, nie będzie.
1: Dobrze.
0: Nie wolno. Znaczy, no, ja sam się nie zgadzał na to, żeby, wiesz, no czasem mi wychodzi, no, wiesz, no.
1: W każdym razie, no, Paweł Kukiza szanuje za jego przedsięwzięcia muzyczne. Pamiętam kiedyś te jego postulaty jednomandatowych okręgów wyborczych i tak dalej.
0: Demokracja bezpośrednia.
1: Natomiast przyznam szczerze, że już od lat nie śledzę.
0: A on dalej działa i napisał SMS-a do wszystkich swoich znajomych Greków, czyli między innymi do mnie, że bardzo przepraszam, pomylił się i nie nacisnął tego guzika, który chciał nacisnąć, że jest za.
1: Przy głosowaniu.
0: Tak, no ale ile tych SMS-ów musiał powysyłać? Mm-hmm. Że pomylił się przy głosowaniu i przeprosił nas wszystkich. No kurczę, no mało polityków się tak zachowuje, co znaczy, że on raczej nie nadaje się na polityka. Jeśli przeprasza... No kurczę, jaki polityk ci będzie przepraszał? Przecież polityk zawsze ma rację, nie?
1: No... To jest bardzo wrażliwy temat, prawda? No. Ja uważam, że przyzwoici ludzie do polityki garnąć się nie powinni, prawda? Bo to nie ma miejsca w polityce na przyzwoitość.
0: No, no widzisz, no. A ja jednak generalnie... czytam Platona i on chciał, żeby polityką zajmowali się filozofowie, żeby rządzili krajem.
1: To jest pobożne życzenie, prawda? To jest taki, w myśl idei platońskich, no to by...
0: Sokratejskich bardziej.
1: Idealistycznie tak mogłoby rzeczywiście być. No. No. Aczkolwiek, czy współczesny świat i filozofowie to najlepsza opcja, biorąc pod uwagę mnogość wiedzy na tematy ekonomiczne, gospodarcze, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli rozumiem, że tu mamy wywiad, a tu sobie oglądamy jakiś koncert.
0: Tutaj oglądamy taką moją Emmet Cohen, taki żydowski pianista. Genialny i on gra brazylijską muzykę. Ale popatrz, no, gra jazz, a ma 8 milionów wyświetleń.
1: To jest dziwne, to jest dziwne. No, to nie powinno tak być. To nie znaczy, powinno. Że ten jazz jest zhańbiony komercją.
0: Ja podejrzewam, że Miles Davis ma więcej niż 8 milionów wyświetleń.
1: O, nie sądzę, ale to też z tego powodu, że on na bieżąco nie wrzucał do sieci, bo jeszcze nie było wtedy,
0: wtedy nie było
1: YouTube'a, więc teraz post factum, jak odgrzewane kotlety wrzucałem do sieci, to chcąc nie chcąc, te zasięgi są mniejsze, prawda?
0: Ale tutaj pooglądam, jak ta dziewczyna gra fajnie na bębnach.
1: A to nie jest chłopak?
0: Mi się wydaje, że to kobieta, bo ma piersi. Ale może być to facet
1: to od może, hamburger- być chłopak,
0: może być facet od hamburgerów i hot dogów.
1: Nie wchodźmy w te tematy tak
0: hamburgery
1: szeroko.
0: Hot dogi. Ja jestem,
1: bo
0: jestem wegetarianin.
1: Ja z kolei staram się jeść głównie rzeczy pochodzenia zwierzęcego.
0: No widzisz, to tak jak mój syn.
1: Ale uzupełniamy się dzięki temu, więc to jest w przyrodzie równowaga, prawda?
0: Yin yang.
1: Yin yang, tak.
0: Bo chińszczyzny można tu używać. Nie wolno amerykanizmu, anglicyzmów i rusycyzmów, ale chińszczyzny proszę bardzo.
1: No, moja mama kiedyś opowiadała mi o medycynie pięciu elementów, czy tam pięciu przemian, już nie pamiętam, że coś było w ziemi, w wodzie, tak, z powietrzem, z wiatrem i tak dalej. No, takie to ciekawostki różne, żywieniowe, ale ja się interesuję troszeczkę takimi rzeczami. Tym bardziej zejdźmy z tego tematu, bo jak zacznę, to nie skończę.
0: Dobrze, ja ci powiem, to ja zakończę to w takim razie temat. Ja się w ogóle tym nie interesuję. Ja po prostu nie jem mięsa i koniec, nie zabijam.
1: Dlatego, że się tym nie interesujesz.
0: Od mniej więcej, od około 60 lat. Ponad 55 to na pewno. Znaczy od czasu, kiedy mój ojciec nie żyje, umarł w 70 roku, to 56 lat.
1: Godne podziwu.
0: Także w ogóle nie myślę o tym, bo dla mnie to nie istnieje, wiesz. Ale też mi nie przeszkadza, jak ktoś siedzi koło mnie przy stoliku i je mięso. W ogóle mi to nie przeszkadza. Znaczy troszkę, bo współczuję takiej osobie, oczywiście. No ale wiesz, no jak wybrał taką drogę życia, dlatego moje dzieci, nigdy ich nie zmusiłem do, tak jak na przykład ten lider zespołu, w którym grałem, nie pozwalał swojej córce jeść mięsa. Ona nigdy w życiu nie zjadła mięsa, słynna aktorka. I ona przekonuje innych do niejedzenia mięsa. Ja natomiast nikogo nie przekonuję. Uważam, że każdy, to jest prywatna sprawa każdego human being, czyli humanisty.
1: No ja mam inne zdanie na ten temat. Uważam, że mięso jest zdrowe i że szczególnie osoby z problemami hormonalnymi i zdrowotnymi powinny właśnie przerzucić się z jakiejś tam soi czy różnych rzeczy, które hormonalnie są bardzo szkodliwe, na mięso właśnie. Ja, ale to jest oczywiście moja opinia.
0: No większość ludzi, którzy jedzą mięso, nie dożyła mojego wieku. Ja mam ponad 75 lat.
1: Wydawałoby się. Ale może wróćmy do na przykład Krzysztofa Komedy.
0: O.
1: Bo on czy jadłby mięso, czy nie jadł mięso, bo nawet, nie wiem, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć,
0: pomimo, że musiał jeść mięso,
1: biografię Magdaleny Grzebałkowskiej czytałem o Komedzie, to nie pamiętam w tej chwili, czy stronie od mięsa. Raczej normalnie jadł tak jak wszyscy, bo wtedy nikt specjalnie nie wydziwiał w tamtych czasach, jeśli chodzi o dietę i każdy jadł normalnie, tak jak babcia przekazała.
0: No nie, ja już wtedy wydziwiałem.
1: Komeda tak czy siak byłby przez Marka Chłasko strącony z tej skarpy po prostu i by rozwalił sobie tą głowę i tak czy siak by zmarł w 69 roku, więc ta dieta nie wpłynęłaby na jego długość życia, prawda? Lifespan, jak to mówią za granicą.
0: Dobra, posłuchajmy Komedy w takim razie.
1: Posłuchajmy Komedy.
0: Tak, jaki mamy następny numer?
1: Tą balladę mieliśmy. Ja nie chcę spać, tak? Mieliśmy
0: to jest ta długa ballada? Nie.
1: Nie, to jest ta krótka ballada.
0: To poproszę tą krótką, tak.
1: Poprosimy balladę, szanowni państwo, miłego słuchania.

0: szczęście trąbka nie Stańkowa. Bo jak zauważyłem, że dużo ludzi idzie drogą Tomka Stańko.
1: No wiesz, Tomasz Stańko miał bardzo charakterystyczny sound i język wypowiedzi i na pewno był inspiracją dla wielu, dla mnie także. Zresztą z tego powodu poświęciłem mu jedną płytę.
0: Tak.
1: Wprawdzie na tej płycie utworów Tomasza Stańko nie ma, ale jest taki klimat stańkowy i CM-owski, bardzo wyraźnie inspirowany Tomaszem Stańko, co tam słychać. W związku z tym zadedykowałem mu to w podzięce właśnie za moc inspiracji. Natomiast od tego czasu już minęło trochę czasu i w międzyczasie chyba, nie wiem, z 8 kolejnych płyt wyszło.
0: To powiedz mi, która jest zainspirowana Stańką z tych?
1: A tych tutaj Mircea, nie ma, Schmidt, bo to są tylko najnowsze.
0: Quartet.
1: To jest jeszcze
0: ale to ty wydajesz co, jedną płytę rocznie nagrywasz, czy
1: tak,
0: dwie?
1: Średnio jakoś tak wychodzi, jedna płyta rocznie, no. Aczkolwiek to nie jest jakoś super planowane, jakoś tak wychodzi po prostu. Niektóre płyty są przez przypadek, tak jak ta płyta z Andrzejem Święcem i z Sebastianem Frankiewiczem nagrana. Właśnie. My czekaliśmy w studio tak naprawdę na Pawła Tomaszewskiego, który miał dojechać, ale miał być Krzysztof Herdzin. Mieliśmy nagrywać zupełnie inną płytę, którą zresztą nagraliśmy ostatecznie, ale Herdzin sobie nie zapisał w kalendarzu. I w związku z tym zadzwoniłem do Pawła, mówię, co robisz dzisiaj i jutro, bo my jesteśmy w studiu, wiesz, no może byś dołączył. On mówi, nic, no to przyjadę, tylko mogę być najwcześniej za 3 godziny. Ja mówię, no to słuchajcie, chodźcie. Czy ja to powiedziałem, czy Andrzej Święc w każdym razie chcieliśmy trochę ten czas zabić. W związku z tym byliśmy gotowi w studio do nagrania czegoś, no to chodźcie coś na setkę, wyimprowizujemy. Właśnie wyszło tak niesamowicie klimatycznie, taka niesamowita aura się zrobiła.
0: No właśnie, taką muzykę
1: 41 minut,
0: kocham.
1: W 41 minut nagranie.
0: Mam to tutaj?
1: Jest tutaj ta taka bordowa, taka bardziej.
0: To jest bordowa?
1: No.
0: Ja się nie znam na kolorach, dlatego się pytam.
1: I się okazuje, że właśnie podwójna jazzowa płyta roku.
0: Ale co według Jazz Forum?
1: 2.25. Jazz Forum i w ankiecie w plebiscycie Adama Dobrzyńskiego. W każdym razie recenzji mamy mnóstwo świetnych, więc też przy okazji tą płytę Państwu polecam. Szanowni Państwo, tych płyt jest całe mnóstwo i tu polecam od razu wydawnictwo SJ Records.
0: Właśnie.
1: Jest to kapitalne, niszowe, jazzowe
0: wydawnictwo. To jest twoje wydawnictwo.
1: Jestem dyrektorem artystycznym, tak?
0: No właśnie, ale nie wiesz co innego jest bycie dyrektorem
1: ale
0: artystycznym,
1: wydajemy różnych artystów,
0: a co innego wiesz. Właścicielem.
1: Bo ja na przykład właścicielem jest Marek Różycki.
0: Bo ja jestem właścicielem Bila Records. Mhm. Ale Bila musi być właścicielem Bila Records.
1: No tak. Ja jestem dyrektorem artystycznym, ale wydajemy różnych artystów. Bardzo fajne tam są płyty. W tym różne moje poprzednie. Nie tylko najnowsza piosenki Komedy Bez Słów, ale także poprzednie płyty.
0: A powiedz mi na tym koncercie z okazji 70-lecia Śląskiego Klubu Jazzowego. Przypominam, to będzie 1 października w Teatrze imienia Różewica.
1: Tak.
0: Czyli no, Gliwiczanie będą i tak wiedzieli, gdzie to jest. Czy tam będziesz miał stoisko z płytami?
1: Zawsze, gdziekolwiek gram, mamy jakieś stoisko z płytami.
0: Właśnie, będzie bo to jest ważne, nie?
1: Tak, to jest ważne. Kogoś tam mam, kto tam po prostu sprzedaje, więc staramy się mieć ekspozycję.
0: Właśnie,
1: bo ludzie często chcą sobie kupić po koncercie, nawet na pamiątkę, prawda?
0: Albo żeby autograf dostać.
1: W ogóle okazuje się, że 50% ludzi kupujących winyle nie słucha tych winyli z winyla, tylko słucha na Tidalu na przykład, a winyle ma z autografem czasami na pamiątkę i kolekcjonuje, prawda? Bo zwłaszcza, że winyle bardzo często po tym, jak nakład się kończy i u mnie ten case występuje, one z mety na Allegro idą 2 razy bardziej cena do góry, prawda? Z drugiej ręki, żeby odkupić. To przy okazji Państwu polecam jako inwestycję, na przykład zamiast w złoto czy w akcję, to jest pewna inwestycja w winyle Piotra Szmida, prawda?
0: Pewniejsze od złota nie ma.
1: Nie ma, ale to już jest wielokrotnie potwierdzony
0: case. Ale oczywiście.
1: A nakład się kończy, a to są małe nakłady, tam 500, 600, 300.
0: Ja mam sporo winyli, ale tylko swoje mam winyle i tylko patrzę na te Allegro, jak mi to potwierdzam to, co ty mówisz. Jak to idzie w górę.
1: Idzie w górę, tak.
0: Bo w tej chwili moja płyta kosztuje taka najtańsza 250 zł.
1: No widzisz.
0: Ale ja to zbieram te winyle na emeryturę. No, jak będę miał ponad 100 lat, no to przejdę jednak na tą emeryturę za jakieś 30 lat. No to wiesz, to te winyle będą się sprzedawać.
1: Czego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Sobie również.
0: Życzę ci 150.
1: Szanowni Państwo, zapraszamy 1 października. Tak. A przy okazji zapraszam na najbliższe koncerty, bo jeszcze mamy w międzyczasie trochę tych koncertów.
0: A no właśnie opowiadam.
1: 17 na przykład września właśnie w Wrocławiu Ethno Jazz Festival, piosenki komedy bez słów. 19 września w Poznaniu też piosenki komedy bez słów. 20 września gościnnie będę w projekcie Wojtka Merczka na festiwalu Love Polish Jazz w Tomaszowie Mazowieckim. Później zapraszam też między innymi do Wenezueli na parę koncertów, na których będę grał.
0: Do Wenezueli to chętnie. Ale tak? Tam masz wizę od Trumpa? Dostałeś?
1: Nie, bo nie muszę. Zapraszam je MSZ. Także oni tam...
0: Ale kogo?
1: Mnie.
0: Ale MSZ Ameryki czy Wenezueli? Bo Wenezuela się poddała.
1: No, polskie MSZ, więc oni mają wyrąbane na to, kto w Wenezueli rządzi. Czy Wenezuelczycy, czy Amerykanie, prawda?
0: Moim zdaniem polskie MSZ nie ma pojęcia o polityce zagranicznej.
1: Polskie MSZ po prostu organizuje tam...
0: Fajnie, niech organizują.
1: Promocję kultury polskiej na świecie i w związku z tym tam się wybieram, szanowni państwo, i 1 października w Gliwicach w Teatrze Miejskim w tej chwili już imienia Tadeusza Różewicza galowy jubileuszowy koncert.
0: A dla naszych warszawskich
1: Stowarzyszenia Śląski Jazz Club.
0: A dla naszych warszawskich fanów, twoich fanów, to 17 października,
1: nie, 24 tak? października w Białymstockim Centrum Kultury, następnie coś jeszcze będzie wcześniej, już nie pamiętam kiedy dokładnie.
0: To coś mówiłeś, 14 października zdaje się, nie?
1: No nieważne. W każdym razie, jeszcze w październiku coś będę grał gościnnie w Bardzo Bardzo i 9 listopada, szanowni państwo, w MOKSO. Też będzie projekt i taki bardziej już kolędowy z Wojciechem Merczkiem śpiewającym. Aha. Christmasowy, ja bym powiedział bardziej. Będzie 6 grudnia na Mikołajki w MOKSO też. Także w Warszawie
0: MOKSO
1: do końca
0: to
1: roku
0: jest
1: cztery
0: klub,
1: razy jeszcze.
0: Który jest, zdaje się, w browarach, tak?
1: Jest tam w fabryce Norblina. No.
0: A, w fabryce Norblina, przepraszam. Tak. No tak, także zapraszamy, ale proszę państwa, nie zapamiętajcie wszystkiego. My nagrywamy to na YouTube. W tej chwili kończymy audycję, bo chcę koniecznie, żebyśmy posłuchali jak najwięcej Nim wstanie dzień. To jest moja ulubiona kompozycja komedy, wyobraź sobie. Fajnie, że na koniec. Wchodźcie na stronę, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć jeszcze raz.
1: Piotr Schmidt EU.
0: Piotr Schmidt EU. Piotr Schmidt jedno słowo, .eu.
1: Albo na fanpage na Facebooku, zakładka wydarzenia.
0: A teraz słuchamy. Piotrze, bardzo ci dziękuję.
1: To ja dziękuję.
0: Za kilka miesięcy cię znowu zaproszę i zobaczymy, ile ci z tego wyszło, o co opowiedziałeś dzisiaj, bo wszystko dobrze. Jest nagrane, prawda? No, już się nie wywiniesz.
1: Dobrze, wszystko zarejestrowane.
0: Super, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: W razie rozprawy sądowej jest dowód.
0: No właśnie, nie, tutaj nie ma żadnych rozpraw sądowych. Przecież sądów nie mamy w Polsce.
1: Czy Schmidt zagrał te koncerty, o których opowiadał w Radio Wnet?
0: O, który mi się chwalił w Radio Wnet, o, jeszcze lepiej. Dobra, Piotr Schmidt, proszę państwa, bardzo, bardzo dziękuję. I słuchamy komedy w wykonaniu Piotra Schmidta.
1: Dziękuję również, do zobaczenia.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Matematyk, tak jak poeta, powinien dostrzegać to, czego inni nie widzą, i patrzeć głębiej niż drudzy. Tak Zofia Kowalewska, pierwsza profesor matematyki na świecie, powiadała, a dzisiaj gościmy w studio też profesor matematyki, można powiedzieć, uczącą w szkole średniej, Monikę Nagórko, matkę siedmiorga dzieci. Tak mówiliśmy przed rozpoczęciem audycji, że na każdy dzień tygodnia i w poniedziałek witamy wszystkich, całą rodzinę pani Nagórko też. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
1: Tak, jak właśnie uczniowie tak powinni być ustawieni do matematyki, bardziej jak poeta, marzyciel, z wyobraźnią, czy właśnie tak ściśle, czy myśleć powinni tak twórczo, czy odtwórczo?
2: Ja myślę, że dwa nurty są potrzebne, i to poetyckie, i to bardziej ścisłe, ale to, że matematyka jest kreatywną działalnością, no to powinniśmy kłaść na to nacisk.
1: Czyli ważne jest, a czy w matematyce trzeba osiąść na laura, kiedy już się zadania umie rozwiązać, wszystko jest obliczalne, czy właśnie, co robić dalej wtedy?
2: To jest najpiękniejsze w matematyce, że te pytania nam się nigdy nie kończą. No i te zadania możemy rozwijać i stawiać kolejne pytania i następne. Także tutaj nie ma mowy o tym, żeby osiąść na laurach, tylko ten rozwój jest nieustanny.
1: Tak, Zofia Kowalewska, Kowalewska, ja chyba, to była, ojca miała Polaka, ale z rodziny tam ze wschodu, tak?
2: Rosyjska.
1: I ona miała taką dewizę życiową: powiedz, co wiesz, uczyń, co musisz, niech się dzieje, co powinno. Czy tak powinno wyglądać na każdej lekcji matematyki?
2: Ja myślę, że to takim głównym celem jest to, żeby uczniowie weszli zainteresowani przedmiotem i tak z takim poczuciem, że dzisiaj wykonałem kawał dobrej roboty, że się dzisiaj czegoś nauczyłem. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, to właśnie to, co powinno się zrobić, to będzie zrobione.
1: Tak. Matematyka, to już od Galileusza, tak wiemy, jest takim alfabetem, bo przy pomocy którego Pan Bóg opisał wszechświat. Czy rzeczywiście matematyka dzisiaj ma nas tak urealniać, stawiać w tej rzeczywistości wielkiego wszechświata, czy ona jakby tylko jakimś takim zakątkiem, czy małym punktem, tak, zajmuje się? Jak to właśnie postrzegać?
2: Nawet przyjrzymy się tej szkolnej matematyce, no to się okaże, że to jest język, który opisuje świat, i znajdziemy matematykę także w innych przedmiotach, nie tylko tych przyrodniczych albo narzędzia, którymi normalnie codziennie zajmuje się matematyk, które stosuje matematyk, to też możemy przenieść na inne dziedziny wiedzy. Także to nie jest taki przedmiot, czy taka nauka, którą możemy sobie tylko zająć się w takim biednym punkcie, ale na pewno możemy rozszerzać.
1: Czy da się nauczyć tak matematyki bez wymagania chociażby, nie wiem, tabliczki mnożenia? Tak najkrócej.
2: Po pierwsze, matematyka to jest nauka o myśleniu i będzie bardzo się zawęzimy, tylko jeśli sprowadzimy mnożenie do nauki tabliczki mnożenia samych działań. Ważne jest to, żeby uczeń potrafił tę matematykę zobaczyć, wyobrazić sobie liczby, wyobrazić sobie relacje, które tam są. No i te metody, takie jak pracować z małymi dziećmi, to wiemy, że i też wiemy, jak mózg się uczy, że ten rysunek jest bardzo ważny, więc jeśli sobie pewne rzeczy zwizualizujemy, zobaczymy relacje między tymi liczbami, to ta tabliczka mnożenia będzie jakbyś, powiedzmy, efektem końcowym naszych różnych działań, gdzie budujemy na rozumieniu, na związkach. Także ona się pojawi. No, gorzej będzie, jeśli tylko sprowadzimy do pewnych tylko rachunków, do pamięciowych, do zapamiętania pewnych działań, no bo wtedy rezygnujemy z tego myślenia matematycznego, a w tym jest całe piękno matematyki.
1: Czy to myślenie matematyczne widać dzisiaj w programach, kanonach szkoły polskiej?
2: I tak, i nie. To znaczy, jeśli weźmiemy programy nauczania, i to od wielu lat, one kładą duży nacisk na myślenie matematyczne, na rozumowanie, na krytyczne myślenie, ale później jak przechodzimy do praktyki, no to widać też z badań, że często skupiamy się na tej narzędziowej matematyce, na algorytmach, na procedurach, ale to nie jest narzucone ani przez programy. Prędzej może wynika z jakiejś praktyki takiej, tej zwyczajnej, może z jakiejś takiej tradycji i to bardziej tak to wychodzi.
1: Czy właśnie tak jak dzisiaj uważa pani minister, tak, bo tak jest w edukacji, że uczeń sam powinien sobie stanowić kanony matematyczne?
2: Myślę, że uczeń jest za mało ma wyobrażenie o świecie, żeby samemu stanowić te kanony. On potrzebuje mentora, wsparcia, osoby dorosłej, doświadczonej. I może nie chodzi o to, żeby być takim przekaźnikiem wiedzy, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Przekazać wiedzę, umiejętności z jednej głowy do drugiej, to wiadomo. Chcemy, żeby uczeń samodzielnie pewne rzeczy odkrywał, żeby tę matematykę tworzył w swoim umyśle, no ale te narzędzia do tworzenia, sposoby, jak dojść do pewnych rzeczy, no to potrzebny jest ten przewodnik w postaci, w osobie nauczyciela.
1: Czyli tak jak w literaturze jest pewien kanon, tak, czy lektury są, to w matematyce też powinny być takie konkretne podręczniki, konkretne wskazania.
2: Znaczy tak, matematyka mamy, historia matematyki sięga, to można powiedzieć, historii człowieka i jeśli do dzisiaj nikt nie wymyślił jakiejś takiej specjalnej metody, która bez wysiłku, bez włożonej pracy przynosi efekty, no to takie metody po prostu nie ma, ale znamy jakieś kierunki, w jaki sposób dzieci się uczą, w jaki sposób się uczymy, poprzez właśnie odkrycie, poprzez szukanie powiązań i to oparcie o pracę na początku z dziećmi, tymi młodszymi, pracę z konkretem, później poprzez rysunek i dopiero gdy dochodzimy na samym końcu do abstrakcji. Takie podejście w trzech etapach najbardziej się chyba sprawdza.
1: Czyli matematyka nie tylko ma uczyć liczyć, ale ma uczyć myśleć, dostrzegać wzorce, przewidywać konsekwencje.
2: To przede wszystkim, tak. Jak porozmawiamy z matematykami, tymi, którzy się zajmują badaniami naukowymi, to często usłyszymy od nich, że jeśli chodzi o liczenie, to nie są tacy sprawni rachunkowo, albo może dlatego, że potrzebują więcej czasu. My często utożsamiamy szybkość z tym, że ktoś jest dobry z matematyki. A to, że ktoś liczy wolniej, to często właśnie świadczy o tym, że o jakiejś głębokości myślenia, o tym odnajdywaniu różnych powiązań, no i na to wymaga czasu albo też takiego głębszej refleksji.
1: Tak, polska szkoła matematyczna, lwowska, no to jest taka dość, można powiedzieć, pokaźna, tak? Ale pani reprezentuje szkołę taką matematyki zwaną matematyką singapurską.
2: Tak, ale oddzielmy tutaj tę matematykę, można powiedzieć, z tego wyższego poziomu od dydaktyki, tak? Od metodyki nauczania matematyki. Przyszło w pewnym momencie takie zainteresowanie po badaniach PISA, gdzie się okazało, że uczniowie z państw azjatyckich są w tej czołówce z wyników badań i w porównaniu do naszych polskich uczniów, no to ta różnica jest dosyć duża. Widać, że mamy kogo gonić. My mamy świetne wyniki w porównaniu do tych państw z tej średniej stawki, z Unii Europejskiej na przykład, ale jeśli sobie zatrzymamy się tylko na tych wynikach, że jest świetnie w porównaniu, nie wiem, do Niemiec, do Anglii, do Europy Zachodniej, no to coś nam w tym momencie ucieka, bo naprawdę te wyniki są, jeśli chodzi o Singapur, czy Hongkong, Chiny są
1: dużo niższe.
2: Nasze są dużo niższe. Te badania pokazują, tak jakby była różnica około 2 lat w nauczaniu. Tak jakby uczniowie stamtąd byli 2 lata dłużej się uczyli. To jest dużo, to już jest dużo. No i stąd poszło takie pytanie, co oni takiego robią, że mają takie wyniki. No i pewnych wzorców kulturowych to nie jesteśmy tutaj w stanie przenieść. Pytanie o zdolności też to są takie elementy, których tutaj nie przeniesiemy. Ale jeśli chodzi o metodykę nauczania matematyki, to tak. No i co się okazało? Bo z jednej strony można powiedzieć, Singapur się wdrapał na szczyt tych wyników, ale on tam na tym szczycie jest przez wiele, wiele lat. To jeden sukces to jest to, że tam są, a drugi to jest to, że tam się od wielu lat utrzymują. I okazało się, że w latach 80., kiedy ich uczniowie takich wyników dobrych nie mieli w porównaniu do innych państw regionu Azji Wschodniej, no i to przyznano się w tym momencie do tego, że skoro mamy takie słabe wyniki, nasi uczniowie nie potrafią wielu rzeczy, to znaczy, że mamy gdzieś problem nie z uczniami, bo dzieci są tak samo zdolne, mają te same możliwości, mają podobne warunki, ale coś jest nie tak w naszym systemie nauczania. I to jest, można powiedzieć, że pierwszy krok do sukcesu. Takie stanięcie i przyznanie się do tego, że coś jest nie takiego po naszej stronie. Dopóki nie zdefiniujemy problemu, no to nie jesteśmy w stanie go naprawić. I jeśli nie przestali szukać problemów naokoło, tylko powiedzieli, że to my jesteśmy, coś jest po naszej stronie.
1: Tak, czy to właśnie ta argumentacja, czy rozwiązywanie problemów w tej dydaktyce tą matematyką singapurską. Pani sprawdzała to, weryfikowała na przykład na swoich dzieciach, bo ma pani rozpiętość i od szkoły podstawowej i studentów, czy na korepetycjach, czy właśnie w tym systemie polskiej szkoły. Jak pani to obserwowała? Co pani dostrzegła?
2: Ja czasami pracuję i z moimi własnymi dziećmi, i na lekcjach, na korepetycjach, czy też kółka prowadziłam, to dzieci bardzo chętnie sięgają po te rysunki. To jest metoda, która się sprawdza zarówno przy słabszych uczniach, i w takich, które mają problemy. Jeśli też chcemy pracować z uczniami ustalnionymi i dawać im zadania takie bardziej rozwijające, wymagające większego myślenia, to te metody też się sprawdzają. My często zostawiamy te trudniejsze zadania na czas, kiedy wejdzie algebra w szkole, czyli właśnie równania, układy równań. To jest koniec szkoły podstawowej, a tam oparto się o metody rysunkowe, notabene one są, można powiedzieć, z tego kręgu europejskiego też. Jak sięgniemy po stare podręczniki, po stare książki, to gdzieś tam te okruchy tych rysunków też się pojawiają.
1: Tak, ta stara matematyka za Pascala, tak powiedzmy jeszcze, to ona sięgała do Awicenny, czyli do wschodu, tak? Więc była z Azji, można powiedzieć, tak? Do tej filozofii arabskiej i matematyki arabskiej.
2: Ja myślę, że im więcej było tych związków kulturowych między właśnie wschodem i zachodem, to nawzajem wszyscy czerpali od siebie. No, nawet mamy system cyfr arabskich i ten system właśnie z zerem to przyszedł do nas stamtąd. Tak? Także to nie tylko matematyka europejska.
1: Na dobry dzień poprosimy Szymona Christianusa, który jest dzisiaj realizatorem, żeby poszukał może taki utwór Alha Wild, takiego zespołu coś tam China w Chinach siedzi. Dzieje. Na pewno to znajdzie i będziemy mogli odsłuchać. I to dla Państwa, ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym obchodziłby taki polski bluesman, który nie lubił chyba się uczyć matematyki, bo uciekał ze szkoły na Śląsku, ale on dla nas miał taki piękną rzecz, bo no, urodził się akurat 7 września, dzisiaj 7 września i szkoła rusza. On wtedy na scenę wolał wyjść, pośpiewać bluesa, więc w pamięci Rysia Ridla, dzień, w którym pękło niebo. Zespół Dżem.

0: chciałem zostać najlepszym hakerem. Tak napisał później we swoich wspomnieniach, których pisał w więzieniu, to jest ciekawe, Kevin Mitnick, jeden z najsłynniejszych amerykańskich takich hakerów, a później konsultantów do spraw cyberbezpieczeństwa. Moim takim głównym celem, mówi, w hakowaniu była intelektualna ciekawość i fascynacja przygodą. Czy matematyka, ona napędza taką intelektualną ciekawość, chęć zrozumienia, jak działają systemy? Czy właśnie powinniśmy uczyć dzieci matematyki, tak jak właśnie nie przez zapamiętywanie procedur, ale przez to rozbudzanie właśnie ciekawości, tak jak to robił ten niesforny uczeń, a później super specjalista od cyberbezpieczeństwa Kevin Mitnick. Jak pani Monika Nagórko, która jest specjalistką w matematyce singapurskiej, to widzi?
1: Myślę, że pierwszym i najważniejszym zadaniem nauczyciela w klasie to jest właśnie rozbudzenie ciekawości dzieci i tu matematyka jest takim pięknym obszarem, bo jest tyle fajnych, ciekawych zadań i tyle ciekawych. No każde zagadnienie można przedstawić w ten sposób, żeby tak, żeby dzieci chciały się uczyć tej matematyki, żeby dla nich była fajna i ciekawa. Ja myślę, że taki nauczyciel pasjonat, no każdy z nas, kto tej matematyki uczy, to kiedyś się zachwycił tym przedmiotem. Sam był ciekawy różnych rzeczy, pokochał ten przedmiot i tutaj nie powinno być problemu, żeby gdzieś tam zapalać też umysły dzieci.
0: Ten Kevin Mitnick, on wyrósł w Los Angeles, tam się urodził, no lata 70, więc zupełnie inne lata, ale krótko jakoś żył, nie wiadomo, co było tam przyczyną jego śmierci. I on zaczynał, ponieważ mama często zmieniała miejsce tam zamieszkania w tym mieście, to no, potrzebował dużo podróżować. I wymyślił pierwszą rzecz, że schakuje po dziurkach, bo wtedy jeszcze były takie bilety do kasowania, dziurkacze. I on wymyślił taki bilet, że podróżował za darmo po całym mieście, ale ktoś na to wpadł, złapali już go, a później następne telefony weszły. On od razu miał sposób na rozwiązanie tych telefonów. Później weszły inne rzeczy, potrafił dzwonić, podawać kod i ci ludzie, on się mylił specjalnie, żeby... Ludzie, czy jest taka zasada, jak on mówił, że jak się pomylisz, to ktoś ci powie, od razu zweryfikuje to i powie prawdę. I on tą metodą się posługiwał i wyciągał kody od innych. I później stał się takim, że no, szukała go policja całych Stanów Zjednoczonych, bo potrafił zhakować największe systemy.
1: Myślę, że z tej historii na pewno można wyciągnąć taki wniosek, że błąd może się okazać naszą okazją do nauki, jest po prostu okazją do tego, żeby się uczyć. I to niestety w polskiej szkole, w takiej polskiej tradycji nauczania dzieci są często karane za błędy. W momencie, kiedy uczeń jest karany za błędy, to przestaje o tych błędach mówić, przestaje się do nich przyznawać. Warto wykorzystać to błędne myślenie do tego też do rozwijania myślenia matematycznego. Ja też właśnie ostatnio miałam na korepetycjach taką historię. Uczennica, zresztą z 8 klasy, wykonuje działanie i było 8 razy 8 do policzenia i wynik był, jaki podała, było 63. No jak pomyślimy sobie, no to gdyby tak trafiać do tarczy, no to jest bardzo dobry wynik, bo jesteśmy bardzo blisko prawidłowego wyniku. Ale tak pod względem matematyki i myślenia matematycznego, no to choćby taki najprostszy argument, jaki możemy znaleźć, to jest to, że jak pomnożymy dwie liczby parzyste, no to wynik powinien wyjść nam, powinniśmy otrzymać liczbę parzystą. Więc choćby taka refleksja, że to 63 nam tutaj zupełnie nie pasuje, bo to jest liczba nieparzysta, albo nie wiem, podzielna przez 9, a przy mnożeniu przez 8 już nie będziemy tej podzielności mieli. Więc błąd jest okazją do nie tylko do tego, żeby powiedzieć masz źle i podać poprawny wynik, ale poza tym, żeby jakoś rozbudzić, rozwinąć myślenie matematyczne w tym momencie ucznia i żeby takich okazji szukać i troszkę zmienić nastawienie właśnie do błędu. Dzieci jak się czują bezpieczne, bo to nie chodzi o to, żeby mówić, żeby nie reagować na błędy albo mówić, że 2 plus 2 jest równe 5 i zostawić to dziecko z takim myśleniem. Chodzi o to, żeby błąd potraktować jako okazję do uczenia się, tak.
0: Tak. Czy matematyka, ona właśnie ma, poznając ją, zapewnić nam właśnie takie bezpieczeństwo, o którym po wielu latach po więzieniu doszedł dopiero, prawda, ten słynny później specjalista od cyberbezpieczeństwa. Nie można chronić w 100%, tak mawiał, można jedynie chronić się najlepiej, jak to możliwe i ograniczyć ryzyko do akceptowalnego poziomu. Czy właśnie dlatego Singapurczycy uczą matematyki inaczej, mniej pamięci, więcej rozumienia i więcej decyzji? Nie liczenie pieniędzy, ale właśnie w najważniejsze decyzyjność.
1: Znaczy, oni budując ten swój system w latach 80., wprowadzając reformy nauczania, postawili zadania problemowe w centrum działań swoich. Więc lekcja zaczyna się od zadania problemowego, takiego, którego uczeń nie potrafi rozwiązać. Może być trochę takiej zagadki, ona ma być umieszczona w kontekście takim życiowym, praktycznym, więc odnosi się do sytuacji, które uczniowie znają, ale stoją przed czymś takim, że nie mają procedury gotowej, nie mają gotowego rozwiązania i różnymi metodami próbują dojść do rozwiązania, zazwyczaj pracując w grupie. Wiadomo, że to jest oczywiście kierowane przez nauczyciela, ale to wystawienie na zadania, których nie wiadomo jak rozwiązać, jest dużo częstsze niż u nas.
0: Tak, czy ktoś taki właśnie, no on był taki przeciętnym chłopakiem. W ogóle nikt w klasie nawet na niego nie zwracał uwagi, a przez zabawę z telefonami, które no lubił, tak, później poznał takiego Steve'a Woźniaka i współzałożyciela firmy Apple. No i stworzyli no niesamowitą rzecz, a on później go nawet przechytrzył. No, od niego kody pewne zabrał. No jak to jest możliwe, czy właśnie tacy nie... przeciętni, nie zwracający na siebie uwagę, w nich jest taki potencjał, czy pani matematyk potrafi dostrzec?
1: Różne badania pokazują, że wiele dzieci jest uzdolnionych matematycznie i to, że ktoś jest przeciętny w szkole, to jeszcze wcale nie świadczy o tym, że nie ma tego potencjału, czy nie drzemią w nim różne talenty. Bo szkoła, nie oszukujmy się, to jest jakiś tam pewien system i on jest stworzony właśnie dla... Niektóre dzieci się bardzo dobrze w tym systemie czują.
0: I bezpiecznie,
1: ale są dzieciaki, które można powiedzieć zostają niezauważone, bo się nie mieszczą w tych różnych systemach, nie wiem, czy oceniania, czy w jakichś tam schematach. I myślę, że to jest też duże zadanie i myślenie o szkole, żeby każde dziecko czuło się dobrze. Jeden będzie się uczył w ten sposób, drugi uczył się w inny, żeby znaleźć metody dotarcia do każdego ucznia. Stąd właśnie zadania problemowe są o tyle fajne, że tam nie ma jednego gotowego sposobu rozwiązania. To jest ciekawe, że możemy zaproponować takie zadania, które ktoś rozwiąże w jeden sposób, inna osoba spojrzy z drugiej strony, zobaczy, rozwiąże też inaczej. I to jest też narzędzie dostrzegania tego potencjału u tych dzieci. Jak zaszufladkujemy, że ty jesteś, nie wiem, orym matematycznym, ty jesteś taki przeciętniak, a ty jesteś słabeusz, no to dostosujemy w tym momencie działania do tych etykietek. I to jest najgorsze, co możemy zrobić.
0: Tak, matematyka jest takim konkretnym przedmiotem, ale pani mówi o matematyce, że oddziałuje przez obraz. Jak to właśnie do tego abstrakcyjnego myślenia, no bo to wiadomo, jest zupełnie inne, czy to rodzi właśnie takie matematyczne rozumienie, całe myślenie nasze nagle staje się jakieś takie logiczne, tak, jedno z drugiego wynika.
1: Znaczy tak, wracając może do początku rozmowy i do tych trzech faz uczenia się, no zobaczmy to. My też operujemy najpierw na jakichś konkretnych przedmiotach. Najłatwiej to nam zobaczyć w geometrii, gdzie dzieci właśnie mają jakieś trójkąty, czy talerzyk mamy okrągły. Później na lekcji rysujemy w zeszycie koło, okrąg, rysujemy kwadrat i później operujemy już tymi abstrakcyjnymi pojęciami. Mamy bok kwadratu, mamy przekątną kwadratu, jakieś wyrachunki wykonujemy. A to, co jest niesamowite, jeśli chodzi o Singapur, to też w tych zwykłych rzeczach, w działaniach arytmetycznych dostrzeżono, że można by uczyć przez obraz. Patrzymy na liczby, jak na obrazy, jak na rysunki. Na przykład przy mnożeniu, jak mamy tabliczkę czekolady, możemy policzyć sobie, ile tych tabliczek, ile tych kostek czekolady w tej tabliczce mamy. Mamy bok 3 na 5, no to mamy 3 razy 5, 15. I dzieciom tłumaczymy matematykę, różne działania, czy dodawanie, mnożenie, dzielenie, właśnie przez rysunek. Dzięki temu, jak przejdziemy do bardziej skomplikowanych zadań tekstowych, które wymagają analizy, skupienia, odczytywania jakichś ukrytych informacji, które tam są, łatwiej nam ułożyć działanie, bo wykonujemy rysunek do zadania, gromadzimy dane, zapisujemy dane zadania za pomocą rysunku i na rysunku mamy wszystkie zależności. I te trudne działania, które właśnie abstrakcyjne, ten formalny zapis, jesteśmy w stanie bardzo szybko, bardzo łatwo zapisać, właśnie opierając się o rysunek.
0: Tak, nawiązując do pani, prawda, porównań, że ten obraz jest ważny. Widziałem kiedyś dwóch mężczyzn stojących przy szóstce zapisanej poziomo.
1: Tak.
0: Jeden z prawej strony, drugi z lewej. Ten z lewej widział, tak jak patrzył centralnie, szóstkę, a ten z prawej widział dziewiątkę, czyli więcej. I ten, co widział szóstkę, on uważał i tak przekonywał, ja mam rację, tak? Ty nie masz racji. No nie widział jego punktu widzenia, że on, jeśli jest odwrócony do jego cyfry, widzi dziewiątkę, czyli więcej. I wydawałoby się, że ta prawa strona jednak jest no, spotęgowana, bo o trzy więcej jest, nie? Ale tamten miał argumenty, miał siłę i on jednak uważał, że władza powinna być tak, bo ja widzę szóstkę i wszystko powinno być tak.
1: Ja, to jest ciekawy przykład do wykorzystania na lekcjach, ale to też dla nas nauczycieli to jest to cenna wskazówka, to, że uczymy się poprzez rozmowę, poprzez dyskusję i jeden może mieć taki pomysł, drugi może mieć inne spojrzenie i nawet jeśli ktoś ma błędne, no to jesteśmy w stanie się przekonywać i wtedy właśnie używać argumentowania, szukać swoich racji, ale umieć przekonać też ucznia, przekonać kolegę. Jeśli jesteśmy w stanie przekonać kogoś innego do naszego sposobu myślenia, no to w ten sposób my się uczymy i też ta druga osoba się uczy.
0: A jeśli ta matematyka właśnie ma uczyć nas życia, tak jak pani powiedziała, to nie wystarczy właśnie tylko rozwiązywać, tak, ale właśnie szukać rozwiązywania tych problemów i tego myśleć, jak podejść, tak, żeby tą kwestię rozwiązać. Drugi taki przychodzi mi obraz, to kiedyś nauczyciel nas zapytał, to była chyba lekcja filozofii, więc zupełnie inna rzecz i to dotyczyło dobra i zła. I narysował na białej kartce A4 jeden flamastrem czarną punkt. No i się pyta, co widzimy. No i wszyscy krzyczeli czarną plamę, nie? A jeden mówi, a ja widzę białą kartkę. No i jakiś tam malutki punkcik, nie? Czyli dostrzegał wielkość. On mówi, tak samo jest dobrem i złem. Zło jest tak krzykliwe, że widzimy to czarne, a nie widzimy tego, co jest wokół tego dobra, którego jest dużo, dużo więcej. No i jak teraz właśnie matematyka singapurska, ona tak uczy patrzenia i uczy myślenia i rozwiązywania. I wtedy możemy rozwiązywać problem, kiedy dostrzegamy, bo jak nie dostrzegamy tych alternatyw, wszyscy widzą za sugestią innych tylko czarną plamę, no to co zostaje?
1: No to myślę tak, że to właśnie to uczenie takie proceduralne, algorytmiczne, gdzie czasami nauczyciel wymaga tylko jednej metody, jednego podejścia, to te zapisy w tej nowej podstawy właśnie bardzo mocno kładą nacisk na to, że uczeń może przedstawić różne sposoby rozwiązania, żeby właśnie promować to szerokie spojrzenie na dany problem. No pytanie, czy będziemy potrafili się do tego dostosować, czy nie?
0: Mhm. Czy Singapurczycy oni właśnie w tych swoich, tych tak przekazują tą matematykę, by było więcej pamięci, czy więcej właśnie zrozumienia niż zapamiętywania obrazów?
1: Więcej rozumienia. Zresztą jak zdefiniowano sobie takie właśnie trzy główne problemy, które doprowadziły do tych słabszych wyników, to między innymi nauka pamięciowa, czy nauka taka tylko algorytmiczna, uczenie się procedur bez ich rozumienia, wykonywanie żmudnych rachunków w dużej ilości, bo do tego im się sprowadzało nauczanie matematyki, to zdefiniowano sobie, znaczy powiedziano, że to są ich główne źródła problemów nauczania matematyki, więc postawiono na myślenie. Lepiej zrobić jedno zadanie i wejść w głąb i je sobie rozszerzać i zadawać pytania coraz bardziej ciekawą matematykę, niż zrobić na przykład 10 przykładów i wszystkie według jednego wzorca.
0: Co według pani powinno być celem matematyki?
1: Myślenie matematyczne. Myślenie, krytyczne myślenie, umiejętność wnioskowania. No nie szukujmy się w tym życiu później codziennym, tym dorosłym, jak już wyjdziemy ze szkoły, to tej szkolnej matematyki nie ma. To często też pojawia się pytanie uczniów, czy to mi się do czegoś tam przyda. Czy te sinusy, kosinusy kiedyś wykorzystam. Być może tak, ale prawdopodobnie nie. To, co z tobą zostanie po szkole, w tym dorosłym życiu, to jest właśnie umiejętność myślenia, łączenia faktów, wyciągania wniosków, odróżniania dobra od zła, to, co jest prawdziwe, od tego, co jest fałszywe. Dostajemy narzędzia do tego, żeby umieć przeprowadzić rozumowanie. Pytanie, czy chcemy z tych narzędzi korzystać w dorosłym życiu.
0: Jak już człowiek tak zaczyna myśleć samodzielnie, rozumowo, logicznie, tak, to on będzie także zdolny rozwiązać różne problemy, ale też różne miary czy systemy poznać i sam nawet będzie mógł być innowacyjny, czy nie, czy już nie wymyśli żadnych mierniczych rzeczy, żadnych już nowych kalkulatorów i innych.
1: Nie, no, życie jest piękne pod tym względem i ta kreatywność ludzka jest, można powiedzieć, nieograniczona. No to właśnie to jest piękne w tym przedmiocie, że daje nam narzędzia czy sposoby myślenia, bo się uczymy dzielić problem na mniejsze części albo takie podejście, że ja już to kiedyś widziałem coś podobnego, mogę, jeśli rozumiem, co tam się dzieje, nie ma tylko tego proceduralnego podejścia, ale rozumiem, co tam w środku jest, jestem w stanie zastosować to w nowej sytuacji. I te nowe sytuacje przecież w życiu nam cały czas przychodzą. Mhm.
0: Czy w matematyce jest ważne to, żeby dostrzegać zależności, czy powiązania, tak? Że jedno z drugim, że czasami ktoś optuje tak za tym, o, takie ma być rozwiązanie, drugi za tym. A jeden mówi i jedno i drugie może być, tak? Bo często tego nie dostrzegamy, że może być jedno i drugie, tak?
1: No, absolutnie tak. Znaczy to jest przedmiot, który, i taka może być specyfika przedmiotu, gdzie te pojęcia są bardzo ze sobą powiązane. Zresztą to widzimy też, jak uczeń jest nieobecny, to jeśli sobie narobi zaległości, to one się będą później za nim mocno ciągnęły, tak? W innych przedmiotach te zależności są mniejsze, nie wiem, na przykład na historii, jak ktoś nie pamięta wojen punickich, to przy powstaniu listopadowym już ich nie potrzebuje. W matematyce, jeśli ktoś ma nieopanowane podstawy, czy gdzieś tam są braki w tych podstawowych umiejętnościach, w podstawowym rozumieniu, no to one się gdzieś tam będą odzywać też przy tych dalszych umiejętnościach, pojęciach.
0: Zawsze mówimy, że taki, prawda, matematyk to jest takim ścisłym umysłem. On się koncentruje, prawda, na jakiejś po prostu zadanie, jest takim zataniowcem. Czasami niektórzy mówią, no nie pójdzie na plażę do kina, bo on po prostu woli takie konkrety. Czy tak jest rzeczywiście, jak pani to widzi po sobie i po swoich uczniach i studentach?
1: To są stereotypy, tak naprawdę, bo znam wielu matematyków, są różni, każdy jest inny i niepowtarzalny i życie jest, no, bardzo kolorowe, można powiedzieć, tak.
0: A oglądała pani film Piękny Umysł?
1: Tak.
0: I to taki kultowy, tak? I pokazuje, że on był tak jakby zasklepiony, gdzieś miał taki obraz. Ale z drugiej strony, no czasami jakieś tam gołębie czy coś mu podpowiadały, natura, przyroda, jakieś rozwiązania, tak?
1: Tak, no ale historia Johna Nasha jest też specyficzna, no bo tam on miał swoje problemy też ze zdrowiem, ale to nie jest tak, że każdy matematyk jest tak bardzo mocno wyjęty z rzeczywistości, że nie ogarnia tych zwykłych, codziennych rzeczy. Ja patrzę po mojej najbliższej rodzinie, bo mój mąż jest matematykiem, jest pracownikiem naukowym. On pochodzi też z takiej rodziny, że jego ojciec, tata też jest naukowcem. No i życie jest, normalnie się toczy, można
0: i dzieci
1: można
0: też rosną do matematyków i naukowców.
1: No już nie to bywa, niekoniecznie. Dzieci niech idą swoją drogą, każdy ma swoją ścieżkę, niech sobie tam odnajdują swoje własne talenty.
0: Czyli można powiedzieć, że się tworzy taka szkoła na górko.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Jak była szkoła lwowska, do której wrócimy po piosence. Posłuchajmy teraz właśnie z zespołu Alphaville.

0: Ziemia byłaby dziś o wiele bezpieczniejsza, a ludzie nie żyliby pod nieustanną presją groźby całkowitego unicestwienia i wojen. To słowa matematyka Stanisława Ulama, który wywodził się z tej słynnej szkoły, chyba znał profesora Banacha, znał tych wszystkich lwowian, którzy tworzyli polską szkołę logiki i matematyki. Jak pani podejdzie właśnie do takich słów, bo one troszeczkę nas tak uspokajają, a troszeczkę tak, że ci matematycy wybitni no, tworzyli później największe bronie zagłady. No bo on akurat w produkcji w Stanach Zjednoczonych, jak wyjechał do Stanów Zjednoczonych tuż przed wojną, to później uczestniczył w tym, w produkcji bomby wodorowej.
1: Tak, w tym projekcie. No bo trzeba wziąć kontekst historyczny i to, co się działo. Znaczy myślę, że ci wszyscy naukowcy, którzy tam brali udział w tym projekcie, byli przekonani, że budują świetlaną przyszłość, tak? I nie do końca może sobie zdawali sprawę do konsekwencji, które, do których może to wszystko doprowadzić. Myślę, że każdy wynalazek, każda dziedzina nauki może stać się narzędziem, to jest pytanie albo budowania dobra, albo budowania, prowadzenia do jakichś tam zła. Tak?
0: A właśnie, czy dziecko powinno bać się matematyki, czy powinno nauczyć się właśnie rozmawiać na tym, co też wynika z tego, że osiąga pewne wyniki, że ta matematyka no, może zaprowadzić daleko, tak?
1: Nie powinno się bać. W ogóle jak się boimy, to się nie uczymy. To jest prosta zasada. I tutaj takie pojęcie lęku matematycznego są dzieci, które na sam widok liczb, na sam widok zadania się wycofują, albo gdzieś są tak opanowane przez strach, że nie są w stanie w jasny sposób, logiczny sposób myśleć. I tu niestety badania, jeśli chodzi o polskich uczniów, pokazują to bardzo niepokojące zjawiska, że tego lęku matematycznego doświadcza ponad 90% dzieci. To na pewno ma też związek z systemem oceniania i z zasadami, które są wprowadzane. Właśnie pytanie, czy uczeń ma możliwość poprawy swojej pracy. No zobaczmy, tak jak zdajemy egzamin na prawo jazdy. Nie każdemu się udało za pierwszym razem, a w szkole zazwyczaj ta słabsza ocena gdzieś tam się ciągnie do oceny końcowej. No każdy ma prawo do tego, żeby mu coś tam nie wyszło z różnych powodów.
0: Ale w szkole tak było, że najczęściej, najbardziej, największy prestiż i respekt i najbardziej był szanowany, to był matematyk, ale też czasami najbardziej się go bano, tak?
1: No myślę, że taki ten autorytet przez strach, no to on działa no jednak na krótką metę, tak? Że w pewnym momencie albo zwiększamy siłę nacisku, no i ja sobie tak myślę, że ci doświadczeni nauczyciele, których się najbardziej bano, to potrafili jakoś tymi narzędziami czy formami nacisku tak serwować, że do tego czerwca wszyscy wytrzymali i doszli cali i zdrowi, ale...
0: Gdybym wiedział, że jest taka matematyka singapurska, to ja bym poszedł na konsultację z panią, by mnie oblał za pierwszym podejściem matury i bym mógł spokojnie właśnie jakoś tak cieszyć się tą matematyką, a nie być przerażony. Ale no nie znałem w tamtych latach, nie? Dzisiaj jest ta możliwość. I teraz takie, wracam do takiego pytania bardzo konkretnego, związanego ze szkołą. Kiedy według matematyka używam telefonu, a kiedy jestem przez niego używany? To nie dotyczy tylko dzieci, dotyczy także, bo dzieci, wiemy, już mają odłożyć do depozytu, tak? W Anglii już to jest od dawna, w końcu, tak? W Polsce też będzie, ale dorośli pozostaną przy telefonach. Dziecko wróci ze szkoły, patrzy, ta mama czy tato dalej siedzą, tak? W tych telefonach, no bo pracują zdolnie, bo to, ale oni to widzą.
1: Ja też pracuję w szkole, której od 10 lat nie ma telefonów i sobie wszyscy chwalimy i uczniowie.
0: Czyli można było. W końcu ministerstwo dojrzało, że szkoły prywatne, szkoły takie personalne miały dobre rozwiązania. W końcu to dostrzegli, tak?
1: I my jesteśmy wszyscy, znaczy i nauczyciele zadowoleni, i uczniowie na początku pełni obaw, ale później sami przyznają, że to jest dobre rozwiązanie. No wtedy, kiedy nam chyba zabiera ten telefon i czas. nas i kiedy przestajemy wykonywać swoje obowiązki czy rzeczy ważniejsze i kiedy przestajemy się rozwijać, tak? No co tu tutaj dużo mówić, tak? Że lepiej sięgnąć tak patrząc okiem matematyka, nauczyciela matematyki, co będzie bardziej rozwijające, czy sięgnąć po łamigłówkę i po fajne, ciekawe zadanie i to można zrobić bez telefonu, czy sięgamy po telefon i czym się karmimy w tym sięgając po telefon. To jest chyba najbardziej istotne pytanie.
0: Mitropolski, nie wiem, co to był za matematyk, ale taki był. Znajomość matematyki sprzyja rozwojowi logicznego myślenia. Jak to jest z tą higieną cyfrową? Jak to powinno wyglądać według

0: hazardowych, to się nie oszukujmy, użytek i zysk, czyli ten utylitaryzm, to jest przeciw matematyce, no bo wszystko ma być pożyteczne, ze wszystkiego mam odnieść korzyść. Nie ma, prawda, refleksji nad cierpieniem, nad życiem, nad tym, po co jestem, dlaczego istnieję, co jest dla mnie ważne w życiu. Tylko właśnie to takie użytkowość i taki wieczny hazard, tak mi się wydaje. Może się mylę, niech pani to zweryfikuje.
1: To podejście takie, do czego, znaczy takie użytkowe, to też widzimy też w nauczaniu, często się pojawia pytanie, do czego mi się to przyda, tak? Po co ja mam się tego uczyć, jak ja z tego w ogóle nie będę korzystać. I to bardzo spłyca. Myślę, że i nauczanie, poziom nauczania i to, w jaki sposób my myślimy, myślenia tylko nie sprowadzimy do samej użytkowości, tak? Do samego użytkowania pewnych rzeczy. Wracając do tych algorytmów, one były tak przemyślane, żeby po prostu człowieka wciągnąć, uzależnić i znów pytanie, kto pociąga za sznurki, kto podejmuje decyzję i czy widzimy to dobro szersze, czy będziemy się skupiać na tym, na tych powiedzmy złych rzeczach, czy...
0: No pociągają za sznurki i ci robią te programy, którzy mają pieniądze i mogą sobie pozwolić na wszystko, na kłamstwa, na wszystko, żeby tylko mieć pożytek z tego.
1: No jedna grupa ma pożytek, a druga nie ma pożytku.
0: No i w taki sposób ta manipulacja dalej, czy matematyka nas uczy rozpoznawać tych manipulatorów, że my docieramy do źródła i widzimy, że jesteśmy sterowani?
1: Myślę, że matematyka uczy myślenia, tak? I w pewnym momencie jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski, bo widzimy, co nas niszczy i jak wyjść z tego kręgu zła, można tak powiedzieć, to już jest inna sprawa.
0: To zapytam tak, iPhony, one zamieniają wszystko w rozrywkę. Tak jest, no niestety, bo widzimy coraz więcej, tak jest. Nieustanne takie scrollowanie, by cię okraść czasu, a czas... To nie jest, dla nich to jest dobry interes, a ktoś mówi czas to miłość, tak? I wtedy brakuje tych relacji. Jak tutaj pani odpowiedź? Ktoś prosi o pomoc, a ten matematyk, no czy ktoś jest zadaniowiec i jest stachanowiec, tak? Skupiony tylko na tym działaniu, żeby te zyski były, tak?
1: No nie wiem, kluczem chyba jest powrót do źródeł, do takich relacji zwykłych, międzyludzkich. Ja tak mam trochę łatwiej, bo mam dużą rodzinę i tutaj ten drugi człowiek jest cały czas obok i trzeba się...
0: Być uważnym.
1: Być uważnym i po prostu trzeba być z tym drugim człowiekiem. W domu też mam taką zasadę, że dzieci nie dostają smartfonów do 16 roku życia, więc to też można zrobić, tak?
0: Tak. Bałucki to ładnie określił, że cyfra i miara nic nie odejmuje dobru, prawdzie i piękności.
1: Można chyba połączyć jedno
0: tak,
1: i drugie.
0: Tak, właśnie, o to chodzi. I jeszcze tak zapytam o taką rzecz, bo teraz te waloryzacje są, te wyprawki na dobry start. Jak to jest z tymi programami matematycznymi? Czy ten program singapurski, który pani preferuje, który pani, no wielu uczniów dzięki temu się dostało na studia, dzisiaj są bardzo zacnymi, szlachetnymi ludźmi, no i nauczyli się myślenia logicznego. Czy one są promowane w ogóle przez polskie ministerstwo?
1: I tak i nie. Pewne elementy pojawiły nam się w tej nowej podstawie, w części związanej z metodami nauczania, ale jak sięgniemy po podręczniki, one by miały bardzo krótki czas na przygotowanie, autorzy mieli i wydawnictwa miały krótki czas na przygotowanie, to można powiedzieć, że tych pewnych elementów nie ma. No to jest cała nadzieja w nauczycielach, że będą się też, można bez takich oficjalnych, programów, można z tych metod korzystać. One są bardzo proste i bardzo intuicyjne. I to, co mówiłam, one w pewnych momentach się pojawiały też w naszej polskiej rzeczywistości. W latach 80. na przykład profesor Zawadowski był jego podręcznik dla 5. klasy szkoły podstawowej i te pomysły, idee, które teraz widzimy w Singapurze, to one wtedy były tam obecne w tym podręczniku. Także mówię, pewne rzeczy są, warto je odgrzebać, to są jak takie skarby, warto po nie sięgać.
0: Zaskoczyło mnie, jak podarowałem pani książkę Alfabet Rzeczpospolitej i powiedziałem, że tam jest o takich wybitnych naukowcach jak Funk,

0: i Reichmann, ci, którzy odkryli witaminy i tak dalej, Parnes, ale też jest o profesorze Borsuku. I pani od razu wiedziała, kto to jest.
1: No, trudno nie wiedzieć, ale też mogę powiedzieć taką anegdotę w naszą rodzinę, bo jak była konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin pana profesora, mój mąż pojechał wtedy na konferencję, a ja byłam w ciąży i w trakcie tej konferencji urodziła nam się córka i mąż wtedy przerwał, a to była jakaś była dla niego bardzo ważna, tak, no, bardzo rozwojowe spotkanie i po swoim wystąpieniu dzwonił do domu, żeby powiedzieć, jak poszło, i usłyszał gratulacje, że urodziła mu się córka. Mieliśmy taką umowę, że nie będzie wracał do domu. Zerwał wszystko, przerwał i chciał zobaczyć Ulkę, taką małą.
0: Małą niedźwiedzicę, bo Ursa to niedźwiedzica, tak. Matematyka wybiera drogę taką najprostszą, możemy powiedzieć, ale przy tych trudnościach najbardziej jasną. I dobrze, kiedy są trudności, dzięki matematyce możemy je zobaczyć. I taki na koniec zacytuję Pascala, bo to dla mnie taki klasyk. Wszystko powinno być udowodnione, a przy dowodzie należy zawsze użyć nie tylko aksjomatów, ale też twierdzeń, którymi dowodziliśmy tą rzecz. Czyli matematyka jest bardzo rzetelną, konkretną dziedziną nauki, taką niech zostanie.
1: Dokładnie.
0: Nie zideologizujmy jej, bo się nie da.
1: Nie, no, jest dobrze.
0: 2+2 zostanie 4.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję. Pani Monika Nagórko, Singapur, matematyka w Polsce. W porównaniu do Europy słyszeliśmy, jak w porównaniu do całego świata stoimy z matematyką, z logicznym myśleniem, myślę, i z samodzielnym chyba nam nie zabraknie, bo jeśli będziemy odważni, nie będziemy strachliwi, to wszystkie problemy rozwiążemy.
1: No nam nigdy odwagi nie brakowało, tak? Historia pokazuje. Tak.
0: I na koniec, bo wróćmy do tego naszego dzisiejszego jubilata. 70 lat miałby Rysiek Riedel i taką balladę o malarzu, balladę o matematyku dzisiaj żeśmy wysłuchali. Dziękuję za realizację. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.

0: O co jest ten miś w Radio Wnet?
1: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
2: Nocne powtórki Wnet.

Nocne powtórki w net.

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce Far Niente, w której poznajemy, w której słuchamy muzyki włoskiej lat 40., 50. i 60. A my dzisiaj mamy bardzo bogaty program, ponieważ z jednej strony będziemy kontynuowali ten wątek rozpoczęty 2 tygodnie temu, czyli omawianie festiwalu Sei Giorni della Canzone, który odbywał się 4-krotnie w Mediolanie na przełomie lat 50. i 60. Będziemy wciąż odkrywali muzykę tych artystów, tych mniej znanych artystów, którzy próbowali swoich sił właśnie w czasie tego konkursu. Zresztą to w tym celu ten konkurs także powstał, aby poznawać te nowe głosy, ale także będzie wątek związany z kalendarium, ponieważ 9 września przypadała druga rocznica śmierci wielkiej piosenkarki, nie tylko wielkiej artystki, nie tylko piosenkarki, bo to była także aktorka, Caterina Valante, o której w jakiś sposób nie mówiliśmy nigdy w tych naszych audycjach Dolce Far Niente. Zmarła 2 lata temu w wieku 93 lat i oczywiście z jednej strony była to artystka włoska, ale to była prawdziwie artystka europejska, można powiedzieć kosmopolityczna, ponieważ tak jej się życie ułożyło, że choć Włoszką była, to w tych Włoszech specjalnie dużo czasu nie spędziła, raczej spędziła chyba więcej czasu w samolotach lub na statkach, gdzieś tam w latach 50. i 60. między starym a nowym kontynentem, bo to właśnie tam rozwijała się wielka i też bogata, niezwykle bogata kariera Cateriny Valente. Ale będzie, tak jak już mówiłem, wątek Sei Giorni della Canzone. Będziemy poznawali kolejnego bohatera, Franco Franchi. To taki mniej znany piosenkarz, ale który był także tekściarzem i wiele piosenek napisał dla wielu artystów, dla wielu piosenkarzy włoskich przełomu lat 50. i 60. Dlatego też posłuchamy i Franco Franchiego jako właśnie wokalistę, ale będziemy słuchali także jego, posłuchamy jednej piosenki, którą on napisał, której tekst on napisał, ale będzie to piosenka w wykonaniu Sergia Endrigo, którego chyba już także słuchaliśmy kiedyś w tej naszej audycji Dolce Far Niente, więc Sergio Endrigo ponownie zaśpiewa w tym popołudniowym programie na antenie Radia Wnet. We Włoszech dużo się dzieje, przede wszystkim w związku z rekordem pobitym przez rząd Giorgi Meloni. Przypomnę tylko, bo troszeczkę o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, że rząd Giorgi Meloni jest najdłużej utrzymującym się rządem w historii Republiki Włoskiej, która rozpoczęła się w roku 1946. Teraz odsyłam Państwa zresztą do tej rozmowy, którą mogą Państwo odsłuchać na portalu wnet.fm. Rozmowy na temat tego fenomenu Giorgi Meloni. Ta rozmowa chyba jest także dostępna na portalu YouTube, ale tutaj, jak to się mówi, nie dam sobie ręki uciąć. W każdym razie warto tej rozmowy posłuchać. A teraz już czas na muzykę. Caterina Valente. Zaczniemy od jej chyba takiego najbardziej znanego utworu włoskiego w jej wykonaniu. Piosenka Till.

To była piosenka Till i takie dobre wprowadzenie do tej serii kilku piosenek Kateryny Walentę, które będziemy słuchali. Piosenki bardzo przyjemne właśnie do słuchania, także przede wszystkim dlatego, że Kateryna Walentę miała ten bardzo piękny, taki miękki głos, ale także dlatego, że Kateryna Walentę potrafiła łączyć najróżniejsze style. Śpiewała piosenki jazzowe, ale także bluesowe, także bossanowe i tak dalej, ale może dwa słowa o jej biografii. Powiedziałem, kiedy zmarła, 9 września 2024 roku, ale urodziła się w roku 1931. Na samym początku tego roku jej rodzice byli Włochami, ale urodziła się w Paryżu. Rodzina, można powiedzieć, że była usposobiona rodzinnie do tego swojego zawodu artystki, ponieważ jej ojciec, jej matka pracowali, można powiedzieć, w show biznesie. Nie tylko oni, ale także jej dziadkowie i to ogólnie rzecz biorąc była taka rodzina artystyczna już od wielu, wielu generacji. Naturalnie Kateryna Walentę, można powiedzieć, była kontynuatorką tego rodzinnego biznesu. Była Włoszką, urodziła się w Paryżu, ale przez zawód swoich rodziców bardzo dużo podróżowała i w taki sposób także na początku II wojny światowej znalazła się w Niemczech. Tam jej rodzice zaczynali, tam jej rodzice, aby się utrzymać, musieli pracować. I taka też ciekawostka, że Kateryna Walentę wraz ze swoją rodziną przeżyli oblężenie Wrocławia. Zresztą sama artystka mówiła później, że było to absolutnie traumatyczne przeżycie, że widziała zniszczenia, widziała bombardowania, no tego, co znamy z historii jako Festung Breslau. Tam Kateryna Walentę była, ale potem był powrót do Paryża i początek wielkiej kariery. To prawda, że Paryż przełomu lat 40. i 50. To było prawdziwe centrum kultury europejskiej. Tam zaczynali w tym samym czasie karierę najróżniejsi artyści, którzy później w latach 60. mieli być twarzami nie tylko piosenki francuskiej, ale także europejskiej. Wtedy także współpracowała z młodziutkim, z Gilbertem Beco, w każdym razie młodziutkim, artystycznie mówiąc, może tak to ujmijmy, zaczynał wtedy także swoją karierę Gilbert Beco, którego znamy między innymi z piosenek takich jak Natalii. No w każdym razie Kateryna Walentę debiutowała albumem Istanbul, to taki klasyk, można powiedzieć, w roku 1954. Teraz słuchamy kolejnej piosenki w języku włoskim, bo wybrałem piosenki właśnie w języku włoskim w wykonaniu Kateryny Walentę. Teraz słuchamy piosenki Non dimenticare le mie parole.

to była piosenka Non Dimenticar. Te lata 50. to było takie wyjątkowe przyspieszenie, jeżeli chodzi o karierę Catherine Valente, czy też bardzo spektakularny start. Rok 1954 to już mówiłem, chociaż ona już wcześniej była aktywna, a już rok 1955 to Stany Zjednoczone i tam również można powiedzieć, że Catherine Valente odniosła wielki sukces. Wszystko zaczęło się w roku 1955, ale Valente była związana ze Stanami Zjednoczonymi przez kolejne dziesięciolecia i tutaj można powiedzieć, że jej historia była troszkę odmienna od historii wielu innych wokalistów włoskich, którzy także próbowali swoich szans w Stanach Zjednoczonych, zwykle z nie najlepszym efektem. Zwykle wracali oni do Włoch, chociaż nie zawsze, ale ten epizod amerykański często był taki ryzykowny, ale nie w przypadku Catherine Valente, która świetnie się odnalazła w Ameryce lat 50. i 60., przede wszystkim zresztą w telewizji, bo tak jak już mówiłem na początku audycji, nie była to tylko wokalistka, była to prawdziwa twarz tego powojennego europejskiego i amerykańskiego show biznesu. W każdym razie rok 1955 to Stany Zjednoczone, a rok 1959 to już podpisanie kontraktu z wytwórnią muzyczną Decca. Dlaczego to było ważne? Ponieważ ta współpraca, można powiedzieć, rozpoczęła ten prawdziwie międzynarodowy charakter pracy i działalności Catherine Valente, która nagrywała piosenki, chciałbym powiedzieć taśmowo, w każdym razie piosenki w najróżniejszych językach. Tutaj znalazłem taką informację, że nagrała tych piosenek w czasie całej swojej kariery 1500 i były to piosenki nagrane w 13 różnych językach. Często zresztą to wyglądało tak, że Valente nagrywała tę samą piosenkę w kilku językach naraz, tak aby po prostu trafiać w różne rynki. Można powiedzieć, że Catherine Valente w gruncie rzeczy była taką, w tym sensie była rzeczywiście twarzą show biznesu, tego już nowoczesnego, że odpowiadała także na jakieś zapotrzebowania rynku, ale nie należy odbierać Catherine Valente, że przede wszystkim była bardzo dobrą wokalistką. Teraz słuchamy po raz kolejny jej pięknego głosu, piosenka Ma l'amore no.

to była piosenka Mala Moreno. I tak, Caterina Valente, która nagrywała te piosenki dla, no właśnie, tak jak wspomniałem, miała ten kontrakt z Decką, ale nagrywała także inne piosenki, te neapolitańskie, no ta piosenka Till, ona też była taka w charakterze neapolitańska, inne takie jej wielkie przeboje w języku włoskim, to, których dzisiaj nie posłuchamy, to przykładowo piosenka Personalita. Ta piosenka zresztą była później wykonywana przez licznych innych artystów włoskich, między innymi przez Minę, która, dla której Caterina Valente była takim wzorem. To już była troszkę inna generacja piosenkarza. W każdym razie Mina zresztą powiedziała kiedyś, że Caterina Valente była prawdziwą gwiazdą, była prawdziwą maestrą piosenki i tak, że wszyscy Caterinę Valente w jakiś sposób podziwiali. Teraz słuchamy kolejnej piosenki Polvere di Stelle, czyli gwiezdny pył.

To była piosenka Gwiezdny Pył i muszę powiedzieć, że kiedy czyta się biografię, bogatą biografię Kateryny Walente, to człowiek się zastanawia, skąd ona miała siłę i skąd ona miała przede wszystkim czas, aby to wszystko zrobić. Tak jak mówiłem, początek kariery był bardzo, bardzo dynamiczny, połowa lat 50., ale no tak, cały czas Kateryna Walente była nie tylko śpiewała, nie tylko nagrywała płyty, ale Kateryna Walente również szła troszkę z duchem czasu, występowała także w telewizji. O tej telewizji często mówimy w Dolce Far Niente. No wiemy, rok 1954 to jest telewizja we Włoszech. To jest ogólnie rzecz biorąc ten czas, gdy telewizja zaczyna się pojawiać w domach, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to właśnie w zachodniej części kontynentu europejskiego. I Kateryna Walente świetnie się odnajduje w tej nowej formule. Od samego początku, można powiedzieć, od drugiej połowy lat 50. jest już aktywna, jest gościem różnych programów takich rozrywkowych, ale jest także gospodarzem tych różnych gwiazd, które produkują się w tych wczesnych programach telewizyjnych, i dotyczy to również telewizji włoskiej, ponieważ tam także Kateryna Walente pojawia się w różnych tych flagowych programach tamtego czasu, programach bardzo często muzycznych, o charakterze musicalowym. Między innymi Kateryna Walente pojawia się w programie Il Musiciere, o którym już kiedyś odrębną audycję zrobiliśmy, ale pojawia się także, można ją zobaczyć chociażby w Studio Uno, czyli jak wiemy, w tym programie telewizyjnym, programie rozrywkowym, który zrewolucjonizował włoską telewizję już bardzo wcześnie, bo od początku lat 60. i któryż to program Studio Uno, i można powiedzieć, też trochę definiował te włoskie lata 60. Kateryny Walente w każdym razie w tym programie nie mogło zabraknąć. I tak, to tylko kilka przykładów, ponieważ było tych programów znacznie, znacznie więcej. Ona sama także miała cykle tych programów telewizyjnych. I nie tylko we Włoszech, ale także na całym świecie, no przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, tam także w telewizji miała takie programy rozrywkowe z tymi takimi bardzo znanymi postaciami amerykańskiego, czy włosko-amerykańskiego show biznesu. Jest takie słynne zresztą nagranie, gdzie można ją zobaczyć z Deanem Martinem, który, jak wiemy, śpiewał piosenki włoskie, wielkie hity włoskie, których słuchamy po dziś dzień. Tam akurat w tym programie widzimy, że śpiewają razem bossanowe, ale także występowała u boku Perry'ego Como, a także tych wielkich nazwisk niezwiązanych z Włochami, ale na przykład z Ellą Fitzgerald. No, można powiedzieć, że Kateryna Walente była rzeczywiście tą uniwersalną piosenkarką, tak jak wspomniałem, która świetnie się odnajdywała w najróżniejszych stylach. Teraz słuchamy kolejnego jej utworu, ostatniego, nie, przedostatniego, bo jeszcze dzisiejszą audycję zamkniemy jej piosenką. Teraz czas już na utwór Quando ti stringiamo.

To była piosenka Quando ti stringi a me, czyli kiedy się do mnie przytulasz, Caterina Valente. My, tak jak wspomniałem, jeszcze posłuchamy jej piosenki w jej wykonaniu z Chetem Bakerem. Piosenka zresztą jeszcze będę jeszcze mówił o tej piosence, to może teraz nie będę robił tak zwanego spoilera, ale może jeszcze tylko dokończę, że Caterina Valente zmarła 2 lata temu w Lugano, czyli w tej włoskiej części Szwajcarii. To też taka ciekawostka w sumie, że jak popatrzymy, to już chyba 3. taka postać związana właśnie z tym światem, z włoską kulturą lat 60., która w jakiś sposób odnalazła się w tej południowej Szwajcarii na starość. Caterina Valente, ale także Mina mieszka właśnie w Szwajcarii, tam w tym kantonie Ticino, czy tej włoskiej części, czy włoskojęzycznej części Szwajcarii, ale tam także mieszka wspominany często przeze mnie Teddy Reno, którego i Rita Pavone, czyli jego małżonka. Teddy Reno, przypomnę tylko, że w lipcu skończył 100 lat i właśnie tam obchodził swoje urodziny. Właśnie gdzieś tam w okolicach Lugano, w okolicach Ticino. No w każdym razie jakoś ta Szwajcaria stała się, można powiedzieć, takim sanktuarium dla tej generacji włoskich artystów, którzy jakoś rewolucjonizowali, zmieniali oblicze włoskiej piosenki i włoskiego show biznesu na przełomie lat 50. i 60. A teraz, proszę Państwa, przez chwilę będziemy słuchali głosów męskich. Wracamy do motywu, do naszego motywu przewodniego sprzed tygodnia i sprzed 2 tygodni, czyli do festiwalu Sei Giorni della Canzone z Mediolanu. To już dość mówiłem o tym festiwalu, w każdym razie tylko przypomnę, że idea była taka, że przez sześć dni w Mediolanie, w jednym z teatrów mediolańskich, śpiewało 100 artystów i artystek, często zupełnie nieznanych, i na koniec wyłaniani byli zwycięzcy. Jeżeli chodzi o dzisiejszych bohaterów, którzy także tam występowali, to o nich już mówiłem, ale zaczniemy od Franka Frankiego, który, tak jak chyba też już powiedziałem na początku audycji, był z jednej strony piosenkarzem, występował on w roku 1958 oraz w roku 1960 na tym festiwalu Sei Giorni della Canzone, ale z jednej strony był piosenkarzem, ale z drugiej strony był również tekściarzem. I w sumie nie powinno to chyba dziwić. Być może tutaj robię zbyt bezpośrednie uproszczenie, ale jeżeli weźmie się pod uwagę, że urodził się on w Genui 1 stycznia 1929 roku, to być może był on również takim mniej znanym członkiem tej tak zwanej szkoły genueńskiej, czyli tych włoskich bardów, takich jak Umberto Bindi, czy też jak Luigi Tenco. W każdym razie Franco Franchi śpiewał szczególnie na przełomie lat 50. i 60. Zresztą zaczynał właśnie wtedy swoją karierę. Śpiewał wraz z orkiestrami Johnny'ego Kramera oraz Maria Bertolacciego. I w każdym razie występował także właśnie na tym festiwalu. Teraz posłuchamy jego piosenki. To piosenka, która jest dość znana i której słuchaliśmy już w audycji Dolce Far Niente, ale w innym wykonaniu. Piosenka Arrivederci, a my już słuchaliśmy tej melodii tylko że w wykonaniu Cheta Bakera, który śpiewa
śpiewa ten przebój w filmie Gli Urlatori alla Sbarra, o którym także już dużo mówiliśmy, i także pamiętam, że ostatnio tej piosenki słuchaliśmy w audycji świątecznej, czy też przedświątecznej 23 grudnia. Pamiętam, że wtedy nadawałem z Małego Rynku w Krakowie i jakoś tak mi się ten Chet Baker i jego trąbka zlewają mi się właśnie z tym świątecznym klimatem Krakowa. Ale to już taka kompletna dygresja. Teraz już słuchamy tej piosenki, ale w wykonaniu Franka Frankiego.

To był Franco Franki i musimy podkręcić tempo, proszę Państwa, dlatego że dzisiaj chcę absolutnie puścić wszystkie piosenki, które przewidziałem na dzisiejszą audycję. Będziemy w takim razie teraz słuchali przeboju, utworu, który Franco Franki zaprezentował właśnie na festiwalu Sejourni della Canzone w roku 1960. Piosenka pod tytułem Ogni Giorno, czyli Każdy Dzień.

To była piosenka o Niedziorno. Franco Franki, który urodził się w roku 1929, zmarł w roku 98 i tak jak już mówiłem, on więcej pisał tych tekstów do piosenek w wykonaniu innych piosenkarzy niż sam śpiewał. W każdym razie później on także, podobnie jak Caterina Valente, odnalazł się jakoś w tym formacie telewizyjnym. Później od lat 70. czy też nawet od lat 60. występował w wielu różnych formatach telewizyjnych. Raj. Ale tak, śpiewał również. Posłuchamy jeszcze dwóch piosenek, jego wczesnych piosenek z końcówki lat 50., konkretnie z roku 1959. Zaczniemy może od piosenki Deliciosa. To jest właśnie jego singiel z roku 1959. Słuchamy.

to była piosenka Deliciosa, singiel i teraz jeszcze może posłuchamy jeszcze jednej piosenki z tego samego roku. Obydwie te piosenki zresztą nagrane w wytwórni Combo Record. Piosenka, której teraz posłuchamy, to nosi tytuł Morir d'amor, czyli umrzeć z miłości.

To była piosenka Morir d'Amor, a jeszcze taka ciekawostka, że Franco Franchi, że był jeszcze inny Franco Franchi, niemalże równolatek, kilka miesięcy młodszy. Franco Franchi, który był z kolei aktorem, był komikiem, grał w kilku filmach, to jeszcze taka właśnie ciekawostka, zresztą też był bardzo aktywny w telewizji, to przyznam szczerze, że nie wiem skąd taka zbieżność. No w każdym razie Franco Franchi, który nas interesuje, napisał piosenkę Un disco per te, która piosenka wykonywana między innymi przez Minę, ale także przez Sergia Endrigo, o którym już mówiłem. Słuchamy właśnie tego wykonania.

Sergio Endrigo, którego kariera rozwijała się w latach 60. i nawet zwyciężył w Sanremo w roku 1968. To skoro już posłuchaliśmy jednej jego piosenki, to proponuję, abyśmy posłuchali jeszcze jednej, właśnie tej, która w Sanremo zwyciężyła w roku 68. To już zupełnie inne rytmy. Piosenka Canzone per te, czyli piosenka dla ciebie.

I tak, proszę Państwa, zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji Dolce Far Niente. Tak jak już wspominałem, zamkniemy ją jeszcze jedną piosenką Kateryny Valente. To rok 1956. Piosenka pod tytułem Every Time We Say Goodbye to taki standard jazzowy, utwór z kompozycji wielkiego Cola Portera z połowy lat 40., a tę wersję, którą teraz posłuchamy, to wersja z roku 56, którą Kateryna Valente wykonała wraz z Chetem Bakerem, który gra na trąbce, i to był wielki hit, 4 miliony egzemplarzy zostało sprzedanych. I to również jest Time to Say Goodbye w dzisiejszej audycji, ponieważ już za chwilę ciąg dalszy programów na antenie Radia Wnet. Dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie dzisiejszego programu. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

Dolce far niente. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gawęda historyczna.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj nie będzie to uciśniony naród, będzie to naród niepodległy, ale naród, który swój ucisk przeżył, tak jak my, w ciężkim zaborze rosyjskim. Dzisiaj gościem moim jest pani Monika Michaliszyn, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej. Dobrze powiedziałem?
3: Tak, w latach 2018-2024.
2: No więc piękne lata, to pełną kadencję.
3: Półtorej nawet.
2: No, to już ktoś ci pozazdrościł dokończenia, bo pamiętajmy, ambasadorzy są 4 lata z możliwością przedłużenia. Chcę cię zatem zapytać, co najbardziej kochasz na Łotwie? Spodobało ci się? I co uważasz, że przeciętny Polak o Łotwie powinien wiedzieć z tak zwanej przyzwoitości?
3: Jakbym była trochę złośliwa, to bym powiedziała, że w ogóle powinien wiedzieć, że jest Łotwa.
2: Niektórzy mylą z Litwą.
3: Tak.
2: Bardzo często, ale się łapią na tym. Nie wiedzą, nie wszyscy, nie uwierzysz, ale w MSZ-cie jak miałem delegację na Rygę i powiedziałem, że będę jechał tranzytem przez Litwę. To mi pracownik MSZ-u, a nie może pan od razu? Więc albo miał przedwojenny obraz w oczach, o co go nie posądzam, bo się urodził po wojnie, albo był po prostu niewykształcony.
3: No, przed wojną mieliśmy granicę z Łotwą, więc...
2: Tak, całe 70 kilometrów.
3: Tak, więc i to też wpływało bardzo dobrze na nasze relacje. Ja oczywiście powiedziałam troszkę złośliwie, bo całe moje życie poświęciłam na to, żeby w Polsce było więcej wiadomo o Łotwie.
2: Natomiast, my się tu wspieramy.
3: Tak, że bardzo dziękuję za zaproszenie i w ogóle za nasze bardzo twórcze dyskusje, ponieważ nie spotykamy się pierwszy raz, żeby porozmawiać o Łotyszach, a tym razem jeszcze są z nami szacowni słuchacze, także...
2: Tak, na waszych uszach się
3: tak,
2: to odbywa.
3: Serdecznie dziękuję i jeszcze, żeby tak troszkę złagodzić, powiem, że faktycznie w młodszym pokoleniu jest lepiej, ponieważ w szkołach teraz są prowadzone przedmioty, które opowiadają o krajach Unii Europejskiej. Więc ponieważ Łotwa również jest w Unii Europejskiej, to już...
2: To muszą się ich nauczyć.
3: Tak, to tak. Już ta świadomość.
2: Ale jak nie należą do Unii, jak Islandia, to już nie wiedzą, gdzie leży.
3: Tak, ale no tutaj Łotwa ma ułatwione, tak. A przecież to jest kraj i w ogóle naród, z którym łączą nas bardzo wielowiekowe relacje.
2: Co najmniej 500 lat, nie?
3: Co najmniej 500.
2: No, niecałe.
3: To wcześniej też były jakieś tam kontakty przez króla, jakieś podpisane, były umowy i tak dalej, także tak w ogóle tą cezurą, która jest najczęściej jakby postrzegana i no właściwie faktyczną cezurą, to jest 1562.
2: Tak.
3: Kiedy został ten...
2: Hołd Wileński.
3: Tak. Kiedy właśnie Gotthard Kettler
2: składał hołd.
3: Tak.
2: I Zygmuntowi Augustowi, tak.
3: No właściwie to był Radziwiłł, który przyjmował ten hołd, dlatego że...
2: Król nie dojechał. Tak.
3: No, w każdym razie to się zdaje się odbyło na Zamku Ryskim, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Nie,
3: pamiętam.
2: To się odbyło w Wilnie, na Zamku Wileńskim.
3: Właśnie, tutaj byśmy się mogli spierać,
2: znaczy,
3: dlatego że to
2: były... Mogła być powtórka w Rydze.
3: Tak, ponieważ były to ale jakby Wileński... takie pierwszy to był jesienią 1561, tak? A drugi był wiosną 1562 i tu możemy mieć po prostu obydwoje...
2: I tam był Radziwiłł.
3: Tak, obydwoje...
2: Natomiast w Wilnie był chyba Zygmunt
3: August. Obydwoje racje. Tak.
2: Natomiast... Nie, oczywiście pewne rzeczy się powtarza, żeby po prostu telewizji nie było. No.
3: Tak, natomiast...
2: Co trudno młodzieży uwierzyć.
3: I to mieliśmy tutaj właśnie też taki kłopot, jakby tu, który tu rok właściwie wybierać tak naprawdę, tak?
2: Oba. No
3: bo one
2: oba
3: były takie, tak. Ale jak się robi na przykład w ambasadzie jakiś event, to trzeba się zdecydować.
2: Ja bym był za tym pierwszym, bo wtedy dłużej.
3: Tak. Nie, no w każdym razie licząc już, prawda, od tego nawet powiedzmy sobie przełomu tych lat, no to mamy spory kawałek historii, tak?
2: I to niedługo 500 lat.
3: Tak, i właściwie myślę, że ta historia nasza została właśnie troszkę jakby potraktowana po macoszemu, dlatego że, tak jak słusznie zauważyłeś, przed Łotwą jest Litwa. Znaczy, jak się jedzie tak. W kierunku, tak, na przykład Rygi. No i w ogóle z Litwą
2: przecież mamy... A na końcu jest Estonia.
3: Tak, na końcu jest Estonia, tak. Natomiast, ponieważ mamy bardzo przecież długie, ciekawe i no, myślę, historycznie
2: i mało
3: bardzo pogłębione,
2: trzeba powiedzieć,
3: pogłębione relacje z Litwą, więc ta Łotwa troszeczkę zawsze zostaje tak jakby troszkę za tą miedzą, więc natomiast o tych relacjach można by oczywiście opowiadać bardzo, bardzo długo. Natomiast no, myślę, że warto to zaznaczyć, żebyśmy po prostu jako Polacy wiedzieli, że to są te ziemie, które kiedyś były związane z Rzeczpospolitą i część ziem, która została właśnie przyłączona, była częścią Rzeczypospolitej, część była właśnie tym księstwem kurlandzkim, które było w takiej relacji lennej. Tym niemniej, później jeszcze 20 lat później przy jakby decyzji i właśnie aktywnej postawie króla Batorego została przyłączona również Ryga. W związku z czym no, musimy pamiętać, że to była część Rzeczpospolitej i właściwie tak można by, myślę, stwierdzić, że to była obok Polski, Litwy, to była ta trzecia część, tak, która była w sumie równoprawna, no bo oni mieli też swoje...
2: Znaczy nie była to część Polski, tutaj powiemy wszystkim, tylko współ, tak jak jest dzisiaj Unia.
3: Tak.
2: No Unia nie ma właściciela Unii, wszyscy jesteśmy, to samo było tam, Lenno było traktowane w owym czasie niezwykle łagodnie. Zresztą na przykładzie Prus książęcych na złe nam to wyszło. Zbyt duża autonomia księcia skończyła się katastrofą dla Rzeczpospolitej, wrakiem, który go zżarł. Ale wiesz, jak nazywana było księstwo Kurlandii i Semigalii? Najwierniejszą córą Rzeczpospolitej. Wytrwała do 1795 roku. Siłą ją Moskale od Rzeczpospolitej odrywali.
3: Tak, to właśnie też myślę, że bardzo warto podkreślić, że to były jednak ziemie bardzo lojalne, byśmy
2: tak,
3: powiedzieli.
2: Tak, to była wspólnota obrony.
3: Tak, tak, tak. I także to po pierwsze, tak, że to właściwie była taka no, część Rzeczpospolitej, o której trochę zapominamy. Ja też podczas swojej misji stara bardzo dużo energii też włożyłam, żeby przypomnieć też Łotyszom o tym, że to była naprawdę nasze wspólne, wspaniałe dziedzictwo.
2: Poprzedniczka Unii.
3: Tak, że ta Rzeczpospolita to właściwie, że my możemy tak samo dobrze czuć się w Rydze, jak oni się powinni czuć dobrze w Krakowie.
2: Bo czy w Gdańsku.
3: Czy w Gdańsku, tak? Ponieważ no, była to nasza, jakby to jest nasze po prostu wspólne dziedzictwo. Także i na przykład też przecież Konstytucja 3 maja, no właśnie ze wspomnianego księstwa kurlandzkiego byli przedstawiciele właśnie, tak. którzy brali udział w tym Sejmie Wielkim i to zdaje się też jest...
2: I ją zaprzysięgali, tę konstytucję.
3: Tak, i to zdaje się też właśnie uwiecznione na obrazie Matejki. Prawdopodobnie ta pani, która tam jest jedna, to jest właśnie ta przedstawicielka Kurlandii.
2: No
3: jak to też mówią, Boska Dorotea.
2: Boska Dorotea, no.
3: Także...
2: Myślę, że warto
3: o tym pamiętać i też Łotysze bardzo się z tego cieszyli, że przypominamy tą wspólną historię i że ta konstytucja Tutaj też mieli udział, była Jasne. Pierwszą konstytucją w Europie. Także tych wątków jest bardzo dużo. Mówię o nich dlatego, żeby naszym słuchaczom jakby dać też taki troszkę bardziej osobisty stosunek do Łotyszy czy do Łotwy. A teraz powiem o czym się mogą dowiedzieć, będąc na Łotwie, albo jakby zaznajamiając się z tym krajem i z tym narodem. Ponieważ jestem kobietą, nie powiem, ile lat łączy mnie zawodowo z Łotwą.
2: Jest takie słowo klucz, dużo.
3: Dużo, albo wiele.
2: Od dzieciństwa mogłaś się przecież Łotwą zajmować.
3: Troszkę nawet bym powiedziała, że tak troszkę nawet trafiłeś, drogi redaktorze, dlatego że na Warmii i Mazurach, gdzie się wychowałam, na ziemi Natangów, notabene, myślę, że był ten bałtycki duch. W Bartoszycach, w których spędziłam dzieciństwo, jak wracałam ze szkoły, miałam dwie pruskie baby i misę ofiarną, więc oczywiście myśmy wtedy tak nie do końca kojarzyli, bo to był PRL i w ogóle tam tylko mówiło się, że to pruskie baby. Natomiast, no tak, przecież Warmia
2: to są... Przypomnijmy, baby to są kamienne takie słupy.
3: Takie, no, w postaci...
2: kształcie kobiet.
3: Kobiet. Myśmy się oczywiście zastanawiali, co tam w tej misie, jakie tam ofiary były składane i tak dalej.
2: Natomiast,
3: I z kogo? Czy z czego? Natomiast ja myślę, że ten duch bałtycki jakoś tak tam też
2: zionął,
3: bo ponieważ jak miałam okazję po studiach właśnie zacząć swoją drogę zawodową na Łotwie, w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, bo byłam tam wykładowcą przez 5 lat.
2: Po łotewsku? Czy po angielsku? Początkowo?
3: Nie, dla mnie po prostu jak poleciałam na tą Łotwę, to była zupełnie ziemia terra incognita, ponieważ do tej pory nie ma zbyt wiele publikacji na temat Łotwy, takich poważnych, a już...
2: No, porządnej historii Łotwy nie ma.
3: Tak, w tamtych czasach, w których ja wyjeżdżałam, to była, powiedziałabym, w ogóle pustka informacyjna. Zresztą nie było wtedy internetu, tu kłaniam się młodszym słuchaczom, były takie czasy. Więc ja tak naprawdę wsiadłam w ten samolot i miałam w głowie właśnie taką piosenkę i co ja robię tu, co ja tutaj robię.
2: Którędy tu uciec?
3: Tak, wysiadłam na tym lotnisku w Rydze i dojechałam właśnie, zabrano mnie z tego lotniska, zawieziono mnie właśnie do mojego mieszkania. No i tam był jeszcze taki fajny stary telewizor, który się wciskało, nie było pilota, bo to było takie właśnie...
2: Postsowieckie czasy.
3: Troszkę postsowiecki jeszcze klimat i ja pamiętam, że włączyłam ten telewizor, już jak wszyscy wyszli, a mnie wysłał Instytut Lingwistyczny w Poznaniu. I pan profesor Bańczarowski, który jakby podpisywał, składał ten podpis, powiedział mi, że to jest droga do poznania fascynującego języka na pewno. Brzmiało to powiedziałam dyplomatycznie, niedyplomatycznie brzmiało to, nie ma pani co wracać, jak się pani łotewskiego nie nauczy. Znaczy, powiem szczerze, że ja też sobie w ogóle nie wyobrażałam, że można być w jakimś kraju i nie znać języka.
2: Zbyt długo.
3: W ogóle nie znać języka, przy uprzejmości w kierunku jakby gospodarzy, tak? No, tak. Dlatego byłam takim trochę fascynującą osobą, bo
2: wszyscy cię tam oglądali,
3: bo niektórzy po prostu byli tam na przykład 50 lat i nie nauczyli się języka, tak? I było ich nawet całkiem sporo. To byli Rosjanie, którzy tam przy...
2: Jak Belgowie w Kongo.
3: Tak, no może troszkę, no nie, może tutaj troszkę przesadzone jest.
2: Oczywiście jest to przesada, ale o przesadę właśnie chodzi.
3: Natomiast, powiedzmy sobie, że jednak była to trochę relacja taka trochę kolonizatora i skolonizowanego, ponieważ to raczej Łotysze nauczyli się szybciej rosyjskiego niż z konieczności, niż Rosjanie łotewskiego. Więc taki młody człowiek, który przyjeżdża i ma takie po prostu zafascynowane oczy i tak patrzy, Boże, jest. Chociaż pies